Oklaski zdradzają nam, że słuchamy tak naprawdę wydawnictwa koncertowego. To była zima stulecia i 36,6 stopnia Celsjusza. Grupa czerpie pełnymi garściami z dziedzictwa muzycznego Dolnego Śląska, dlatego że ich debiutancki album powstał w studiu legendarnej Izabeli Dziewiątkowskiej, znanej rzecz jasna z grupy Tercet Egzotyczny. Tam zresztą wcześniej nagrywał też zespół Błoto, który współtworzą Marcin Rak i Marek Pędziwiatr, czyli Zima Stulecia. No i panowie, tworząc swój pierwszy album, inspirowali się kulturą VHS lat 90. To była taka bardzo luźna impresja, no ale chodziło im o skojarzenia z filmami na pirackich nośnikach, które docierały do nas z opóźnieniem, więc to była muzyka przełomu lat 80., 90. Nie chcieli ograniczać tego gatunkowo, ale też dużo było inspiracji house'owych czy związanych z techno, więc nie dziwi, że udało im się zagrać 10 lutego 2024 roku w wrocławskim klubie Ciało. Wstępnie zamysł był taki, żeby zaprezentować dotychczasowy materiał, natomiast błyskawicznie ten występ przeobraził się w autonomiczną, kolektywną improwizację i, jak zespół sugeruje, publiczność mocno napędziła ten występ swoją energią i panowie stwierdzili, a propos samej nazwy, samego klimatu, że ciała muzyków i słuchaczy wspólnie generowały ciepło, które podniosło twórczą temperaturę do poziomu ludzkiego organizmu i daleko poza ten organizm. Stąd pierwszy utwór, którego słuchaliśmy, nazywa się 41 stopni Celsjusza. Bardzo ciekawe jest to, jak granie muzyki instrumentalnej pozwala na granie dla różnorodnej publiczności, przedefiniowywanie się, zaskakiwanie, i też imponuje mi konsekwencja otoczenia zespołu EAPS, wytwórnia Stigmatic Records, bo pamiętam, jak podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka miałem przyjemność porozmawiać z Markiem Pędziwiatrem i Sebastianem Jóźwiakiem. Sebastian Jóźwiak to jest ktoś więcej niż menedżer. Taki spiritus movens, konceptualista tego środowiska twórczego. No i pamiętam, jak wtedy Sebastian zasugerował, że interesowałaby ich taka ekspansja, żeby móc grać na bardzo różnych wydarzeniach, w tym na przykład na festiwalu Audio River. To był rok 2021 rok, to był rok, przepraszam bardzo, 2021, a dosłownie tego lata zespół w lipcu zagrał na festiwalu Audio River, zespół Błoto, grając muzykę inspirowaną Detroit Techno. Także widać konsekwencje, upór. Mówiłem wcześniej o płycie Portrety, która zrodziła pomysł na duetową współpracę Marcina Raka i Marka Pędziwiatra, i wydaje mi się, że warto wrócić do tego wydawnictwa. Bardzo ciekawe było założenie. Chodziło o to, żeby wyjść poza stereotyp bębniarza, który tylko wystukuje rytm, jest tłem. Chodziło o to, żeby pokazać, że perkusiści są bardzo twórczy, też chcą komponować, też chcą tworzyć. No i wydaje mi się, że album wydany przez You Know Me Records też ciekawie pokazał, jak znakomitym wehikułem jest muzyka opierająca się w głównej mierze na rytmie, na perkusji, jak różnorodną twórczość można prezentować. Wracamy do utworu Alpaka Marcina Raka, no a później sobie posłuchamy, co solowo zaprezentował Rafał Dudkiewicz na co dzień współpracujący.

Marcina Raka. Z kolei on pojawił się na antenie Radio Opole, no bo wydał razem z Markiem Pędzi Wiatrem pod szyldem Zima Stulecia nowy album, nową epkę. Mówiłem sporo o błocie, no bo te wszystkie byty artystyczne pięknie się ze sobą przenikają. Błoto z kolei w tym roku podzieliło się wydawnictwem nagranym z artystą z Rumunii, z Ionem D. No i sobie słuchamy płyty Atmosfera. Zaczynamy od Spawoli.

pewnie stwierdzenie, że zespół Błoto tworzy z Ionem D świetną atmosferę, byłoby dość siermiężne, no ale tak właśnie nazywa się wspólna płyta polskich i rumuńskich muzyków. Nie planowałem tego tak bardzo ściśle, ale jednak ta aktualna scena, nazwijmy ją instrumentalna, żeby nie było kontrowersji, jest na tyle ciekawa. Tyle się nowych płyt ukazuje, że warto sobie ich posłuchać i też wrócić trochę do starszych wydawnictw. No i trzymamy się tego instrumentalnego trzonu za sprawą zespołu, który wystąpi za tydzień w studiu M imienia SBB, także z wielką chęcią wrócę teraz do Omasto. Oczywiście to są byty połączone, za sporą część tej muzyki, przynajmniej za jej wydanie odpowiada wytwórnia Astigmatic Records. No i nie inaczej jest z Omastą. Zresztą, jeżeli ktoś tęskni za bardziej hip-hopowym obliczem zespołu Błoto, no to zdecydowanie Omastę polubi. Jest pokrewieństwo nie tylko przez wsparcie wytwórni Astigmatic Records, no ale też dla zespołu Omasta kluczową postacią jest Jay Dilla, który wywrócił świat bitowy do góry nogami przez to, że postanowił nie wyrównywać, nie kwantyzować bitów. Wprowadził nową wrażliwość, podejście do groove'u. No i tak jak zespół Błoto czy EAPS, to są oczywiście siostrzane zespoły, grały twórczość Jay Dilly, tak też było z Omastą. Zespół powstał w Krakowie w 2024 roku, kiedy w klubie Paul's Boutique interpretował twórczość Jay-a D. No i oczywiście sama nazwa zdradza, jakie jest podejście zespołu do muzyki. Chodzi o taki tłuszcz dodawany do potrawy dla smaku. No i rzecz jasna, zespół tak podchodzi do swojej twórczości. Ma być to wszystko gęste, nasycone. Bębny mają być solidne, masywne, ciężkie. Bas ma być głęboki. No i to wszystko uzupełniają melodyjne partie fortepianu, trąbki, saksofonu i fletu. Zespół, zanim wydał swój debiut, czyli Just Report from the Hood, zdążył zaznaczyć swoją obecność na koncertowej mapie Polski i występował przed takimi tuzami jak Achilles Navarro z Irreversible Entanglements. Grali też przed Tendellonusem, przed Madlibem. Współpracowali z legendą rodzimego free jazzu, z Leszkiem Żądło. No i też grali z Rychem Peją jako zespół, który interpretował instrumentalnie jego bity. Zaznaczyli swoją obecność na bardzo istotnych festiwalach, takich jak London Jazz Festival, Off Festival czy Gent Jazz Festival, także no, jest ten aspekt świetnie zaprawionego w bojach zespołu, bardzo zgranego. Grupa wystąpi u nas podczas wyjątkowego dla nas koncertu, dlatego że organizujemy go z drugim programem Polskiego Radia w ramach cyklu Jazzowy Klub Dwójki. No i pojawią się nie tyle goście, co nawet współgospodarze z Polskiego Radia. Będzie to między innymi redaktor Janusz Jabłoński. Zespół wystąpi u nas 24 września, czyli w czwartek. Jeżeli ktoś się przyzwyczaił do piątkowych koncertów, to tutaj będzie wyjątek, ale reszta się nie zmieni. Zespół najpierw odwiedzi Audiokrację, opowie o swojej twórczości. O godzinie 20 z kolei zagra koncert podczas programu Więcej Kultury i ten koncert będzie transmitowany na naszej antenie. Będzie można go też zobaczyć na YouTube'owym profilu radia czy na naszej stronie internetowej. No i rzecz jasna, można się na ten występ dostać, uczestniczyć w nim osobiście. Liczba miejsc jest mocno ograniczona, no ale wszystkich zainteresowanych odsyłam do maila koncert@radio.opole.pl.
Zespół Omasta wystąpi w studiu M imienia SBB za tydzień. No a my teraz sobie słuchamy utworu Who They Was z ich debiutanckiej płyty. Za audiokrację dziękuję Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami dłużej zostać, za krótką chwilę. Więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Dziś w audycji będzie dużo sztuk plastycznych, malowanie, warsztaty, spotkania z twórcami dla dzieci, dla dorosłych. Moim gościem będzie artysta plastyk, edukator z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, pracujący w Artpunkcie, tam głównie się te wydarzenia będą odbywały, Józef Chyży. I powiem, żeby zaostrzyć Państwa apetyt, będzie też nowa wystawa indywidualna Józefa Chyżego i mało tego, wróci w niej, bo znany jest głównie z obrazów, grafik, malarstwa, a wróci w niej do czegoś, od czego zaczynał, czyli do ceramiki. Wszystko to wyjaśni się podczas rozmowy. Zostańcie ze mną, audycja trwa do godziny 21:00.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest już zapowiedziany gość Józef Chyży. Cześć Józefie.
1: Dzień dobry.
0: Artysta z Galerii Sztuki Współczesnej, ale nie tylko artysta, bo też edukator i to jest chyba najważniejsza twoja rola, znaczy najważniejsza, przepraszam, ja wiem, że życie artystyczne i twórcze jest równie ważne, ale z tej jesteś jakby najbardziej znany, jeżeli ktoś myśli o galerii, o zajęciach, warsztatach, pracy zwłaszcza z dziećmi, z młodzieżą, no to chyba jest to znak równości od razu, Józef Chyży na pewno się tym zajmuje, albo przynajmniej jest inicjatorem. Mówię słowo inicjator tym bardziej, że będzie też nowe wydarzenie, ale oczywiście skończyły się wakacje, więc ruszą i te różne cykle spotkań warsztatowe, które były do tej pory, będzie też nowy. Możemy zacząć od tego, co było, a nowy zostawimy sobie na później. Tak. Czyli zajęcia, rozumiem, zapisy dla grup, w jakim wieku, powiedz po prostu po kolei, żebym nie poplątał wszystkiego z wszystkim.
1: Tak. U nas oczywiście już ruszamy z jesienną ofertą edukacyjną po wakacjach. Zapraszamy w chwili obecnej grupy szkolne i przedszkolne na warsztaty, które są połączone z oglądaniem wystawy, którą mamy teraz w galerii. Ta wystawa jest związana trochę z wizją przyszłości, z takim snuciem różnych opowieści, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. I my na tej wystawie będziemy robić warsztaty takie konstruktorskie, będziemy robić takie obiekty pod tytułem Zwierciadła. I podczas tych warsztatów każdy stworzy takie autorskie obiekty, które będą trochę lusterkami, trochę zwierciadłami, trochę odbiciem naszej rzeczywistości. I potraktujemy jako taki element zarówno użytkowy, jak również jakiś taki obiekt, któremu będziemy nadawać taki autorski rys takiego naszego odbicia w tym momencie.
0: Tak, bo lustro to jest coś, bo tak od razu już szukam skojarzeń pierwszych. Z jednej strony, jak mówisz użytkowe, no to wiemy, mamy lustro lub lusterko, poprawiamy makijaż, poprawiamy fryzurę, no, czyli rzeczywiście pełni funkcję użytkową, no ale mamy też słynne lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie, czyli skłonni jesteśmy przypisywać czasami, przynajmniej niektórzy, albo tylko w bajkach, ale myślę, że nie tylko w bajkach, jakieś właściwości magii czarodziejskie. Mamy Alicję po drugiej stronie lustra, prawda?
1: Tak.
0: Więc znowu, że lustro z jednej strony coś odbija. Mamy czasami takie historie, że nagle to odbicie w lustrze żyje własnym życiem, prawda? I my często, nie wiem na ile Państwo też tego doświadczyliście, a dzieci są tutaj idealną tą materią, bo mają nieskrępowaną wyobraźnię. Więc właśnie, czy ten w lustrze to ja? Piosenka Obywatela GC. Tak, ten w lustrze to niestety ja, u niego
1: tak,
0: było.
1: Tak, dokładnie.
0: Ile tu jest wątków się otwiera, że
1: mnóstwo
0: z jednej strony robimy...
1: Wątków, tak, mnóstwo takich wątków, też trochę nawet takich poetyckich. Taki, właśnie to jest temat taki wielowątkowy. Te lustra będą też odbijały naszą taką rzeczywistość, nasz wizerunek. Trochę będziemy na tych lustrach też coś rysować, więc każdy będzie mógł nadać jakiś indywidualny rys. A punktem odniesienia będzie wystawa Każde dziecko to zwierciadło śmierci.
0: I tutaj
1: tytuł jest trochę złowieszczy.
0: No tak, właśnie chciałem bardzo, bo ktoś może teraz się zdziwić, że taka wystawa, a warsztaty dla grup, dla dzieci, nawet dla przedszkolaków, czy to nie będzie straszne? Wiesz, teraz niektórzy rodzice słuchają, myślą, jej, nie wiem, czy ja chcę dziecko na to przyprowadzić, czy to nie jest za trudny temat, czy ona później nie zacznie w nocy się zrywać z krzykiem i nie wiadomo, co jeszcze będzie się działo.
1: Absolutnie nie. No, w zasadzie ten tytuł odnosi się do tego, co jest elementem naszego losu, czyli każdy kiedyś umrze. Natomiast ten tytuł też jest takim zaproszeniem do wystawy, do której zaprosiliśmy wielu współczesnych, głównie bardzo młodych artystów, którzy snują trochę opowieści o wizji przyszłego świata. Trochę są różne lęki przed zmianami klimatycznymi, co się będzie działo, jak będzie w przyszłości wyglądał. I właśnie fajnie rozmawiać o tym z ludźmi młodymi.
0: Zwłaszcza, że dużo jest w naszych rękach, bo tak są popularne filmy postapokaliptyczne, te książki, komiksy, więc no, co chwilę jesteśmy straszeni, że ta wizja, gdzie nie spojrzymy, to najczęściej ta wizja jest straszna. Jakaś wojna nuklearna, jakaś zagłada ekologiczna, została niewielka grupa ludzi, muszą walczyć o przetrwanie, krążą dzikie bandy, wszyscy zdziczeliśmy, nauka upadła, nagle ktoś tam znajduje jakąś książkę i tą książkę przez cały świat niesie, żeby przywrócić nadzieję i przywrócić jakiś porządek. No w filmach to się najczęściej udaje, no ale no to optymistyczny bardzo jest wariant, że się uda. I rzeczywiście jest nad czym się zastanawiać. To, że jesteśmy śmiertelni. Niedawno rozmawiałem też z panią psycholog na ten temat i mówi, że troszeczkę uciekliśmy jako społeczeństwo dziś od tematu śmierci. Rzeczywiście, kiedy ktoś odchodzi, ktoś bliski, to bardzo często jest telefon do odpowiedniej firmy, prawda, firma przyjeżdża i my już w tym nie uczestniczymy aż do ostatniego pożegnania. A jeszcze przecież w latach naszej młodości, żeby nie patrzeć bardzo też w metryki, ale wcale nie tak dawno, bardzo często ktoś, kto odszedł, był w domu jeszcze przez długi czas, przychodzili bliscy, sąsiedzi, sami bardzo często ludzie ubierali, pielęgnowali, przygotowywali do tej ostatniej podróży, to ten proces pożegnania trwał bardzo, bardzo długo jeszcze. No i w tym też uczestniczyły siłą rzeczy dzieci. Było to takie oswajanie właśnie z tym, że no popatrzcie jak jest. Inna sprawa, że jak wiemy, że tak jest, to zaczynamy troszeczkę bardziej szanować życie. Ono jest jedno. Mamy je tu i teraz. Może byłoby rozsądnie, mądrze nim gospodarować. Nie sięgać na przykład po narkotyki. Nie robić wielu innych nierozsądnych rzeczy, które narażają nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych bliskich, prawda? Bo to jest naprawdę tylko i wyłącznie jedno życie. Jak popatrzymy tak na tą wystawę, na warsztaty, to nagle zaczyna to mieć naprawdę głęboki sens. I wcale nie tylko dla dorosłych.
1: Wcale nie tylko dla... Dokładnie, ta wystawa może być taką refleksją dla każdego człowieka i o przemijającym czasie i o tym, co nas spotka w przyszłości. Jak ty bardzo ciekawie opowiedziałeś właśnie o tym docenianiu naszego życia i też o docenianiu takiej naszej życiowej energii, która też ma jakiś swój limit, żebyśmy go nie tracili czasami też na rzeczy takie zbędne czy niewartościowe dla naszego życia, prawda? Że gdzieś czasami tą energię też gdzieś tak lokujemy w jakieś sprawy takie, które nam odbierają, jakieś toksyczne, żeby od tego też odchodzić. Ale ta wystawa jest naprawdę bardzo interesującym zaproszeniem do dyskusji o przyszłości i ta wystawa nie miała pesymistycznego jakiegoś takiego charakteru, pomimo tytułu, który może delikatnie odstraszać. Ale nie jest to też wystawa o śmierci, tylko wystawa bardziej o tym, co, jak będzie wyglądał świat w przyszłości.
0: Mhm. Więc możecie Państwo, niezależnie od tego, czy macie pociechy, czy nie i chcecie je zapisać na warsztaty, możecie tak pójść, zobaczyć po prostu samą wystawę. Dobrze, zostawimy tę część, chociaż mówiłem, że będzie też nowy cykl i o tym nowym cyklu za chwilę Wam opowiem.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal artysta, plastyk Józef Chyży z Galerii Sztuki Współczesnej. Rozmawialiśmy o cyklach, które wracają w warsztatowych i zajęciach i o nowej wystawie, ale będzie też nowy cykl. Ja już tylko powiem tak, bo to będzie na pewno coś dla młodzieży w trudnym wieku, czyli najpewniej dla nastolatków. I jak mi o tym Józef powiedział, zanim włączyłem mikrofon, to myślę sobie, oj, będzie to naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie, bo sam pamiętam, jak byłem nastolatkiem, jest trudno nastolatka przekonać do czegokolwiek, prawda? Ale podjęliście taką próbę. Znaczy, ty rozumiem jako też inicjator i najpewniej prowadzący też
1: tak,
0: ten cykl.
1: Tak, oczywiście. Tak, od października, dokładnie od 24, ruszamy z takim comiesięcznym cyklem spotkań, który będzie adresowany dla młodzieży w wieku od 10 do 13 lat. Tytuł to Wkręć się w sztukę.
0: Młodzieżowe słówko, wkręć się, może zadziała. No.
1: Może zadziała, może wkręcimy kogoś. I zapraszamy raz w miesiącu, w sobotę, odbędą się takie warsztatowe spotkania, pełne i eksperymentów, i swobody, ale najważniejsze, że dobrej zabawy. Bo my chcemy tutaj postawić na taką radość z procesu twórczego. Te warsztaty będą interdyscyplinarne, będą bardzo różne tematy, różne dziedziny sztuki, ale też będziemy rozwijać i takie sposoby wyrażania siebie, co dla takiego młodego człowieka jest bardzo ważne, i wyrażania jakichś różnych stanów i emocji, które oni przeżywają w takim okresie właśnie intensywnego dojrzewania. Ale absolutnie chcielibyśmy, żeby ta sobota, bo będziemy się spotykać o godzinie 10 do 12, czyli 2 godziny do południa, najważniejsza dla nas będzie chyba taka frajda i taka radość stworzenia. Taka też ciekawość, chcemy tak wzbudzić w młodych ludziach ciekawość do eksperymentowania, do tworzenia bez oceniania tego, co tworzymy. Żeby mieć po prostu taką wewnętrzną radość i przyjemność z tego, co stworzyliśmy. Nikogo nie będziemy oceniać, nie będziemy pracować według jakiegoś schematu, według jakiegoś szablonu. Każdy będzie mógł na swój sposób wyrazić się w dziedzinach, które na każdy miesiąc mamy dedykowane. I zaczynamy od takich warsztatów, które będą miały charakter rysunkowo-malarski 24 października o godzinie 10 i następnie co miesiąc mamy takie warsztaty. W listopadzie będziemy mieli warsztat ceramiczny, w grudniu warsztat

0: świecie, więc mamy też trochę limitowane miejsce i grupy.
1: Ale dlatego też właśnie o tym odpowiednio wcześniej mówimy, bo rzeczywiście trzeba się na to zapisać, bo no jest pojemność sali po prostu konkretna, więc dobrze już o tym sobie pomyśleć, jeżeli to Państwa interesuje. I też ja mówiłem cały czas, dobrze, że powiedziałeś nazwę Artpunkt, to jest ten budynek, no zależy od której strony, za lub przed galerią albo z boku galerii, ale nie można Artpunktu nie znaleźć, jest duży, ładny napis, piętrowy budynek z ładnym tarasem, zresztą na teraz, nie wiem, chyba nie można wchodzić od tak sobie, ale kto wie, może będzie wycieczka na teraz, żeby na przykład coś tam artystycznego zrobić, prawda?
0: Tak, bo jest taka możliwość. No,
1: jest taka możliwość zajęcia z lotu ptaka, natomiast to, co bardzo mi się podoba, to to, że właśnie nie będą to wykłady o sztuce, bo ktoś mógłby pomyśleć, a wkręć się w sztukę i będzie wykład o różnych formach, stylach i tak dalej, i tak dalej.
0: Absolutnie nie, tu będzie tylko doświadczanie sztuki i tworzenie, kreowanie czegoś. Tu nie będzie żadnych wykładów, tu nie będzie miejsca na nudę. To będą bardzo intensywne 2 godziny. Będziemy pracować też w małych kameralnych grupach, więc z każdym będziemy trochę też tak indywidualnie będę pracować. Ale aby uczestniczyć w takich zajęciach, będzie należało, trzeba zgłosić się poprzez adres mailowy, napisać do mnie. 2 tygodnie przed zajęciami ruszamy z zapisami i tak co miesiąc będziemy czekać na Państwa zgłoszenia. Pierwsze osoby, które piszą się, oczywiście już będą uczestniczyły w tych zajęciach. I tak co miesiąc będziemy sobie zbierać grupę. Nie chcemy stworzyć takiej stałej grupy osób, tylko chcemy dać szansę uczestniczenia nowym osobom i też powrotu osobom, które już były i im się po prostu
1: chociaż
0: podobało.
1: Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś, kto przyjdzie na pierwsze, tak się zafascynuje i pobudzi, że od razu tylko jak pierwszy termin ruszy na kolejne, to od razu się zapisze. To trzeba będzie sobie pilnować. Natomiast mi to, że to jest taka aktywna forma i twórcza, bardzo się podoba, bo wiem, bo koleżanka też w oddziale dziecięcym prowadzi takie zajęcia z zinów i widzę, jak to na młodzież zadziałało i na dzieciaki, bo one coś tworzą. Mogą wyrażać siebie, mogą mówić o sobie, tworzyć treści, które one chcą, opisywać świat tak, jak one to widzą, świat własnych emocji, potrzeb i to jest absolutnie fantastyczne. Natomiast w przypadku sztuk plastycznych, no bardzo często brakuje nam jakby nie tyle umiejętności czy talentu, bo ten talent można rozbudzić, jeżeli ktoś go ma, ale trzeba pokazać technikę, formę. Słuchaj, pójdź dalej, prawda? Nie sugeruj się tym, że w sztuce jest to, to i to. A kto powiedział, że tylko to musi być? Rób po swojemu. Mhm. Rób tak, jak dyktuje ci twoja wrażliwość, twoja wyobraźnia, bo to nie chodzi, to nie jest konkurs. Prawda?
0: Dokładnie. My tam nie będziemy oceniać, my tam nie będziemy kreować jakichś sztucznych tematów, których będziemy się trzymać tutaj z linijką, żeby tylko to zrealizować. Bardziej jesteśmy otwarci na to, co młodzi ludzie przyniosą ze sobą, co będą chcieli wyrazić poprzez tą twórczość. Więc tutaj ja liczę na taki twórczy dialog po prostu.
1: Że właściwie oni w dużym stopniu mogą też
0: kreować te zajęcia. Tak, jak najbardziej,
1: nie,
0: ja to widzę.
1: Nie to pan Józef Chyrzy, artysta, będzie mówił, co macie robić.
0: Ja tu się wycofuję. Tutaj młodzi ludzie niech kreują, ja będę tutaj takim wsparciem technicznym, będę im pomagał, jak coś przedstawić, jak coś zrobić, takie po prostu bardziej wsparcie merytoryczno-warsztatowe, żeby ich też na tym poziomie rozwinąć. Natomiast jeśli chodzi o treść, którą oni będą chcieli zawrzeć w tych prasach, no to tutaj jestem otwarty na to, żeby te osoby też tutaj w ciekawy sposób no, otworzyły się i zaprezentowały taki swój wewnętrzny świat.
1: A ja użyłem słowa konkurs, to powiedzmy jeszcze krótko o konkursie, bo konkurs doroczny dla dzieciaków.
0: Konkurs już się w zasadzie zakończył, natomiast chciałbym Państwa zaprosić na wernisaż, bo ten konkurs my zawsze organizujemy w taki profesjonalny sposób, że on ma po prostu wystawę. Wystawa jest pokonkursowa z wernisażem. On się odbywa u naszego partnera, którym jest firma Lelek, w sobotę 26 września o godzinie 11 w salonie Lelek będzie taka wystawa. Następnie ona będzie przewieziona i taka kontynuacja tej wystawy będzie w Dobrotece, w Dobrocieniu. To są nasi partnerzy tego konkursu, którzy tutaj wspierają nas zarówno merytorycznie, jak również tutaj mieliśmy taki konkurs związany właśnie z samochodem, który oddycha, czyli taki konkurs projektowo-ilustratorski i tutaj Lelek zawsze nas wspiera takim warsztatem właśnie tutaj, jak ten samochód mógłby być zbudowany. My dodajemy taki komponent sztuki, a Dobroteka

0: a zawsze dba o to, żeby wszystko było piękne i estetyczne. Więc tutaj jest mariaż takich trzech instytucji, które od lat bardzo fajnie współpracują w przypadku organizacji tego konkursu. On się też cieszy zawsze dużą popularnością.
1: No tak, bo zazwyczaj te konkursy dla dzieciaków, dla młodzieży to takie no, wręczenie dyplomu i tyle. A tutaj mamy jednak wystawę. Ludzie mogą przyjść i pooglądać. To już brzmi bardzo profesjonalnie. To już jest jednak...
0: To jest też bardzo duże przeżycie za każdym razem dla młodych, młodych twórców, że ich praca jest po pierwsze... przeskalowana, powiększona, wydrukowana na wielkiej płycie, powieszona, olbrzymia. I tak się patrzył, to moje? Ale tak. Więc to też super wygląda. Poza tym no, w salonie też samochodowym, które odwiedza codziennie bardzo dużo osób. Może więcej niż nawet niektóre muzea. Więc naprawdę odbiór jest szeroki tych prac i one zawsze wzbudzają też zainteresowanie, bo są kolorowe, pięknie wyeksponowane. Tam prezentujemy pracę tylko laureatów, czyli naszej złotej szóstki, która zdobyła pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienia. Tam też wręczamy nagrody, one są zawsze wspaniałe, bo to są... to jest...
1: Najpewniej będzie tak, że i tak w Radiopole relacja z tego wydarzenia, z tego wernisażu i nagród się pojawi, ale oczywiście oglądanie na żywo to oglądanie na żywo. Więc zachęcamy. Ja jak witałem mojego gościa, drodzy Państwo, to Józefie powiedziałem, że artysta i na razie rozmawiamy o tych takich rzeczach, które robisz dla innych, ale zakładam, że robisz też coś artystycznie dla siebie, więc jeżeli pozwolisz, to nie wypuszczę cię jeszcze ze studia i chciałbym bardzo, żebyśmy porozmawiali też o tym, co robisz ty jako artysta i co będzie można niedługo, mam nadzieję, zobaczyć, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Wracamy do Państwa. W studiu nadal jest Józef Chyży, artysta plastyk. I teraz porozmawiamy o Twoim dorobku, bo te zajęcia edukacyjne od wielu, wielu lat kontynuujesz, tworzysz, no ale jesteś też artystą. Ja już wiem oczywiście, więc nie będziemy Państwa trzymać w niepewności. Jeszcze w tym roku autorska wystawa.
1: Tak, na początku grudnia będzie miała miejsce moja wystawa, 4 grudnia będzie wernisaż. Ta wystawa będzie prezentacją takich moich najnowszych prac malarskich oraz zaprezentuję też kilka prac ceramicznych. Tematyka tej wystawy będzie taka oscylowała wokół opolskich legend, natomiast te opolskie legendy są tylko jakimś takim punktem, będą zaczepienia do wątków, które w ogóle w legendach świata się pojawiają. W dużej mierze one też są związane z siłami natury, z jakimś takim okiełznaniem rzeczywistości, żywiołów czy świata, który jest dla nas czasami taki niebezpieczny. Więc tam będzie dużo takich wątków poetyckich, które są zaczerpnięte z opolskich legend. Ta wystawa będzie miała miejsce w Związku Polskich Artystów Plastyków w Galerii Pierwsze Piętro, więc serdecznie już zapraszam na początku grudnia na moją wystawę, która będzie też pokłosiem stypendium marszałkowskiego, które zostało mi przyznane i w ramach tego stypendium ja będę realizował właśnie wystawę oraz kilka warsztatów jesienią ceramicznych. Aha. Więc to jest taki...
0: No właśnie, bo rozmawialiśmy o warsztatach, a tu jeszcze ceramika, ale ceramika jest teraz w ostatnich latach bardzo popularna, przyznaję. Coraz więcej osób się interesuje, dużych, małych, wszystkich. Zastanawiam się, na czym polega ten fenomen, że właśnie akurat ceramika. Może dlatego, że można wykonać rzeczy, które można później ładnie wyeksponować sobie też w domu, prawda? Nie tylko użytkowych, bo można robić miseczki różne, ale też rzeczy totalnie abstrakcyjne, które po prostu są sobie, wiszą na ścianie albo gdzieś stoją, ale kręci ludzi ceramika.
1: Bardzo ludzi kręci ceramika. Ja natomiast poprzez te prace ceramiczne wracam trochę do moich korzeni, bo w liceum plastycznym ja robiłem dyplom z ceramiki i przez 5 lat w zasadzie bardzo intensywnie się tą dziedziną sztuki zajmowałem. Później trochę od niej uciekłem w inne rejony, więc to będzie też dla mnie no taki powrót trochę do źródła. Będę robił rzeźby ceramiczne, też takie bajkowo-poetyckie, więc bardzo jestem ciekaw, jak to ostatecznie wszystko wyjdzie. Natomiast wracając do Twojego pytania, dlaczego ludzi kręci współcześnie ceramika? Mnie się wydaje, że ceramika też daje takie ukojenie dla wielu osób w takich czasach, które są bardzo takie rodzące dużo niepokoju i lęków, które w ludziach się rodzi. Mnie się wydaje, że taki fenomen i taki renesans ceramiki ja obserwuję, że się pojawił zaraz po pandemii. Mm-hmm. To był naprawdę wystrzał ceramiki i to nie mówię, że tylko tutaj, ale w ogóle na całym świecie. A w zasadzie jest to taki powrót ludzi do rękodzieła, do czegoś, co daje im takie ukojenie, koncentrację na jakimś procesie, takie zapominamy trochę o problemach, o lękach, które nas dotykają. Bo też zauważmy, że my z tego trudnego czasu koronawirusa weszliśmy zaraz w czas okołowojenny, gdzie tutaj te wszystkie lęki i zagrożenia też u nas no dużo takich trudnych emocji wywołały. I wydaje mi się, że poza tym ten pęd współczesnego świata, to jak mówi właśnie Olga Tokarczuk, że my żyjemy w świecie, gdzie i tego świata jest po prostu za dużo, że po prostu jesteśmy cały czas osaczani mnóstwem informacji, takich trudnych. I trudno jest tam przetrawić ten świat, więc ludzie gdzieś uciekają do czegoś, co daje im trochę spokój, taką trochę medytację nad jakąś powtarzalnością, nad procesem tworzenia, gdzie się mogą odciąć od tego pędu świata i się skupić na twórczości. No właśnie, ona moim zdaniem też ma dużo takich aspektów właśnie terapeutycznych.
0: No tak, bo jak się wyciszyć? Często nie wiemy, jak usiądziemy, my próbujemy coś oglądać, no ale umówmy się, no większość kina, obrazy ruchome, treści też bardzo często oglądamy, jakieś dramaty, prawda, albo filmy wojenno-przygodowe, no to raczej średnio uspokaja. Natomiast uspokaja, co może dziwić umysł, właśnie praca ręczna. Kiedyś dobrze to wiedziały na przykład ci, głównie panie, tak kojarzymy, jakieś babcie, które robiły dla wnuczka rękawiczki na drutach albo szalik na zimę, że tak sobie siedziały i dziargały. Mi się przezdawało, co za nuda. One nie mają czasu się wtedy nudzić, bo wtedy się resetujemy. To są takie, oczywiście trzeba tam liczyć oczka, jak mamy wzorek, więc nie można tak zupełnie odpłynąć, ale to absolutnie relaksuje i to rzeczywiście ten kontakt, że my rękoma coś robimy, prawda, rzeczywiście uspokaja. No i daje taką radość, takie poczucie tworzenia. Lubimy być twórczy. To jest troszeczkę nawet jak nareszcie o czymś ja decyduję, prawda?
1: Tak,
0: tu mi każą, tu coś muszę, na to nie mam wpływu, a tutaj masz wpływ na wszystko. To jest materia, to jest coś, jesteś jak
1: Poza
0: twórca.
1: Tym glina też jest, praca w glinie daje takie ukojenie, bo to też jest taka praca wielozmysłowa, bo glina ma swoją temperaturę, ma swój zapach, ma swoją konsystencję, jest taka bardzo właśnie pobudzająca różne zmysły. Kontakt z naszych dłoni z gliną też jest taki uspokajający, terapeutyczny. Poza tym jest to też jakiś powrót też do korzeni człowieka, do takiej pierwszej twórczości. Więc gdzieś to w nas drzemie, ta potrzeba właśnie lepienia, tworzenia. Więc wydaje mi się, że po prostu to jest taki klucz, dlaczego właśnie ta ceramika teraz się cieszy taką popularnością.
0: A warsztaty jak będą często, powiedz, bo powiedziałem o tym, że będą też warsztaty ceramiczne, one już trwają, czy też dopiero się rozpoczną?
1: Nie, właśnie ruszamy również z takim naszym corocznym kursem ceramiki dla osób dorosłych. Zapisy będą 2 października o godzinie 18 poprzez zgłoszenie na adres mailowy i zajęcia ruszają od połowy października, będą do połowy grudnia.
0: Czyli też jest sporo czasu. W takim razie wszystkie oczywiście te adresy znajdziecie Państwo na stronie Galerii Sztuki Współczesnej. A będzie to w Artpunkcie się odbywało. To jest to miejsce na wszystkie warsztaty. Ale nie wiem, czy akurat te też, bo tu potrzebny jest piec do wypalania. Nie wiem, czy tam jest, bo ceramika też wypalanie.
1: Tak, mamy wszystko na miejscu. Mamy piec, mamy koło garncarskie, więc tak.
0: Dobrze, no to drodzy Państwo, macie naprawdę bogatą ofertę, jeżeli chodzi o to, co ze sobą zrobić, jeżeli interesuje Was nie tylko konsumowanie sztuki, ale i tworzenie, bo to wszystko w tych wszystkich projektach, wszystko się łączy. Jak będzie już blisko wystawy, to jeszcze oczywiście na pewno na antenie wtedy o tym przypomnimy. I wiem, że jeszcze plener. Tak z tego, co pamiętam, ma być, prawda?
1: Tak, oczywiście z takich moich też prywatnych inicjatyw, poza tym, że właśnie tutaj jest mój powrót do twórczości po jakimś czasie przerwy, to też inicjuję plener malarski, a w zasadzie to będzie plener akwarelowy, taki kurs z akwareli, który odbędzie się o dziwo w Toskanii we Włoszech i odbędzie się w przyszłym roku w czerwcu, od 14 do 21 czerwca. Jedziemy na tydzień z taką małą grupą.
0: A ta grupa już jest wyznaczona, rozumiem, tak?
1: Nie, jeszcze nie. są. Ostatnie wolne miejsca. Już ponad połowę grupy mamy wypełnioną, ale jeszcze zostały miejsca. Natomiast poza tym, że to będzie taki wspaniały kurs akwareli, malarstwa akwarelowego w plenerze, to będziemy mieszkać w pięknej toskańskiej willi, będziemy zwiedzać Toskanię, będziemy do południa coś malować, a po południu zwiedzać, jeździć, mieszkać w pięknej willi z basenem, więc będzie to troszkę połączenie takich wakacji z nauką malowania, więc wszystkie osoby, które chciałyby się tego nauczyć, też chciałbym zaznaczyć, że ten wyjazd na plener akwarelowy nie jest zarezerwowany dla osób, które już coś potrafią, tylko on jest adresowany do wszystkich, zarówno dla osób, które rozpoczynają albo może marzą o tym, żeby nauczyć się malować, jak również osoby, które już mają doświadczenie w tym zakresie. Tutaj żaden poziom nie jest wymagany. Zbieram teraz osoby chętne, już ponad połowę osób mamy zapisanych, więc serdecznie zapraszam. U mnie na profilu na Facebooku są wszystkie szczegółowe informacje.
0: No to, drodzy Państwo, już sobie resztę sami będziecie podejmować decyzję. Ja wiem, że na pewno wiele osób planuje wyjazdy różnego rodzaju dużo, dużo wcześniej, żeby później właśnie nie łamać sobie tym głowy, więc jak już chcecie coś planować na wiosnę, to to jest jedna z możliwych opcji. Józefie, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, jak to wszystko ogarniesz czasowo, bo naprawdę sporo tego, sporo, ale wiem, że na pewno tak będzie. Józef Chyży, drodzy Państwo, był moim i Waszym gościem. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: I Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem ją kończymy. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia w kolejnej.

Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, kłaniamy się w reporterskim obrazie dnia. Zapraszają Maciej Dudek, który program realizuje. Ja nazywam się Marzena Śmierciak przy mikrofonie, a ze mną na dole w dziale informacji cały zespół reporterów, którzy przygotowali dzisiaj dla Państwa wydarzenia, relacje z tego, co się dziś wydarzyło. A właśnie, co się dziś wydarzyło, o czym dziś będziemy mówić w naszej audycji. Około 100 specjalistów z całej Polski spotyka się w Opolu właśnie na zjeździe Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Przedstawiciele ochrony zdrowia, w tym minister zdrowia, dyskutują na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, także na temat zmian, szykowanych zmian w ochronie zdrowia.
2: Najważniejsze nasze zadanie i wyzwanie to jest budowanie pewnego zaufania, które w tej chwili poprzez różne zdarzenia jest trochę nadszarpnięte. Musimy budować zaufanie i relacje pacjent, lekarz, pacjent, pielęgniarka, bo bez tego zaufania nie będzie tego teamworkingu.
1: Z kolei przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, służb mundurowych oraz eksperci dyskutują w innym miejscu w Opolu o bezpieczeństwie. Czy samorządy są gotowe na zagrożenia? Jak radzić sobie z cyberatakami? Co z bezpieczeństwem na drodze? Takie tematy są poruszane podczas tego kongresu.
3: My codziennie musimy o tym myśleć, że w najmniej właściwym i najmniej spodziewanym momencie może zdarzyć się coś złego.
4: My jako województwo, dzięki temu, że jesteśmy bardzo zgranym regionem, geograficznie niewielkim, i to powoduje, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani.
1: 87 lat temu doszło do sowieckiej agresji na Polskę. Dziś w całym kraju, także w naszym regionie, w stolicy regionu, organizowane są obchody upamiętniające te dramatyczne wydarzenia. Dziś także przypada Światowy Dzień Sybiraka.
5: Dla nas to jest po prostu bardzo przykra rocznica, bo to, co żeśmy przeżyli na dnie ludzkiej ziemi, to chyba do końca życia my, no i przekazujemy też naszym dzieciom, chyba nie zapomnimy.
1: I te relacje także w naszym magazynie. Zakończono kolejny etap poszukiwań polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie. Śledztwo w sprawie tego ludobójstwa jest prowadzone we Wrocławiu, a mieszkańcy naszego regionu zdają śledczym relacje świadków pogromu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. I o tym też będziemy mówić w naszym programie. Zapraszam.

0: to jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie, w całości poświęcone aspektom bezpieczeństwa wielowymiarowym i budowaniu odporności na współczesne kryzysy. W stolicy regionu po raz czwarty zorganizowano Kongres Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego. W tym roku to wydarzenie odbywa się pod hasłem "Budujemy odporność, tworzymy przyszłość". W spotkaniu biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele biznesu oraz eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa. Na miejscu był nasz reporter Jakub Biel. Rozmawiał m.in. z marszałkiem regionu Szymonem Ogładzą.
1: To jest spotkanie, które ma pokazać z jednej strony naszym mieszkańcom, że jest w województwie opolskim mnóstwo ekspertów i ludzi, którzy wykonują świetną robotę na rzecz ich bezpieczeństwa. Bo poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest niezwykle istotne. Natomiast z drugiej strony to jest miejsce, gdzie spotykają się ci eksperci z różnych obszarów i możemy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami w tym zakresie. Ta platforma jest niezwykle ważna. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy temat to cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach. Druga sprawa to kwestia przygotowania samorządów do sytuacji kryzysowych. My codziennie musimy o tym myśleć, że w najmniej właściwym i najmniej spodziewanym momencie może zdarzyć się coś złego. Trzeci element to bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niedawne zdarzenia w związku z przejazdami kolejowymi to tylko fragmencik tego elementu. Elementu, który towarzyszy nam też codziennie, jest szczególnie dla nas istotny. My w Polsce bardzo dużo już zrobiliśmy w tym obszarze, ale jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
2: Dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Tak, chciałbym wskazać jedno, że my jako województwo, dzięki temu, że jesteśmy bardzo zgranym regionem, geograficznie niewielkim, i to powoduje, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Oczywiście nie wszystko jest doskonale. Łączność jest jednym z takich pięt achillesowych, ale to dotyczy nie tylko naszego województwa, ale skali całego kraju.
3: Czy biorąc pod uwagę ostatnie lata, samorządy województwa opolskiego też zwracają większą uwagę na te kwestie bezpieczeństwa, są lepiej przygotowani, inwestują w bezpieczeństwo?
2: Zdecydowanie tak. To jest też możliwe dzięki właśnie ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ta ustawa da bardzo duży mandat właśnie do tego, aby to bezpieczeństwo stało się priorytetowe, abstrahując oczywiście od czasów, które również zmuszają nas do tego, aby o tym bezpieczeństwie nie tylko mówić, ale je fizycznie wykonywać, i tutaj naprawdę bardzo dużo się na przestrzeni ostatnich 2 lat się zmieniło.
4: Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
3: Czy bezpieczeństwo ma wpływ na to, jak nasz region postrzegają potencjalni inwestorzy? Czy oni o to pytają? Jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie?
4: Dzisiaj naszą rolą jako Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki jest mówienie o bezpieczeństwu opolskich przedsiębiorstw, bo często się mówi, że dane są ropą XXI wieku i rzeczywiście bardzo dużo jest w tym prawdy, ponieważ w oparciu o dane opolscy przedsiębiorcy podejmują najważniejsze decyzje biznesowe. Podejmują decyzje o inwestowaniu, o rozwoju, o innowacjach, o sprzedaży, analizują dane pod kątem chociażby na przykład zachowania potencjalnych klientów, ale im więcej tych danych nasi przedsiębiorcy przetwarzają, im więcej z nich korzystają, tym większa jest odpowiedzialność za to, żeby je w należyty sposób chronić i zabezpieczać. Dlatego dzisiaj potencjalny cyberatak to nie jest tylko problem działu IT, tylko to jest problem całego biznesu.
5: Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl.
3: Dzisiaj jako prelegent na 4. Kongresie Bezpieczeństwa w Opolu ze szczególnym akcentem na cyberataki. Dlaczego to jest tak istotne w obecnych czasach?
5: To jest istotne dlatego, że domena cyberbezpieczeństwa pokrywa tak naprawdę absolutnie każdą technologię, każdą branżę, każdy sektor, każdy biznes. Dotyczy nas zawodowo i dotyczy nas prywatnie. My dzisiaj w sieci mamy nie tylko nasze dane, mamy tam nasze oszczędności, mamy tam naszą prywatność, której w zasadzie to chyba już nie mamy, patrząc na to, ile było incydentów z tym związanych, ale mamy też infrastrukturę krytyczną. I dzisiaj możliwe są ataki, które niestety powodowały pewną niedogodność, to znaczną niedogodność w postaci braku wody albo braku prądu.
3: Jeżeli spojrzymy na ten poziom samorządów, oczywiście na bazie pana doświadczenia, czy samorządowcy mają świadomość, jak wielką bazę danych posiadają u siebie i czy też odpowiednio o to dbają?
5: Ja sobie ekspertem od WOS-u nie jestem, więc może pan redaktor mnie poratuje. Czy szpitale są pod samorządami, czy nie?
3: Tak.
5: No to wszyscy wiemy, jak tragicznie wygląda kwestia związana z IT w większości szpitali, ale jest to problem związany nie tylko z brakiem funduszy, tylko często też z brakiem odpowiedniego zarządzania.
3: Trzy szybkie rady od pana dla samorządowców, jeżeli moglibyśmy przedstawić, na co powinni w szczególności zwracać uwagę.
5: Z perspektywy cyberbezpieczeństwa to przede wszystkim uporządkowanie tego, co jest zasobem dla danego samorządu. Mocne zorientowanie się, do czego mamy dostęp, jakie dane, jakie informacje, jakie systemy są dla nas kluczowe i no niestety tymi ograniczonymi środkami, które już istnieją, należy się w pierwszej kolejności zająć tym, co jest najważniejsze. Ale warto również poświęcić poświęcić odrobinę czasu na research i pomimo tego, jak wygląda prawo zamówień publicznych, zastanowić się, czy czasem nie lepiej jest wybrać droższego oferenta z większą wiedzą, który będzie w stanie lepiej, stabilniej i na dłużej zapewnić bezpieczeństwo jakiejś infrastrukturze, niż zrobić to, czy do czego bardzo często, wbrew swojej woli też samorządowcy są przymuszani, muszą wybrać najniższą cenowo ofertę, bo tak niestety skonstruowane jest prawo. To jest patologia i tą patologię powinniśmy jak najszybciej pożegnać.
0: Ale bezpieczeństwo dotyczy każdego z nas, nie tylko urzędów, instytucji. Radio Pole jest...

0: Reporterski obraz dnia.
1: A dyskusja o bezpieczeństwie dziś w Opolu toczy się więcej. Bezpieczeństwo pacjentów i przyszłość szpitali klinicznych. O tym rozmawiają dziś w Opolu przedstawiciele ochrony zdrowia. Głównym tematem zjazdu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych jest Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Pacjentów do 2037 roku. Dyskusje dotyczą też finansowania placówek, nowych technologii i bezpieczeństwa personelu. Jak szpitale chcą ograniczać ryzyko i poprawiać bezpieczeństwo właśnie medyków, ale także pacjentów? To sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel, która rozmawiała m.in. z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą.
2: My jesteśmy cały czas w procesie reform, w procesie zmiany w zdrowiu i chyba to jest najbardziej fascynujące w tym sektorze, że nie ma takiego momentu, w którym możemy nie poprawiać sektora zgodnie z wyzwaniami demograficznymi, ale również ku nowym technologiom, temu, co się pojawia w medycynie. Natomiast dzisiaj faktycznie zjazd szpitali klinicznych. Jestem zadowolona, że będę mogła spotkać się z dyrektorami, z właścicielami również szpitali. Będziemy rozmawiali o tych wyzwaniach, które przed nami, a sporo się dzieje. We wtorek na posiedzenie Rady Ministrów wchodzi pakiet zmian, który projektowaliśmy od wielu tygodni wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, z AOTMIT-em, więc będzie to na pewno jesień dla zdrowia.
3: Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku i prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Szpitale kliniczne są szpitalami, które pełnią taką unikalną rolę, jeśli chodzi o mapę całego tego systemu ochrony zdrowia. Tutaj przychodzi około 20% wszystkich pacjentów po pomoc, natomiast te szpitale udzielają również tej pomocy świadczeń takich najbardziej skomplikowanych.
4: Co trzeba mieć na względzie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta? Co powinno być na pierwszym miejscu?
3: Bezpieczeństwo to jest bardzo pojemna taka kategoria. Do niej to jest jak taki worek, można na niego wrzucić wszystko. Oczywiście to fizyczne bezpieczeństwo jest ważne. To, żeby szpital był bezpieczny w znaczeniu, bezpiecznie prowadził procedury w sposób powtarzalny, przewidywalny, zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Oczywiście bezpieczeństwo informatyczne. Widzicie Państwo, że jesteśmy w strefie takich działań mocno zdestabilizowanych. O to bezpieczeństwo dotyczące danych też szpitale muszą dbać. To jest jeden z naszych podstawowych obowiązków. Natomiast najważniejsze nasze zadanie i wyzwanie to jest budowanie pewnego zaufania. W tej chwili poprzez różne zdarzenia jest trochę nadszarpnięte. Musimy budować zaufanie i relacje pacjent-lekarz, pacjent-pielęgniarka, pacjent-fizjoterapeuta, bo bez tego zaufania nie będzie tego teamworkingu, bo tak naprawdę leczenie chorego oznacza pracę zespołową.
5: Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Trzeba zwracać uwagę na to, w jaki sposób należy przygotowywać nasze jednostki, żeby gwarantować bezpieczeństwo naszym pacjentom, żeby te działania, które podejmujemy, żeby były jak najbardziej bezpieczne.
4: A trudno jest zadbać o to bezpieczeństwo? Trudno jest je zapewnić w obecnych czasach?
5: Tak, dlatego, że jest bardzo dużo ryzyk, od ryzyk medycznych poprzez ryzyka niemedyczne. Z pewnością inwestycje, które przeprowadzamy, podnosimy jakość pomieszczeń, urządzeń, wymieniamy urządzenia, to obniża ryzyko, jeżeli chodzi o sprzęt. Ale musimy też zwracać uwagę na edukację, kształcenie kadry i to jest niezwykle ważne, bo szpital to nie mury, to nie sprzęt, to ludzie.
4: To jak Katowice radzą sobie z tym bezpieczeństwem pacjentów? Jaki mają plan na to, żeby to bezpieczeństwo poprawić, żeby było jeszcze lepiej niż jest?
6: Dla mnie bezpieczeństwo pacjenta to również stabilny system i przewidywalność w finansowaniu. Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mileńskiego, również w Katowicach, bo wówczas możemy tylko zagwarantować gdyby udzielanie świadczeń. Myślę, że stabilne finansowanie, świadomość tego, w jaki sposób będziemy mogli pozyskiwać i rozliczać nasze świadczenia, to jest kluczowe, bo brak zapłaty nadwykonań za poprzedni rok jednak troszkę destabilizuje nasze placówki w działaniach w roku bieżącym.
7: Marcin Sygut, dyrektor szpitala Uniwersytetu Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie, wiceprezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. W związku z tym, że mamy sporo sytuacji, gdzie nasz personel jest narażany na różne ataki, nawet kończące się tragicznie, podejmowaliśmy i podejmujemy takie działania wspólne. Wymieniamy się poglądami, jak zabezpieczyć nasz personel, ale również pacjentów, bo pacjenci też są narażeni na ataki i to jest też jeden z elementów właśnie tego bezpieczeństwa.
4: Czy w obecnych czasach, w tego co się dzieje, bo przecież mieliśmy różne, tak jak pan dyrektor wspomniał, ataki na personel medyczny, medyczny. Czy jest łatwo zarządzać szpitalem, dbać o to bezpieczeństwo i myśleć do przodu?
7: Nie jest łatwo, no i siłą rzeczy też nie jest tanio, bo inwestując właśnie w cyberochronę, to są ogromne pieniądze, w ochronę taką fizyczną, bo to są dodatkowe służby, dodatkowe procedury, dodatkowy monitoring, no właśnie nie jest łatwo i finansowo również to mocno wpływa na działalność szpitala.
1: Dodajmy, konferencja ta o bezpieczeństwie odbywa się w Dniu Bezpieczeństwa Pacjentów. Dodajmy, w najbliższy wtorek, tak jak zapowiadała minister zdrowia, rząd ma przyjąć pakiet naprawczy, tak zwany pakiet naprawczy w ochronie zdrowia. Jednym z kluczowych jego elementów jest sztywna stawka do 240 zł brutto za godzinę pracy medyka oraz limit łączonego czasu pracy na dwóch etatach. Posłowie tym pakietem naprawczym zajmą się prawdopodobnie w październiku, a potem wszystko zależy od tempa prac, jak te przepisy wejdą w życie.

0: teraz w reporterskim obrazie dnia lekcja historii i oby te wydarzenia historią pozostały. 17 września 1939 roku, czyli 87 lat temu, łamiąc pakt o nieagresji, na teren Rzeczpospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Wspólna wojna przeciwko Polsce była wynikiem tajnego porozumienia sowiecko-niemieckiego Ribbentrop-Mołotow. Opole upamiętniło dziś tę tragiczną datę i ofiary. Na uroczystość zorganizowaną na rynku w stolicy regionu przybyli m.in. Sybiracy, którzy dziś też obchodzą Światowy Dzień Sybiraka. Nasz reporter Adam Wołek rozmawiał z jedną z takich osób, która pamięta sowiecką agresję i późniejsze wywózki na nieludzką ziemię.
1: Teresa Sajan, prezes Związku Sybiraków Ziemi Myskiej i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Opolu. Dla nas to jest po prostu bardzo przykra rocznica, bo to, co żeśmy przeżyli na nieludzkiej ziemi, to chyba do końca życia my, no i przekazujemy też naszym dzieciom, chyba nie zapomnimy. No a było to wielkie przeżycie, kiedy w nocy NKWD-ści przyszli o pierwszej w nocy z bagnetami i kazali nam się ubierać. Dali 15 minut czasu, żeby się zebrać, do samochodów załadowali i do transportu na dworzec kolejowy, do transportu, skąd wyruszyliśmy w daleką podróż, bo przez 2,5 miesiąca jechaliśmy, bo byliśmy na tych bocznych torach, bo eszałony jechały z wojskiem, więc to pierwszeństwo mieli, a myśmy później wracali. Zawieźli nas na Syberię. Ja osobiście byłam w Krasnojarskim kraju, Kozulski rejon, przez 6 lat i 3 miesiące. Choroby, wszystko, co tylko można było, to wszystko żeśmy przeżyli. Co myśmy przeszli tam, to jest trudne do opisania. Jak wieźli nas z Krasnojarska do tych pasiołków, do tych wsi, gehennę, którą przeżyliśmy, no, to jest nie do opisania. Ja to pamiętam bardzo dobrze, bo ja miałam 5 lat, jak zostaliśmy wywiezieni na Sybir. Zostaliśmy wywiezieni z Baranowicz, to jest na Wileńszczyźnie. I w roku 1946, 3 marca, wróciliśmy dopiero do Polski, do ojczyzny, na wsie pole, do Wrocławia, do Puru, na ziemię odzyskane, tak.
2: Antoni Konopka, wicemarszałek województwa opolskiego, patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się za wschodnią granicą, tym bardziej trzeba pamiętać i uświadamiać, jak niebezpieczny jest to kraj.
3: Należy do tego pokolenia, którego na lekcjach historii nie uczono o 17 września, nie uczono o Katyniu. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce i te daty, jak wiele innych trudnych, ciężkich, możemy o tym dzisiaj mówić. Wyciągajmy lekcje z historii. Historia dla nas niech nie będzie kamieniem, ale fundamentem dla budowy przyszłości Polski. Żyjemy tutaj i tworzymy państwo już od tysiąclecia i dla nas jest to bardzo istotne, ażeby mówić głośno o tych niebezpieczeństwach i zagrożeniach, które właśnie jest na wschodzie w postaci Rosji, w postaci Putina, którego działania no naprawdę tutaj są dla naszego państwa, dla naszej przyszłości bardzo niebezpieczne.
4: Jana Lusek, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu.
2: 17 dzień września to druga hekatomba wrześniowa. Pierwszego wkroczyli hitlerowcy, 17 Sowieci. Patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się za wschodnią granicą, pamiętać trzeba i wiedzę upowszechniać.
4: Rzeczywiście dwie hekatomby, które i z zachodu, i ze wschodu nas zaatakowały i generalnie miały na celu zmiażdżenie państwa polskiego, tego, które z taką wielką trudnością przecież budowaliśmy przez te 20 lat, dwudziestolecia międzywojennego. Wszystko de facto pięknie się układało, a później nagle przychodzi wrzesień 1939 roku i toniemy niejako we krwi, pod ostrzałem, pod hukiem bomb. Wszystko się zmienia, cała rzeczywistość. To, co tak ciężko zostało wypracowane z tak wielkim trudem przez tak wielu, zostaje praktycznie natychmiast zniszczone.
2: Teraz niestety znowu żyjemy w latach 20.
4: Tak, ta rzeczywistość za naszą wschodnią granicą i nie tylko, bo przecież tych incydentów o charakterze militarnym mamy na świecie sporo. Żyjemy w tej rzeczywistości takiego lęku i obawy o swoje życie, o życie naszych najbliższych i naszych przyjaciół też powielokrotnie. stokroć i tu, i tam, gdzie właśnie dopadają nas te problemy o charakterze militarnym.
0: Szacuje się, że w czasie II wojny światowej Rosjanie wywieźli w głąb ZSRR od 320 tysięcy do ponad miliona Polaków. No a współcześnie nie da się nie zauważyć, że ta Rosja, która zaatakowała kilka lat temu Ukrainę, cały czas testuje też sąsiadów, w tym Polskę. Jak daleko może się posunąć w prowokacjach i jak daleko i jak głęboko może destabilizować społeczeństwo?

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ja mam dla Państwa jeszcze jeden temat dotyczący dramatycznych wydarzeń z czasów II wojny światowej, z lutego 1945 roku. Współcześnie, teraz, zakończono kolejny etap poszukiwań polskich ofiar UPA w Późnikach, które są na dzisiejszej Ukrainie. Śledztwo w sprawie tego ludobójstwa jest prowadzone we Wrocławiu, a na świadków są wzywani także mieszkańcy Opolszczyzny, gdzie po wojnie przesiedlono ocalałych z pogromu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Więcej opowie o tym Jan Poniatyszyn, który był na terenach dawnych Późnik.
2: Przed wojną Późniki zamieszkiwało blisko 800 Polaków, a wieś ta znajdowała się między odległymi miastami Buczacz i Koropiec. Do nieistniejącej miejscowości, którą porósł las, prowadzą jedynie polne drogi. Kolejny etap prac poszukiwawczych trwał tydzień i nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolności i Demokracja.
3: Trwają prace poszukiwawcze drugiego dołu ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. To jest teren sąsiadujący z cmentarzem. Bazujemy na relacjach osób, które przeżyły tą zbrodnię, szkicach, zdjęciu lotniczym niemieckim z 1944 roku i już w tym momencie 2 hektary mamy przeszukane. Liczba ofiar jest odtworzona na podstawie zeznań rodzin i tych osób, które przeżyły. To jest ponad 80 osób. W 2025 roku ekshumowaliśmy i pochowaliśmy 43 osoby, więc jeszcze około 40 osób gdzieś powinno być. I tego właśnie dołu szukamy.
4: Jaki będzie dalszy ciąg tych prac poszukiwawczych?
3: Jeszcze być może pomocne byłyby dla nas zdjęcia lotnicze krótkopowojenne, tereny zostały przejęte przez Sowietów i oni sobie mapowali te miejsca na podstawie zdjęć lotniczych.
4: Kto bierze udział w tych pracach poszukiwawczych?
3: Specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukraińscy specjaliści, co jest niezbędne, z błońskich starożytności, Fundacja Wolność i Demokracja, która ten cały proces od początku koordynuje.
5: Monika Kalka, jestem archeologiem i reprezentuję Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Od 2023 roku już pracujemy w Późnikach, zajmujemy się poszukiwaniem mogił pomordowanych. Te poszukiwania utrudnia to, że miejscowość w ogóle nie istnieje. My tutaj nie mamy żadnych punktów orientacyjnych, takich konkretnych. Mamy jedną grotę maryjną, która została z tamtych lat, kilka nagrobków na cmentarzu. Właściwie poruszamy się w bardzo dzikim lesie, pełen chaszczy, takich obszarów, których po prostu nie można przejść. Tu są też ciężkie warunki glebowe, bo to jest glina, która jest bardzo twarda. Jest to glina często przemieszana ze żwirem, z kamieniami, więc to jest bardzo ciężka fizyczna praca. Tutaj, jeśli pada deszcz, mamy utrudniony dojazd tutaj, wyjazd stąd, więc to są właściwie takie przeprawy przez chaszcze, przez lasy.
4: Co do tej pory udało się znaleźć przy tych ofiarach zbrodni tutaj w Późnikach?
5: Takie artefakty, ja bym to określiła codzienne, czyli bardzo dużo guzików odzieżowych, fragmenty obuwia, sprzączki spodni, elementy biżuterii, jak kolczyki, medaliki, bo i był medalik z pierwszej komunii, medalik pamiątkowe z pielgrzymek, są inskrypcje w języku polskim i dotyczą one religii katolickiej, to nam identyfikuje też te ofiary, jakie one są narodowości, czy jakiego one są wyznania.
2: Śledztwo w sprawie ludobójstwa w Późnikach wznowił Instytut Pamięci Narodowej, mówi Przemysław Cieślik, prokurator z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.
6: Połączone były 4 odrębne śledztwa w jedno wielkie, ogromne śledztwo dotyczące 4 powiatów położonych na terenie województwa tarnopolskiego i między innymi tam też wchodziła wioska Późniki. My to śledztwo umorzyliśmy wobec przede wszystkim niewykrycia tych sprawców. To była zbrodnia ludobójstwa, nieprzedawnialna, co jest fundamentalne dla tej sprawy. Później wyszła kwestia Późnik, kiedy to znaleziono szczątki tych osób zamordowanych. Podjęliśmy śledztwo tylko w zakresie już samych Późnik. Dużo osób przesłuchałem, co do części osób wysłałem wnioski o ich przesłuchanie do innych komisji w Polsce, jeżeli mieszkają poza Dolnym Śląskiem, w tym też do naszej delegatury w Opolu, jeżeli mieszkają na terenie opolskiego.
2: Poszukiwania w Późnikach finansowane są z programu polskiego ministra kultury. Być może zostaną wznowione w kolejnych miesiącach tego roku, ale to zależy od warunków pogodowych, a zwłaszcza przyznania pieniędzy. Dla Radia Opole Jan Poniatyszyn.
1: A Jan Poniatyszyn na pewno cały czas dla Państwa będzie śledzić to śledztwo, co tam się dzieje. Dziś to wszystko w reporterskim obrazie dnia. Program zrealizował Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia. Polecamy się.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś dr Bartosz Fortuński z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Ma pan jakąś receptę, jak obniżyć ceny paliw na stacjach, które są najdroższe w historii Polski?
2: Myślę, że nikt nie ma. Nawet w rządzie nie mają. Ale są możliwości, żeby temu zaradzić. Najchętniej to bym widział zmianę w Białym Domu, która mogłaby mocno na to wpłynąć. Niestety ceny paliw są w 100% niezależne od tego, co my tutaj w Polsce robimy. W ogóle w Europie, tak? To nie my spowodowaliśmy wzrost tych cen, ale my za to będziemy płacić. I tak, są możliwości. Możemy się założyć o każde pieniądze, że w rządzie nad tym pracują. Natomiast problemem jest to, że to będzie kosztowało. Nas kosztuje teraz, jeżeli państwo zareaguje na rynku paliw, to będzie kosztowało też to nas, bo to my z naszych podatków zapłacimy za to, żeby to nam obniżyć. Natomiast ja nie chciałbym być w skórze ministra finansów, bo on ma ciężki orzech do zgryzienia. Mhm. Jest duży deficyt, ceny paliw idą w górę. Już Rada Polityki Pieniężnej mówi, że będą problemy, że inflacja prognozowana będzie wyższa. Już nie jesteśmy w tym celu inflacyjnym, więc mogą znowu niedługo stopy procentowe pójść w górę. Więc rząd będzie musiał coś zrobić.
1: Ale dlaczego jest tak? No bo przecież to nie jest pierwsza wojna na Bliskim Wschodzie, czyli w tym rejonie, gdzie się znajdują te największe pokłady ropy naftowej. No ale tak wysokich cen to chyba nie było.
2: Były już. Jeżeli przypomnimy sobie po atakach z 11 września, z tego co kojarzę, cena baryłki oscylowała w okolicach $200. Tylko tutaj trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że cena, którą my płacimy, jest wypadkową wielu czynników.
1: Tak jak są swego rodzaju legendy już wokół tego, co się składa na ostateczną cenę na stacjach paliw.
2: Ja się tutaj dzisiaj mocno przygotowałem, więc mamy tak, cena netto z rafinerii i to jest przy oleju napędowym 40, liczmy, że około 40%. Podatek akcyzowy między 30 a 35%. Opłata paliwowa między 7 a 3%. Podatek VAT tutaj jest 19, normalnie teraz mamy 23. I jeszcze marża, tak? Marża jest, jeżeli aż sam się zdziwiłem, marża jest najmniejszą częścią tego, czyli to, co na stacjach stacje biorą, to jest ułamek, tak? To jest około 2% ceny przy paliwie. Natomiast tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że my jako Polska nie jesteśmy obficie wyposażeni w zasób, jakim jest ropa i musimy go importować. Jeżeli popatrzymy na dzień dzisiejszy, skąd się głównie importuje, w ogóle może inaczej. Cena rozliczenia ropy jest dolar. Jest jedna ropa, którą można rozliczać w innej walucie. Jest to ropa z Arabii Saudyjskiej i z tego co kojarzę w niedawnej przeszłości rozliczona jest w juanach, bo Chiny sobie tak zażyczyły, Arabia Saudyjska się zgodziła. No i oczywiście ropa z Rosji, bo pomimo tego, że są sankcje, to należy pamiętać, że Rosja dalej eksportuje ropę. Jest to ciężej i tak dalej, ale i ta ropa jest sprzedawana za ruble.
1: Mhm. A dlaczego to jest tak istotne, w jakiej walucie się rozlicza?
2: Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie, w naszym rejonie spora część społeczeństwa jeździ do Niemiec, do pracy, do Austrii i zarabia w euro. Bardzo istotną rzeczą jest kurs walutowy. Po jakiej cenie my sprzedajemy. I teraz jeżeli, nie wiem czy państwo pamiętają właśnie z tego co kojarzę chyba w 11 września w 2001 roku, jak cena tak strasznie wyskoczyła w górę ropy, ale dolar był tani. I myśmy tego tak strasznie nie odczuli na stacjach. I teraz tak, przy założeniu, że załóżmy cena skoczy do $100-150 za baryłkę, ale cena dolara się obniży, będzie mniej wart, to może to wpłynąć na to, że cena się nie pójdzie tak drastycznie w górę. Najgorszą rzeczą, która by się zdarzyła, nie wierzę w to, bo to ekonomicznie raczej nie ma szans, gdyby dolar się umocnił i my musielibyśmy płacić dużo więcej za...
1: Panie doktorze, wczorajsza decyzja Fedu, czyli Banku Rezerw Federalnych o podniesieniu oprocentowania
2: wzmacnia dolara. Oczywiście, ale to jeszcze nie jest ten poziom, który by nas musiał jakoś strasznie niepokoić, tak? Proszę pamiętać, że dzisiaj dolar jest po 3 coś, tak? pan i ja pamiętamy, jak dolar był po 4 coś. Więc jeszcze naprawdę tutaj jest dużo. I też to są z drugiej też rzeczy, z drugiej strony też rzeczy, na które my w Polsce nie mamy wielkiego wpływu.
1: No ale panie doktorze, jak to nie mamy? 40% akcyza, 18%
2: tak.
1: VAT.
2: Tak, no i tutaj przechodzimy do tego, co mówiłem wcześniej, tak? Minister finansów ma bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Ja pozwolę sobie przytoczyć, deficyt budżetowy w Polsce na ten rok jest planowany na poziomie 271,7 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota i jeżeli my zareagujemy, ja uważam, że i tak rząd polski będzie musiał zareagować, zaraz też wytłumaczę dlaczego. Minister finansów ma ciężki, bo to będzie kosztować. CPN kosztował 5-6 miliardów złotych. To jest o 5-6 miliardów złotych mniejsze wpływy.
1: I wydatki na inne cele.
2: Wydatki na inne cele. To naprawdę, dlatego mówię, nie chciałbym siedzieć w jego skórze. Natomiast wracając do tego, co już powiedziałem wcześniej. Wzrost cen paliw jest czynnikiem inflacjogennym. Co z jednej strony może rząd na tym zarobić, z drugiej strony nam drenuje kieszenie. Natomiast tutaj też kwestią jest, no właśnie wyleciało mi z głowy, ale kwestia jest taka, że...
1: Rząd ma, nie wiem, ma małe pole manewru, jednym słowem.
2: Ma pole manewru, tylko że to zawsze będzie kosztowało. Problemem jest to, że... Już wiem, co chciałem powiedzieć, widzi pan, panie redaktorze. Problemem jest to, że cena paliw to jest jeden problem. Drugi problem jest to, że cena paliw jest we wszystkich cenach produktów. Jeżeli rząd nic nie zrobi z ceną paliw, większość transportu w Polsce na dzień dzisiejszy jest oparta o transport kołowy, który zużywa ropę. Oczywiście są firmy, które mają inne LPG czy elektryczne. Te firmy już mają olbrzymie problemy, a szczególnie firmy, które są kontraktowane w kontraktach długoterminowych. Jeżeli oni zakontraktowali coś w terminie rocznym i nie mają możliwości tego kontraktu zmienić, to ja im bardzo współczuję.
1: Ale może po prostu trzeba, tak jak to próbuje zrobić rząd, opodatkować koncerny paliwowe. O co, jak to się nazywa? Zysków nadwymiarowych.
2: Tak? Nadwymiarowych. Tak. I ja też byłbym raczej za tym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że te koncerny i tak będą miały zyski, bardzo duże zyski, natomiast część z tych zysków mogłyby przeznaczyć na, tak naprawdę to te pieniądze i tak zaraz wrócą, bo trzeba będzie właśnie drugi CPN czy coś takiego wprowadzić. Natomiast proszę pamiętać, że no niestety, albo istety, firmy, które działają na rynku, one działają w ten sposób, że jeżeli my je dodatkowo podatkujemy, to one nie będą stały z boku i patrzyły na to, tylko będą starały się przerzucić to na nas, na konsumentów. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pomimo tego, że koncern Orlen w dużej mierze należy do rządu, bo to jest spółka Skarbu Państwa, oczywiście nie tylko państwo ma udziały, to prezes tej spółki mimo wszystko musi działać w najlepszym interesie kogo?
1: Akcjonariuszy.
2: Dziękuję.
1: Tych, którzy mają akcje, kupili, dokładnie, zainwestowali własne pieniądze.
2: Ja rozumiem, że największym albo kluczowym akcjonariuszem będzie rząd i on może wywierać presję i na pewno taka presja będzie. Natomiast to nie jest takie... Nam się wszystkim wydaje, że to zrobimy tutaj tak... Nie, to nie jest takie proste. Bo proszę pamiętać też, że my żyjemy w państwie prawa i te rozwiązania muszą być zgodne z literą prawa. Czyli nie można być Janosikiem, zabrać bogatym i oddać biednym. Tak, to fajnie brzmi. Ale na podstawie
1: czego? Orlen przecież jako spółka w dużej części należąca do Skarbu Państwa, no dzieli się z tym Skarbem Państwa swoim zyskiem w postaci dywidendy wypłacanej raz w roku.
2: No to wypłaci mniejszą dywidendę, ale poza dywidendą jeszcze państwo może troszeczkę...
1: No łakomy kąsek bez wątpienia, taki koncern duży dla budżetu państwa.
2: Tak, ale to też... Znaczy na pewno tak, tylko proszę pamiętać, że kiedyś mieliśmy dwie firmy na rynku. Dzisiaj mamy jedną, która praktycznie jest monopolistą. Jak byłyby dwie, trzy duże firmy, to może one same z siebie by były zainteresowane, żeby te ceny były niższe. No bo jak ja sprzedaję drogo, konkurent sprzeda taniej, no to pójdą do konkurenta, to by walczyły o klienta. Jeżeli mamy przykład jednej kluczowej, dominującej firmy na poziomie około 60% polskiego rynku, z kim ona musi walczyć.
1: No, monopol nie jest rzeczą dobrą dla gospodarki, to bez wątpienia. Doktor Bartosz Fortuński jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was. Just give me a moment.

0: Miley Cyrus w Radio Pole, ale taka zdecydowanie wolniejsza wersja, bardzo przyjemna na poranek piątkowy, żeby jeszcze chwilę w łóżku zostać.
1: Magdalena.
0: Rozmarzyłam się troszeczkę.
1: Świetnie cię dzisiaj widzieć. No, bardzo
0: świetnie
1: się
0: ciebie widzieć od czasu do czasu też.
1: No, witam.
0: Bo Kasię to ja Kasię to regularnie zawsze widuję. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu.
2: Cześć. Miło mi was słyszeć.
1: Aha, bo ty nie ma, ona nie ma kamery zwrotnej.
2: Ja was nie widzę. Tak powiem,
1: bo my cię widzimy. Znaczy twoje plecy de facto.
0: Wyobraź sobie, jak Kacper wygląda o poranku.
2: Jak plecy Kacpra wyglądają o poranku?
1: A widziałeś kiedyś Brada Pita?
2: Tak, to no, tak nie wygląda.
1: To dobra.
2: To on siedział obok.
1: Szósta na zegarze.
3: Spotkanie prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego dziś w południe. Rodzina i Opolanie pożegnali miejskiego radnego i społecznika Jacka Kasprzyka. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o pracach Sejmu nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Katarzyna Plewnia.
3: Na naradę we wąskim gronie prezydent Karol Nawrocki zaprosił wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa sztabu generalnego Wiesława Kukułę. Spotkanie zwołane na 12 poprzedzi wylot prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zabierze głos m.in. na forum ONZ-u.
5: Narada w wąskim gronie u prezydenta to celowy zabieg. Karol Nawrocki chce tuż przed wylotem do Stanów mieć pełną wiedzę o stanie naszego bezpieczeństwa.
6: To jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne chociażby podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie w ciągu najbliższych dni podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u.
5: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a w trakcie wizyty za oceanem Karol Nawrocki będzie spotykał się także z liderami wschodniej flanki NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Premier Donald Tusk na Ukrainie weźmie dziś udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie Ukrainy przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Szczyty zainicjowały ukraińskie władze. Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie Integracyjnej znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Ukraińskie władze w ramach inicjatywy chciałyby m.in. inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Dwóch kandydatów na jedno miejsce po 3 latach posłowie mają uzupełnić wakat w prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy, Rozwój Plus Marcina Chorały. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
7: Trudno przewidzieć, który z Marcinów, Chorała czy Ociepa, uzupełni wakat w prezydium Sejmu.
8: Warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium.
7: Przekonuje Marcin Ociepa. Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek. Zmiana stanowiska zaszła po rozłamie w PiSie, na co uwagę zwraca Marcin Chorała z Rozwoju Plus.
9: Gdyby była wola, żeby się spotkać, porozmawiać, może wypracować z kandydata, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć, to pewnie by tak było. No niestety nie było nawet woli, żeby poprzeć wniosek o poszerzenie prezydium.
7: Na początku tej kadencji Sejm uchwałą określił, że będzie 6 wicemarszałków.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Rodzina, mieszkańcy Opola, samorządowcy, przyjaciele z opolskiej sceny muzycznej na cmentarzu w Opolu Półwsi pożegnali wczoraj Jacka Kasprzyka. Opolski radny, społecznik i gitarzysta zespołu Złe Psy zmarł 10 września w wieku 46 lat po walce z chorobą nowotworową. Takiego Jacka zapamiętam, działającego oddolnie, mówił wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
10: Lokalnie dla mieszkańców, którzy się zgłaszali z takimi prozaicznymi sprawami do niego częstokroć, on był takim naprawdę wielkim orędownikiem spraw mieszkańców.
11: Z Jackiem graliśmy ponad 15 lat, byliśmy na scenie z TSA, byliśmy z Andrzejem Nowakiem, znamy się blisko 30 lat, jak sobie starałem przypomnieć, co też nie jest łatwe. Znamy się kupę czasu, przeszliśmy bardzo dużo. No będzie nam go wszystkim na pewno brakować, był człowiekiem wielu pasji, bardzo otwartym.
3: Podkreślał z kolei muzyk Paweł Nafus, a jeszcze dziś w holu opolskiego ratusza wystawiona będzie księga kondolencyjna. 9 firm chce budować obwodnicę Lędzin pod Opolem w ciągu drogi krajowej 46. Najdroższa oferta opiewa na przeszło 70 milionów złotych, najtańsza na ponad 50 milionów złotych, a budżet inwestycji to przeszło 63 miliony złotych, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GTDKiA.
12: Początkowy fragment obwodnicy o długości prawie 4 kilometrów będzie zlokalizowany na granicy administracyjnej Opola z gminą Chrząstowice. Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu drogi krajowej numer 46 przed obiektem mostowym na rzece Jemielnica. Na trasie jednojezdniowej dwupasowej powstaną 2 skrzyżowania, Wybudowany zostanie także wiadukt drogowy nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Lędzinami i Suchym Borem.
3: Prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku. A na koniec trzy zastępy Straży Pożarnej szukały w nocy w powiecie brzeskim 20-letniej kobiety. Zgłoszenie do służb wpłynęło około 30 minut po północy, 2 godziny później poszukiwana została odnaleziona cała i zdrowa.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4,5 minuty po godzinie 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Przedstawiciele polskich przedsiębiorców z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki i czekają na konkrety. W orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła m.in. o tym, że unijna gospodarka musi stać się bardziej konkurencyjna. Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli powiedziała, że przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian.
14: Uproszczenia przepisów, bardziej konkurencyjnych cen energii, a także lepszy dostęp do kapitału i pracowników. Problemem nie jest już dzisiaj brak diagnozy, ponieważ doskonale wiemy, co trzeba zrobić. Pytanie raczej brzmi, jak szybko uda się przełożyć te diagnozy na konkretne zmiany, które przedsiębiorca faktycznie odczuje w swojej codziennej działalności.
13: Luana Żak ostrzega, że w przeciwnym razie Europa będzie tracić inwestycje i będzie coraz mniej konkurencyjna, a to przełoży się m.in. na miejsca pracy. Sejm w ekspresowym tempie zajmuje się drugim projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Dzięki temu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. Chodzi o 4 miliardy złotych. Prezes grupy multienergetycznej Unimot, Adam Sikorski, uważa, że podatek powinien objąć rafinerię, a nie importerów paliw.
15: Gdzie są te dodatkowe zyski? One nie są na stacjach paliw, gdzie 8 tysięcy stacji paliw w Polsce sprzedawało paliwo przez długi okres z marżą 30 groszy, która jest poniżej referencyjnej marży rentowności stacji benzynowej. Ona nie jest u importera, który dzisiaj z trudem osiąga te 5 groszy. Naprawdę 5 groszy dzisiaj osiąga z trudem, tylko ona dzisiaj jest w rafineriach.
13: Na dziś zaplanowane jest w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy. 9 firm chce budować obwodnicę Lędzin koło Opola. To droga krajowa numer 46. Najdroższa opcja to ponad 70 milionów, najtańsza ponad 50 milionów, a budżet na te inwestycje to ponad 63 miliony.
4: Pogoda.
0: Chłodny mamy poranek teraz na Opolszczyźnie, 9 stopni, 10 stopni miejscami pokazują termometry, ale będzie dzisiaj przyjemny ten piątek, naprawdę zapowiada się zjawiskowo.
1: Bo popatrzyłem na ten przyszły tydzień i...
0: Ale ty patrz na ten tydzień, jeszcze on się nie skończył.
1: No to super, 23 dzisiaj, jutro 23, w niedzielę rewelacja, ale potem idzie jesień idzie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jesień jakiejś płci? Żeńskiej czy męskiej?
1: Ja bym tak nie oceniał z góry.
0: Bo zanim przyjdzie, to jeszcze trzy razy zdążę zmienić zdanie.
1: Aha, no to już...

0: Dobry z Radiem Opole.
1: A my już mamy 13 minut po godzinie 6 w Radiu Opole. Startujemy z kolejnym poraneczkiem, a to jest 18 dzień września, piątek. Jak zerkniemy do kalendarza święt nietypowych, to jest co świętować, bo na przykład dzisiaj wszystkie bramy garażowe będą świętować.
2: Będą się otwierać i zamykać, albo w ogóle nie będą się zamykać, po prostu będą cały dzień otwarte.
1: Albo będą cały dzień zamknięte.
2: Albo. No to zależy, co brama lubi.
1: Tak. Międzynarodowy Dzień Geologa też mamy. Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości też dzisiaj mamy i Światowy Dzień Kierownika.
2: A jakbyś był taką bramą, to byłbyś bardziej otwarty czy zamknięty?
1: Ja bym się zamknął.
2: I to jest słuszna koncepcja. 14 minut mamy po godzinie 6.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Chaka Khan i Sia. A to ciekawe zestawienie, bardzo jestem ciekawa tej premiery ogólnopolskiej. Po raz pierwszy słyszą ją słuchacze Radia Opole. Właśnie teraz, 15 po 6.

0: Ja jestem ciekawa, czy tak będziemy śpiewać gdzieś koło godziny 17 w pracy, kiedy będziemy, a tutaj weekend przecież za pasem, a nam nie chce się iść do domu. Nie wierzę. 18 września, dzisiaj mamy 261 dzień roku, 20 minut mamy po godzinie 6. Słońce już wstało, 14 po 6 i ma dzisiaj świecić do 18.45. Oj, krótkie te dni już.
1: Tak, natomiast urodziła się Greta. W 1905 roku Greta Garbo, właściwie Greta Louisa Gustafsson, szwedzka aktorka, gwiazda kina lat 30, grała m.in. w filmach Ludzie w hotelu. Nie pamiętam, nie kojarzę.
0: Nie pamiętasz tych filmów z Gretą Garbo? Przecież to ikona światowego kina. A pamiętasz Jerzego Połomskiego?
1: No tak.
0: No właśnie, to on się nazywał Jerzy Pająk i urodził się w 1933 roku. Piosenkarz, aktor, jeden z najpopularniejszych artystów polskiej estrady lat 60. i 70. No, wiedział, że z dziewczynami to nigdy nie wie, oj, nie wie się, no a poza tym cała sala śpiewała z nim.
1: No i on zresztą, Jerzy Pająk, właściwie chodził tutaj do Pająka i tam się o stoliki tłukł.
0: Tak?
1: Mhm. Maryla mi kiedyś opowiada. Mhm. Dawno temu, naprawdę.
0: I ty to pamiętasz.
1: Ja pamiętam.
0: Jak dziś.
1: Jak dziś.
0: Ach, 1947 rok. W Stanach Zjednoczonych utworzono Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA. Powstała z inicjatywy prezydenta Harry'ego Trumana.
1: Natomiast w 1970 roku, w wieku 27 lat, zmarł Jimi Hendrix, legendarny amerykański wokalista i kompozytor, autor utworów, które stały się standardami rocka, gitarzysta rockowy wszechczasów.
0: Mamy jeszcze dwie daty. Jedna jest dla Marka z Prudnika Śląskiego, druga jest dla ciebie. Którą wybierasz?
1: No, dla siebie.
0: Dla siebie. Bierzesz na siebie.
1: Tak.
0: No to mów o tym, Ronaldo.
1: Dobra, no ale to powiedz, żeby Marek wiedział, w co ma nagrać.
0: Co ma nagrać? To Marka prosimy o to, żeby nam opowiedział o tym, że w 1975 roku w nowo wybudowanym zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach rozpoczęto produkcję seryjną
1: Fiata 124.
0: No to Marek miał to.
1: Aha, dobra, no to powiedz.
0: Nie powiedziałeś tego. Jaką produkcję rozpoczęto w 1975 roku w zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach? Taka zagadka.
1: No to zaraz nam zadzwoni. Natomiast w 1976 roku urodził się Ronaldo, właściwie Ronaldo Luis Nazario de Lima, brazylijski piłkarz, który grał na pozycji napastnika. Wzorował się na niektórych zawodnikach opolskiej Ligi Orlika, strzelających dużo bramek. Najmłodszy w historii laureat nagrody piłkarza roku FIFA dla najlepszego piłkarza świata.
0: Czyli Ronaldo kończy 50 lat, ale to nie jest Cristiano Ronaldo. Wiesz, jaka jest różnica wieku między nimi?
1: Bardzo duża.
0: Nie, właśnie, że wcale nie, bo jeden urodził się w 76, a ten młodszy w 84.
1: Czyli duża.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba auto.

0: immunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Reklama społeczna.
15: Reklama.
14: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
18: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
19: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity. Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19.

0: wstaje dzień na Opolszczyźnie, powoli też budzą się kierowcy i wyjeżdżają na te opolskie drogi. Po raz pierwszy w porannym programie Radio Opole wyjeżdżamy na te opolskie ulice, a po nich dzisiaj prowadzi nas Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry. Na opolskich drogach na razie spokojnie. Większy ruch widzę głównie przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, ale nie ma tutaj jakiegoś dramatu jeszcze. Problemy nadal są za to na ulicy Hugona Kołłątaja i w okolicach Centrum Przesiedkowego Opole Główne. Tam cały czas prace drogowe trwają. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Jeżeli ktoś musi tamtędy przejechać, to warto wybrać właśnie taką godzinę jak ta, czyli 6:30, wtedy ruch jest jeszcze w miarę płynny. Później może być zdecydowanie trudniej. Jeżeli chodzi o autostradę A4, na razie bez większych problemów. Jedźcie spokojnie do Katowic i Wrocławia.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Senat Uniwersytetu Opolskiego za ewentualną konsolidacją trzech szpitali: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz Szpitala w Białej. Uchwała Senatu Uniwersytetu jest opinią w sprawie podjęcia dalszych kroków związanych z procesem konsolidacji. Umożliwia też rektorowi zwrócenie się do marszałka województwa z wnioskiem o dalsze procedowanie konsolidacji. Francja z niepokojem śledzi rozwój sytuacji międzynarodowej w ostatnich dniach. W obliczu narastających napięć Pałac Elizejski organizuje dziś pilną naradę liderów partii politycznych na temat sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W naradzie uczestniczyć mają liderzy wszystkich partii reprezentowanych we francuskim parlamencie, od narodowców po radykalną lewicę, a także przewodniczący obu izb parlamentu oraz premier Sébastien Lecornu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Naukowcy odkryli na Księżycu krater większy od rzymskiego Koloseum. Według NASA powstał on 2 lata temu, ma średnicę około 222 metrów i głębokość około 43 metrów. Sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Zdaniem badaczy do tak wielkoskalowych zdarzeń dochodzi średnio raz na 132 lata, co czyni to odkrycie cennym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 9 stopni mamy na termometrach, 22 stopni. Możemy spodziewać się maksymalnie dzisiaj, czyli to będzie naprawdę fajny, przyjemny dzień. I sobota i niedziela też takie będą.
0: Ale przede wszystkim dlatego, że słońce nam będzie towarzyszyło i cieszmy się naprawdę tymi słonecznymi dniami, bo jak się zacznie taka paskudna jesień, bo to się czasami zdarza niestety w naszym kraju, że słońce zachodzi daleko, gdzieś tam za chmury odchodzi i czekamy jak na powrót bocianów na to słońce. Więc cieszmy się, póki ono jest.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W sumie to taka analogia całkiem trafiona, jak z tymi bocianami, prawda? Że to słońce jest z nami wtedy, kiedy są bociany, a potem do ciepłych krajów na chwilę migruje.
4: No to ja też w takim razie polecę do ciepłych krajów.
0: Mówisz? A to na razie jeszcze nie, bo dzisiaj jeszcze ciepło, jutro też.
4: Kacper Śniegórski.
0: Magda Szywińska i Maciek Dudek. W takim składzie witamy wszystkich porannych słuchaczy Radia Opole.
4: Dzień dobry, o poranku.

0: Radio Opole. Za 22 minuty będzie godzina 7. Wchodzimy na naszego Facebooka i przeczytamy dla was kilka postów. Też trochę komentarzy będzie, bo na przykład 9 firm jest zainteresowanych budową obwodnicy Lędzin. Najdroższa opcja to ponad 70 baniek, najtańsza 50 milionów złotych.
1: No i jeżeli teraz akurat jedziecie w okolicach Lędzin, no to możecie nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja na tej trasie. Dzwońcie do nas pod 774-541-541. Możecie też na Facebooku Radio Opole obstawiać. Uwaga, obstawiać, jaki będzie wynik meczu Odra Opole Śląsk Wrocław.
0: Pod którym kątem? Piłkarskim czy kibicowskim?
1: Pod kątem kibicowskim, to znaczy jakiego byśmy sobie życzyli tego wyniku, możecie na Facebooku Radio Opole nam to napisać. Wymarzony rywal w Odry w Pucharze Polski przyjedzie do Opola, czyli Śląsk Wrocław. Szykuje się prawdziwy kibicowski hit w drugiej rundzie Pucharu. Po pokonaniu Wisły Kraków Odra poznała kolejnego rywala, z którym zmierzy się w rozgrywkach Pucharu Tysiąca Drużyn. No i tym razem los skojarzył zawodników Łukasza Tomczyka ze Śląskiem Wrocław. Kiedy ten mecz się odbędzie, to musicie sobie sprawdzić na stronie internetowej Radia Opole.
0: Ale słuchajcie, jeszcze jeden bardzo ważny filmik się pojawił.
1: Bardzo ważny.
0: Walczyłem ostatnio z Magdą judo i mimo tego, że ja unikam niepotrzebnych walek, to jednak tutaj uznałem, że Magdalenę pokonam. No i wygrałem.
1: To jesteś jak żołnierz. Tak, to tak. Się nigdy nie poddaje. Nawet szczepieniom. Jak wygląda judo w naszym wykonaniu? No, to nie było judo, ale była pierwsza próba zrobienia osotogari. A zapomnieliśmy, że trzeba na początku zrobić rei. A poza tym nie było jeszcze hajime.
0: A ja zjadłem po wszystkim sushi. No to zachęcamy, żeby wejść i to sobie obejrzeć. Natomiast teraz mamy dla was premierkę.
1: Shakira i Maluma. Bardzo gorąca sprawa.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: bardzo ciekawe granie. Może jeszcze zrobię jakąś karierę. Za 14 minut będzie godzina 7. No to łączymy się teraz z Kasią Plewnią. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię żółty kolor ubrań. Dawno takiego nie miałem.
1: Niebieski lubisz do tego przy okazji. To takie barwy opolszczyzna wtedy
0: wychodzą.
1: Więc
0: gdybym tego nie spalił, to mógłbym buchnąć bluzę Kasi Plewni.
1: To jest mój ulubiony kolor, a zespół Queen, który śpiewał przed chwilą, to jest ulubiony zespół mojej mamy. Ja też lubię Queen i Freddiego Mercury'ego, a obchodziłby w tym roku 80 lat.
2: Ulubiony zespół Kasi Plewni to Odra Opole.
0: O, tak, to ja nie mam żadnych wątpliwości, prawda?
1: Odra Opole będzie w serwisie o 7. Wspominaliście już, ale ja ten wątek rozwinę. Ale zdaje się, że wczoraj nie poszło mistrzowi Polski, tak? Na arenach właśnie w kraju Freddiego, czy tam gdzie mieszkał Freddy Mercury.
0: Właśnie.
1: Wielkiej Brytanii. Będzie trochę piłki nożnej w serwisie o 7, a jeśli chodzi o to, czym się będą zajmować dzisiaj nasi reporterzy Radia Opole, to na przykład Europejskie Dni Dziedzictwa ruszają i będziemy też sprawdzać, jakie dziedzictwo ma opolszczyzna, a ten aspekt bardziej przemysłowy, bo my często się koncentrujemy na tych takich bardziej, na zabytkach typu zamki, pałace, dworki, a tymczasem przemysły i to też jest dziedzictwo. Czy tam tak się przemysł rozwija?
2: Tak.
1: Brakuje mi słów.
0: Nie.
2: Tak, nie. To są takie słowa, które są wytrychami czasami.
0: Tak.
2: Nie.
0: No i elegancko. Dziękujemy bardzo serdecznie, Kasiu.
1: Dziękuję.
0: Więcej informacji punktualnie o godzinie 7, czyli za 12 minut. Wtedy będziemy mieli najnowsze wiadomości w Radio Opole.
2: Tak, Beata Kozidrek w Radio Opole. Niebiesko-zielone.

0: Radio Opole. Za 3 minuty będziemy mieli godzinę 7, wtedy startujemy z najnowszymi wiadomościami.
1: Tak. Wszystko to, co warto wiedzieć w piątek rano przed weekendem, to będziemy dla was mieć punktualnie o 7. A The Weekend to jest świetny sposób, żeby nazwać się jako artysta. Cały czas ma się weekend.
0: Bardzo dobry pomysł.

0: autopromocja.
1: Studio M. Najbardziej kameralna scena z największym audytorium na Opolszczyźnie.
2: Wracamy z koncertami po wakacyjnej przerwie.
1: Scena, którą pamiętają sami muzycy.
3: Pierwszy koncert poza Warszawą zagraliśmy właśnie u Was w Radiu.
1: A już wkrótce. Omasta.
4: Krakowskie trio. Jazz z rapem. Ten koncert także w drugim programie Polskiego Radia.
1: Ars Letrans.
2: Rock i pop, a w składzie harfa i trąbka.
1: Koncert Filharmoników Opolskich.
4: Ten wieczór usłyszycie tylko w eterze.
1: Bakrzysz.
2: Legenda polskiego reggae.
1: Szymon Justyński.
4: Bass, funk i jazz. Grał z muzykami Santany.
1: Limbowski solo act.
2: Jeden człowiek i piosenki z innego świata.
1: Bezpłatne zaproszenia do Studia M tylko na antenie Radio Opole. Terminy na radioopole.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Już przed godziną 7 spoglądam na mapę drogową Opola i tutaj zaczyna powoli się nam dziać, bo widzę, że już obudziliście się, już ruszyliście do pracy. Takie sygnały, gdzie się znajdujecie, to między innymi ulica Krapkowicka, Wrocławska do centrum, w okolicach Opola Wschodniego też więcej samochodów już, na ulicy Ozimskiej do Katowickiej w szczególności, przypominam o Zwężce w kierunku centrum, na ulicy Rejmonta Plebiscytowa do ulicy Ozimskiej, tam też zwalniamy. No i oczywiście Hugona Kołątaja i okolice Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Tutaj cały czas trwają prace drogowe, więc trzeba liczyć się z utrudnieniami. Autostrada A4 OK.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
8: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Kierownika. I do tego też Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. To jest piątek, 18 września, na zegarach już godzina 7.
12: Prezydent USA deklaruje postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. W ramach Pucharu Polski od Opole podejmie Śląsk Wrocław. Powiemy też o weekendowym festiwalu smaku i słodkości w stolicy regionu.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
12: Ale najpierw premier Donald Tusk na Ukrainie weźmie dziś udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Tworzą tę inicjatywę Ukrainę i przedstawiciele 7 państw regionu Karpat, a szczyt zainicjowały ukraińskie władze. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
14: Premier Donald Tusk, zapowiadając swoją podróż na Ukrainę, podkreślił, że odbywa się ona w czasie wzmożonych rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę.
15: Ja tej nocy będę jechał przez Ukrainę. I zdam państwu raport po powrocie, jak wygląda infrastruktura energetyczna. No ale wiecie dobrze, że jest wciąż przedmiotem ataków.
14: Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie Integracyjnej znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Ukraińskie władze w ramach inicjatywy chciałyby poszerzenia współpracy transgranicznej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną.
12: Donald Trump ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
16: Wspaniała wiadomość. Tak zaczął swój wpis na portalu Truth Social amerykański prezydent. Następnie stwierdził, że dzięki przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich sił lądowych. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować. W maju Pentagon wycofał z rotacji w Polsce jedną brygadową grupę bojową, czyli około 4000 żołnierzy. Następnie Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jak dotąd żadne dodatkowe wojska do Polski jednak nie dotarły.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
12: Mistrz Polski Lech Poznań pokonany w Londynie. Kolejosz uległ Krystal Crystal Palace 0-4 na inaugurację rozgrywek zasadniczych piłkarskiej Ligi Europy. Dzień wcześniej Jagiellonia doznała porażki 1-2 w Pireusie z Olympiakosem, więc pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Europy była dla polskich klubów nieudana. Piłkarski hit szykuje się za to dla kibiców Odry Opole. W drugiej rundzie Pucharu Polski po pokonaniu Wisły Kraków Odra poznała właśnie kolejnego rywala w Pucharze Tysiąca Drużyn. Tym razem niebiesko-czerwoni zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Bardzo chciałem trafić na tę drużynę, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
17: Bardzo cieszymy się z losowania, szczególnie ja się cieszę indywidualnie, bo chciałem takiego rywala, chciałem, żeby był pełny stadion, żeby dla kibiców też to był taki mecz, który zostanie w pamięci, w historii. Bardzo mi na tym zależało, więc to są takie moje odczucia po losowaniu. Czekamy na to spotkanie, lecz na dzisiaj musimy się zająć najbliższym rywalem.
12: Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zaplanowano między 27 a 29 października. Spotkanie ze Śląskiem Wrocław rozegrane będzie na Itaka Arenie w Opolu. Trener reprezentacji Polski Jan Urban ma tymczasem podać dziś nazwiska piłkarzy, którzy zagrają w najbliższych meczach Ligi Narodów. Mamy piątek, 18 września.
1: To przyniesie dzień.
12: Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. W planach m.in. wybór wicemarszałka tej izby, powołanie przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, a także ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W całym kraju rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Wojewódzka inauguracja dni odbędzie się w cementowni Odra w Opolu o godzinie 10:00. W programie tego wydarzenia m.in. wręczenie odznak honorowych za zasługi dla województwa opolskiego. Przed nami też uroczysta gala, podczas której wręczone będą opolskie nagrody jakości. Opolska Izba Gospodarcza w ten sposób honoruje przedsiębiorców od 2004 roku. Wieczorem rozstrzygnięty zostanie także konkurs na znakomitego przywódcę. Początek gali o 18:00 w Szkole Muzycznej w Opolu. Od dziś do niedzieli na opolskim rynku Festiwal Smaku i Słodkości. Przez 3 dni będzie można kosztować czekolady, chałwy, słodkich wypieków, regionalnych przysmaków. Jutro i w niedzielę najmłodsi będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach oraz w animacjach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda. Na termometrach mamy w tym momencie 9 stopni. W ogóle jakoś zapomniałem o tym, że jest strasznie zimno rano, a to już trzeba narzekać.
8: Temperatura zapomniała, że ma wzrosnąć dzisiaj do 22, więc już mogłaby się wziąć do pracy, chociaż dopiero mamy 5 minut po godzinie 7. Do 22 stopni ma dzisiaj wzrosnąć temperatura powietrza w naszym regionie. No i ten piątek ma należeć do bardzo słonecznych dni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: A ty tak nie ziewaj.
11: Ja nie ziewam.
8: Tylko idź po kawę.
11: A to teraz jest twoja kolej.
8: Ale ja wczoraj wyłączałam telewizor.
11: A
8: dzisiaj włączałam radio.
11: No dobra, a klimatyzację kto włączył?
8: 3 dni temu włączyłeś, do tej pory mi zimno.
11: Dobrze.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 12 minut po godzinie 7 razem z nami. Jedziecie do pracy razem z nami. Rozpoczynacie nowy dzień. No i też słuchacie różnych historii, takie, które dla was mamy. Trochę ku przestrodze, tak, bo jak człowiek usłyszy o tym, co człowiek inny może wymyślić, to czasami ten sam człowiek dochodzi do wniosku, że tak to nie powinno się
2: tak
1: być.
2: Ale wtedy wchodzi inny człowiek, który może pomyśleć, że to inny człowiek może też zaryzykować.
1: Człowieku, mówisz, o co chodzi.
2: Przekroczył samochodem ciężarowym dozwoloną prędkość, a później chciał wręczyć 200 zł policjantom z drogówki. 52-letni kierowca odpowie za przestępstwa korupcyjne.
1: Ach, człowieku, takie rzeczy. Opolska policja informuje, że do tego zdarzenia doszło w poniedziałek podczas rutynowej kontroli pojazdów w Suchej na drodze krajowej 94 na odcinku drogi, na którym obowiązywało ograniczenie do 50. Kierujący poruszał się z prędkością 78 km na godzinę, czyli o 28 km szybciej niż pozwalały przepisy. To jeszcze nie wszystko, bo nie miał zapiętych pasów. I to też jeszcze nie wszystko, bo policjanci też ujawnili zły stan techniczny opon w pojeździe. I to też jeszcze nie wszystko.
2: Tak, bo wtedy mężczyzna mówi tak. Słuchajcie, dam wam dwie paki w zamian za odstąpienie od czynności związanych z ujawnieniem wykroczenia. Taki był cytat, nie? Że, tak, ale policjanci powiedzieli, no nie.
1: No nie, bo nie wiemy, co to są dwie paki. Nie zrozumieli.

0: No i teraz ten człowiek może trafić do paki nawet na 8 lat.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Rose, new trick.

0: dzisiaj w Rzeczach w Radio Pola. Jeszcze takie wspomnienie lata bardzo ciepłego, słonecznego. Wtedy, kiedy serce mocniej biło w różnych kierunkach. Mamy teraz taką historię, którą chcemy wam opowiedzieć, bo czasami to serce to potrafi nas na manowce niestety zaprowadzić. 6 tysięcy złotych straciła 68-letnia mieszkanka powiatu krapkowickiego w wyniku oszustwa internetowego, bo była przekonana, że nawiązała kontakt ze światowej sławy muzykiem, na którego koncercie wcześniej się bawiła.
1: No, nie pykło. Tak, ale tak zaczęli korespondować, no i ona zarezerwowała hotel i wykonała kilka przelewów na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. No ale o tym, że została oszukana, dowiedziała się dopiero wtedy, gdy pojawiła się w hotelu, w którym nie było żadnej rezerwacji na jej nazwisko.
0: No tak. A jak myślisz, wybaczyła?
1: Nie wiem.
0: Przecież miłość i wszystko wybaczy.
2: Radio Opole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
13: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
12: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
13: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
12: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
14: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
15: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
16: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
17: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
18: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
17: Czy to konieczne?
18: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie

0: nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
1: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.

0: Radio Opole. Już prawie 7:30.
1: No to wyjeżdżamy na opolskie drogi. Kuba Biel po nich dzisiaj prowadzi.
2: Autopilot Radio Opole.
3: No i mieliśmy informację, że na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło na 221 km trasy. Początkowo zablokowany był przez chwilę jeden pas, jednak służby zakończyły działania. No i ruch został przywrócony w całości. Samochodami podróżowały łącznie 3 osoby. Jedna z nich wymagała pomocy medycznej. Policja wstępnie kwalifikuje to zdarzenie jako kolizję, ale jedziemy już bez problemu. Jeżeli chodzi o zagęszczenie, to Krapkowicka, Spychalskiego, Zimska do Katowickiej. No i oczywiście okolice centrum przesiadkowego Opole Główne. Tutaj życie uprzykrzają naprawy gwarancyjne. Dziś kolejny etap prac, więc spodziewajmy się sporych, naprawdę sporych utrudnień. Oblegane są lotówki do miasta, tam musimy swoje odstać.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Rosję na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowy będą dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polsko-ukraińskiej granicy. Spotkanie poprzedzi wylot prezydenta do USA w Nowym Jorku. Prezydent zabierze głos m.in. na forum ONZ.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
4: Nowy terenowy samochód trafił do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Kędzierzynie-Koźlu. Pojazd ma napęd na 4 koła, wyciągarkę, dodatkowe oświetlenie, radiotelefon, głośniki do wydawania komunikatów dźwiękowych. Pojazd zakupiono głównie z myślą o działaniach związanych z zagrożeniami powodziowymi i chemicznymi. Koszt auta to około 250 tysięcy złotych. Turniej WTA 500 w Guadalajarze już bez Magdaleny Fręch. Polka, która triumfowała na tamtejszych kortach w 2024 roku, tym razem odpadła w ćwierćfinale. Jej rywalką była Iwa Jowicz, która zwyciężyła 6-2, 6-1. Amerykanka pokonała Fręch również kilka tygodni temu w pierwszej rundzie US Open. A więcej informacji sportowych na antenie Radio Opole o 9:00.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Powiem ci, że mamy na termometrach teraz 10 stopni.
1: No to jeszcze szału nie mam. Temperatura ma dzisiaj wzrosnąć do 22 stopni, ale poranek jeszcze do tych raczej rześkich należy, więc teraz załóżmy coś na siebie. Później jest duża szansa, że z tym wszystkim pod pachą będziemy z pracy wracać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ja naprawdę nie mam nic przeciwko takiej sytuacji, że rano chłodno, a później tak bardzo ciepło i słonecznie. Bo to jeszcze potrwa tylko kilka dni, a później też będzie chłodniej.
5: Piękna sprawa.
1: No niekoniecznie.
5: Za 28 minut będzie godzina 8 w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole za 23 minuty już będzie godzina 8. Tradycyjnie o tej godzinie pojawia się u nas Ireneusz Prochera, z którym rozmawiamy o różnych rzeczach, a potem nawet rozmawiamy o tym, kto będzie gościem porannej rozmowy.
2: Tak,
3: jak się uda.
2: W takiej kolejności zazwyczaj tak, to jest, że najpierw o tym, co słychać, jak tam się masz przed weekendem, jak tam pogoda, czy są grzyby w lesie i inne bardzo istotne rzeczy.
3: No, grzybów nie znalazłem, ale to już opowiadałem Państwu wczoraj. Moja wyprawa okazała,
2: a dzisiaj też nie.
3: Zakończyła się fiaskiem. Już sobie odpuściłem. Czekam na deszcz. Podobno ma nadejść taka za kilka dni fala opadów.
2: Kacper jest
3: nadzieja.
2: Specjalistą od deszczu. Proszę bardzo.
1: Poczekajcie, jak mam być specjalistą, to już
3: ale
1: wam
3: to
1: mówię.
3: Jest taki deszcz grzybowy, czy tylko taki?
1: Nie, to będzie deszcz słaby. W niedzielę popada trochę i w poniedziałek trochę popada, więc tego grzybów mieć nie będziesz.
3: Rozwiewasz nasze nadzieje, nie tylko zresztą moje, no przecież to sport narodowy Polaków, zbieranie grzybów.
1: Sportem narodowym Polaków jest to, żeby nie mówić, gdzie są grzyby.
3: Dlaczego?
1: No bo to są tajne miejscówki, stary. To...
3: No każdy ma swoje ulubione miejsce, to prawda, ale to jest tak, że przejdzie trzech, a czwarty pójdzie i też coś znajdzie.
2: No to jest w ogóle niebezpieczna sprawa, bo to wiesz, grzebiarz, niebezpieczny człowiek, to jest ktoś, kto chodzi z kosą po lesie.
1: No.
3: Jest taką malutką.
2: I mówi tam, nie idź. Tam, no dobra. Ja ci dobrze
1: słuchajcie,
2: radzę.
1: Pierwsza element naszych rozmów za nami. Dlatego teraz czas na zapowiedź porannego gościa.
3: No to jest też, wiąże się poniekąd, bo jak ktoś jest na emeryturze, to wiem, że...
2: To ma więcej czasu na chodzenie na grzyby.
3: Chodzi na grzyby,
2: na ryby.
3: Do lasu. No ale z tego się nie da żyć, prawda? Więc...
2: Poczekaj. Skoro mamy deficyt grzybowy, to znaczy, że jak jest niska podaż, a jest duży popyt, to znaczy, że ceny idą w górę.
3: No ale z ekonomistą wczoraj rozmawiałem. Rozmawiał ze specjalistką od polityki społecznej. Odwiedzi nas dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Porozmawiamy o tym, jak nasze województwo radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi, bo na razie mamy strategię polityki społecznej województwa opolskiego na lata 2026-2030. No i tam bardzo ciekawe konkluzje można znaleźć, między innymi dotyczące tego, że jest coraz więcej osób, które są w wieku 60+. Takie informacje na przykład znalazłem, że osoby 60+ stanowią już ponad 1/4 społeczeństwa, a do 2050 roku ich liczba ma wzrosnąć do prawie 12,5 miliona. 60+, przypominam. No a jednocześnie będzie ubywać osób w wieku produkcyjnym, a więc są to bardzo duże wyzwania. Również w naszym województwie, a można nawet powiedzieć szczególnie w naszym województwie, no bo niestety ten przyrost naturalny to mamy jeden z najmniejszych w kraju.
2: I z drugiej strony powinniśmy się cieszyć, że żyjemy coraz dłużej, coraz sprawniejsi jesteśmy, no ale to też się wiąże z tym, że jest pokusa, żeby coraz dłużej pracować.
3: No właśnie, jeżeli się da pracować oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli, bo to jest ta bariera, która bardzo często ogranicza dostęp osób w zaawansowanym wieku do rynku pracy, no i wtedy te osoby kierują się do różnego rodzaju instytucji, szukając wsparcia, pomocy, czy to medycznej, ale nie tylko medycznej, prawda? Więc będę pytał naszego dzisiejszego gościa, czy nasze województwo jest przygotowane na społeczeństwo, w którym prawie 40% mieszkańców będzie w wieku 60+.
1: No i ta poranna rozmowa, Teraz po godzinie 8 poprowadzi ją Irek Prochera. Dzięki bardzo.
3: Zapraszam.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Ceny paliw cały czas są na wysokim poziomie. Kilka dni temu mówiliśmy o tym, że prasa donosiła, że płacimy obecnie nawet 20 miliardów złotych więcej za tankowanie niż jeszcze pół roku temu. A za taką ilość paliwa i za takie pieniądze to moglibyśmy na Księżyc i z powrotem pojechać ponad 9 tysięcy razy.
1: Tak, ale wiesz co, powiem ci, ceny paliwa są teraz takie, że strach latać na ten Księżyc, bo to koszty rosną, ale nie trzeba lecieć, żeby coś odkrywać. Naukowcy odkryli na Księżycu krater większy od rzymskiego Koloseum. Według NASA powstał on 2 lata temu, ma średnicę około 222 metrów oraz głębokość około 43 metrów.
2: Zdaniem badaczy do tak wielkoskalowych zdarzeń dochodzi raz na 132 lata, co czyni to odkrycie niezwykle cennym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu. Zdarzenie to stanowi statystycznie rzadką obserwację, w praktyce taką, która zdarza się raz w życiu, napisali naukowcy w jednej z 2 prac na ten temat, opublikowanych w czasopiśmie Science Advances. Sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu, wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Uderzenie to nie zostało zarejestrowane w czasie rzeczywistym przez teleskopy znajdujące się na Ziemi ani w przestrzeni kosmicznej. Wykonane zdjęcie szerokokątne zostało zidentyfikowane w ogromnym zbiorze danych dopiero w sierpniu 2025 roku. Jesienią ubiegłego roku sonda wykonała bardziej szczegółowe fotografie, a na początku bieżącego roku potwierdzono odkrycie. Krater jest 3-krotnie większy od poprzedniego rekordzisty, odkrytego dekadę temu. Z Miami dla Polskiego Radia.

0: Taylor Swift w Radio Pole. Shake it up. Za 4 minuty będzie godzina 8.
1: I punktualnie o godzinie 8 przenosimy się do redakcji informacji Radio Pole. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć z samego rana. W piątek będą sprawy związane z konsolidacją 3 placówek medycznych. To jest sprawa, która naprawdę wzbudza emocje w stolicy województwa opolskiego. Do niej wracamy za chwilę.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Autopromocja.
2: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
2: Autopilot Radia Opole.
11: Ósma, czyli taki szczególny punkt na mapie drogowej Opola. Utrudnienia Oleska Habrów, wlotówki od Zawady, Lędzin i Czarnowąsów od strony Krapkowic. Rozkłada się to na Wojska Polskiego, Pruszkowską i Krapkowicką. Przypominam, że dziś rusza trzeci etap prac gwarancyjnych przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Prace będą odbywały się na prawym pasie ulicy Kołłątaja i przyległym pasie do 1 maja. No i tak, ulica Kołłątaja nadal będzie przyjezdna do ulicy Damrota. Ulica Damrota będzie przyjezdna tylko w kierunku ulicy Krakowskiej. Zmienią się także przejścia dla pieszych. Tam kierować będą pracownicy budowy, więc uważajcie na te remonty. Będą one utrudniały dziś życie kierowcom.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
0: Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej dziś mamy, bo jest 18 dzień września, to piątek i czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
12: Na polskim niebie operują myśliwce NATO. Senat Uniwersytetu Opolskiego za dalszymi rozmowami o konsolidacji 3 szpitali w regionie. Agencja Moody's oceni dziś polską gospodarkę.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Wiadomości z kraju, ze świata i z regionu ma dla nas Katarzyna Plewnia.
12: Na polskim niebie operują myśliwce NATO. Decyzję podjęto w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. W Lubelskiem i na Podkarpaciu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, podaje Polska Agencja żeglugi powietrznej. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, informuje z kolei w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Podjęte działania mają charakter prewencyjny. Zagrożenie ze strony Rosji i wsparcie dla Ukrainy to z kolei temat spotkania szefów sztabów generalnych państw NATO w Kopenhadze. Narada rozpocznie się wieczorem i potrwa do jutra. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
13: Spotkanie odbywa się w czasie nasilonych rosyjskich ataków na Ukrainę, coraz bliżej terytorium NATO i ataków hybrydowych w europejskich państwach. Putin jest zdesperowany. Myśli, że nas może powstrzymać przed pomaganiem Ukrainie i zburzyć naszą jedność. Jest w błędzie. Komentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podkreślając, że sojusz nie da się zastraszyć. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, aby Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Na spotkaniach Komitetu Wojskowego NATO koordynowane są strategiczne działania sojuszu.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
12: Senat Uniwersytetu Opolskiego za ewentualną konsolidacją trzech placówek medycznych: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz Szpitala w Białej. Uchwała Senatu Uniwersytetu jest opinią, ale też wyrażeniem przez rektora zgody na dalsze kroki w sprawie konsolidacji, mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
14: Chciałem też powiedzieć, że Uniwersytet Opolski ma rzeczywiste doświadczenia konsolidacyjne. Przypomnę tylko o tym, że w roku 2020 zapadła decyzja o konsolidacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim. Minęło 6 lat. Jest znakomicie funkcjonujący Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.
12: Konsolidacja na pewno będzie dyskutowana w ramach konsultacji społecznych, jeśli dojdziemy do tego etapu, zaznacza z kolei Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
15: Dzisiaj, mając pozytywną opinię Senatu i pana rektora, możemy przystąpić do rozmów, do dyskusji o tym, w jaki sposób chcielibyśmy budować szpital uniwersytecki wspólnie z zespołami ze Szpitala Ginekologiczno-Położniczego oraz ze Szpitala Białej.
12: Na 25 września zaplanowano zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni dziś stan polskiej gospodarki. Firma Moody's poinformuje o tym, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski. Szczegóły Arkadiusz Augustyniak.
16: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Aktualnie firma Moody's utrzymuje polski rating na poziomie A2. Rok temu perspektywa oceny została jednak obniżona ze stabilnej na negatywną. Najważniejszym powodem jest rosnący deficyt budżetowy.
12: Decyzję agencji Moody's powinniśmy poznać wieczorem, za to w porannej rozmowie Radia Opole dziś dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Tematem rozmowy będzie demografia i polityka senioralna.
17: Osoby 60+ stanowią już ponad 1/4 społeczeństwa, a do 2050 roku ich liczba ma wzrosnąć do prawie 12,5 miliona. 60+, przypominam. No a jednocześnie będzie ubywać osób w wieku produkcyjnym, a więc są to bardzo duże wyzwania. Również w naszym województwie, a można nawet powiedzieć szczególnie w naszym województwie, no bo niestety ten przyrost naturalny to mamy jeden z najmniejszych w kraju.
12: Mówił Ireneusz Prochera, zapraszając na poranną rozmowę Radia Opole, a ta na antenie Radia Opole kwadrans po godzinie 8.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Mamy pogodny, ale dosyć rzadki poranek na Opolszczyźnie z temperaturą rzędu 11 stopni. Nawet dwa razy cieplej może być w ten piątek w województwie opolskim, do 22 stopni.
0: Natomiast w kolejnych dniach przyjdzie jesień, bo w przyszłym tygodniu już takie maksymalnie 15 stopni będziemy mieli przez cały tydzień.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale weekend jeszcze ciepły i pogodny, a do tego słoneczny. 5 po 8, Magda Szybińska,
0: Kacper Śniegórski i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.

0: The Proof od Marka Ambora w Radio Pole, kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się teraz do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Dzień dobry pani dyrektor.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak województwo radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi w pani ocenie? Mamy strategię polityki społecznej województwa na lata 2026-2030, a tam między innymi takie informacje, że województwo polskie jest najstarszym demograficznie regionem kraju i chyba nie ma szans na poprawę. Czy jest?
4: Powiem tak, o szansie na poprawę nie będę mówiła, natomiast powiem o tym, w jaki sposób sobie radzimy. Oczywiście odpowiadamy na te problemy demograficzne, nie pozostawiamy tego tak, jak jest. I właściwie już od wielu lat realizujemy różne działania, które zwiększają dostęp do usług świadczonych w środowisku lokalnym. Pierwszy nasz projekt powstał w 2015 roku, jeszcze wtedy z środków Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt, który oczywiście kontynuujemy już poprzez kolejną edycję. I jest to projekt niesamodzielny, który ma na celu właśnie zwiększanie różnego rodzaju usług kierowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Więc reagujemy w ten sposób, że budujemy system wsparcia, który zabezpiecza potrzeby tych osób. I to są różne formy. To są usługi opiekuńcze, to są usługi asystenckie, to są różnego rodzaju usługi wspierające, tak jak usługi złotej rączki, czy znane mi się już w województwie marszałkowskim, kurier społecznych, ale to też jest infrastruktura usług społecznych. Ona jest bardzo potrzebna. To są kluby seniora, które są ośrodkami wsparcia w rozumieniu ustawy też o pomocy społecznej, ale to są również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak dzienne domy. I to wszystko się dzieje i bardzo ważny element również stawiamy na tworzenie mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych.
3: To wszystko wystarczy, żeby zabezpieczyć potrzeby coraz większej grupy mieszkańców, bo takie mam informacje, że osoby 60+, to już w tej chwili ponad 1/4 społeczeństwa, do 2050 roku w skali kraju to ma być prawie 12,5 miliona ludzi. No to jest potężna rzesza ludzi, którzy mają swoje potrzeby, ale też mają dosyć specyficzne potrzeby, prawda? Inne niż w wieku produkcyjnym.
4: Te prognozy demograficzne dla województwa opolskiego są rzeczywiście niekorzystne. Wiemy wszyscy, że nasze województwo starzeje się na mapie Polski najszybciej. Rzeczywiście w tej chwili osoby w wieku poprodukcyjnym to jest 26%. W stosunku do tych osób w wieku przedprodukcyjnym, który jest 17%, czyli pozostała część to są te osoby w wieku produkcyjnym. No i niestety te tendencje są coraz gorsze. Pozwoliłam sobie też prześledzić, jak to wyglądało przez ostatnie 25 lat i w 2000 roku, który był też takim rokiem przełomowym, zaczęto właśnie zauważyć już spadek ludności, ale wtedy jeszcze województwo opolskie miało ponad 1 milion mieszkańców. Dzieci się rodziło dużo więcej, bo jak w tej chwili mamy urodzeń około 5120, takie były dane za 2025 rok, a w 2000 roku urodziło się ich około 9400, no to zauważamy, że ta rozbieżność jest potężna. No i niestety z każdym rokiem ta liczba nam spada. Na tle kraju to wygląda tak, że u nas ten spadek ludności na przełomie roku 2024-2025 to jest spadek 1,4, a w kraju 0,7. Więc widać ewidentnie, że u nas to postępuje szybciej. Mhm.
3: Ale to może dlatego, że inne regiony mają jakby lepsze doświadczenie i lepsze sposoby radzenia sobie z tym problemem. Bo wiem, że państwo organizują za jakiś czas taką dużą konferencję, podczas której spotkają się przedstawiciele zajmujący się tą dziedziną w Opolu. No i co, będziecie radzić? Jak zaradzić?
4: Na pewno będziemy radzić. 2 lata temu, dokładnie 2 lata minęły w sierpniu, pani wojewoda nasza opolska,

0: Będziemy oczywiście rozmawiać o deinstytucjonalizacji usług społecznych. Będziemy mówić o tym, co musimy robić, żeby zabezpieczać te grupy jak najlepiej, ale popatrzymy też na problemy opieki długoterminowej z takiej praktycznej strony. Więc tych tematów takich około senioralnych będzie sporo. Pierwszy dzień jest takim dniem bardziej wykładowym, drugi dzień już jest typowo warsztatowym. Tutaj będziemy się zastanawiać nad tym i dyskutować, w jaki sposób możemy aktywizować naszych seniorów, czyli te osoby, które są jeszcze samodzielne, które mogą wyjść z domu, by jak najdłużej te osoby podtrzymywać w środowisku bez konieczności kierowania ich chociażby do placówek całodobowych.
1: Użyła Pani takiego sformułowania, no chyba, które jest tutaj kluczowe, deinstytucjonalizacja. Co to znaczy?
0: Deinstytucjonalizacja, ja właśnie mówię, że ja zawsze, jak mam okazję, to odczarowuję to słowo, bo ono budzi bardzo dużo kontrowersji. Lada moment też definicyjnie znajdzie się w ustawie o pomocy społecznej, a to jest nic innego, jak przechodzenie właśnie od tych form opieki całodobowej, znanej chociażby jak domy pomocy społecznej, do tych form świadczonych w środowisku lokalnym. I teraz uwaga, to jest najważniejsze, bo to budzi najwięcej kontrowersji. Nie ma to za zadanie likwidacji, tylko stopniowe przechodzenie, czyli budowanie nowego systemu. Domy pomocy społecznej, można powiedzieć, że najsilniej się rozwijały w latach 90. Jest to twór lat 90. Natomiast dzisiaj jesteśmy w roku 2026. I musimy myśleć o tych wyzwaniach, które przed nami stoją. Chociażby o tym, że w roku 2050 ludność województwa opolskiego ma spaść do 750 tysięcy, a seniorów mamy mieć 36% co najmniej. A tych najstarszych seniorów, czyli 80+, w tej chwili mamy ich 5%, a ma być ponad 12%. Więc my nie możemy udawać, że nie widzimy problemu, tylko musimy po prostu stawiać czoło i tak organizować ten system, żeby sprzyjał właśnie tym wyzwaniom demograficznym.
1: Upraszczając, możemy powiedzieć, że chodzi o to, żeby zaopiekować się tymi osobami w ich domach, mieszkaniach,
0: dokładnie
1: tam, gdzie żyją
0: tak.
1: na co dzień,
0: dokładnie
1: a nie
0: tak.
1: umieszczać ich w takich stacjonarnych domach opieki społecznej na przykład.
0: Dokładnie. I tutaj takie dwie myśli gerontologiczne nam zawsze przyświecają, bardzo ważne, czyli tak zwane zdrowe starzenie się, czyli na swoich warunkach, w pełnej aktywności i aging in place, czyli starość u siebie i w swoim miejscu zamieszkania. I właśnie na te problemy, na te wyzwania też odpowiadamy poprzez tworzenie różnego rodzaju właśnie form wsparcia, usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, różnego rodzaju usługi wspierające, jak marszałkowski kurier społeczny, ale też infrastruktura usług społecznych, ale właśnie ta dzienna infrastruktura usług społecznych, tak jak na przykład dzienne domy pomocy.
1: No tak, pani dyrektor, tylko jest jeden mały problem. Ktoś to musi zrobić. Kto się będzie opiekował seniorami za 10-20 lat?
0: No właśnie na te wyzwania też musimy odpowiadać, bo już dzisiaj widzimy też pewien kryzys w zakresie szeroko rozumianych pracowników służb społecznych. Brakuje nam pracowników socjalnych, młodzi nie są chętni do podejmowania się studiów na tym kierunku, więc staramy się w jakiś sposób przyciągnąć osoby do tego naszego systemu, chociażby poprzez organizację różnego rodzaju studiów podyplomowych, już takich bardziej kierunkowych. Mamy na przykład już kolejną edycję studiów z zakresu psychogerontologii, studiów z zakresu integracji sensorycznej, ale właśnie ukierunkowanej na osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. No i też, mówiąc krótko, lobbujemy też, aby troszeczkę uwolnić te zawody pomocowe, szczególnie zawód pracownika socjalnego, choć wiem, że na pewno niektórym się to nie podoba, szczególnie ci, którzy są twórcami pracy socjalnej. Niemniej jednak to jest takie podejście, które może być podejściem takim koniecznym do tego, żeby sprostać tym wyzwaniom.
1: Bo tych osób będzie potrzeba po prostu więcej.
0: Dokładnie tak, już tych osób jest potrzeba więcej. Z roku na rok wzrasta liczba usług opiekuńczych w województwie opolskim. W tej chwili to jest około 3,5 tysiąca osób, które już są tymi usługami objęte. Wiele gmin zleca te usługi na zewnątrz, czy to firmom prywatnym, czy też organizacjom pozarządowym.
1: No, ale to kosztuje.
0: Ale to kosztuje, trzeba mieć na to pieniądze i tu trzeba powiedzieć, że usługi opiekuńcze, te zwykłe usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i to jeszcze obowiązkowym. Natomiast usługi specjalistyczne, czyli takie kierowane do chociażby do osób z zaburzeniami psychicznymi, są dopiero wtedy zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i na to gmina otrzymuje.

0: środki.
1: No, w tej całej dyskusji dotyczącej tego, jakie zawody wymrą, bo się pojawiła sztuczna inteligencja, można powiedzieć, że pracownik socjalny nie jest w żadnej mierze
0: nie
1: zagrożony.
0: Nie da się go zastąpić. Nie da się zastąpić. Nie da się zastąpić drugiego człowieka, obecności drugiego człowieka poprzez sztuczną inteligencję, bo jeżeli mówimy o wspieraniu osób starszych i w domach, to potrzebna jest fizycznie para rąk i człowiek. Usług opiekuńczych oczywiście, nie mówiąc kolokwialnie, nie załatwimy sztuczną inteligencją, aczkolwiek telemedycyna i teleopieka jest popularna, natomiast ona nie jest adekwatna dla wszystkich. Ona na pewno nie sprosta tym oczekiwaniom, bo jeżeli mam do czynienia z długotrwałą chorobą, już z dużą niesamodzielnością, to już jest potrzeba wsparcia po prostu drugiego człowieka.
1: Ale tutaj też problem samotności chociażby osób starszych się pojawia, który staje się problemem społecznym i to takim mocno odczuwanym.
0: Zgadza się. To też problem, który doskonale widzimy w naszych statystykach.
1: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście na stronę internetową Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Wonder, znakomity Stevie Wonder w Radio Pole Part-Time Lover. A jeżeli chodzi o time, to już mamy prawie w pół do dziewiątej.
1: A to oznacza, że wyjeżdżamy teraz na opolskie drogi razem z Kubą Bielem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No to jedziemy. Jedziemy właściwie już bez większych problemów, bo te takie newralgiczne punkty, czyli między innymi lotówki do miasta, tutaj sytuacja nam się już pięknie uspokoiła. No oczywiście stoimy tam, gdzie są skrzyżowania z sygnalizacją świetną, ale jedna zmiana i powinno być już okej. Natomiast największe skupisko w tej chwili to nieszczęsne Opole Główne, centrum przesiadkowe i prace naprawcze, prace gwarancyjne. One już wymuszają dłuższe nieco oczekiwanie i tutaj jest rzeczywiście najgorzej. Od dziś ruszył trzeci etap tych prac. Będą one się odbywały na prawym pasie ulicy Kołątaja i przyległym pasie ulicy 1 Maja. Na to wpływa już teraz o godzinie pół do dziewiątej na to, jak wygląda ruch, więc martwię się o to, jak będzie wyglądało popołudnie.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Myśliwce NATO operują na polskim niebie. Decyzję podjęto w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. W Lubelskiem i na Podkarpaciu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Informuje w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Podjęte działania mają charakter prewencyjny.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Odpowiadamy na te problemy demograficzne. Od lat realizujemy działania zwiększające dostęp do usług w środowisku lokalnym. Pierwszy nasz projekt pod nazwą Nie Sami Dzielni powstał w 2015 roku i jest kontynuowany, mówiła w porannej rozmowie Radio Opole dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Pytano o to, jak województwo radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi. Projekt Nie Sami Dzielni adresowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych. To są usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające, także kluby seniora czy domy dzienne. Co jeszcze na ten projekt się składa, o tym więcej w wiadomościach Radio Opole o 9. Piłkarski hit szykuje się dla kibiców Odry Opole w drugiej rundzie Pucharu Polski. Po pokonaniu Wisły Kraków Odra poznała właśnie kolejnego rywala w Pucharze Tysiąca Drużyn. Tym razem niebiesko-czerwoni zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie rozegrane będzie na Itaka Arenie w Opolu, a mecze 1.16 finału Pucharu Polski zaplanowano między 27 a 29 października.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy w tym momencie już 13 stopni, maksymalnie 22 stopni dzisiaj możemy się spodziewać.
0: Ten piątek naprawdę jest przyjemny, jeżeli chodzi o temperaturę i ilość słońca. I gdyby taki cały był weekend, to naprawdę mielibyśmy powody do radości. No ale w niedzielę już będziemy mieć pierwsze zwiastuny tego, że będzie nam się zmieniać pogoda.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: W przyszłym tygodniu będzie jesień.
0: 15 stopni, poniedziałek deszczowy, ale to na razie tylko prognoza. Wiecie, jak to jest z tymi prognozami. Raz się sprawdzają, raz nie. Trzymamy kciuki, żeby weekend był taki, jak synoptycy prognozują.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole przypominamy, co tam Magdalena opowiadała dzisiaj w kalendarzu w kalendarzu tradycyjnym.
2: Tak, co Magda tam opowiadała, bo Kacper to słuchał i dodawał coś od siebie. Podobno jakiś żart opowiedziałeś o Ronaldo.
1: Aha, nie, to ja opowiedziałem o Ronaldo.
2: To opowiedz jeszcze raz, bo tak niewiele osób zrozumiało.
1: No, że Ronaldo się wzorował na zawodnikach Opolskiej Ligi Orlika, napastnika.
2: To ten żart był. No to już wszystko wiemy. Skoro się pośmialiśmy, no to możemy wrócić do innej ciekawostki z kalendarza. Mamy dzisiaj rocznicę tego, że w nowo wybudowanym zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach rozpoczęto seryjną produkcję pewnego samochodu. I trochę zaczepialiśmy Marka z Prudnika Śląskiego, który o motoryzacji to wie po prostu wszystko. I byliśmy przekonani, że jak tylko do niego uderzymy, to on nam od razu opowie całą historię motoryzacji.
3: No oczywiście dzisiaj w Tych wyjechały pierwsze piaty 126P. I potem już był zawsze dylemat, czy kupić Fiata wyprodukowanego w Tychach, czy w Bielsku, który był lepszy, który miał lepszą konserwację. Natomiast te Fiaty w Tychach produkowano do 91 roku, kiedy to potem potrzebowali zwolnić linię produkcyjną dla produkcji Cinquecento.
1: To jest niesamowite po prostu.
2: To jest chodząca encyklopedia motoryzacji. To jeszcze tylko dodam, że do 22 września 2000 roku wyprodukowano w Polsce ponad 3 300 000 Fiatów 126P, z czego w Bielsku Białej ponad 1 150 000, a w Tychach to ponad 2 150 000.
1: Tylko ja uważam, że trzeba wyjaśnić jedną rzecz, bo ani ty, ani Marek z Prudnika Śląskiego nie powiedzieli, bo Marek powiedział, że dzisiaj w Tychach rozpoczęła się produkcja. Nie, dzisiaj w 1975 roku. To jednak chyba ważny element tej historii.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: No, to teraz zagramy dla was coś, czego nikt jeszcze do tej pory w tym kraju nie słyszał. Mrozu z gorącą nowością w Radio Opole. Naturalny haj. Ciekawe, co się za tym hasłem kryje.
1: Nie wiem. Posłuchajmy i się dowiemy.

0: Radiu Opole, 10 minut przed godziną 9, a teraz w Radiu Opole milionerze. I pytanie za 5 milionów. Ile gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych dysponuje majątkiem wartym co najmniej 5 milionów dolarów?
1: Odpowiedź A, dużo. Odpowiedź B, bardzo dużo. Odpowiedź C, więcej niż w Polsce. Odpowiedź D, 5 milionów.
0: No i odpowiedź prawidłowa. To, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Około 5 milionów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych dysponuje majątkiem wartym co najmniej 5 milionów dolarów.
2: Łącznie ich zasoby finansowe ponad 13-krotnie przewyższają majątek wszystkich osób z listy Forbes 400, czyli najbogatszych ludzi w kraju, pisze stacja CBS News.
3: Wnioski płynące z analizy danych Departamentu Skarbu oraz Urzędu Skarbowego, w ramach której powiązano zeznania podatkowe z konkretnymi firmami i właścicielami, wskazują, że droga do wielkiego bogactwa w USA zazwyczaj nie wiedzie przez zwykły etat. Prowadzą do niego raczej typowe przedsiębiorstwa, często korzystające z tych samych ulg podatkowych i struktur prawnych. Mowa tutaj o firmach takich jak jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki osobowe. Ci niepozorni bogacze, jak określa najnowsza książka The Everywhere Millionaire, czyli milionerzy są wszędzie, zazwyczaj dorabiają się majątku w tradycyjny sposób, dzięki wieloletniej ciężkiej pracy. W USA jest ich mnóstwo, podkreśla CBS News. Majątek z list osób magazynu Forbes 400 stanowi od 3 do 5% łącznego majątku gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Wielu milionerów to przeciętni Amerykanie, którzy zbudowali swój majątek dzięki rozważnemu oszczędzaniu i inwestowaniu. Ze wspomnianej książki wynika, że częściej jeździli oni używanymi samochodami niż krzykliwymi autami luksusowymi i rzadziej mieszkali przy prestiżowych alejach. Z Miami do Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No ty popatrz.
0: No taka ciekawostka.
1: To ja też będę jeździł używanymi autami. I też nie będę mieszkał przy prestiżowych alejach.
0: A żebyś jeszcze do tego był milionerem, to by było zaś.

0: fine more days till summer. Chciałam powiedzieć, że 5 dni to nam zostało, ale nie do summera, tylko do kolejnej pory roku. To już
1: do autuma.
0: To już będzie jesień. Niestety, gdyby to było 5 dni do lata, to całkiem dobrze by było. To był Lenek Krawiec w Radio Opole. A za 3 minuty u nas najnowsze wiadomości. Radio Opole, dla ciebie gra. Radio Opole,
2: dla ciebie gra. Radio Opole. Cześć, sąsiad. Jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Generalnie sytuacja nam się uspokoiła, jeżeli chodzi o Opole. Raczej poruszamy się bez najmniejszych problemów, z jednym małym wyjątkiem. Ten mały wyjątek, nie taki mały, to okolice centrum przesiadkowego Opole Główne. Tutaj na ulicy Już Damrota i Krakowskiej występują duże problemy, także na Armii Krajowej, a to wszystko w związku z naprawami gwarancyjnymi, które się rozpoczęły. Właściwie trzeci etap tych prac się rozpoczął. Na prawym pasie ulicy Kołątaja i przyległym pasie ulicy 1 Maja. Kołątaja nadal będzie przejezdna do Damrota. Damrota będzie przejezdna tylko w kierunku Krakowskiej. Musimy się przygotować na duże utrudnienia. Dziś przez cały dzień po południu również bądźcie na to gotowi.
10: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
11: A dziś mamy 18 dzień września. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Punktualnie o godzinie 9.
12: W południe spotkanie prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Województwo opolskie starzeje się najszybciej w kraju. Powiemy o polityce senioralnej w naszym regionie. Będzie też sport, a w nim m.in. futbol i rozgrywki drugiej rundy Pucharu Polski. Odra Opole zmierzy się w nich ze Śląskiem Wrocław.
10: Wiadomości Radia Opole.
0: To dopiero będzie starcie. Na zegarach 9 przed mikrofonem Katarzyna.
12: Ale najpierw...
13: Plednia.
12: Najpierw jednak lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły one już operacje lotnicze wcześniej. W Lubelskiem i na Podkarpaciu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną w związku z operowaniem na polskim niebie myśliwców NATO. Decyzję o ich poderwaniu podjęto w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa będzie dotyczyć właśnie bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Spotkanie zwołane jest na godzinę 12. Poprzedzi ono wylot prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zabierze głos m.in. na forum ONZ-u.
14: Narada w wąskim gronie u prezydenta to celowy zabieg. Karol Nawrocki chce tuż przed wylotem do Stanów mieć pełną wiedzę o stanie naszego bezpieczeństwa.
15: To jest także element zbierania informacji, które będą potrzebne też panu prezydentowi. Są potrzebne chociażby podczas spotkań, które pan prezydent odbędzie w ciągu najbliższych dni podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u.
14: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leś. Leśkiewicz, a w trakcie wizyty za oceanem Karol Nawrocki będzie spotykał się także z liderami wschodniej flanki NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
12: Odpowiadamy na problemy demograficzne. Od lat realizujemy działania zwiększające dostęp do usług w środowisku lokalnym. Pierwszy nasz projekt Niesamodzielni powstał w 2015 roku i jest kontynuowany. Mówiła w porannej rozmowie Radio Opole dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Pytana o to, jak województwo radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi. Projekt Niesamodzielni adresowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych.
1: Reagujemy w ten sposób, że budujemy system wsparcia, który zabezpiecza potrzeby tych osób. I to są różne formy. To są usługi opiekuńcze, to są usługi asystenckie, to są różnego rodzaju usługi wspierające, tak jak usługi Złotej Rączki, czy znany mi się już w województwie marszałkowskim kurier społecznych, ale to też jest infrastruktura usług społecznych. Ona jest bardzo potrzebna. To są kluby seniora, które są ośrodkami wsparcia w rozumieniu ustawy też o pomocy społecznej, ale to są również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak dzienne domy. I to wszystko się dzieje.
12: Bardzo ważnym elementem jest też tworzenie mieszkań wspomaganych i treningowych, dodała dyrektor Gabruk, ale te prognozy demograficzne dla województwa opolskiego faktycznie są niekorzystne. Nasze województwo starzeje się najszybciej w kraju, podkreśliła.
1: W tej chwili osoby w wieku poprodukcyjnym to jest 26%. W stosunku do tych osób w wieku przedprodukcyjnym, który jest 17%, czyli pozostała część to są te osoby w wieku produkcyjnym. No i niestety te tendencje są coraz gorsze. Pozwoliłam sobie też prześledzić, jak to wyglądało przez ostatnie 25 lat. W 2000 roku, który był też takim rokiem przełomowym, zaczęto właśnie zauważyć spadek ludności, ale wtedy jeszcze województwo opolskie miało ponad 1 000 000 mieszkańców.
12: Pod koniec września w Opolu odbędzie się konferencja na temat problemów demograficznych z udziałem wojewódzkich pełnomocników do spraw polityki senioralnej oraz minister do spraw tej polityki Marzeny Okły-Drewnowicz.
10: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
12: Wznowione poszukiwania polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Śledztwo w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Tydzień trwały wrześniowe prace poszukiwawcze w Późnikach, a prowadzone były na terenie sąsiadującym z cmentarzem, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która koordynuje te działania.
7: Bazujemy na relacjach osób, które przeżyły tą zbrodnię, szkicach, zdjęciu lotniczym niemieckim z 1944 roku i już w tym momencie 2 hektary mamy przeszukane. Liczba ofiar jest odtworzona na podstawie zeznań rodzin i tych osób, które przeżyły, to jest ponad 80 osób. W 2025 roku ekshumowaliśmy i pochowaliśmy 43 osoby, więc jeszcze około 40 osób gdzieś powinno być i tego właśnie doszukamy.
12: Być może prace wznowione będą w kolejnych miesiącach tego roku, ale to zależy już m.in. od pogody.
10: To są wiadomości Radio Opole.
12: Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 9.
10: Sport w Radiu Opole.
9: I jeszcze wiadomości sportowe. Szykuje się prawdziwy kibicowski hit w drugiej rundzie Pucharu Polski. Po pokonaniu Wisły Kraków Odra Opole poznała kolejnego rywala, z którym zmierzy się w rozgrywkach Pucharu Tysiąca Drużyn. Tym razem los skojarzył zawodników Łukasza Tomczyka ze Śląskiem Wrocław. Bardzo chciałem trafić na drużynę Śląska Wrocław, ponieważ uwielbiam mecze, które mają dodatkowy dreszczyk emocji, a zdaję sobie sprawę, że z perspektywy kibicowskiej to właśnie Śląsk wzbudza w Opolu największe emocje, powiedział Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
16: Bardzo cieszymy się z losowania, szczególnie ja się cieszę indywidualnie, bo chciałem takiego rywala, chciałem, żeby był pełny stadion, żeby dla kibiców też to był taki mecz, który zostanie w pamięci, w historii, bardzo mi na tym zależało, więc to są takie moje odczucia po losowaniu. Czekamy na to spotkanie, lecz na dzisiaj musimy się zająć najbliższym rywalem.
9: Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zaplanowano między 27 a 29 października. Spotkanie ze Śląskiem Wrocław zostanie rozegrane na Itaka Arenie w Opolu. Turniej WTA 500 w Guadalajarze już bez Magdaleny Fręch. Polka, która triumfowała na tamtejszych kortach w 2024 roku, tym razem odpadła w ćwierćfinale. Jej rywalka Iwa Jowicz pokonała ją 6-2, 6-1. Amerykanka pokonała Fręch również kilka tygodni temu w pierwszej rundzie US Open. Mistrz Polski Lech Poznań pokonany w Londynie. Kolejorz uległ Crystal Palace 0-4 na inaugurację rozgrywek zasadniczych Piłkarskiej Ligi Europy. Już po 34 minutach gospodarze, obecnie plasujący się na 16. miejscu tabeli Premier League, prowadzili 3-0 po strzałach Pino, Richardsa i karnym Larsena. W drugiej połowie gości dobił Ketiach. Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Europy nie była udana dla polskich klubów. Dzień wcześniej Jagiellonia doznała porażki 1-2 w Pireusie z tamtejszym Olympiakosem. Polskie piłkarki przegrały w Bielsko-Białej z Kolumbią 0-1 w 1/8 finał Mistrzostw Świata do lat 20 i zakończyły udział w turnieju. Wynik został przesądzony w 89 minucie po golu samobójczym Martyny Bartczak.
10: Pogoda.
0: Przecież wiem, że Katarzyna plewnia.
11: No ja wiem, że wiesz, dlatego ci powiedziałem.
0: Dobrze, że mi powiedziałeś, ale ja też powiedziałam. 13 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Ciepło będzie dzisiaj do 22 stopni. Bardzo przyjemny i pogodny piątek. Kasia plewnia może pójść na spacer.
11: O!
0: I Kasia plewnia też jutro może pójść na spacer.
11: Ale coś ci zaraz opowiem fajnego.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: O Kasie pewnie?
11: Nie, taki nagłówek znalazłem, jak o tych milionerach było. Musk zbiedniał i już nie jest bilionerem.
0: O, to poznał kobietę jakąś. Już jest tylko milionerem. No tak.

0: 14 minut po godzinie 9. Jeżeli nie macie jeszcze planów na weekend, no to można śmiało robić plany związane z lekturami szkolnymi. I to niekoniecznie trzeba je czytać, bo mamy aż dwie ekranizacje Lalki Bolesława Prusa i to w ciągu dwóch tygodni. Już jedna z platform udostępniła 6-odcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony, naszego reżysera z Kędzierzyna Koźla, a 30 września do kin trafi filmowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego.
1: Autor serialowej wersji Lalki, Paweł Maślona, podkreśla, że to współczesna reinterpretacja powieści Bolesława Prusa.
2: Bardzo niewierne odtworzenie. To jest namiętny, burzliwy romans z powieścią Prusa, którego efekt na pewno odbiega mocno od oczekiwań wszystkich, którzy Lalkę znają tylko z powieści. No więc ta nasza Lalka wyrasta z powieści Prusa, ale jest wariacją na jej temat. Ta nasza historia, myślę, że jest chyba bardziej żywa, bardziej aktualna niż to, co znamy z powieści Prusa, że widzowie, którzy ją obejrzą, to będą mogli się przejrzeć w tych bohaterach, których zobaczą.
1: Ja wam powiem tak, jak chcecie dostać piątkę ze sprawdzianą z Lalki, to jednak przeczytajcie. Po tej zapowiedzi jednak
0: przeczytajcie. To bardzo niewierna interpretacja tego, co działo się w Lalce, ale być może inna będzie ta kolejna, bo 30 września też do kina trafi ta druga, już filmowa wersja Lalki. I tutaj też mamy ciekawą sprawę, bo o ile w tej serialowej rzeczy mamy mieszkańca Opolszczyzny, Pawła Maślona jako reżysera, to w tej drugiej kinowej Lalce będziemy mieć mieszkankę Nysy, Kamilę Urzędowską, w roli Lalki właśnie. A ona niedawno to też grała Jagnę w Chłopach.
1: Tak,
0: teraz będzie,
1: bardzo fajnie zagrała.
0: Tak, teraz Izabelą Łęcką będzie. Jak tak dalej pójdzie, to coś czuję, że następną rolę to będzie miała w Panu Tadeuszu.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Już 21 minut po godzinie 9 są takie osoby, które też zostawiają wszystko, jak tylko słyszą, że mają przybyć do Radia Opole, to rzucają po prostu wszystkie swoje zajęcia. Nic nie jest ważne. Ważne, żeby zdążyć na czas do radia i powiedzieć to, co ma się do powiedzenia. I tak zrobiła. Jak postanowiła, tak zrobiła Iza Żmikowska z Fundacji Himandok. Cześć Iza.
2: Dzień dobry.
1: Jak tam twój poranek?
2: Dynamiczny, muszę przyznać.
1: A może wpadłaś na kogoś po drodze dzisiaj?
2: Ale tak.
3: Zmieniając temat.
2: Ale na rowerze. No, nie, no bo już podnieśliśmy ciśnienie słuchaczom, ale to musimy wyjaśnić, że nic się nie stało finalnie. Mm.
1: Izie się nic nie stało finalnie. Jest z nami w studiu, cała i zdrowa. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie, która dzisiaj z Izą miała bliski kontakt.
2: Tak, ja też panią serdecznie pozdrawiam. Kaski, proszę państwa, na rowerze nosimy kaski. Jadąc na rowerze zakładamy kaski.
1: I tak, to bez względu na to, jaka jest pora roku. My będziemy już za moment rozmawiać o zakończeniu lata. Piękna impreza nam się szykuje w zamku w Rogowie Opolskim. Do tego tematu wracamy już za chwilę.
0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
0: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
7: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktynimity.pl.

0: wprawdzie ta pora roku, która się latem nazywa, jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, no ale już w następnym tygodniu będziemy mieć raczej pogodę jesienną. Przy czym my chcemy pożegnać lato z przytupem, a zrobimy to w Zamku w Rogowie Opolskim razem z Fundacją Human Dog. Izabela Żbikowska razem z nami w studiu. No to opowiadaj w takim razie, co takiego się zapowiada na następną sobotę.
1: Zapraszamy Państwa na odsłonę festiwalu Human Dog. Będzie to festiwal ludzi ciekawych, samych w sobie ciekawych, ale też ciekawych świata. W Rogowie Opolskim 26 września, sobota, od godziny 15 będzie się działo. Będzie się działo dla najmłodszych, średnich i też dla nas dorosłych. Więc zapraszamy wszystkich i tam będzie bardzo różnie. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka równoległych wydarzeń, ale myślę, że zacznę od tego, że spotkać będzie można bardzo ciekawego człowieka, człowieka przygodę, Pawła Szpalę, który po pierwsze poopowiada o tym, o swoich podróżach, ale też o tym, jak opowiadać o świecie, żeby go nie spłycać, żeby nie powielać stereotypy, tylko raczej je przełamywać. A drugą częścią spotkania będzie taki mini warsztat o tym, jak pokazać świat komórką. Teraz smartfony są w zasadzie w każdej kieszeni, więc będzie to niezła gratka dla osób, które lubią pamiątki z podróży, czy też lubią dokumentować własne życie, ale chcieliby to robić nieco lepiej, to zapraszamy. Wystarczy mieć ze sobą telefon komórkowy, smartfon, a Paweł będzie tłumaczył, jak go używać. Tylko na ten warsztat obowiązują zapisy.
0: Z podpowiedzi Pawła też można skorzystać, jeżeli chodzi o planowanie takich podróży po województwie opolskim. Wydał chyba dwa już takie przewodniki po naszym regionie. I tak interesujące są to miejsca, które w ogóle nam tak na pierwszy rzut oka nie myśli nie przychodzą do głowy, a okazuje się, że one są po prostu na wyciągnięcie ręki, całkiem niedaleko. Świetne miejsca.
2: A też chciałem coś powiedzieć.
0: A ty masz coś do dodania, tak?
2: Tak, mam.
0: Ale w kwestii tych przygód?
2: Smartfonów.
0: No to dawaj. Chciałaś się pochwalić swoim.
2: Szybka mi się zbiła ostatnio.
0: Wiedziałam, że to powie.
1: Rozumiem. Dobrze, wracając. Dlatego nie dopuszczałam go do głosu.
2: Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, ale ja już naprawiłem, jak skoro pytacie.
0: Ktoś pytał?
2: Tak, skoro pytacie, to już naprawiłem.
1: Można mieć ze zbitą
2: później,
1: szybką.
2: Później. Później.

0: I wtedy Kasprowi upadł ten telefon.
1: Tak.
0: I koniec tej historii. I na tym już skończmy tę historię.
1: Ale naprawiłem dużo.
0: Wracamy do rozmowy z Izą Żbikowską z Fundacji Human Dog. No i mamy zakończenie lata razem z Fundacją w Zamku w Rogowie Opolskim. Mówiłyśmy już o tym, że 26 września w sobotę spotykamy się właśnie tam z ludźmi ciekawymi świata. Jedną z takich, z takich osób jest Paweł Szpala, ale będziemy też śpiewająco żegnać lato.
2: Zdecydowanie zapraszamy, bo tego śpiewania i muzyki będzie trochę. Bardzo polecam i Barbarę Boyd z Dalomirem Dracicem, którzy przeprowadzą nas przez ekoinstrumenty, ale też przez rytmy z różnych stron świata.
1: Oraz przez imię i nazwisko.
2: To tak, nie jest to łatwe, ale warte zapamiętania. Będzie to doskonała zabawa. Ekoinstrumenty, tutaj Barbara i Dalomir, właśnie, nie?
0: No, nie, Kasia, ty nie pomagasz.
1: Ale ja nic nie mówię. Ja mogę opowiedzieć o mojej
0: Na tym zostańmy, na tym niech pozostanie.
2: Dobrze, skupmy się na ekoinstrumentach. Tutaj młodzież pewnie będzie się świetnie bawić, sprawdzając, z czego można zrobić coś, co buczy, dźwięczy, wydaje rytmy, a jeszcze może będzie zabawne. A do tego potem będzie taki mini koncert rytmów z całego świata. No i Agata Kanior z biblioteki, z wojewódzkiej biblioteki, która zaprasza nas na recital piosenek także z całego świata.
1: I jeszcze kreatywna strefa gier i zabaw będzie.
2: A to tak, to oczywiście tam będzie wszystko to, co najmłodsi kochają najbardziej, czyli malowanie twarzy, puszczanie takich wielkich baniek, no i oczywiście gry i zabawy, ale uwaga, wszystko gdzieś będzie toczyło się wokół edukacji globalnej. Brzmi dosyć groźnie, ale spokojnie. Edukacja globalna to jest wszystko to, co nas otacza. Zadawać będziemy sobie po prostu pytania, skąd na przykład bierze się ten przedmiot czy ten owoc, jaką drogę musiał przebyć, żebyśmy my na przykład późnym latem mogli spokojnie w Polsce zjeść banana, bo przecież nie słyniemy z plantacji bananów.
1: Albo awokado.
2: Albo tak, awokado, jest... dokładnie.
1: W walce o klimat idziemy na awokado. A awokado przyjechało do nas... 5 kontenerowcami.
0: Mnie zawsze bawi to, jak ktoś mówi, że najlepsza to jest włoska kawa.
2: A tak, włoska kawa, to zdecydowanie.
0: Tylko, że ona tam absolutnie nie rośnie.
2: Tak, dokładnie, ale no i właśnie, i to też jest, o widzisz Magda, to dałaś mi pomysł na kolejną grę i zabawę, właśnie zaczynającą się od włoskiej kawy. Faktycznie mają niezły PR z tą włoską kawą, bo...
0: Prawdziwe włoskie espresso.
2: Tak.
0: Miam.
2: Przepalone po prostu i przepakowane tam. Ale jeszcze co do tego awokado, to klimat, no to jedno, ale prawa człowieka też drugie.
1: Tak.
2: No, ale impreza będzie raczej radosna i będziemy opowiadać o tym, co my możemy fajnego zrobić, co jest dla nas okej z tą edukacją globalną.
0: A na finał nocne zwiedzanie zamku przy świetle lampionów. To też niesamowita atrakcja.
2: I na to też się trzeba zapisać, bo zamek nie jest z gumy i nie pomieści 100 osób na przykład.
1: Dokładnie.
0: A ile pomieści?
2: No,
0: ile osób może wziąć udział w warsztatach, to mam na myśli.
2: W warsztatach z Pawłem Szpalą 15.
1: Ale zachęcamy, żeby wejść w ogóle na Facebooka Human Dog, Fundacji Human Dog, i tam znajdziemy wszystkie potrzebne nam informacje.
2: Wystarczy wpisać pożegnanie lata i nam się rozwinie takie wydarzenie, pożegnanie lata na zamku w Rogowie Opolskim. I to już jest to.
0: Bardzo dziękujemy. Iza Żbikowska zapraszała na pożegnanie lata w zamku w Rogowie Opolskim, a my jeszcze pewnie nieraz będziemy o tym przypominać. Do usłyszenia, Iza.
2: Do usłyszenia.

0: Radiopole. Mamy już prawie godzinę dziesiątą. Ja tak zawsze w ogóle mówię, że w Radiopole my mamy dziesiątą.
1: Tak, gdzie
0: na
1: indziej
0: zasadzie,
1: nie ma.
0: Że nie wiem jak tam
1: dziesiąta pięć.
0: Może gdzieś indziej jest dziesiąta pięć. U nas dobrze chodzą zegarki.
2: Chociaż ty czasami nie potrafisz odczytać tej godziny.
0: No bo jak mi wiesz, te elektroniczne nie działają i trzeba patrzeć, gdzie jest duża, gdzie mała, to mówię, nie ryzykuję.
1: A jeszcze jest ryzyko, że powiesz, że 22, nie?
2: A, to już dochodzi. Ten wiek, powinieneś wziąć przykład z Krzysia, tak. Włożyć okulary. Tak.
1: Poczekajcie.
2: Trzeba dać wzrok.
3: Ja nic nie chcę mówić, ale mamy za chwilę zmianę czasu.
0: Mówię.
3: Jeszcze troszeczkę i będziemy mieć zmianę czasu. I czy będzie 6 rano, czy będzie 6 po południu, to za oknami będzie tak samo ciemno.
0: To jest tak budujące.
1: Tak, dziękujemy ci, że
2: dlatego
1: nas
2: cieszymy się, bo przyszły
3: weekend przed nami.
2: W przyszłym tygodniu będziemy witać jesień.
1: Mhm. No chyba wy.
0: Ale pogodowo też. No ja też nie będę.
3: Kto będzie witał, ten będzie witał.
1: Ja
3: prawda?
1: Poczekam do zimy.
0: Słuchajcie, ja to Madonnę jakbym spotkał. Dziękujemy. Kasper Śniegurski,
3: Magda Szymińska i Maciek Dudek. Do usłyszenia.
4: Radio Opole.
5: Autopromocja.
4: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
2: Po reklamie.
3: 10 już coraz bliżej, słuchacie Radio Pole w piątek. To 18 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
4: Szef resortu obrony o zapowiedzi stałej bazy USA w Polsce. Myślała, że koresponduje ze swoim idolem. Mieszkanka powiatu krapkowickiego straciła pieniądze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
4: Ale najpierw zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainie. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Dowództwo operacyjne poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dobra wiadomość, mówi szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent USA ogłosił wczoraj, że w tej sprawie dokonuje się znaczący postęp, ale nie podał żadnych szczegółów. Zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. Pytany o tę zapowiedź wicepremier Kosiniak-Kamysz przekonywał, że obecność wojsk USA to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
7: Dlatego zainwestujemy, to jest wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Z naszej strony pan minister Zalewski, pan Capelletti ze strony amerykańskiej był w Polsce z sekretarzem Dinano. Za tydzień będę rozmawiał o tym w Waszyngtonie z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem.
4: Donald Trump nie podał na razie żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju Pentagon wycofał z rotacji w Polsce jedną brygadową grupę bojową, czyli około 4000 żołnierzy. Sejm głosuje dziś, kto zostanie 6. wicemarszałkiem. O stanowisko to ubiegają się Marcin Horała z Rozwoju Plus oraz Marcin Ociepa, opolski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wybór nowego wicemarszałka Sejmu przewidziano w porannym bloku głosowań, który ma się zakończyć do godziny 11.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Była przekonana, że rozmawia ze swoim idolem, straciła 6 tysięcy złotych. 68-letnia kobieta z powiatu krapkowickiego padła ofiarą internetowych oszustów. Kobieta w internecie znalazła numer telefonu, który w jej przekonaniu miał należeć do światowej sławy muzyka, na którego koncercie wcześniej się bawiła. Nawiązała kontakt. Fałszywy muzyk zaproponował, że przyjedzie do Polski i będzie mógł spotkać się z 68-latką. Kobieta rozpoczęła organizowanie jego pobytu. Relacjonuje młodszy aspirant Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
8: Zarezerwowała w tym celu hotel, wykorzystując do tego adresy mailowe, które otrzymała w trakcie korespondencji z mężczyzną. Kobieta była przekonana, że są to prawdziwe dane należące do obiektu. Następnie, zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami, przekazała na wskazany przez mężczyznę rachunek bankowy łącznie 6 tysięcy złotych. Kilka dni temu kobieta udała się do hotelu, w którym, jak sądziła, zarezerwowała pobyt. Na miejscu okazało się jednak, że obiekt nie posiada rezerwacji na jej nazwisko. Wtedy zorientowała się, że padłą ofiarą oszustwa.
4: Mundurowi przypominają, aby nie ufać osobom poznanym w internecie, znalezione tam dane weryfikować i nie przelewać pieniędzy na rachunek wskazany przez obcą osobę bez wcześniejszego sprawdzenia danych odbiorcy.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. W linii obrony szanse na występ dostaną Jan Bednarek, Meti Kesz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek. Selekcjoner powołał 10 pomocników: Przemysława Frankowskiego, Jakuba Kamińskiego, Wiktora Nowaka, Kacpra Urbańskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego, Nikolę Zalewskiego, Michała Skurasia i Filipa Rózgę. Powołani napastnicy to z kolei Robert Lewandowski, Mateusz Żukowski, Karol Świderski i Adrian Benedyczak. Brak m.in. Łukasza Skorupskiego, Patryka Dziczka, Bartosza Kapustki i Oskara Pietuszewskiego. A najbliższy mecz Ligi Narodów polscy piłkarze rozegrają 25 września we Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. I jeszcze jedna informacja, czy śląski język trafi na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach przygotowań do złożenia takiego wniosku organizowane są konsultacje społeczne. Po spotkaniach w Rybniku i Rudzie Śląskiej przyszedł czas na Krapkowice. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na jutro, na 16 w Domu Kultury.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: Niespełna 5 minut po godzinie 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Witold Sołek. Już dziś o 19 w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka w Głogówku odbędzie się kolejny koncert tegorocznej odsłony festiwalu imienia Ludwiga van Beethovena. Wystąpi na nim kwartet smyczkowy Angelus oraz harfistka Laura Laszlofy. W programie koncertu usłyszymy m.in. kwartet smyczkowy amerykański Antonina Dworzaka i chryzantemi Giacomo Pucciniego. Zmieniamy temat. Również dziś o 18 w Domu Sztuki Żar w Opolu odbędzie się spotkanie z Agatą Dyczko-Brat i panem Józefem Raudzisem. Oboje od lat zajmują się nagrywaniem dźwięków rzek i tłumaczeniem ich na język ludzki. Będzie to opowieść na żywo o tym, jak głośne są nasze rzeki i o zmianach, które w nich zachodzą. Dowiemy się także tego, jak komunikują się ze sobą ryby. Spotkanie organizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyrodniczo-Kulturalnym Pod Prąd, a wstęp na nie jest darmowy. Zmieniamy temat. Szczęście, jak się okazuje, to nie rzeczy materialne, ale stan wewnętrzny. Czy można i jak go osiągnąć? Na te pytania odpowie psycholożka Justyna Żejmo, która spotka się z czytelnikami już dziś o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu Strona po stronie, a poprowadzi je Ines Pomorska-Jarząb. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również dziś w Biurze Wycieczek Artystycznych w Centrum Przesiadkowym w Opolu otwarta zostanie wystawa Aleksandry Rogali zatytułowana Kreską. Jak czytamy w opisie kuratorskim, tytuł nawiązuje do rysunku, który jest główną formą ekspresji i sposobem komunikacji artystki. Wystawa będzie czynna do 28 października, a wstęp na nią jest darmowy.
5: Pogoda.
3: Jaka piękna jest dzisiaj pogoda, jak przyjemnie popatrzeć w ogóle za okno na te zielone drzewa.
6: Ty spałaś w tym namiocie, że się tak cieszę, że słońce wyszło?
3: To moja słodka tajemnica. Od 21 do 23 stopni dzisiaj tyle maksymalnie na opolskich termometrach i na maksa korzystajcie w ten piątek właśnie z tej pogody, bo potem w przyszłym tygodniu już nie będzie tak kolorowo. Nocą od 9 do 10 stopni, jutro od 19 do 21. Czy wystąpią przelotne opady deszczu? Nie, nie ma tego w planach, więc bardzo dobrze.
6: No to elegancko. No dobrze, 18 stopni w tej chwili mamy w samym Opolu, no i taka 18 jeszcze także na termometrach w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Namysłowie. No a brzeg się wybija i to cały jeden stopień wyżej, tam mamy 19 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Chociaż w trosce o koszyki grzybiarzy powinnam powiedzieć, że powinno popadać.
6: A, myślałem, że do tego namiotu. Tak, no tak, ci grzybiarze. Mamy wysyp grzybiarzy, ale czy wysyp grzybów wreszcie jest, to ja tego nie wiem.
3: Coraz więcej w internecie i faktycznie pełne koszyki. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rabi, Maciej Dudek, cześć.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
6: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz

0: 19 minut po godzinie 10. Teraz będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa i odporności infrastruktury, dlatego że już w przyszłym tygodniu szykuje się konferencja naukowo-techniczna Inżynieria Środowiska dla Bezpieczeństwa i Odporności Infrastruktury, Energia, Budowle Ochronne, Gospodarowanie Wodami Odpadowymi. W naszym studiu gości pan Grzegorz Marczyk, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Opolu. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
0: Panie Grzegorzu, dlaczego inżynierowie się spotykają? Co jest teraz takim palącym tematem?
2: Tak jak już pani wspomniała w tytule, inżynieria środowiska stara się znaleźć rozwiązania na różne wyzwania i zagrożenia, które dziś napotykamy.
1: Ta konferencja ma takie trzy główne panele. Gdybyśmy mogli o nich wspomnieć, jakie to są panele, o czym tam będzie mowa?
2: Tak, podzieliliśmy na trzy takie bloki tematyczne. Pierwszy jest skoncentrowany na energetyce. Drugi blok jest o budowie.

0: zatłaczać do systemu ciepłowniczego miasta.
1: To energetyka to jest w ogóle teraz taki temat palący w obliczu choćby na przykład tego, co się dzieje z paliwami. Szukamy różnych alternatywnych źródeł.
2: Z peletem, Krzysiu.
1: O, z peletem. No, przypominam, że ja ciągle tylko mam za zmartwienie odpowietrzyć kaloryfer, ale skądś to ciepło się też w nim bierze. Co jeszcze jest takim wyzwaniem, jeśli chodzi o energetykę dzisiaj?
0: Myślę, że troszkę rozproszenie tych źródeł energii. Mam informacje z Ukrainy, gdzie tam biogazownie działające w dużym rozproszeniu, samym tym rozproszeniem utrudniają powiedzmy ataki i dostarczanie ciepła, bo jeżeli nawet jakiś obiekt zostanie zaatakowany, to jest wydarzenie lokalne, a nie na skalę regionu czy kraju.
2: Nie rzutuje po prostu na całą instalację, która ma zasilać w energię, prawda?
0: Tak jest.
2: Ale też podejmą Państwo temat biometanu jako paliwa przyszłości.
0: No właśnie, biometan. Ja może tak bardzo krótko rozwinę, bo biometan z biogazem jest zamiennie używany. W biogazowni pierwszym produktem jest biogaz. To jest paliwo o niższej, dużo niższej zawartości metanu, a przy okazji zawiera wiele substancji szkodliwych, powoduje utrudnienia takie użytkowe. Natomiast konfekcjonowany biogaz, czyli zagęszczenie, mówiąc prosto, tego metanu w paliwie, pozwala uzyskać wysokoenergetyczne paliwo, nie różniące się od gazu ziemnego.
1: To są jedne z punktów. My tak sobie to wyrywkowo omawiamy. Zostańcie, drodzy słuchacze, z nami, bo za chwilę przejdziemy do tego panelu obronnościowego i popytamy, o czym tam będzie mowa. Temat bardzo na czasie, jak zresztą wszystkie pozostałe. Przypomnę, że w naszym studiu Grzegorz Marczyk, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Opolu. Za chwilę do tej rozmowy wracam.
2: Inżynierowie będą się głowić, jak to wszystko rozwiązać.

0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Mówiłem ci to już. On był jak śnieg. Gdy chciał

0: Artur Rojek, mówiłem ci to już, a my mówimy wam to po raz pierwszy. Jest to ogólnopolska premiera w Radiopole. Przepiękna nowa piosenka z albumu, który właśnie trafił na sklepowe półki. I tytuł tego albumu jest naprawdę frasujący. Chciałbym urodzić się, żeby latałem.
1: Tak, i sprawdzaliśmy, to nie jest literówka, tak miało być. A teraz wracamy już do rozmowy z naszym gościem, bo przypomnę, że w studiu cały czas Grzegorz Marczyk, to prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Opolu. Rozmawiamy o konferencji naukowo-technicznej Inżynieria Środowiska wobec zagrożeń, autonomia mediów i budowli ochronnych. Taka konferencja w przyszły czwartek w Jarnątówku. No i tam są takie panele. Myśmy już omówili ten pierwszy, teraz przyszła pora, żebyśmy omówili te kolejne. Tam między innymi będzie mowa o obronności. Temat bardzo na czasie. Rozumiem, że zaprosiliście ekspertów z wojska.
2: Tak, przewidzieliśmy wykład profesora z Wojskowej Akademii Technicznej. Właściwie trzy wykłady będą. Ja może wspomnę o tym, że do kogo jest konferencja adresowana. Adresowana jest do samorządowców i przedstawicieli spółek komunalnych, głównie województwa opolskiego. Na samorządowców w tej chwili zostały nałożone obowiązki pewne związane z obronnością, a nasza konferencja jest odpowiedzią i podpowiedzią, jakie rozwiązania, na co trzeba zwrócić uwagę.
0: Czyli co możemy widzieć w najbliższej przyszłości? Co się może dziać?
2: No, taki prosty zapis, obiekty użyteczności publicznej mają mieć przewidziane przynajmniej miejsca tymczasowego schronienia, w odróżnieniu od schronów, które są w pełni przygotowane na przyjęcie i przebywanie ludzi. To są takie miejsca pierwszego schronienia.
0: Czyli teraz każdy nowy, taki większy obiekt, który będzie powstawał, on będzie musiał mieć to obowiązkowo w swoim planie, w swoim projekcie, że będzie takie miejsce schronienia.
2: Tak, no przykładowo stadiony pod murawą przewidziane są takie wielofunkcyjne infrastruktura, połączone parkingi z miejscami schronienia, czy inne obiekty takie zbiorowe już mają na etapie projektowania mieć przewidziane rozwiązania, gdzie się ludność schroni w razie zagrożenia.
1: I to jest jeden z takich punktów. A jeszcze kolejny, który chciałbym omówić, to ten trzeci panel. On jest poświęcony z kolei tym gwałtownym zmianom klimatycznym i wszelkim możliwym zagrożeniom, jakie wynikają. No nie wiem, czy akurat przypadkowo, pewnie nie. W Jarnątówku jest konferencja, a w Jarnątówek no to i głuchołazy, wiadomo, tereny, które mocno ucierpiały. Powodzie błyskawiczne teraz nam grożą.
2: Tak, no nasze zrzeszenie udzielało się tam w Głuchołazach, troszkę wspieraliśmy merytorycznie gminę, bo tam dość duże zniszczenia były, zarówno zbiornika na wodę, ujęć wody, więc wspieraliśmy. Tak, no chcemy też konferencją odpowiedzieć na zagrożenia klimatyczne, typu lokalne podtopienia, zagospodarowanie dużych mas wody zgromadzonych, opadających w krótkim czasie. No oczywiście nie rozwiązujemy tematu dużych powodzi, gdzie ta infrastruktura hydrotechniczna to już nie jest nasza dziedzina, natomiast zagospodarowanie dużej wody w krótkim czasie spadającej, potem wykorzystanie jej w okresie suszy, to będą tematy poruszane na konferencji.
0: Grzegorz Marczyk, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Opolu, zaprasza na konferencję naukowo-techniczną Inżyniera Środowiska dla Bezpieczeństwa i Odporności. Zostańcie z nami za moment, jeszcze przybliżymy właściwie, czym zajmuje się Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

0: Teddy Swims, Bad Dreams w Radio Pole. Za kwadrans będzie 11. No, w naszym studiu cały czas gości pan Grzegorz Marczyk, to prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Opolu. Ja wiem, że ta nazwa może brzmieć dla wielu enigmatycznie, dlatego teraz zastanowimy się, czym właściwie zajmuje się Stowarzyszenie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, bo kojarzyć to się może z czym, panie prezesie?
1: No właśnie, zdarzyło mi się usłyszeć taką opinię, że sanitarni to sanitariaty. Ja bym bardzo nie chciał, żeby nasza działalność, oczywiście sanitariat to jest bardzo ważny element nawet w fizjologii człowieka, natomiast no chciałbym to trochę odczarować. Otóż zajmujemy się takimi branżami, czy reprezentujemy przedstawicieli takich branży jak gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, gospodarka odpadami, technika szpitalna i, trudne słowo, balneotechnika.
0: Balneo, wow. A co się pod tym kryje?
1: To są instalacje w obiektach uzdrowiskowych, sanatoryjnych.
2: Właściwie czyli słowo cywilizacja zawiera się w tym, czym wy się zajmujecie, te wszystkie usprawnienia, żeby po prostu miasto było przyjemne do życia. Zdaje się, że od grubo ponad 100 lat w ogóle zrzeszenie istnieje, prawda?
1: Tak, założenie datuje się na 919 rok.
2: No proszę.
1: Założyli je branżyści na zjeździe gazowników polskich, czyli przed wojną jeszcze.
0: I to jest tak, że każdego dnia zastanawiają się państwo właśnie, jak to wszystko z rozmysłem rozwiązać, żeby ludziom żyło się łatwiej, lepiej?
1: Tak, no generalnie my zrzeszamy fachowców z tych wszystkich dziedzin, które wymieniłem. Każdy z tych branżystów na co dzień ma jakąś pracę zawodową i specjalizuje się w wąskiej dziedzinie. Natomiast rolą zrzeszenia jest to, żeby integrować to środowisko, pomagać w wymianie doświadczeń i wspierać w jakiejkolwiek formie branżystów działających w branży sanitarnej.
2: Tudzież uświadamiać samorządowców, jak to wszystko usprawnić, jak z rozmysłem, nie wiem, budować, projektować, urządzać nasze, no, otoczenie po prostu. I najbliższe takie zjawisko nastąpi 24 w czwartek w Jarnątówku. Przypomnę, że Radio Opole objęło konferencję naukowo-techniczną Inżynieria Środowiska wobec zagrożeń, autonomia mediów i budowli ochronnych patronatem medialnym. A naszym gościem był dziś Grzegorz Marczyk, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Opolu. Dziękujemy pięknie i życzymy udanej konferencji.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Szukam.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy piątek, to jest 18 dzień września. Między innymi Światowy Dzień Kierownika czy Dzień Pierwszej Miłości. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
4: Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Senat Uniwersytetu Opolskiego dał zielone światło do dalszych rozmów o połączeniu trzech szpitali w regionie. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A o szczegółach Katarzyna Plewnia.
4: Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Polityk zaproponowany przez Rozwój Plus pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość opolskiego posła Marcina Ociepę. W imieniu klubu Rozwój Plus kandydaturę Horały przedstawił Łukasz Schreiber.
7: Ma wielkie doświadczenie, zarówno samorządowe, bo był radnym miasta Gdyni przez wiele lat. Ma doświadczenie parlamentarne. Od 11 lat jest posłem tej Izby. Ma doświadczenie społeczne, no i ma wreszcie doświadczenie rządowe.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Senat Uniwersytetu Opolskiego za konsolidacją Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz Szpitala w Białej. Rada Uczelni do uchwały załączyła też rekomendacje. Chcemy odpowiedzi na pytania m.in. o długoterminowe zobowiązania oraz inwestycje w tych placówkach, mówi Andrzej Drosik, przewodniczący Rady Uniwersytetu Opolskiego.
8: Czy proces konsolidacji będzie miał wpływ na dotacje, które zostały na te inwestycje przekazane? Interesuje nas to, w jaki sposób NFZ podejdzie do konsolidacji, czy suma kontraktów poszczególnych szpitali nie będzie mniejsza niż kontrakt ten jakby globalny, wynikający po konsolidacji.
4: Konsolidacja będzie dyskutowana w ramach konsultacji społecznych, jeśli dojdziemy do tego etapu, zaznacza z kolei Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
9: Dzisiaj, mając pozytywną opinię Senatu i pana rektora, możemy przystąpić do rozmów, do dyskusji o tym, w jaki sposób chcielibyśmy budować szpital uniwersytecki wspólnie z zespołami ze Szpitala Ginekologiczno-Położniczego oraz ze Szpitala Białej.
4: Podjęta uchwała umożliwia rektorowi Uniwersytetu Opolskiego zwrócenie się do marszałka województwa z wnioskiem o dalsze procedowanie sprawy konsolidacji. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu liczona rok do roku wzrosła o 4,3% w porównaniu z lipcem tego roku, spadła jednak o 7,5%. W sierpniu wzrost odnotowano w 25 z 34 działów produkcji. Więcej niż przed rokiem wyprodukowano m.in. urządzeń elektrycznych, maszyn, komputerów i wyrobów elektronicznych. Spadek dotyczył natomiast m.in. produkcji wyrobów tytoniowych, tekstylnych, mebli. Rynek oczekiwał lepszego odczytu.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Stany Zjednoczone mogły dopuścić się zbrodni wojennych w Iranie. Eksperci ONZ do spraw praw człowieka twierdzą, że są podstawy, by sądzić, iż doszło do tego podczas dwóch ataków, w których zginęło co najmniej 177 cywilów. O sprawie informuje portal BBC. W raporcie Niezależnej Międzynarodowej Misji Śledczej do spraw Iranu stwierdzono, że lutowe ataki rakietowe na szkołę w Minabie i kompleks sportowe w Lamerdzie nie były kierowane przeciwko celom wojskowym i spowodowały ofiary śmiertelne wśród cywilów. Przedstawiciel Departamentu Stanu stwierdził, że Stany Zjednoczone nie uznają ustaleń w raporcie za wiarygodne. Eksperci stwierdzili również, że władze irańskie dopuściły się zbrodni przeciwko ludzkości podczas stłumienia masowych protestów antyrządowych styczniu.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Nie trzeba mieć psa, żeby wziąć udział w dog trekkingu, a ten już w niedzielę 20 września na kąpielisku Malina w Opolu. Dog trekking odbędzie się na kilku dystansach, mówi Katarzyna Krzępek z grupy Psijaciele, współorganizatorka.
0: Idziemy na 3 trasy, a właściwie 4, bo jest trasa na 2,5 km, na 5 km, na 10 km dla tych psów, które oczywiście dają radę, ale mamy też taką malutką trasę 800 metrów dla seniorów.
4: Organizatorzy dog trekkingu to obok nieformalnej grupy Psijaciele, także Fundacja Fioletowy Pies i inne opolskie organizacje prozwierzęce. Na miejscu będzie można porozmawiać z psimi behawiorystami, z lekarzem weterynarii, a także dowiedzieć się więcej o adopcji psów. Zbiórka uczestników o 9 na kąpielisku Malina w Opolu w niedzielę, przypomnę. Zapisy na stronie zmierzymyczas.pl. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejny w samo południe zapraszam w imieniu Romana Juranka.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i pięknie, dużo błękitu na niebie, trochę chmur, ale dziś tak, zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże, temperatury od 21 do nawet 23 stopni, czyli względnie nieźle, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A co czeka nas w nocy? Zachmurzenie małe, umiarkowane, uważajmy znów na mgły, no i chłodnawo, tak od 9 do 10 stopni w nocy.
6: Po 21 stopni aktualnie na opolskich termometrach w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu, w Nysie, a w Brzegu i w Kędzierzynie-Kozie, co już nawet po 22.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Ależ Krzychu, Adrian ci zaserwował piosenkę.
3: Takie dźwięki to ja lubię, ale choć najpierw się przywitamy.
10: Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, Maciej Dudek, a proszę, już teraz specjalnie dla fanów rocka i nie tylko AC/DC. Highway to Hell.
10: Ależ my gramy w Radio Opole w piątek, piąteczek, piątunio.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.

0: duet na fali.
1: To były Wilki, Na zawsze i na wieczność. Tam coś było o padaniu deszczu. Teraz będzie o górach, ja to połączę. Jak ostatnio byłem w górach, to oczywiście co? To padał deszcz. No ale jak ktoś lubi chodzić
2: ale
1: po górach,
2: połączenie.
1: Czy w deszczu, czy niekoniecznie, albo na przykład oglądać o tych górach filmy, albo słuchać jakichś niesamowitych opowieści, o górach oczywiście, no to mamy teraz dla takich osób bardzo ciekawą propozycję. Otóż trzeba się tylko wybrać do Puław, bo dziś rozpoczyna się tam dwudniowy, pierwszy puławski festiwal górski. Uwaga, ahoj, przygoda, tak się nazywa.
2: Puławski festiwal górski. W programie imprezy znalazły się koncerty i spotkania z podróżnikami. Celem jest odkrywanie piękna lokalnych krajobrazów, ale także tych bardziej egzotycznych. Festiwal powstał po to, by pokazywać piękno gór oraz ludzi, którzy kochają te górskie wyprawy, mówi prezes Puławskiego Towarzystwa Miłośników Gór Robert Małkus.
3: Będziemy się poruszać po górach Karakorum, będziemy w Sri Lance, będziemy w Jakucji, będziemy w Kirgistanie, tak więc warto przyjść na nasz festiwal, a może to będzie inspiracja do wędrówek wakacyjnych przyszłorocznych. Góry uczą przede wszystkim przyjaźni, uczą pokory, uczą miłości i to chcemy zaszczepić tutaj naszemu społeczeństwu.
1: No i właśnie, to wydarzenie festiwalowe startuje dziś. Właściwie w tej chwili już pierwsze wykłady, ale także jeszcze można na ten festiwal wybrać się jutro, bo potrwa do samego wieczora.
2: A ja dodam, że my mamy teraz ogólnopolską premierę w Radiopole.
1: No proszę, proszę.
2: Olivier John, Memories of You.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Duet na fali.
1: 27 minut mamy po godzinie 11. Za nami Amy Winehouse w utworze Rehab, a przed nami kolejny koncert w naszym legendarnym studiu Emi imienia SBB, bo to studio reaktywujemy po przerwie wakacyjnej. No i tak już w przyszły czwartek, dawnim koncert krakowski zespół Omasta. To jedna z takich ciekawszych formacji tworzących na styku współczesnego jazzu, hip-hopu i kultury ulicznej. Jego nazwa pochodzi, co ciekawe, z regionalnej krakowskiej gwary i oznacza tłuszcz dodawany do potrawy dla smaku. No i tu już też łatwo zgadnąć, że cała ekipa właśnie taka krakowska jest mocno. No a owa Omasta to metafora też ich brzmienia. Gęstego, intensywnego, nasyconego, opartego na ciężkich bębnach, głębokim basie uzupełnianych przez melodyjne partie fortepianu, trąbki, saksofonu i fletu.
2: Czyli reasumując, będzie grubo, dlatego musicie być
1: smacznie
2: na koncercie w najbliższy czwartek, 24 września o 20. Pierwszą godzinę tego wydarzenia będziemy też transmitować w programie Więcej Kultury, a także streamować na stronie internetowej radio.opole.pl, a przed występem, czyli po 19 z artystami w Audiokracji, która wróciła też po wakacjach, porozmawia Tomek Wojtyłko, no i dziennikarz programu Drugiego Polskiego Radia Janusz Jabłoński.
1: Bo warto dodać, że wydarzenie będzie też, słuchajcie, później retransmitowane w ramach Jazzowego Klubu Polskiego Radia właśnie w programie Drugim Polskiego Radia. No i jeśli chcecie ten zespół zobaczyć na żywo, no to tradycyjnie oferujemy takie darmowe wejściówki. No, jest to jednak ich liczba ograniczona jak zawsze, więc piszcie na nasz adres mailowy koncert@radio.opole.pl. No i ci najszybsi będą mogli Omasty posłuchać i popróbować na żywo w naszym studiu.

0: Za 22 minuty wybije 12. Zakopower i Ania Dąbrowska o kwiatach zaśpiewali w Radio Pole, a my mamy dla was breaking newsa. Mamy nowy gatunek kota. To pierwszy taki przypadek od wieku. Tilkajo, tak zwierzątko nazywane jest przez lokalne społeczności i należy do grupy tak zwanych kotów tygrysich, które występują w Ameryce Południowej.
1: I właśnie tego kota, słuchajcie, odkryto w bujnym lesie Yungas w Boliwii, w górzystym rejonie, gdzie lasy często spowija mgła, no i panuje tam wysoka wilgotność. Zwierzę mierzy tak około 46 cm długości, waży niecałe 1,5 kg, no czyli jest mniejsze niż taki przeciętny kot domowy.
0: Zaś jego futro jest jasnobrązowe, z nieregularnymi rozetami na całym ciele. Mi trochę przypomina lamparta. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że boliwijski kot tygrysi okaże się odrębnym gatunkiem. Nikt wcześniej nie sugerował, że to inny zwierzak, podgatunek czy coś podobnego, podkreślają naukowcy na łamach czasopisma Current Biology.
1: No i ci naukowcy, słuchajcie, przeanalizowali dane genetyczne i w 100% potwierdzili już, że to faktycznie nowy gatunek. No i nadali mu naukową nazwę Leopardus tilkajo, pozostawiając zarazem to jego lokalną nazwę.
0: Brzmi dostojnie, to fakt, i okazuje się, że chociaż to taki rozmiarowo niepozorny kotek, to naukowcy dodają, że to prawdziwy leopard na myszy.

0: Love, Warszawa w Radio Pole. Śpiewałam pod nosem, a co, to jest taki hit, który trzeba sobie nucić, zwłaszcza w piątek, piąteczek, piątunio, ale ze stolicy Polski wracamy do stolicy polskiej piosenki.
1: No i za chwileczkę, słuchajcie, za 11 minut o pełnej godzinie 12 wiadomości. Roman Juranek je przygotowuje, ja tylko powiem na zachętę, co w nich. Między innymi powiem o tym, że premier Donald Tusk gości na Ukrainie. Szef polskiego rządu bierze tam udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, a uczestniczy w nim między innymi Ukraina i przedstawiciele 7 państw regionu Karpat. Będzie też oczywiście temat regionalny. Zaprosimy na Wielkie Święto Judo, bo w najbliższy weekend w Opolu odbędzie się memoriał Edwarda Faciejewa. 10. edycja tego turnieju w Stegu Arenie, a tam na matach ponad 500 zawodników z całego kraju.

0: promocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
6: Po reklamie. A dzisiaj w kalendarzu już 18 dzień września, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Takie nietypowe święta mamy, a co o 12?
7: Premier Donald Tusk przebywa na Ukrainie.
8: Pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
7: Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W wiadomościach także inwestycyjny boom w gminie Branice.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: A dyżur w Newsroomie rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na odcinku między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód na wysokości Pruszkowa. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, brak osób rannych. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Premier Donald Tusk na Ukrainie. Szef polskiego rządu powiedział, że przyjechał, aby pokazać, iż kraj ten nie jest sam. Szef rządu bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Uczestniczy w nim Ukraina i przedstawiciele 7 państw regionu Karpat.
10: Przywódcy spotykają się w ośrodku ukraińskiego prezydenta w pobliżu Bukowelu w Karpatach. Donald Tusk zaznaczył, że przyjechał, żeby pokazać polską solidarność wobec Ukrainy.
8: Pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
10: Przed wyjazdem na Ukrainę szef rządu zapowiadał, że jedzie także, aby zobaczyć efekt rosyjskich uderzeń powietrznych w ukraińską infrastrukturę.
8: Ta wojna na wyniszczenie gospodarki wydaje się właśnie, że wkracza w decydującą fazę, więc wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu. Postawa Rosjan wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna.
10: W spotkaniu w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej uczestniczą też prezydent Rumunii i Serbii.
7: A wizytę premiera na Ukrainie śledzi Paweł Buszka. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Dokument trafi teraz do Senatu. Finansowana centralnie praca asystentów pozwoli na zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, nauce czy pracy. Z usługi będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Wymiar asystencji będzie mógł wynosić do 240 godzin miesięcznie, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Inwestycyjny boom w gminie Branice. Lokalny samorząd realizuje jednocześnie kilkanaście zadań. Remontowane są m.in. drogi i budynki użyteczności publicznej. Prowadzone są także prace przy budowie kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Bardzo się cieszymy z realizacji tych inwestycji. Jest sporo pracy, ale też sporo bałaganu. Mam nadzieję, że mieszkańcy podejdą do tego z dużym zrozumieniem, mówi Katarzyna Herbut, wiceburmistrz Branic.
3: Z tych najważniejszych to chyba te drogowe, bo kończymy długo też oczekiwany remont ulicy Szkolnej. Drugi etap, kolejną z dużą inwestycją, to jest budowa targowiska dla lokalnych rolników, sprzedawców. Te zadanie to prawie 3 400 000 zł. Kolejna inwestycja to budowa tężni solankowej, to zagospodarowanie również terenu przy obecnym parku w Branicach.
7: Gmina remontuje także kilka budynków użyteczności publicznej. Kompleksowe prace prowadzone są m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach i Ośrodku Zdrowia we Włodzininie.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Ponad 500 młodych zawodników z całego kraju powalczy w najbliższy weekend w Opolu w Memoriale Edwarda Faciejewa. Jubileuszowa 10. edycja turnieju judo odbędzie się na matach Stegu Areny. W tym roku zawody zbiegają się też z 50-leciem klubu judo AZS Opole, którego założycielem był Edward Faciejew. Zaczynamy w sobotę o 10, mówi prezes klubu judo AZS Arena Anna Chodakowska.
11: Weekend, sobota i niedziela, Stegu Arena. W sobotę rywalizują kategorie U11, U13, U15, a w niedzielę najmłodsi U9 i najstarsi U18.
7: Edward Faciejew stawiał nam wysoko poprzeczkę, wspominał na antenie Radio Opole trener judo Mateusz Kozłowski.
12: Moją ulubioną taką historyjką jest to, że potrafił nam pisać o 5 rano, że o 10 jest trening i cała grupa 30-osobowa była na tym treningu. Nieważne, czy to piątek, świątek, czy sobota, zawsze byliśmy na treningu.
7: A w Memoriale rywalizować będą zawodnicy w kategoriach od U9 do U18.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Nieco więcej chmur pojawiło się teraz nad stolicą regionu, ale nic tutaj w prognozach nie wskazuje na to, żeby z tych chmur coś dzisiaj miało skapnąć do nas. Od 21 do 23 stopni maksymalnie, noc chłodna, od 9 do 10 stopni. Miejscami mogą wystąpić silne zamglenie, jutro od 19 do 21 stopni i będzie można powalczyć w ogródku, taki ja mam plan.
9: A, będziesz grzebać w ziemi, jak to ty
6: tak,
9: mówisz.
6: Tak, bo muszę tulipany już zasadzić.
9: No dobrze. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz, to w Opolu mamy 21 stopni. No i moja optymistyczna mapka pokazuje 21 stopni we wszystkich większych miastach. Słuchajcie, Kędzierzyn, Koźle, Nysa, Brzeg, Namysłów, Kluczbork. No to ja jak zwykle przekornie szukam jakichś wyjątków. Proszę bardzo, Paczków. Tam 22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Kupiłam sobie ostatnio takie cebulki właśnie na promce i to jest idealny dzień, żeby je wsadzić do ziemi.
9: A będzie deszcz? Bo to wiesz, trzeba później podlać.
6: Zobaczymy. 5 minut po 12, to jest pewne. Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rab, dołączył do nas Marcin Kobza. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
6: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
12: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej numer 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
5: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Za nami YouTube, Streets of Dreams. Mamy 18 minut po godzinie 12 i kolejny gość w naszym studiu. Janusz Orlik to kurator polskiej sceny tańca, reżyser, choreograf, no i także tancerz. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy sobie rozmawiać o wielkim wydarzeniu, czyli właśnie o polska scena tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Ona tak zazwyczaj mocno inauguruje ten nowy sezon artystyczny. No i jak czytam, że mamy w tydzień 9 spektakli, do tego warsztaty taneczne.
2: Wow.
1: No i cała masa imprez towarzyszących z gośćmi z zagranicy i to wszystko na pana głowie, no to podziwiam. Duże wyzwanie?
2: Duże wyzwanie, nie do końca na mojej głowie. Na mojej głowie tak naprawdę zaczyna się już od momentu dobierania spektakli i tworzenia tego programu. Jak już jest stworzony i artyści są poinformowani i zapraszani, to wtedy ta praca jest jakby dalej oddelegowywana do różnych działów teatru, którzy wykonują naprawdę wspaniałą robotę, bo gdyby wszystko było na mojej głowie, wątpię, żebym podołał. Dlatego duże, wielkie szapoba dla pracowników teatru, którzy bardzo dzielnie to ogarniają i doprowadzają do sytuacji, w której ten festiwal może się z roku na rok odbywać.
3: I właściwie warto to podkreślić, że przygotowania do samego spektaklu Kids rozpoczęły się już parę miesięcy temu.
2: Dokładnie tak, 11 sierpnia, więc już naprawdę nie pamiętam, co to są wakacje, ale tak trochę się śmieję, że ten praca nad tym spektaklem była takimi trochę wakacjami, bo praca z dziećmi jednak była dla mnie bardzo, bardzo odświeżająca. I pomimo tego, że zaczęliśmy 11 sierpnia, to już nawet nie myślimy o wakacjach, po prostu weszliśmy do studia i zaczęliśmy pracę.
3: No setka właśnie. Dzieci się zgłosiła, to jest niebywałe.
2: Setka dzieci się zgłosiła dokładnie w lutym, odbył się casting, nie spodziewałem się takiego odbioru. Było to trudne, żeby skupić swój wzrok i uwagę na setce dzieci, no ale wybór został
3: dokonany
2: i już 19 września będziemy mogli zobaczyć efekty tej pracy.
1: Czyli jutro, dokładnie.
2: Dokładnie jutro.
1: Ja przy okazji dodam, że właśnie kurator opolskiej sceny tańca jest reżyserem tej premiery, tego spektaklu, który też w ramach opolskiej sceny tańca się pojawi, ale z kolei w niedzielę.
2: Dokładnie tak. Oficjalnie festiwal otwieramy 20 września spektaklem Kids o godzinie 17, natomiast o godzinie 20 pierwsza prezentacja, znaczy druga po Kids, prezentacja Włoszki, artystki z Włoch Sylwii Gribaudi, spektakl Suspended Chorus.
3: A zdradźmy jeszcze, o czym jest spektakl Kids? Co te kids tam będą robić na tej scenie?
1: Dancing.
2: Będzie trochę tańca, będzie trochę ruchu, będzie trochę tekstu, natomiast...

i spektakl, są różne wydarzenia towarzyszące. Proponuję zrobić tu mały przecinek. O tym dniu inauguracyjnym już wspomnieliśmy. To za chwilę, jeśli z nami zostaniecie, posłuchacie, co jeszcze znalazło się w programie tej bardzo rozbudowanej imprezy. Zostańcie z nami.

0: Take That i Michael Patrick Kelly i utwór Feel My Love w Radio Pole. Powolutku zbliżamy się do 12.30, a w naszym studiu siedzi zrelaksowany, uśmiechnięty, chociaż czeka go wielkie wezwanie, Janusz Orlik, kurator polskiej sceny tańca, reżyser i choreograf. Janusz, muszę cię zapytać, bo bardzo mnie to, ale to bardzo zaintrygowało. Co się będzie działo w środę o godzinie 10 pod hasłem Miękkie krajobrazy ciała?
1: Miękkie krajobrazy ciała to jeden z warsztatów.
2: Przepraszam za koleżanka na zawsze. Naprawdę. Ale proszę, proszę.
1: Miękkie krajobrazy ciała to jeden z 5 warsztatów, które przygotowaliśmy dla lokalnej społeczności. Nie tylko tancerzy, osób ruszających się, tańczących, młodzieży, która na co dzień może uczestniczy w jakichś, chodzi na jakieś zajęcia taneczne. Staram się budować program tak, również ten warsztatowy, żeby artyści, którzy przyjeżdżają do nas, również mogli podzielić się swoją praktyką ruchową i poznać oczywiście też
0: te miękkie krajobrazy
1: ciała. Co Szymon Walawander, który akurat będzie te warsztaty prowadził, czym się z nami podzieli, nie wiem. Natomiast warto naprawdę sprawdzić stronę festiwalu, wejść na stronę Teatru Opole i zapoznać się z całym programem, ale szczególnie właśnie warsztaty, które prowadzone będą przez artystów występujących na opolskiej scenie tańca, zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
2: A propos tej zagranicy, to w ogóle no tak na szybko też wyszukałem te spektakle, które będą właściwie każdego dnia, no to widzę, że tak, przyjeżdżają do nas twórcy ze Szwecji, z Finlandii, z Belgii, z Włoch, oczywiście z Polski, tak? Także, no, przyznam się, że tutaj tak, nasz gość przyznał, że nawet z Kuala Lumpur do niego wydzwaniali, jak się ogłosił program i zaczęliście szukać.
0: Ale to z zapisami na warsztaty.
2: To jest
0: właśnie
2: niesamowite. No właśnie, jak się pozyskuje ludzi z całego świata do takiego wydarzenia w Opolu?
1: W Opolu, tak jak mówiłem wcześniej, ten festiwal nie mógłby się odbyć bez pracy naprawdę i zaangażowania
2: całego sztabu ludzi. Zapewne.
1: Również osoby Magdy Gabert, która zajmuje się sprawami międzynarodowymi w teatrze. Powiedziałaś o Kuala Lumpur. To jest dość ciekawa
2: egzotyka, no już.
1: To jest dość ciekawa historia, ale laboratorium choreograficzne, które jest częścią opolskiej sceny tańca, zainicjowaliśmy tą, można powiedzieć, inicjatywę laboratorium w zeszłym roku. Idea polega na tym, że to jest laboratorium intensywne, które jest skierowane do profesjonalnych tancerzy, choreografów, osób zajmujących się ruchem, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Na początku myśleliśmy, że będzie dużo zgłoszeń z samej Polski, no ale właśnie dzięki pracy Magdy, która wysłała informację o laboratorium na różne social media zagraniczne, Dance Opportunities i tym podobne, zaczęli się zgłaszać do nas ludzie z zagranicy. Został ogłoszony open call i otrzymaliśmy w tym roku prawie 80 zgłoszeń.
2: Nieźle.
1: Natomiast no, nie jesteśmy w stanie zaprosić takiej ilości osób.
2: Musiałaby żeby zatrwać 3 miesiące, a nie tydzień. I
1: no,
2: tak długo.
1: Tak,
0: i musiałaby mieć większe dofinansowanie.
2: Dokładnie, to na pewno.
1: Dokładnie tak. Ideą tego laboratorium jest praca z uznanym zagranicznym artystą tańca. W tym roku będzie to włoska Sylwia Gribaudi, która swój spektakl, jak już powiedziałem, zaprezentuje 20 września na otwarcie. I przez następne kolejne 3 dni artyści z Polski, z zagranicy, pod czujnym okiem Sylwii, będą właśnie zgłębiać jej praktykę humoru, jak humor może zaistnieć na scenie,
2: no,
1: i
2: proszę,
1: jak ten humor z tańcem
0: połączyć. Janusz Orlik, kurator opolskiej sceny tańca, reżyser i choreograf, jest naszym gościem, a do rozmowy i do zaproszenia właściwie na opolską scenę tańca jeszcze wrócimy.

0: Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w duecie na fali, taki duet muzyczny. Ale nas to teraz jest tutaj trio, bo Janusz Orlik cały czas w studiu, kurator opolskiej sceny tańca, reżyser, choreograf, tancerz. No i reklamujemy wam taką imprezę, którą Radio Opole objęło także patronatem medialnym. Najbliższy przyszły tydzień, właściwie pod znakiem jednym wielkim tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego, spektakle z całego świata. O te warsztaty jeszcze, znaczy o te spektakle i o to, co w ogóle się będzie działo, chciałem zapytać, czy no, ci, którzy nas teraz słyszą, mają szansę jeszcze zdobyć jakieś bilety, wejściówki?
1: Tak, jeszcze są bilety. Spektakl Kids premierowy jest już wyprzedany, z tego co wiem, ale pozostały jeszcze pojedyncze wejściówki, bilety na poszczególne spektakle, również na warsztaty, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.
2: Janusz, a trudno się pracuje właśnie nad taką sztuką taneczną w stosunku na przykład do takiej tradycyjnej sztuki teatralnej, którą oglądamy, która polega na graniu, oczywiście prawidłowym też wypowiadaniu pewnych kwestii. Czy właśnie tworząc taki spektakl muzyczny, taneczny, musisz się znacznie więcej nagłowić? Jest więcej prób na przykład?
1: I tak i nie, to zależy. Czy jest więcej prób, zależy od tego, jaki czas zostanie mi na te próby dany. I w tym czasie muszę po prostu się z tą pracą wyrobić, więc oczywiście, jeżeli miałbym tydzień na zrobienie spektaklu, no to byłoby to karkołomne.
0: Ale 6 tygodni już wystarczy.
1: 6 tygodni, wiedząc, że mam 6 tygodni, wiem wtedy, jak rozplanować ten czas, kiedy wyrobić się ze strukturą i w ogóle z kolejnością, żeby był ten spektakl gotowy. Dalej oczywiście pozostają jeszcze kwestie techniczne, no trzeba dopracować światło i muzykę i tak dalej, więc samo zrobienie spektaklu nie polega tylko i wyłącznie na ułożeniu struktury i tańca, choreografii, no ale jest jeszcze masa innych rzeczy, które na ten spektakl się składają.
0: Jako laik myślę sobie, że jest trudniej dotrzeć do widza, kiedy nie ma się tej podpórki w postaci słowa, tekstu, tylko na przykład właśnie ruchem, tańcem, gestem.
1: To prawda, no tekst jest bardzo mocny, silny i no jak operujemy głosem, ta informacja do nas zostaje automatycznie przekazana. W tańcu jednak no ten taniec jest postrzegany dla takiego zwykłego Kowalskiego jako coś niezrozumiałego, abstrakcyjnego.
0: Subiektywnie też na pewno mocno.
1: Tak, i często pojawia się pytanie, zadaje mi się pytanie, jak zachęcić ludzi do obcowania z tym tańcem. Ja najczęściej mówię, podejmijcie ryzyko, tak jak podejmujemy ryzyko każdego dnia w różnych sytuacjach. Nie widzę tutaj różnicy. Przyjdźmy do teatru, usiądźmy, kupmy bilet, usiądźmy, pooglądajmy, doświadczmy tego ruchu, bo w naszym ciele jest naprawdę zapisane wiele historii, którymi my jako ludzie możemy się bardzo dobrze podzielić po prostu.
2: I zainspirować. Wyciągniemy.
0: Nie musimy od razu tańczyć. Na razie zobaczymy, jak razem to profesjonaliści.
1: Ciebie jeszcze chciałbym zobaczyć, bo Ilona powiedziała do tańca i różańca, więc może będzie ten moment, kiedy spotkamy się jeszcze ponownie.
2: Krzychu, ja słyszałam, nie chciałbyś. Są wolne miejsca na warsztatach.
0: Chciałbyś tego zobaczyć.
1: Miejsce na stole, Krzysiu, jest, więc jakby co, to zapraszam.
2: Janusz Orlik, kurator opolskiej sceny tańca, reżyser i choreograf, był gościem Radia Opole. Dziękujemy ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Życzymy powodzenia, ściskamy mocno kciuki.
1: Dziękuję bardzo, dzięki.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Studio M. Najbardziej kameralna scena z największym audytorium na Opolszczyźnie.
1: Wracamy z koncertami po wakacyjnej przerwie.
0: Scena, którą pamiętają sami muzycy.
2: Pierwszy koncert poza Warszawą zagraliśmy właśnie u was w Radio.
0: A już wkrótce. Omasta.
3: Krakowskie trio. Jazz z rapem. Ten koncert także w drugim programie Polskiego Radia.
0: Ars La Trance.
1: Rock i pop, a w składzie harfa i trąbka.
0: Koncert filharmoników opolskich.
3: Ten wieczór usłyszycie tylko w eterze.
0: Bakrzysz.
1: Legenda polskiego reggae.
0: Szymon Justyński.
3: Bass, funk i jazz. Grał z muzykami Santany.
0: Limbowski solo act.
1: Jeden człowiek i piosenki z innego świata.
0: Bezpłatne zaproszenia do Studia M tylko na antenie Radio Opole. Terminy na radioopole.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
1: Po reklamie.
7: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13, mamy piątek, to jest 18 dzień września, Międzynarodowy Dzień Geologa i Bramy Garażowej. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie? Sprawdźmy.
8: Wielkie oszczędności dla polskiego przemysłu coraz bliżej. Premier Słowacji odwołał wizytę na Ukrainie. W wiadomościach także koniec rewitalizacji promenady Kietrzańskiej.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Roman Juranek.
8: Zakończyły się już utrudnienia na A4. Przypomnijmy, na odcinku między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nikt nie został ranny. Zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Może jeszcze tam występować niewielkie spowolnienie ruchu. Wielkie oszczędności dla polskiego przemysłu coraz bliżej. W Parlamencie Europejskim kolejny etap prac nad złagodzeniem unijnych restrykcyjnych regulacji środowiskowych. Negocjatorem w imieniu Parlamentu Europejskiego jest deputowany PSL-u Adam Jarubas, który złożył poprawki do propozycji komisji.
9: Propozycje polskiego europosła mają sprawić, że zwiększona zostanie jeszcze bardziej pula darmowych uprawnień do emisji CO2. Oszczędności dla europejskich firm wyniosłyby wtedy ponad 8 miliardów euro, bo nie musiałyby one kupować uprawnień na rynku. Dla polskich przedsiębiorstw to byłyby oszczędności w wysokości 1,5 miliarda euro. Chcemy ograniczyć szok kosztowy, z którym mierzy się europejski, a szczególnie polski przemysł, podkreślił europoseł Adam Jarubas. Napisał, że transformacja musi uwzględniać rzeczywiste możliwości technologiczne przedsiębiorstw. Finał negocjacji spodziewany jest za kilka tygodni.
8: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Premier Słowacji odwołał wizytę na Ukrainie. Robert Fico miał wziąć udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, którą oprócz Ukrainy utworzyło 7 państw regionu. Jak poinformował ukraiński portal The Kiev Independent, słowacki premier nie przyjechał z powodu choroby. Podczas spotkania będzie go zastępował wiceminister spraw zagranicznych Marek Aśtok.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Zakończyła się rewitalizacja promenady Kietrzańskiej, dawnej Alei Parkowej przy ulicy Kościuszki. Projekt pod nazwą Śladami Przodków na rowerze przez historię został zrealizowany w ramach polsko-czeskiego programu Interreg, który wspiera współpracę transgraniczną oraz rozwój regionów przygranicznych. Promenada została oddana do użytku, powstał piękny obiekt, jesteśmy z niego bardzo dumni, mówi Wojciech Błajda, wiceburmistrz Kietrza.
10: Park, który przez lata był zaniedbany, nic się nie działo, były tam ścieżki tylko pieszo-rowerowe, które były nieuporządkowane, zachwaszczone. Więc w naszym projekcie postanowiliśmy to ten teren oddać do mieszkańców w takiej nowocześniejszej formie. Postanowiliśmy utwardzić ścieżki, dodać ławeczki, oświetlić fragment tego parku. Nie jest cały oświetlony. Chcieliśmy, żeby było oświetlone, żeby nawet w tych godzinach wieczornych można było posiedzieć i spokojnie odpocząć.
8: W ramach zadania powstały także tablice informacyjne i elementy interakcyjne.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Stolicą krajowego kolarstwa będzie w niedzielę Prudnik. Około 200 zawodników zgłosiło udział w 12. Memoriale imienia Stanisława Szozdy, który jest finałem Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Sportowej rywalizacji towarzyszyć będą atrakcje dla całych rodzin. Upamiętniamy Stanisława Szozdę, medalistę olimpijskiego i legendę kolarstwa, który przez całe życie związany był z naszym miastem, mówi Małgorzata Halek, dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.
4: Na naszych ulicach zmierzą się kolarze stanowiący elitę Polski i właśnie w Prudniku wyłonimy Mistrza Polski. Starty będą w różnych kategoriach, również amator, cyklosport. Są przewidziane również starty dla dzieci i od godziny 13 mnóstwo dodatkowych atrakcji. Począwszy od dmuchańców, eurobungee, będziemy mieć warsztaty kulinarne, degustacja potraw przygotowanych przez Kubę Steiermarka.
8: A niedzielne zawody kolarskie rozpoczną się o godzinie 10. Start i meta będą na prudnickim rynku, a przed 17 wyruszy parada rowerowa dzieci, która zakończy kolarskie wydarzenie objęte patronatem medialnym przez Radio Opole.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No niestety błękitu już nie za wiele widać. Niebo zaschnute chmurami. No i to by się zgadzało z prognozami. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatury od 21 do 23 stopni. Padać nie powinno, a wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni. W nocy zachmurzenie też duże i umiarkowane. W nocy nie będzie padać, ale za to uważajmy na mgły. No i chłodna noc przed nami, bo tak od 9 do 10 stopni.
11: Po 20 stopni aktualnie w Namysłowie i w Brzegu, a po 21 stopni w Kluczborku, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Przystojny, utalentowany, umięśniony.
7: Nie, no dzięki,
11: śpiewa.
7: Już daj spokój, zawstydzasz
11: mnie. To nie o tobie, to Damiano Dawid. Dawidzie, który teraz zaśpiewa.
7: No okej, ale ja tam wiem swoje.
11: Cześć.
7: Cześć.

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Na zegarze już kwadrans po godzinie 13, dołów Cameron za nami, a my teraz przechodzimy do nagłówków, które zwróciły naszą uwagę w internecie i oczywiście wam zacytujemy te najlepsze, które są naprawdę piękne. Buntowniczka z kuchennych rewolucji groziła jej żurem. Magda Gessler przemówiła przed emisją.
2: No, poważna groźba.
1: Nie wiem, jak to żurem można grozić.
2: Też
1: że
2: nie
1: co,
2: wiem.
1: Wyleje ci na te twoje loki?
2: Nie wiem, albo że na przykład nie ma w nim jajka i to taki już nie jest pełny żur.
1: Bez jaj.
2: Otóż to. Ja mam taki tytulik, uwaga. Kate i William cieszą się urokami wiejskiego życia na traktorze. Sielsko i anielsko.
1: A?
2: Wrócili na stare włości i proszę od razu na traktor.
1: No też sobie muszę czasami odsapnąć.
2: Mało królewsko, ale okej. Okay.
1: Padło pytanie o kurację antygeriatryczną. Agata Kulesza. Patrzę w lustro i wiem, co widzę.
2: Złośliwe pytanie.
1: Tak.
2: No
1: tak.
2: To nieładnie.
1: I
2: nieładnie.
1: Dobrze odpowiedziała.
2: Ja mam fenomenalny tytuł od naszego zaprzyjaźnionego realizatora. Maciej Dudek wczoraj podesłał. Nie wiem,
1: no,
2: czy ty go pamiętasz.
1: A mi nie podesłał, no obrażona jestem.
2: Słuchaj, no to słuchaj, będziesz się bawić tak samo jak ja. Uwaga, bo ten tytuł leci tak. Łapacz pijawek, pukacz i chłopiec do bicia. Profesje, których już nie ma.
1: A czym się zajmuje pukacz?
2: Nie wiem, wygooglamy potem.
1: Roxana Węgiel bez hamulców na salonach w USA pokazała nogi w drapieżnym wydaniu.
2: A, wczoraj pokazywała co innego. Przysiągłem, że widziałem.
1: Roxy kusi teraz każdego dnia czym innym.
2: Każdym kawałkiem ciała, tak. No dobrze, dobrze. Zmieniam branżę zupełnie, teraz będzie, no chyba motoryzacja, chociaż czy ja wiem. Uwaga. Ten tani statek kosmiczny, tani statek kosmiczny zamknięty w osobówce. Oglądają się za nim na ulicy. No dlatego się można pomylić. Tani statek kosmiczny zamknięty w osobówce.
1: Matko kochana.
2: No to jest tu
1: artysta, jakiś tani statek kosmiczny?
2: No musi kosmicznie to auto wyglądać, bo zakładam, że to jednak chodzi o branżę moto. Tak, no. Ciekawe, ciekawe.
1: Niezły kosmos.
2: Może dużo
1: guziczków.
2: Uwaga,
1: bo się Elon zainteresuje. Piotr Gąsowski przyłapany na drogowym grzeszku. Wrócił z greckich wakacji z byłymi partnerkami i wjechał wespą na ścieżkę rowerową.
2: No tak.
1: Czyli wrócił z wysp i tak mu te wyspy w głowie teraz tam dalej dzwonią i wespą na ścieżkę rowerową.
2: W tę wespę, w tę wyspę. Tak,
1: oh my God.
2: Tak. To ja mam ostatni, branża beauty nie zawodzi nigdy. Ten tusz to turbosilnik dla rzęs. Maksymalnie wydłuża, pogrubia, nawet robi im lifting.
1: Matko kochana, to ja poproszę
2: statek
1: ten silnik.
2: Kosmiczny taki właściwie można.
1: Kosmiczne rzeczy dzisiaj zaproponowałeś. Faktycznie, a na zegarze 17 minut po 13.

prawiutki Michał Szpak w Radiu Opole w utworze Kochanie. Za 3 minuty będzie w 13:30, a teraz niech mieszkańcy Opola i okolic dadzą ewidentnie głośniej. O ile rewelacje o pumie grasującej na opolskiej wyspie Bolko ostatecznie się nie potwierdziły, no to teraz, słuchajcie, mamy w regionie innego, nie do końca proszonego gościa i to znacznie większych rozmiarów i tu już są twarde dowody na to, że zwierz istnieje fizycznie, no i postanowił pozwiedzać nasz region, a mowa o dorodnym łosiu, który w ostatnich

0: ostatnich dniach był tu i ówdzie widywany i co więcej nagrywany.
1: Jak donosi portal NTO.pl, nietypowy gość pojawił się wczoraj w nocy i nad ranem w kilku miejscowościach pod Opolem i w samym mieście. Łoś był widziany m.in. w Chmielowicach, Szerkowicach, Chruścinie i Mechnicach. Zwierzę biegało swobodnie po posesjach i wyrządzało różne szkody. Wprawiało także w niemałe zaskoczenie samych mieszkańców.
0: Na łoś ewidentnie szukał w ogóle poklasku, bo ponoć podszedł bardzo blisko do jednej z takich kamer na posesji i bardzo ciekawsko tam spoglądał w ten obiektyw. A jeden z mieszkańców Chmielowic spotkał też tego łosia około 6 nad ranem. To było na ulicy Nyskiej. Był tak zaskoczony, że początkowo myślał, że to koń albo jeleń. Żałuję, że nie zdążyłem zrobić zdjęcia, ale przez chwilę myślałem, że lunatykuje, tak? Powiedział właśnie NTO.
1: Mimo wątpliwości tego pana, wszystko wygląda na to, że łoś faktycznie zapędził się między ludzkie osiedla. To samotni wędrowcy i możliwe, że zwierzę dawno już opuściło tę okolicę, a nawet nasz region, ale pewności mieć tak do końca nie można.
0: Dokładnie tak. Na wszelki zatem wypadek radzimy zachować łośtrożność.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Jimmy McDonald w Radio Pole, Mr. Rock'n'Roll. Teraz go słuchamy, a teraz będzie wątek sportowy, bo zawsze takie też występują w duecie na fali. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołanie na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. I tak, w gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. W linii obrony szanse na występ dostaną Jan Bednarek, Mati Kasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kasper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski i Norbert Wojtuszek.
1: Selekcjoner powołał też 10 pomocników: Przemysława Frankowskiego, Jakuba Kamińskiego, Wiktora Nowaka, Kacpra Urbańskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego, Nikolę Zalewskiego, Michała Skurasia i Filipa Rózgę. Kwartet napastników będą tworzyć Robert Lewandowski, Mateusz Żukowski, Karol Świderski i Adrian Benedyczak. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
2: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry Bartosza Nowaka, dziś Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slavii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock. Szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku, napastnik Adrian Benedyczak.
3: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
2: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
0: No a najbliższy mecz Ligi Narodów polscy piłkarze rozegrają 25 września w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: Transmisja tego spotkania w programie pierwszym Polskiego Radia, ale ja nie tylko na piłkarzy czekam, ja czekam na siatkarzy, bo oni mogą pokazać klasę na boisku, od nich powinni się piłkarze uczyć, a ci zagrają jutro o 15 z Łotwą.

0: Wiktor Waligura, nie umiem kochać w Radio Opole. Za 12 minut wybije 14, a ja nie umiem kochać takich filmów, które właśnie mam przed oczami. Facet zebrał 350 borowików w jeden dzień. W Wielkopolsce.
1: A gdzie? Pewnie nie powiedział gdzie. Znaczy tam już nie ma co zbierać pewnie.
0: Ogólnie, że w Wielkopolsce.
1: Okej.
0: Okay. Ale no, niech mu nie smakują.
1: I tym grzybiarskim akcentem przyszło się nam z wami dziś pożegnać. Dzięki piękne za ostatnie 4 godziny. Mówią
0: Iwona Takarska,
1: Krzysztof Rab, Marcin Kobza jeszcze zostanie. Za chwilę w tym studiu Justyna Maćkowiak i reporterski obraz dnia. Miłego weekendu. Niech będzie żona grzyba.
0: Pa, pa, pa.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od OFF Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Słyszałeś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
7: Piątkowe popołudnie słuchają Państwo Radia Opole. Za chwilę tuż po wiadomościach reporterski obraz dnia. Teraz na zegarach 14.
8: W poniedziałek ruszą konsultacje w sprawie połączenia Klinicznego Centrum Ginekologii z USK. Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W wiadomościach także Marcin Horała o wyborze na wicemarszałka.
9: Ja jako wicemarszałek będę służyć nie wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
8: A szczegóły już za chwilę zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: A zaprasza Roman Juranek.
8: W poniedziałek ruszą konsultacje społeczne dotyczące połączenia Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła uchwała Senatu Uniwersytetu Opolskiego, która dała podstawę do uruchomienia dalszych procedur w sprawie ewentualnej fuzji placówek. Niezbędnym krokiem, zanim ostateczną decyzję podejmą radni sejmiku, jest dialog z partnerami społecznymi, mówi Zuzanna Donatowska. Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
10: Myślimy i działamy strategicznie, analizując mapy potrzeb zdrowotnych, wykorzystując potencjały obecnie rozproszone, aby zapewnić jeszcze lepszą opiekę mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa, a szczególnie małym pacjentom. Wiemy, że każda taka zmiana wymaga uważnego wsłuchania się w głos strony społecznej.
8: Dziś wicemarszałek spotkała się z przedstawicielami związków i przekazała im informacje o rozpoczynających się konsultacjach.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
11: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
12: Czy już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
11: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
13: No mam nadzieję, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach.
11: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
8: A była to relacja Michała Fabisiaka. Nowy wicemarszałek Sejmu zapewnia, że będzie służył wszystkim posłom. Wiceszefem Izby został poseł Rozwoju Plus Marcin Horała, pokonując kandydata PiS Marcina Ociepę. PiS oskarża Rozwój Plus o układy z koalicją. Marcin Horała radzi czekać na opadnięcie emocji.
9: Prawo i Sprawiedliwość jest drugim największym klubem opozycyjnym. Powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Dlatego zgłosiliśmy wniosek o poszerzenie prezydium. No niestety PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
8: Marszałek i wicemarszałkowie tworzą sejmowe prezydium, które odpowiada za m.in. ustalanie harmonogramu pracy w Izbie.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: W stolicy regionu rozpoczął się 8. Opolski Kongres Młodzieży. W Urzędzie Marszałkowskim spotkali się młodzi mieszkańcy województwa, przedstawiciele samorządu i organizacji działających na rzecz młodzieży. To okazja do rozmów o tym, czego młodzi ludzie potrzebują dziś i jak powinien wyglądać region, w którym chcą mieszkać, uczyć się i pracować, mówi Aleksandra Guść, współorganizatorka kongresu.
14: Przeprowadziliśmy konsultacje, w których wzięło udział prawie 2,5 tysiąca młodych ludzi. Młodzi szczególnie zwracają uwagę na kwestie dotyczące transportu. Często brakuje im różnego rodzaju autobusów albo połączeń kolejowych. Zwracają również uwagę na problematykę zdrowia psychicznego, dostępność do psychiatrów oraz do psychologów oraz psychoterapeutów. Zwracają również uwagę na młodzieżowe rady.
8: Trzydniowe forum młodych liderów regionu potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Opolu 21 stopni, popołudnie w regionie raczej pochmurne, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 9 do 10 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie od 19 do 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
5: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
6: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
7: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12 memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
8: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Kobza i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie. Mamy piątek, 18 dzień września. Dzisiaj w programie m.in. Zielone Światło Senatu Uniwersytetu Opolskiego do dalszych rozmów o połączeniu opolskich szpitali.
2: Jest to pewien element naturalnej ewolucji, naturalna decyzja. Szpital się rozwija, szpital się zmienia, uniwersytet się rozwija, uniwersytet się zmienia. Zmieniają się także uwarunkowania zewnętrzne. My jesteśmy bardzo wrażliwi, staramy się tę wrażliwość zachować i reagować skutecznie na to, co dzieje się w przestrzeni poza uniwersytetem.
1: Będzie także profilaktyka. Jesień to dobry czas, aby się zaszczepić.
3: Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się to tak samo tutaj na miejscu.
1: W magazynie również wizyta na budowie obwodnicy Namysłowa.
4: W tym roku będziemy robić głównie roboty ziemne, wzmocnienia gruntu. Nie będzie utrudnień typu zamykania dróg, nie będzie utrudnień, które będą powodowały konieczność czy brak możliwości dojazdu mieszkańców. Przynajmniej tak planujemy na dzień dzisiejszy.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15:00. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Marcin Kobza, który ten program realizuje.

0: bohaterski obraz dnia.
1: Senat Uniwersytetu Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie konsolidacji trzech placówek medycznych. Chodzi o połączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i Szpitalem w Białej. Uchwała Senatu Uniwersytetu Opolskiego jest wyłącznie opinią w sprawie podjęcia dalszych kroków. Jest wyrażeniem przez rektora uczelni zgody na dalsze działania związane z tym procesem. Szczegóły w tej sprawie Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok zaznaczył, że jest to bardzo naturalna decyzja, a uczelnia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym współpracuje już 9 lat.
3: Padło takie sformułowanie już w czasie pierwszej konferencji prasowej, że jest to pewien element naturalnej ewolucji, naturalna decyzja. Szpital się rozwija, szpital się zmienia, uniwersytet się rozwija, uniwersytet się zmienia, zmieniają się także uwarunkowania zewnętrzne. My jesteśmy bardzo wrażliwi, staramy się tę wrażliwość zachować i reagować skutecznie na to, co dzieje się w przestrzeni poza uniwersytetem. Chciałem też powiedzieć, że Uniwersytet Opolski ma rzeczywiste doświadczenia konsolidacyjne. Przypomnę tylko o tym, że w roku 2020 zapadła decyzja o konsolidacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim. Przypominam także o wydarzeniach, które towarzyszyły tamtemu okresowi czasu, które trochę przypominają współczesną historię, także my jesteśmy świadomi tego, że pewne historie się powtarzają, natomiast mamy doświadczenie, w tej chwili minęło 6 lat. Jest znakomicie funkcjonujący Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. My widzimy walory i korzyści tego procesu, który na początku także był poddawany kategorycznym wątpliwościom, który był procesem niezidentyfikowanym, ponieważ było to w naszym regionie pierwsze tego rodzaju wydarzenie. Dzisiaj z perspektywy 6 lat mamy już doświadczenie, mamy też bardzo konkretny efekt.
2: Andrzej Drosik, przewodniczący Rady Uniwersytetu Opolskiego, podkreślił, że zapoznał się ze stanowiskiem strony społecznej i rozumie je. Stąd też do uchwały zostały załączone rekomendacje.
4: Chcemy uzyskać w wyniku tych analiz, które mają być przeprowadzone, odpowiedź na kilka pytań. Na kilka pytań związanych na przykład z długoterminowymi zobowiązaniami tych szpitali, z inwestycjami, które były tam przeprowadzane i czy proces konsolidacji będzie miał wpływ na dotacje, które zostały na te inwestycje przekazane. Interesuje nas to, w jaki sposób NFZ podejdzie do konsolidacji, czy suma kontraktów poszczególnych szpitali nie będzie mniejsza niż kontrakt ten jakby globalny, wynikający po konsolidacji, ale również bardzo nas interesuje, w jaki sposób będzie rozwiązywany właśnie ten dialog społeczny, w jaki sposób będzie prowadzona komunikacja z pracownikami tych jednostek, które będą podlegały potencjalnej konsolidacji.
2: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dariusz Madera zaznaczył, że ma nadzieję, że uda się placówce wypracować porozumienie z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, tak jak miało to miejsce w przypadku szpitala w Białej.
5: Integracje zespołów, one wymagają oczywiście dyskusji, analiz, zaangażowania wszystkich stron w proces. My do tej pory nie mogliśmy uczestniczyć w tej dyskusji medialnej, dlatego że byliśmy na etapie wewnętrznych prac, stąd też ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nie zabieraliśmy głosu, bo nie mieliśmy zgody na to, żeby w ogóle iść w tym kierunku. Dzisiaj, mając pozytywną opinię Senatu i pana rektora, możemy przystąpić do rozmów, do dyskusji o tym, w jaki sposób chcielibyśmy budować szpital uniwersytecki wspólnie z zespołami z Szpitala Ginekologiczno-Położniczego oraz ze Szpitala Białej. My zakładając w procesie tym na początkowym, kiedy rozmawialiśmy w ogóle o idei konsolidacji, założyliśmy sobie jedną rzecz, że proces konsolidacji nie może być wymierzony po pierwsze w pracowników, po drugie nie może być wymierzony w pacjentów. Pracownicy muszą na tym zyskać i muszą zyskać na tym pacjenci. Lub odwrotnie, pacjenci i pracownicy.
1: Dodajmy, że uchwała umożliwia rektorowi Uniwersytetu Opolskiego zwrócenie się do marszałka regionu z wnioskiem o dalsze procedowanie sprawy ewentualnej konsolidacji. W poniedziałek, 21 września, ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie.

0: chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Lekarze przypominają, że choć sezon na grypę przypada zwykle na grudzień, jesień to dobry czas, aby się zaszczepić. Sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne w aptekach. A czy obserwujemy już wzmożony ruch w przychodniach? To sprawdzała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Powolutku już się zaczyna. Pojedyncze przypadki w Polsce już są fiksowane. Nie jest jeszcze to epidemia. Spodziewamy się ją w tak mniej więcej za parę miesięcy. Najczęściej to jest początek grudnia. Właśnie to jest ta właściwa chwila, ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich pacjentów do szczepienia. Tatiana Bojczuk, lekarka rodzinna. Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio w aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się tak samo tutaj na miejscu. Bardzo szybko, bardzo krótko i jesteśmy chronieni.
2: Ja jestem podwójnie szczepiony, to znaczy 2 tygodnie temu byłem szczepiony na RSV, tak to się nazywa, a dzisiaj dostałem pierwszą dawkę na pół pasca. Grypę pani doktor powiedziała, żeby jeszcze poczekać, bo dopiero będzie niedługo się zaczynał okres, a więc wtedy. Także myślę, że szczególnie dla seniorów to jest rzecz najważniejsza. Po pierwsze, szczepionki powyżej 75 roku życia są bezpłatne. A druga sprawa, jeżeli się przytrafi taka dolegliwość, to po szczepieniu te objawy choroby, grypy, półpaśca czy czegoś takiego innego są o wiele łagodniejsze.
3: No nie będę się już szczepić na żadną szczepionkę. Po covidowej szczepionce byłam ratowana, to jest raz. Pewien lekarz kardiolog odradził mi szczepienie.
4: Tak, ja jestem zwolennikiem szczepień, także nie ma o czym mówić. Na grypę jeszcze nie pomyślałam, a te darmowe jeszcze mnie nie obowiązują. Aczkolwiek przechodziłam chorobę półpaśca i myślę nad tym, czy się zaszczepić nawet prywatnie, bo wiem, co to było.
5: Jeśli chodzi o samo zaszczepienie przeciw grypie na Opolszczyźnie, można to robić zarówno w POZ-ach, jak i w aptekach, które przystąpiły do programu szczepień. Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Takich aptek, które przystąpiły do programu szczepień, jest w tej chwili około 60, natomiast to cały czas jest ruchomy proces, dlatego że apteki mogą cały czas do niego przystępować. Jeśli chodzi o POZ-y, takich miejsc, w których możemy się szczepić, jest na Polszczyźnie 260. Natomiast co ważne, to dzieci nie mogą szczepić się w aptekach. Są to szczepienia wyłącznie dla dorosłych. Dzieci bezwzględnie muszą być poddane kwalifikacji do szczepień przez lekarza. Jeśli chodzi o odpłatność, to szczepienia są bezpłatne dla osób 65+, dla kobiet w ciąży, czy też dla dzieci od 24 do 60 miesiąca życia.
1: Lepiej chronić, aniż później leczyć. Zaszczepić na grypę możemy już od 6 miesięcy i zazwyczaj pierwsze parę lat robimy dwukrotnie szczepienie przeciwko grypie z odstępem 1 miesiąc, żeby wzmocnić tą ochronę podczas tego pierwszego szczepienia. Później co sezon to tylko wystarczy 1 dawka.
0: Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w poprzednim sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 roku życia, to około 16%.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Milionów złotych to koszt budowy obwodnicy Namysłowa. Inwestycja zakłada budowę 5-kilometrowej drogi po południowo-zachodniej stronie miasta, która ma odciążyć centrum miasta, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w tym subregionie. Dziś na roboczej wizycie na placu budowy była Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: W ramach obwodnicy mamy 5 kilometrów nowej drogi. Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Aż 5 skrzyżowań, z tego 4 nowe. Wszystkie skrzyżowania typu Rondo. I tak zacznę tutaj od południa, jak wjeżdżamy od Opola do Namysłowa. Mamy wjazd i rondo na drodze krajowej 39, połączenie z drogą 454. Tu będzie modyfikacja wlotu na tym rondzie, aby mieszkańcy osiedla pobliskiego mogli mieć komfortowy wjazd. Potem dalej mamy Smarchowice Wielkie, czyli już początek tego naszego nowego przebiegu obwodnicy. Nowe rondo, potem mamy przecięcie 2 dróg powiatowych. Też mamy 2 ronda i ostatnie to 4. nowe rondo na już w locie na 451, czyli już mamy północny przebieg, wyjazd z Namysłowa w kierunku Oleśnicy. Co ważne, na tym końcowym fragmencie, tym ostatnim rondzie, mamy też włączenie strefy tutaj gospodarczej Namysłowa. Po drodze również przecinamy rzekę Widawę, powstanie nowy obieg mostowy, powstanie wiadukt nad linią kolejową Kluczbork-Wrocław. Także z naszej strony będzie ścieżka z Ziemiełowic do Namysłowa w kolejnym etapie realizowana.
3: Jak będą wyglądały prace? Jak one będą przebiegały? Gdzie możemy się spodziewać utrudnień?
4: W tym roku będziemy robić głównie roboty ziemne, wzmocnienia gruntu. Bo Tomasz Kędzior, jestem prezesem firmy Drogut. Nie będzie utrudnień typu zamykania dróg, nie będzie utrudnień, które będą powodowały konieczność czy brak możliwości dojazdu mieszkańców. Przynajmniej tak planujemy na dzień dzisiejszy. Natomiast to, co już zauważyliśmy, wzmożony ruch pojazdów budowlanych będzie powodował po prostu utrudnienia dla mieszkańców. I to należy się przyjąć, że to będzie główne utrudnienie w tym roku.
5: Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego. To jest inwestycja, która jak każda obwodnica cieszy szczególnie, dlatego że obwodnice wyprowadzają ruch z miast, powodują, że jest bezpieczniej, dla kierujących jest wygodniej, a dla mieszkańców jest też zdrowiej, bo też nie ma tego ruchu, który powoduje, że oddychamy gorszym powietrzem. Ale obwodnica Namysłowa ma też taki walor, że jest po pierwsze pozwoli zupełnie inaczej zagospodarować te centrum Namysłowa. To jest niezwykle ważne. No i dla mnie osobiście, no to jest doskonałe zwieńczenie budowy drogi między Opolem a Namysłowem. Drogi, która powstała w ciągu ostatnich lat zupełnie od nowa.
6: Andrzej Buła, poseł do Parlamentu Europejskiego.
7: To tak naprawdę też i trochę moje dziedzictwo, ale też i przypomnienie tego, co się 13 lat temu mówiło, że 454, czyli ta trasa prowadząca z północy do Opola i dalej, będzie cały czas i remontowana, i inwestowana. No i też tak się stało, bo praktycznie na tym odcinku między Namysłowem a Kluczborkiem został nam tylko odcinek w Świerczowie jeszcze do wyremontowania, a tak naprawdę jechaliście z Opola, to już wiecie, jakie nastąpiły zmiany i jak ważne nastąpiły również zmiany, ja to zawsze mówię w kategoriach społecznych.
8: Krzysztof Szyndlarewicz od dwóch dni starosta na Namysłowski. Ogromnie cieszymy się, że województwo tą obwodnicę południowo-północną Namysłowa buduje. To zdecydowanie odciąży ruch w Namysłowie. Czekamy jeszcze na obwodnicę drogi krajowej, ale jestem przekonany, że to jest kolejny etap. Na pewno się zrobi później. Ktoś, kto mieszka w Namysłowie, wie, że te problemy komunikacyjne w godzinach szczytu występują. Większość dużych firm znajduje się na północnym zachodzie na Namysłowa i powrót do domu na południe po chatu, po pracy, to zawsze było przebicie się przez centrum Namysłowa. Ta obwodnica pozwoli ten Namysłów ominąć i rozładuje ten ruch.
9: Każdy taki rozwój drogowy usprawnia komunikację w mieście, ale też szerzej. Jacek Fior, burmistrz Namysłowa, bo to droga, która będzie usprawniała komunikację wojewódzką w stronę drogi S8, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w stronę Warszawy. Więc to oczywiście jest część dużej sieci drogowej, ale dla nas no naprawdę cudowna rzecz. Szczególnie, że skomunikuje ten obszar szeroko rozwinięty przemysłowo na zachodzie Namysłowa. Tam jest też duża galeria handlowa. No i wyjazd stamtąd zawsze zakorkowywał miasto. Teraz ta część tego ruchu będzie się mogła rozładowywać tutaj poprzez tą obwodnicę. No i liczę też, że będzie to impuls dla dróg krajowych i ministerstwa, żeby dokończyć tą inwestycję, bo brakuje nam w drugą stronę też około 4,5 kilometra, żeby mieć obwodnicę drogi krajowej, która jest kluczowa.
1: A zakończenie prac przewidziane na listopad 2028 roku. Przecież ma...

0: Potrzeby, wyzwania i przyszłość młodego pokolenia w regionie. To temat przewodni 8. Opolskiego Kongresu Młodzieży. Zaproszeni goście debatują o roli młodzieży w kształtowaniu województwa opolskiego, aktywności obywatelskiej oraz o udziale młodych w procesach decyzyjnych. Podczas wydarzenia oficjalnie ogłoszono także politykę młodzieżową województwa opolskiego. Na miejscu był Kuba Biel.
1: Dzisiaj spotykamy się na 8. Opolskim Kongresie Młodzieży. Jest to wydarzenie, które ma na celu integrować młodzież z całego regionu oraz w tym roku chcemy przedstawić młodzieżową politykę województwa opolskiego, zapoznać młodych z wynikami konsultacji, jakie przeprowadzaliśmy i razem z zaproszonymi gośćmi i decydentami chcemy wypracować nowe rozwiązania, które będziemy mogli wprowadzać później przez cały rok. Aleksandra Guść, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i jedna z organizatorek wydarzenia. Przeprowadziliśmy konsultacje, w których wzięło udział prawie 2,5 tysiąca młodych ludzi. Młodzi szczególnie zwracają uwagę na kwestie dotyczące transportu. Często brakuje im różnego rodzaju autobusów albo połączeń kolejowych. Zwracają również uwagę na problematykę zdrowia psychicznego, dostępność do psychiatrów oraz do psychologów oraz psychoterapeutów. Zwracają również uwagę na młodzieżowe rady i to, że w takich lokalnych gminach czy powiatach czują ogromną potrzebę takiej grupy reprezentanckiej, która będzie dbała o to, by ich głos był słyszalny. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli warsztaty dotyczące różnych obszarów młodzieżowej polityki województwa opolskiego oraz będziemy mieli taką krótką sesję open mic, podczas którego każdy młody, który będzie chętny do zabrania głosu, będzie mógł to zrobić.
2: Zbigniew Kobalańca, wicemarszałek województwa opolskiego. To jest przyszłość tego regionu. Jeżeli ta młodzież nie będzie widziała, że my jako gospodarze widzimy ich problemy, a przede wszystkim mamy pomysł na to, jak je rozwiązać, to za chwilę ta dziura demograficzna będzie jeszcze większa. Oni wyjadą na studia, wyjadą za pracą na województwo Śląska, na Dolny Śląsk. Natomiast ten dokument jest strategiczny, ten dokument jest bardzo dobrze opracowany i to nie jest lista życzeń młodych ludzi w stosunku do nas, jeżeli chodzi o sport, kulturę, transport, kwestie zdrowotne, ale ten dokument jest przede wszystkim na ogromnej próbie, bo ponad 2,5 tysiąca młodych osób wypowiedziało się na temat tych problemów, ale również pokazuje konkretne rozwiązania, jak te problemy rozwiązywać, jak z punktu widzenia tych młodych ludzi, którzy zupełnie inaczej dzisiaj myślą niż my. Wydaje mi się, że jest jednak duża różnica między tym, jak my postrzegamy rzeczywistość i ich spoglądanie na świat jest zupełnie inne i dobrze, że taki dokument powstał.
3: Piotr Bląszczyk, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. To jest mój 5. kongres młodzieżowy. Kiedy 5 lat temu się spotykaliśmy, mieliśmy taką samą listę pobożnych życzeń jak teraz. Chcieliśmy, żeby w województwie opolskim powstawały centra młodzieżowe. Nawet byliśmy specjalnie na Islandii dowiedzieć się, jak one funkcjonują. Dzisiaj po 5 latach te centra młodzieżowe mamy. Mówiliśmy o poprawie jakości transportu, o tym, że fajnie by było, gdyby na przykład na czas wakacji wprowadzić taki akumulowany bilet. Kupujemy jeden i całe wakacje możemy jeździć. Dzisiaj województwo opolskie takie bilety oferuje. Mówiliśmy o tym, jak potrzebne jest zdrowie psychiczne przed 5 laty. 5 lat minęło i o wiele głośniej się o tym mówi. Powstały miejsca, gdzie za darmo z takiej darmowej porady psychologicznej można skorzystać, więc mamy realny wpływ. Dziś prezentujemy politykę młodzieżową województwa opolskiego i prezentujemy rozwiązania. Pomysłów jest naprawdę dużo, teraz trzeba to wdrażać. Chcemy jak najwięcej młodych ludzi zaangażować i przez cały dzisiejszy dzień będziemy się starali ich wciągać do tej naszej polityki młodzieżowej, także w trakcie warsztatów poświęconych obszarom strategii, ale również podczas popołudniowej integracji. Będzie integracja, będą różne formy rozrywki do wyboru, od podchodów przez wygrywanie flagi, bo wiemy, jak takie sportowo-drużynowo-rywalizacyjne działania potrafią nas zjednoczyć.
4: Nazywam się Bartosz Bednarski, jestem z Antoniowa.
5: Czy ty czujesz, że masz realny wpływ na to, jak wygląda obecnie ten świat, nasze województwo, jak ono może się zmieniać?
4: Uważam, że oczywiście da się mieć na to wpływ. Byłem radnym Młodzieżowej Rady właśnie w Ozimku. To było pierwsze miejsce, kiedy stawiałem takie kroki partycypacyjne, jakby nie było, gdzie można mieć chociaż pośrednio jakiś wpływ na to, co się dzieje wokół nas, jak ten świat wygląda. Teraz z poziomu województwa, kiedy spotykamy się na tym kongresie, sam miałem też wpływ na to, jak ta strategia będzie przeprowadzana, bo brałem udział w konsultacjach, sam też je prowadziłem. Wydaje mi się, że wszystko zależy od chęci. Jeżeli my mocno wierzymy w to, że coś się da zmienić, to się da zmienić, tylko trzeba próbować.
0: Trzymamy zatem kciuki za naszą młodzież, za ich sprawczość przede wszystkim. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja nazywam się Justyna Maćkowiak. Program zrealizował Marcin Kobza. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek, jak zawsze po 14:00.

0: to promocja.
1: Studio M. Najbardziej kameralna scena z największym audytorium na Opolszczyźnie.
2: Wracamy z koncertami po wakacyjnej przerwie.
1: Scena, którą pamiętają sami muzycy.
3: Pierwszy koncert poza Warszawą zagraliśmy właśnie u was w radiu.
1: A już wkrótce. Omasta.
4: Krakowskie trio. Jazz z rapem. Ten koncert także w drugim programie Polskiego Radia.
1: Ars Letrans.
2: Rock i pop, a w składzie harfa i trąbka.
1: Koncert Filharmoników Opolskich.
4: Ten wieczór usłyszycie tylko w eterze.
1: Bakrzysz.
2: Legenda polskiego reggae.
1: Szymon Justyński.
4: Bass, funk i jazz. Grał z muzykami Santany.
1: Limboski solo act.
2: Jeden człowiek i piosenki z innego świata.
1: Bezpłatne zaproszenia do Studia M tylko na antenie Radio Opole. Terminy na radioopole.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Słyszałeś o kompasie jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: I po południu spoglądamy na drogi, co tam się dzieje, a dzieje się i to sporo, bo stoicie na m.in. budowlanych w kierunku centrum, ale dalej też przenosi się to na ulicę Nesy Łużyckiej w kierunku ulicy Wrocławskiej. Cała Wrocławska, właściwie aż do Partyzanckiej, też mocno, bardzo mocno zatłoczona. Powodem m.in. oczywiście roboty prowadzone tuż przy ulicy Partyzanckiej, ale to nie jedyny punkt, na który zwracamy uwagę, bo m.in. ścisłe centrum też już bardzo gęsto. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Od dziś ruszył trzeci etap prac naprawczych, prac gwarancyjnych przy Opolu Głównym, przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Tam naprawdę duże problemy i musicie swoje niestety odstać.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
13: Gęsto nie tylko na ulicach, gęsto również jeśli chodzi o informacje dla kierowców na antenie Radia Opole. Kolejne informacje za pół godziny. Jest 15.
14: W Sejmie pierwsze czytanie projektu zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Burmistrz Głogówka, liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus w powiecie prudnickim. W wiadomościach także Ekonomia i Marzena Śmierciak.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: Przygotował je i przedstawi Roman Juranek.
14: Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
15: Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy. Dotychczas kierujący, którzy wjeżdżali na przejazd na czerwonym świetle, otrzymywali mandaty. Nowe prawo pozwoli na odbieranie praw jazdy.
16: W przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego.
15: Poszczególne kluby zapowiedziały poparcie dla zmiany przepisów. Zaostrzenie zapowiedział w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowe regulacje na wtorkowym posiedzeniu uchwalił rząd.
14: A tym tematem zajął się Aleksander Przoniak.
1: Twoje sprawy w Twoim radiu. Radiu Opole.
14: Burmistrz Głogówka Piotr Bujak został liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus w powiecie prudnickim. Taką propozycję otrzymał od Mateusza Morawieckiego. Były premier niedawno odwiedził Wieszczonów w gminie Głogówek. Mateusz Morawiecki prezentuje racjonalny konserwatyzm, który jest potrzebny naszemu krajowi, mówi Piotr Bujak.
17: Potrzebujemy odpowiedzialnej debaty o sprawach, z którymi boryka się państwo polskie i powinniśmy w nich unikać skrajności, a na pierwszy plan przede wszystkim powinien być interes narodu, a nie interes grup politycznych. Przed nami wiele zadań, przede wszystkim organizacyjnych. Tutaj stowarzyszenie jest na etapie budowania swoich struktur terenowych. No to na pewno jest spore wyzwanie, ale mamy już osoby chętne do działania w tym stowarzyszeniu.
14: Bezpartyjny Piotr Bujak rządzi Głogówkiem już drugą kadencję. Przed objęciem tego urzędu był radnym miejskim. Wykładem i koncertem rozpocznie się jutro trzecia edycja festiwalu Jesień z muzyką dawną. Organizującej festiwal Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Passacaglia od początku zależało na tym, aby nie ograniczał się on wyłącznie do koncertów, mówi Monika Targowska.
18: Wydarzenia towarzyszące to rzeczywiście jest coś, nad czym bardzo nam zawsze na tym zależy, żeby były ciekawe, atrakcyjne i wprowadzały słuchaczy i do miejsc, i do koncertów, bo koncerty i muzyka to jedno, ale jednak architektura, sztuka, właśnie historia miast i tych miejsc, w których koncerty się odbywają, to myślę, że jest niezwykle istotny element w ogóle kultury i też takiej kultury festiwalowej, można powiedzieć.
14: Inauguracja festiwalu odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Rozpocznie się o godzinie 17 od wykładu księdza Wojciecha Lipy. Natomiast po nim odbędzie się pierwszy koncert, na którym wystąpią Anna i Krzysztof Firlusowie. Kolejne wydarzenia festiwalowe odbędą się 26 września w Głuchołazach, a szczegółowy program można znaleźć również na stronie Radia Opole, które objęło festiwal patronatem medialnym.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
14: Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. W sobotę ich rywalami będą Łotysze. Statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepka tak charakteryzuje najbliższego przeciwnika.
19: Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi. Ofensywny, myślę, że opiera się na dwóch podstawowych zawodnikach. Na Kristapie Smicie i atakującym. My musimy przede wszystkim skupić się na sobie, wrócić na zwycięską ścieżkę.
14: A początek meczu Polska-Łotwa jutro o godzinie 15.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
20: Marzena Śmierciak, dzień dobry. W sierpniu polskie firmy produkowały więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu liczona rok do roku wzrosła o 4,3%. Natomiast, jak zaznacza GUS, w porównaniu z lipcem tego roku spadła o 7,5%. Więcej niż przed rokiem wyprodukowano m.in. urządzeń elektrycznych, maszyn, komputerów i wyrobów elektronicznych. Spadki natomiast odnotowano w produkcji wyrobów tytoniowych, tekstylnych czy mebli. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych wyjdzie z Sejmu z dwiema poprawkami, zapowiada Janusz Cichoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Według rządu większe opodatkowanie firm, które notują rekordowe zyski z powodu kryzysu energetycznego, jest jedynym rozwiązaniem na sfinansowanie obniżki cen paliw. Janusz Cichoń stwierdził, że to od podpisu prezydenta zależą niższe ceny na stacjach benzynowych. A poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Kancelaria Prezydenta mówi, że nowy projekt rządowej ustawy jest podobny do poprzedniego, a tamten, tu cytat, budził wątpliwości konstytucyjne. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni dziś stan polskiej gospodarki. Firma Moody's poinformuje o tym, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski. Decyzję powinniśmy poznać wieczorem.
21: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Aktualnie firma Moody's utrzymuje polski rating na poziomie A2. Rok temu perspektywa oceny została jednak obniżona ze stabilnej na negatywną. Najważniejszym powodem jest rosnący deficyt budżetowy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Pogoda.
13: Poranek był pogodniejszy. Pierwsza część dnia więcej słońca wtedy, ale po południu i wieczorem zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami może być duże. Tak informują meteorolodzy. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni i tak idealnie w środku tego przedziału. 22 niemal wszędzie teraz w naszym regionie, za wyjątkiem Strzelec Opolskich, gdzie stopni mamy 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Dodajmy jeszcze, że wiatr słaby i umiarkowany, wieje z południowego zachodu i zachodu. Piątkowe popołudnie, twoje Radio Opole, Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem w tym składzie.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
16: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
18: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nasze spotkanie po godzinie 15, kiedy rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny. My często zaczynamy od informacji, które właśnie z ruchem drogowym i z kierowcami są związane, a przede wszystkim z bezpieczeństwem na drogach. I teraz coś, o czym zbyt często się nie mówi, a może też nie doceniamy tego, co możemy wyczytać na opakowaniach leków. A może nawet idziemy jeszcze dalej, nawet nie chodzi o niedocenienie, a wręcz bagatelizowanie. Ostatnio dotarły do nas szacunki, które mogą przemawiać do wyobraźni. Rośnie liczba osób zażywających leki psychoaktywne, które mogą wpływać na zdolność kierowania samochodem. Szacuje się, że pod wpływem takich farmaceutyków może być co piąty kierujący, tak mówi biegła Sądu Okręgowego w Lublinie profesor Mariola Herbert z Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2: Wiele leków, szczególnie tych, które działają na środkowy układ nerwowy, negatywnie wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowcy, w tym do prowadzenia oczywiście pojazdów. Tak naprawdę w Polsce nie znamy skali zjawiska, jak wiele osób prowadzi samochody będąc pod wpływem leków, natomiast szacuje się, że co piąty wypadek, co piąte zdarzenie drogowe dotyczy kierowcy, który jest po zażyciu leków, a więc jest to bardzo dużo.
1: Jak zaznacza profesor Mariola Herbert, wiele leków na przeziębienie, kaszel czy grypę również może negatywnie wpływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Takimi lekami mogą być te, które w swoim składzie zawierają na przykład kodeinę. I z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że co tam, biorę jakiś lek na kaszel i co, i do auta nie mogę wsiąść, a z drugiej w sezonie jesienno-zimowym, gdyby wszyscy, którym zdarzy się zażyć takie leki, mieli nie wsiadać do samochodu, to może nawet rano i po południu korków w Opolu by nie było. A zupełnie serio, to tu taka gorąca prośba do tych, którzy po zażyciu leków widzą u siebie jakieś niepożądane reakcje, to może rzeczywiście zostawić się auto i wybrać inny transport, a może poprosić kogoś o podwózkę. A wracając do korków, to gdzie one obecnie się tworzą, to o tym też powiemy w Autopilocie Radia Opole, to już za 9 minut.

0: Czy w tych miejscach, co zwykle, czy może są i inne, w które kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość? Jak to wygląda na mapie regionu? O tym już teraz Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szczerze mówiąc, jakbym chciał powiedzieć, jak to wygląda, to musiałbym używać słów niecenzuralnych, ale że muszę być bardzo elegancki, to powiem, że jest nieciekawie. Budowlanych do centrum, Wrocławska do Partyzanckiej, no i Piastowska, czyli od kilku dni ulubiony punkt kierowców na mapie Opola. Piastowska 1 maja, okolice Opola Głównego, to punkty, po których jeździ się bardzo, bardzo ciężko. Tam przypominam, że trwają prace naprawcze, gwarancyjne w okolicach Opola Głównego i to jest taki punkt, który zabiera nam kilkanaście, kilkadziesiąt minut, jeżeli chcemy swobodnie się poruszać. Wylotówki również zatłoczone, między innymi na Kluczbork, obwodnica też gęsto, a czwórka okej.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że stało się tak, bo Sejm odrzucił poprawkę jego klubu, która gwarantowała, że środki z opodatkowania nadmiarowych zysków zostaną przekazane na obniżenie cen paliw. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Już dzisiaj poznamy tegorocznych laureatów 23. konkursu Opolska Nagroda Jakości. Gala rozpocznie się o 18:00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich. Podczas gali już po raz 19 rozstrzygnięty zostanie także konkurs o miano znakomitego przywódcy. Ponad 500 młodych zawodników z całego kraju powalczy w weekend w Opolu w memoriale Edwarda Faciejewa. Jubileuszowa 10. edycja turnieju judo odbędzie się na matach Stegu Areny. W tym roku zawody zbiegają się też z 50-leciem klubu judo AZS Opole, którego założycielem był właśnie Edward Faciejew. A w wiadomościach za pół godziny o dotacji dla szpitala w Głubczycach.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W przeciwieństwie do informacji z dróg, to jeśli chodzi o to, co w pogodzie, tutaj bez najmniejszych problemów, bez niecenzuralnych słów się obejdziemy. W naszym regionie zachmurzenie małe, ale będzie wzrastać do umiarkowanego i okresami nawet duże może być. To tak w miarę upływu kolejnych minut, kolejnych godzin, tak to może wyglądać, ale raczej bez opadów. O nich meteorolodzy w każdym razie nie wspominają. Co na termometrach? Najwięcej w Kędzierzynie Koźlów, Opolu, w Brzegu i w Nysie 22 stopnie, a 21 mamy w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr w centrum Opola obecnie chyba umiarkowany, ale słaby i umiarkowany, tak zapowiadali meteorolodzy południowo-zachodni i zachodni.

0: Twoje Radiopole. Za 20 minut będzie godzina 16. I teraz może apel, który warto powtarzać, bo w ten sposób i nasza czujność wchodzi na wyższy poziom. I może dostrzeżemy coś, nad czym zazwyczaj byśmy się nie zastanawiali, co nie przykułoby naszej uwagi. Służby apelują do Polaków o zgłaszanie niepokojących sytuacji. Chodzi o z pozoru niewinne sytuacje, które mogą okazać się groźną dywersją. O tym, co powinno wzbudzić naszą czujność, mówi rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Ważne jest, żeby w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w drodze do szkoły, do pracy, do sklepu, każdy, kto przechodzi, widzi, jak te miejsca wyglądają. Jeśli coś nowego pojawia się niepokojącego, kamera, jakiś latający dron nad zakładem pracy, czy nad miejscami ważnymi strategicznie dla bezpieczeństwa Polski, pozostawiona jakaś paczka, szczególnie paczka, z której gdzieś tam wystają czasami jakieś dziwnie podejrzane kable, należy po prostu dzwonić na numer 112, informować policję, policjanci zawsze przyjadą. Takie miejsce dokładnie sprawdzą, zabezpieczą.
0: W przypadku zauważenia niepokojącej sytuacji należy zadzwonić. Przypomnę, na numer alarmowy 112 lub zawiadomić policję, Straż Graniczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa lub też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Twoje Radio Pole i zbliża się godzina 16. Przed nami wiadomości. To o pełnej godzinie, a chwilę wcześniej oczywiście o tym, co na drogach naszego regionu się dzieje. Informacje, które kierowcom dedykujemy. Natomiast po godzinie 16. Co będzie? Zaprosimy na porcję informacji o nowościach na kinowych ekranach naszego regionu. Będziemy mieli nie tylko informacje, ale i wejściówki do kin, które chcę naszym słuchaczom przekazać. To po godzinie 16. Warto więc zostać z nami, z Radiem Opole. Warto też mieć przy sobie

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Spoglądamy na mapę drogową Opola. Na niej niewiele się niestety zmienia. Wciąż duże utrudnienia, więc no piątek nie jest lekkim dniem, jeżeli chodzi o popołudniowe prowadzenie po polskich drogach. Wrocławska cały czas do ulicy Partyzanckiej. Tutaj spore problemy, podobnie też jak na Sułżyckie, to się ciągnie taki długi, długi sznur. Piastowska do Korfantego i 1 maja, ale tutaj przypominam, mamy prace gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowym Opole Wschodnie. Zmieniły się kwestie przejść dla pieszych. One zostały wyłączone w ramach tego etapu prac. No i jeżeli chodzi o przejście przez jezdnię, no to kierują nim pracownicy firmy wykonującej te naprawy gwarancyjne. W ścisłym centrum duże problemy, jeżeli chodzi o obwodnicę, też nie jest za szybko. Wylotówka na Kluczbork mocno zatłoczona na drodze krajowej 45 między Węgrami a Jełową, wahadła A4 w porządku.
1: Przekaż nam, co się dzieje na trasie. 774-541-541.
9: Gdyby pozostać w klimacie informacji drogowych, można by powiedzieć, że teraz jedziemy z wiadomościami Radia Opole. 16 na zegarach.
10: Szpital w Głubczycach z ponad milionową dotacją.
11: Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań szpitala.
10: W wiadomościach także podsumowanie spotkania szefa MON z prezydentem. Powiemy też o Polskim Kongresie Młodzieży.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Zaprasza Roman Juranek.
10: Szpital w Głubczycach otrzymał 1 400 000 złotych dotacji. Wsparcie finansowe pozwoli głównie pokryć straty finansowe placówki za ubiegły rok, a także bieżące zobowiązania. Pieniądze przekazał szpitalowi organ prowadzący placówkę Starostwo Powiatowe w Głubczycach.
11: Generalnie rzecz biorąc, pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań szpitala oraz na niezbędne wydatki inwestycyjne, ponieważ takie w szpitalu również istnieją. To częściowo pomoże nam w zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania naszej placówki, która zdecydowanie jest w dość trudnej sytuacji finansowej, o czym wielokrotnie informowaliśmy.
10: Mówiła dr Wioletta Magiera, dyrektor Głubczyckiego Szpitala. W naszej sytuacji finansowej każda kwota jest dla nas wartością dodaną, dodaje.
11: To ważne, że organ tworzący stara się dbać o swój szpital i pomagać mu w trudnych sytuacjach.
10: Przypomnijmy, że aktualna sytuacja finansowa szpitala w Głubczycach nadal jest trudna. Placówka zakończyła 2025 rok ze stratą netto w wysokości ponad 8 milionów złotych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce to najważniejsze tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego. Kaczyńskiego z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą.
12: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi także o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy. Rząd zaangażuje nawet kilkanaście miliardów złotych na budowę bazy wojsk USA nad Wisłą. W tej sprawie Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem.
13: Wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy.
12: Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy. Stała baza prawdopodobnie powstanie w zachodniej części kraju.
10: Była to relacja Michała Makowskiego. Prokuratura weszła do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. To ciąg dalszy postępowania dotyczącego raportu Polaków Portret Własny autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń, zdymisjonowanej już pełnomocniczki rządu do spraw marki Polska. Wczoraj prokuratura przeszukała jej dom we Wrocławiu. Śledztwa w tej sprawie prokuratura wszczęła pod koniec sierpnia po zawiadomieniu posłów PiS oraz Rozwój Plus.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
10: W stolicy regionu rozpoczął się 8. Opolski Kongres Młodzieży. To okazja do rozmów o tym, czego młodzi ludzie potrzebują dziś i jak powinien wyglądać region, w którym chcą mieszkać. Wyniki tegorocznych konsultacji są jednym z najważniejszych tematów tegorocznego kongresu. Ich propozycje zebrano w dokumencie dotyczącym polityki młodzieżowej województwa opolskiego, podkreśla Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
14: Ten dokument jest strategiczny, ten dokument jest bardzo dobrze opracowany i to nie jest lista życzeń młodych ludzi w stosunku do nas, jeżeli chodzi o sport, kulturę, transport, kwestie zdrowotne, ale również pokazuje konkretne rozwiązania, jak te problemy rozwiązywać, jak z punktu widzenia tych młodych ludzi, którzy zupełnie inaczej dzisiaj myślą niż my dorośli, którzy mają zupełnie inne potrzeby i którzy dzisiaj planują swoją przyszłość, to jest ten czas, żeby o nich się zatroszczyć.
10: W programie kongresu znalazły się zarówno debaty obywatelskie i praktyczne warsztaty z planowania kariery, jak i panele sytuacyjne czy turnieje sportowe.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Słońce, no tak jeszcze w wielu miejscach naszego regionu. Chmury, owszem, też miejscami są, a z każdą godziną może być ich jeszcze więcej, ale raczej dziś bez opadów, tak informują meteorolodzy. Na termometrach też bez istotnych zmian. 22 stopnie, taka temperatura jeszcze utrzymuje się w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 21 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Namysłowie, w Nysie i w Brzegu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Marcin Kobza i Dawid Rajwa, u nas skład niezmienny i niezmiennie też jak w każdy piątek. Po 16 będziemy informować o tym, co nowego w kinach. To już za kilka minut. Będą też wejściówki do kin. Oczywiście dla naszych słuchaczy.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
5: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18. Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
6: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
7: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piast Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Hej, hej. Zgodnie z tym, co obiecałem przed godziną 16, teraz już czas na informacje o nowościach kinowych, a po nich będzie konkurs, w którym do zdobycia wejściówki do kina. Ale od premier zaczynamy. Teddy i magiczna lampa. To film dla młodych widzów. Teddy to trochę niezdarny budowlaniec, który od dziecka marzył, żeby zostać odkrywcą i archeologiem. I tu będą wydarzenia, które trochę pozwolą na spełnienie tych marzeń. Będzie bowiem podróż w czasie do początków XVI wieku. Będzie cudowna lampa z tysiąca i jednej nocy. Będzie mumia. A jakby tego było mało, to nawet wizyta w jaskini Alibaby i 40 rozbójników. Film od 6 roku życia Teddy i magiczna lampa. Tak, to był film dla widzów od 6 lat w górę, a teraz też dla dzieci, ale już raczej takich 10+. Choć to też film animowany, a nosi tytuł Folwark zwierzęcy. I zbieżność z tytułem klasycznego dzieła George'a Orwella jest nieprzypadkowa, choć tu, że tak powiem, walka o koryto przedstawiona jest w sposób taki przystępny też dla młodych widzów. No i historia o tym, że zwierzęta przejmują władzę nad farmą, wierzą, że wspólnie stworzą miejsce, w którym wszyscy będą równi i szczęśliwi. Z czasem jednak te dobre intencje ustępują miejsca ambicji, a ci, którzy mieli służyć innym, zaczynają dbać przede wszystkim o własne interesy. To, jak zapewnia dystrybutor filmu, poruszająca i ponadczasowa opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzą władza i własne ambicje. No i jeszcze dwie propozycje, to już dla dojrzałych widzów. Pierwsza z nich to amerykański horror Resident Evil. Zapowiadany jest to jako nowa wersja tej serii Resident Evil. Będzie to zupełnie nowa historia. Poznamy Briana w tej roli Austin Abrams, który nieświadomie wplątuje się w pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie. No to coś dla miłośników gatunku, przypomnę, horror. I na koniec premiera, która jest polską produkcją, Powiedz mi, co czujesz. To najnowszy film Łukasza Rondudy, który opowiedział o parze młodych artystów, Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń.
2: Łukasz Ronduda wyjaśnia, że sportretował młode pokolenie Polaków zanurzone w kulturze terapeutycznej, bardzo świadome swoich emocji.
3: Ten film wziął się z takiej fascynacji najmłodszym pokoleniem Polaków i tym, jak oni tworzą relacje, relacje miłosne, ale jak bardzo ważne są dla nich wartości takie jak bliskość, autentyczność.
4: Przez relacje z nią chciałbym
5: nad tym pracować, przekroczyć
4: wzorce bliskość.
2: Reżyser wyjaśnia, że osadził ten film w świecie młodych artystów, ponieważ zainspirował się jednym z twórców młodego pokolenia, Patrykiem Różyckim. W jego postać wcielił się Jan Sałasiński, który podkreśla, że grany przez niego bohater to postać niezwykle złożona.
6: Jest bardzo odważny, wie, do czego dąży i chce tam dojść, ale przeszkadza mu w tym jego własny charakter czasami albo historia, którą za sobą niesie.
2: Filmową miłość Patryka zagrała Izabela Dudziak.
1: O filmie opowiadał Witold Banach. I tyle o premierach, a za chwilę jeszcze będzie szansa na zdobycie zaproszeń do kina.

0: sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: No i dziś w ramach informacji o premierach kinowych mówiłem, że mamy też horror. I z filmem z tego właśnie gatunku będzie związane nasze pytanie konkursowe, muzyczne. Za chwilę zaprezentuję muzykę z pewnego horroru, a zadaniem słuchaczy jest podanie tytułu filmu, z którego ta muzyka pochodzi. To może się okazać dość trudne zadanie, ale nagroda atrakcyjna. Trzy osoby dziś nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do kina Helios. Jak ktoś zna tytuł, to dzwoni na numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Dziś nagradzamy drugą, czwartą i szóstą prawidłową odpowiedź, która trafi na naszą skrzynkę. A właściwie osoby, które z taką odpowiedzią do nas zadzwonią. 774-541-541. Z jakiego filmu, jak brzmi jego tytuł, z którego horroru pochodzi ten utwór? Proszę posłuchać się. To taki dość charakterystyczny początek, ale za chwilę też charakterystyczne elementy się pojawią. To ja może też trochę podpowiem. O właśnie, to jest taki charakterystyczny moment. Podpowiem, że film odniósł światowy sukces, ma na koncie Oscary i jest to horror nakręcony wiele lat temu, jeszcze w ubiegłym wieku. To też mogę podpowiedzieć, choć może nawet więcej powiem. Jak ktoś jest około 60, to na pewno tego filmu premierowo w kinie nie mógł zobaczyć. No i może jeszcze takie dwie istotne podpowiedzi. Film amerykański, ale kompozytorem tej muzyki jest...

0: Radia Opole. Aha, no i skoro 16.30, no to czas na informacje dla kierowców. Zapraszam Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Po raz kolejny spoglądamy na mapy drogowe Opola i zauważam

0: taki argument, że kilka punktów nam się wyraźnie uspokoiło. Tak jest chociażby między innymi na ulicy Budowlanych, ale cały czas duży ruch zarówno w kierunku miasta, jak i w kierunku Galerii Handlowej na ulicy Wrocławskiej. Tutaj rzeczywiście tracimy kilka cennych sekund. Jakby lepiej na ulicy Piastowskiej w 1 maja, ale tutaj przypominam cały czas utrudnienia, ponieważ trwają naprawy gwarancyjne w okolicach Centrum Przesiadkowego Opole Główne. W ścisłym centrum dość gęsto, podobnie też na skrzyżowaniu Chabrów z Oleską. Wylotówki na Kluczbork, tutaj naprawdę sporo samochodów. Na samej obwodnicy również utrudnienia. To m.in. trasa Węgry-Jełowa, droga krajowa 45, tam mamy wahadła, do których chyba się już przyzwyczailiśmy. Jeżeli chodzi o autostrada 4, to też bez większych problemów dzisiaj.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W poniedziałek ruszają konsultacje społeczne dotyczące połączenia Klinicznego Centrum Ginekologii z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła uchwała Senatu Uniwersytetu Opolskiego, która dała podstawę do uruchomienia dalszych procedur w sprawie ewentualnej fuzji placówek. Wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura spotkała się dziś z przedstawicielami związków i przekazała im informacje o rozpoczynających się konsultacjach.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zwiedzanie zajezdni, wizyta u dyspozytora czy obsługa kabiny kierowcy. Już po raz szósty Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu otwiera swoje bramy dla wszystkich chętnych. Dzień otwarty zajezdni MZK już jutro od 12 do 16 przy ulicy Luboszyckiej. Odwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. zaplecze techniczne. Nie zabraknie też zabytkowego i karusa. Będzie też można wejść do symulatora dachowania. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. A w wiadomościach za godzinę, za pół godziny, o tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zaczynamy od temperatur. 21 stopni Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie. Wyjątkiem jest Kędzierzyn-Koźle, a także Opole. W tych dwóch miastach mamy stopni 22. Czyli wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Podobnie jeśli chodzi o zachmurzenie, ono jest umiarkowane okresami. Może być duże. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: To nie była łatwa zagadka. Zagadka muzyczna, zagadka filmowa, ale słuchacze Radia Opole jak zwykle świetnie sobie z nią poradzili. Kto dziś wygrywa w naszym konkursie? Kto zdobędzie zaproszenia do kin? To wszystko wyjaśni się już za kilka minut.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie tego konkursu. Dzisiaj nie było to łatwe, bowiem zagadka była muzyczna i to muzyka z filmu sprzed wielu, wielu lat. O ile dobrze pamiętam, 1968 rok. Ten horror wtedy trafił na rynek, wtedy miał premierę. No i było trochę różnych podpowiedzi, że Polak jest reżyserem tego filmu, albo inaczej mówiłem, że osoba, która też ma polskie obywatelstwo. To też mogło nasunąć pewne skojarzenia, że Polak był kompozytorem, jest kompozytorem tej muzyki, bo już mogę powiedzieć, że chodzi o Krzysztofa Komedę. No a jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie konkursowe i kto dzisiaj wygrywa? Posłuchajmy.
2: Tytuł horroru to Dziecko Rozmer. Andrzej Zapala, pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ten film to Dziecko Rozmery. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, utwór pochodzi z filmu Dziecko Rozmery. Pozdrawiam Justynę.
1: Gratuluję, to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. To drugi, czwarty, szósty telefon, który trafił na naszą konkursową skrzynkę. No i tych prawidłowych odpowiedzi było całkiem, całkiem sporo. Jeśli chodzi o słuchaczy Radio Pole, wiedza na naprawdę wysokim poziomie, również jeśli chodzi o muzykę filmową. Przed tygodniem wygrała nawet osoba z Wrocławia, do nas zadzwoniła. Jeśli Wrocław, okolice nas słuchają, też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kto dziś, z jakich okolic? No to za chwilę dopiero będę ustalał, będziemy kontaktować się z laureatami naszego konkursu.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
5: Mówiłem ci to już. On był jak śnieg, gdy chciał.

0: oczywiście Three Run i Shape of You. Za 10 minut będzie godzina 17. Teraz podpowiedź dla tych, którzy weekend, a może tylko jego część, planują spędzić aktywnie i nie tak daleko od nas. Juromania, czyli święto Szlaku Orlich Gniazd, rozpoczyna się dziś na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Hasłem przewodnim tegorocznego święta jest Jura pełna energii. Niemal wszystkie obiekty turystyczne przygotowały mnóstwo atrakcji i aktywności, mówi Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich.
1: Tych miejsc w tym roku mamy ponad 50 i mamy ponad 200 eventów w tych miejscach, więc nasycenie różnego rodzaju imprezami związanymi z Jurą, czy też ze Szlakiem Orlich Gniazd, czy no generalnie z zabytkami i krajobrazem Jury będzie bardzo wiele.
0: Na mapie Juromanii w każdej edycji pojawiają się nowe miejsca i lokalizacje.
1: W tym roku będziemy w gminie Łazy nad Zalewem Mitręga. To bardzo fajny, też nowo zagospodarowany akwen, który myślę, że zaskoczy programem. Czy też na przykład po raz pierwszy zostaje udostępniony dworek Dietla w Kluczach i tam będziemy mieć operę Straszny Dwór.
0: Juromania, czyli święto Szlaku Orlich Gniazd, odbywa się po raz 8 i potrwa do najbliższej niedzieli. 9 minut dzieli nas od 17. O 17 kolejne wiadomości.

0: autopromocja.
1: Studio M. Najbardziej kameralna scena z największym audytorium na Opolszczyźnie.
2: Wracamy z koncertami po wakacyjnej przerwie.
1: Scena, którą pamiętają sami muzycy.
3: Pierwszy koncert poza Warszawą zagraliśmy właśnie u Was w Radiu.
1: A już wkrótce. Omasta.
4: Krakowskie trio. Jazz z rapem. Ten koncert także w drugim programie Polskiego Radia.
1: Ars Letrans.
2: Rock i pop, a w składzie harfa i trąbka.
1: Koncert Filharmoników Opolskich.
4: Ten wieczór usłyszycie tylko w eterze.
1: Bakrzysz.
2: Legenda polskiego reggae.
1: Szymon Justyński.
4: Bass, funk i jazz. Grał z muzykami Santany.
1: Limbowski solo act.
2: Jeden człowiek i piosenki z innego świata.
1: Bezpłatne zaproszenia do Studia M tylko na antenie Radio Opole. Terminy na radioopole.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
6: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
7: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: Myślisz o przyszłości?
9: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
8: A co cię do tego przekonało?
9: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
8: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
9: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
8: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
9: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
10: Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: Na szczęście już tak przed godziną 17 mogę powiedzieć, że mam w końcu dobre informacje, ponieważ te drogi nasze opolskie wyglądają zdecydowanie lepiej. Na Wrocławskiej już poruszamy się bez najmniejszych przeszkód, podobnie też na Nysy Łużyckiej. Budowlanych również się uspokoiło. Największe zagęszczenie w tej chwili to takie 2-3 punkty. Po pierwsze Oleska, skrzyżowanie z Chabrów, ale także plebiscytowa z Ozimską. No i tutaj okolice Centrum Przysiadkowego Opole Główne. Tu występują w tej chwili największe problemy. Jeżeli chodzi o wylotówki, to jest już raczej spokój, a czwórka również bez problemu.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
13: Piątkowe popołudnie spędzacie z Radiem Opole, w którym informacje dla kierowców dziś przekazywał Kuba Biel. Dziękujemy bardzo. 17 na zegarach.
14: A w wiadomościach o tegorocznych europejskich dniach dziedzictwa w regionie. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 3 miliardy euro na dozbrojenie. Polska przyłączy się do grupy państw budujących tzw. koalicję antybalistyczną.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: Przygotował jej i przedstawi Roman Juranek.
14: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Wojewódzkie obchody zainaugurowano dziś w cementowni Odra w Opolu. To jest okazja do tego, aby pokazać to materialne i niematerialne dziedzictwo województwa opolskiego, mówił Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
15: Tak bogate, tak wielokulturowe. Ja się ogromnie cieszę, że w tym roku rozpoczynamy je w cementowni Opole, bo przemysł cementowy dla miasta Opola, ale dla regionu to ogromna tradycja, to na tym ta jedna z gałęzi gospodarek wyrosła. Więc tak, inaugurujemy dzisiaj z pompą w cementowni, ale te kolejne weekendy i ten tydzień poprzedzający to będzie czas, gdzie mieszkańcy województwa, mieszkańcy turyści będą mogli właśnie to materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego województwa lepiej poznać.
14: Podczas uroczystości wręczono także odznaki za zasługi dla województwa opolskiego. Wśród uhonorowanych znalazł się Sławomir Mielnik, nasz redakcyjny kolega.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
14: Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 miliardy 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Taki ruch zapowiedziała wczoraj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen na portalu X po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
16: Europa będzie nadal zapewniać Ukrainie wsparcie niezbędne do obrony jej obywateli i terytorium, skomentowała szefowa komisji. To czwarta wypłata z pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok, ale przewodnicząca komisji podkreśliła, że Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Ursula von der Leyen ma swój pomysł i nie zamierza z niego rezygnować. Powtórzyła go także teraz. Chce, by niewykorzystane pieniądze z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE przeznaczyć na opracowanie wspólnego europejsko-ukraińskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Ale części państw ten pomysł się nie spodobał, bo miała ona nadzieję, że niewykorzystana pula od 10 do 20 miliardów euro zostanie podzielona i im wypłacona.
14: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Donald Tusk na Ukrainie zapowiedział przyłączenie Polski do grupy państw budujących z Kijowem tak zwaną koalicję antybalistyczną. Polski premier i ukraiński prezydent rozmawiali w cztery oczy przy okazji organizowanego w obwodzie Iwano-Frankowskim szczytu inicjatywy karpackiej. Sami państwo wiecie, jak ważne jest to dla Ukrainy, Polski i Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne, tłumaczył premier. Karpacka inicjatywa integracyjna to spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Ukraińskie władze w ramach tej inicjatywy chciałyby poszerzenia współpracy transgranicznej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
14: Tor rolkowy to kolejna inwestycja realizowana na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu. Miasto pozyskało dofinansowanie na modernizację obiektu. Tym razem wsparcie w wysokości 350 tysięcy złotych pochodzi z samorządu województwa opolskiego, informuje Piotr Pękala, rzecznik magistratu.
17: Miasto dołoży do najnowszej inwestycji niemal drugie tyle. Dzięki temu do końca roku wokół stadionu powstanie tor rolkowy. Będzie miał on około 500 metrów. A miłośnicy sportów plażowych zyskają za to piaszczyste boisko z bramkami. Tak więc będzie można grać także tą nietypową letnią odmianę futbolu. To kolejne elementy, które sprawią, że obiekt, stadion przy Chrobrego będzie służył mieszkańcom nie tylko podczas meczów.
14: A przypomnijmy, w ubiegłym roku oddano do użytku na stadionie w Koźlu pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę. A na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Tak jest, więcej informacji na www.radioopole.pl, a mniej i będzie coraz mniej na termometrach w naszym regionie. 21 stopni jeszcze utrzymuje się w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Brzegu. Do 20 spadła temperatura w Nysie i w Namysłowie. Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, chociaż okresami może wzrastać do dużego, raczej bez opadów, co w nocy. Tutaj bardzo istotne informacje, które za chwilę. Zacznę może jednak od temperatur. Od 9 do 10 stopni ma być na termometrach w nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane. I uwaga, właśnie to jest istotne, szczególnie dla kierowców. Miejscami silne zamglenia i możliwe lokalne mgły ograniczające widoczność nawet do 200 metrów.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: istotne informacje dla kierowców, ale także do pieszych tutaj kierujemy te informacje, którzy o swe bezpieczeństwo i widoczność powinni zadbać. Marcin Kobza, Dawid Drajwa, zapraszamy na kolejną godzinę.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: O tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o tym wiele mówimy w naszym programie, choćby w ramach spotkań z Aleksandrą Piastą. Takie spotkanie również dziś po godzinie 18. Ale wojnie rosyjsko-ukraińskiej przyglądamy się i z innych stron, również takich, które odbijają się na nas, na polskich obywatelach. O kolejnym elemencie strategii zastraszania prowadzonej przez Federację Rosyjską mówi profesor Daniel Boćkowski. Jego zdaniem ostatnie uderzenia rosyjskich dronów i pocisków rakietowych tuż obok naszej granicy to element wojny psychologicznej przeciwko Polsce.
2: Chodzi o strach, chodzi o zwiększenie kosztów, chodzi o terror społeczeństwa, chodzi o to, żebyśmy nagrywali audycje, żebyśmy non-stop dyskutowali o tym. To wszystko jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli może to osiągnąć strasząc wojną lub też doprowadzając prawie na pogranicze wojny, to zrobi bez żadnych oporów.
1: Profesor Boćkowski zwraca uwagę, że podobne eskalacje ze strony Rosji zdarzały się już wcześniej. To m.in. naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez wloty rosyjskich dronów i rakiet manewrujących, a także akty sabotażu w Polsce i innych państwach. Celem jest wywieranie presji i podsycanie antyukraińskich nastrojów.
2: Ukraina popełniła trochę błędów, Rosjanie wykorzystali te błędy i tak naprawdę te 4,5 roku operacji psychologicznych na naszej świadomości, wzmacniania tych skrajnych postaw w Polsce, nagłaśniania, dzielenia nas, jest już faktem, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że chce. Ona to zrobiła.
1: Ekspert zaznacza, że z pewnością Rosja będzie intensyfikowała swoją presję informacyjną tak,

0: twoje Radio Opole.
1: Na moje nieszczęście, tak brzmi tytuł tego utworu, który przed chwilą wysłuchaliśmy, a na nieszczęście kierowców na stacjach benzynowych mamy historycznie wysokie ceny paliw. Został pobity m.in. rekord cen benzyny Eurosuper 95. Diesel w tym roku po raz trzeci przekracza historyczny poziom. Tym razem średnia cena tego paliwa w kraju to 9 zł za litr. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba płacić średnio 7,97 zł. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że to odpowiedź na to, co się dzieje na międzynarodowych rynkach ropy naftowej i paliw.
2: Ale po zapowiedziach, że Arabia Saudyjska może w połowie przywrócić w ciągu najbliższych kilku dni przepustowość ropociągu wschód-zachód, co poprawiłoby sytuację, jeśli chodzi o wysyłkę ropy naftowej z tego regionu. Dlatego też cena ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA na koniec tygodnia zaczęła spadać. To w bezpośredni sposób przełoży się na krajowy rynek paliw. Pierwsze efekty już widzimy, ponieważ hurtowe ceny paliw przestały rosnąć.
1: Urszula Cieślak dodała, że koniec tygodnia przynosi lekkie uspokojenie na rynku ropy naftowej, choć trudno mówić o zdecydowanej poprawie nastrojów.
2: W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu rynki reagowały na wstrzymanie przesyłu ropy naftowej ropociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i generalnie zagrożenie atakami Houthi na infrastrukturę naftową w regionie ponownie spowodowało wzrost premii za ryzyko geopolityczne w cenach ropy naftowej.
1: Ceny paliw na stacjach na razie pozostają wysokie i niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.

0: Sarsa przed chwilą w twoim Radiu Pole Echo. Na zegarach minęła nam już godzina 17:30. Czas na jeszcze jedno w tym tygodniu. Spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Fajny film wczoraj widziałem.
3: Momenty były. Masz.
4: Tak rozpoczynały się dialogi z cyklu Kulisy srebrnego ekranu w radiowej Trójce i wszyscy widzieli, że owe momenty to...
5: takie wydarzenia podszyte erotyką.
4: Sceny erotyczne w filmie. Znana jest także odzywka chwila moment, która używana jest w sytuacji, gdy mówiący prosi o powstrzymanie się rozmówcy od mówienia lub działania na krótki czas. Na ogół jednak słowo moment pojawia się na określenie chwili, krótkiego czasu i wywodzi się od łacińskiego momentum, co oznacza właśnie chwilę, krótki odcinek czasu. Co ciekawe, o ile dziś trudno sprecyzować, ile trwa taki moment, to w średniowieczu była to uznana jednostka czasu, która trwała około 90 sekund. 1/40 godziny słonecznej, a godzina miała 40 momentów. Swoją drogą interesująca jest także owa chwila, która bywa zdrabniana na chwilkę albo nawet chwilunie. Słowo pożyczyliśmy ze starogórnoniemieckiego chwil, chwila, czas, godzina. Słowo to jest bliskim krewnym angielskiego while, podczas gdy, oraz rzeczownika while, chwila, czas. Ale wracajmy do momentu, a ściślej do jego pierwotnej łacińskiej postaci. Cytuję. Polka mierzyła się z Marię Buzkową. Polsko-czeski pojedynek śmiało można określić szalonym. Momentum zmieniało się wielokrotnie.
5: Momentum, a moment to wydaje się być coś zupełnie innego. Szala przechylała się w jedną albo w drugą stronę.
4: Dobrze kombinujesz. Momentum to według słownika termin o wielu znaczeniach. Pierwsze, w zarządzaniu narastająca energia i zapał umożliwiające wykonanie zadania, siła przebicia. W fizyce to pęd ciała, czyli iloczyn masy i prędkości. W finansach wskaźnik analizy technicznej, mierzący zmianę ceny oraz strategia inwestycyjna oparta na kupowaniu aktywów z silnym trendem. W technologii popularne rozszerzenie do przeglądarki Chrome, ułatwiające organizację pracy i skupienie. Wreszcie potocznie, impet, rozmach. No i teraz właśnie zastanawiam się, które z tych znaczeń pasuje do cytowanego komentarza sportowego.
5: Impet może.
4: No ale impet to jest siła uderzenia. Z impetem ktoś padł do pokoju. Natomiast w meczu tu wyraźnie jest podkreślone, że ta sytuacja zmieniała się wielokrotnie.
5: To jest tak, jak się mówi o tym, że zmieniało się rozłożenie akcentów w jakiejś sprawie albo w jakiejś wypowiedzi. I tutaj chyba trochę też tak jest, że to momentum to były takie chwile, takie punkty w pojedynku, gdzie sprawa nie była jasna, ważyła się.
4: Tylko że w słowniku nie ma takiej definicji, która by pasowała do tego, o czym mówisz, a rzeczywiście, logicznie rzecz biorąc, właśnie tak to należy odczytać. No i tutaj pomocna okazała się sztuczna inteligencja, która wyjaśnia. Sformułowanie momentum zmieniało się wielokrotnie oznacza, że pęd, dynamika lub przewaga w danym wydarzeniu regularnie przechodziły z jednej strony na drugą. I tu przyda się głębsze pokopanie w etymologii. Łacińskie momentum to skrót od słowa movimentum, które oznacza ruch lub wprawianie w ruch. Pochodzi od czasownika movere, czyli ruszać lub poruszać. Pierwotnie oznaczało ono siłę powodującą ruch, a także wagę, znaczenie lub krótki odcinek czasu.
1: Na końcu języka.

0: Powiedz mi, no ile mandatu można zapłacić? O sporych karach już mówiliśmy w naszym programie nieraz, ale o takich kwotach to nieczęsto się zdarza. Prawie 10 tysięcy złotych mandatu ma do zapłacenia mieszkaniec Nowogardu w zachodniopomorskim. Jego konto w jeden dzień powiększyło się o 48 punktów karnych. Mężczyzna dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, ale zamiast zatrzymać się na znak policji, zaczął uciekać przed drogówką, relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
1: Podczas ucieczki na jednym ze skrzyżowań stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie. Następnie wraz z pasażerką próbowali uciec pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
0: Mężczyzna nie stracił prawa jazdy, bo miał już cofnięte uprawnienia. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. Ale na tym nie koniec. Mandat w wysokości 5000 zł ma zapłacić też pasażerka. Jak się okazało, to do niej należał samochód, którym para próbowała uciec policji. Funkcjonariusze ukarali ją za użyczenie pojazdu osobie bez uprawnień. No i myślę, że to taka dobra nauczka dla każdego, kto kiedykolwiek miałby usłyszeć prośbę o pożyczenie samochodu. Jeśli nie jesteśmy pewni, że dana osoba ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów, to nie warto mieć wątpliwości. Proszę takiego delikwenta zapytać, czy ma prawko. Jak słyszeliśmy, w przeciwnym razie kary mogą iść w 1000 zł.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od OFF Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
1: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
7: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
0: Po reklamie.
8: Irena, Stanisław, Stefania, Tytus i Zofia dzisiaj świętują. Dziś, czyli 18 września. Na zegarach godzina 18.
9: Wiadomości wieczorne, zatem zaczynamy. Bezpieczeństwo tematem odprawy w Pałacu Prezydenckim z udziałem szefów MON i szefa Sztabu Generalnego. Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta, powinna być gotowa w 2 lata. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Witold Sułek.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: I wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Grudnik.
9: Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Najpierw wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz po 2-godzinnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim na temat bezpieczeństwa.
10: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, pana prezydenta musi być to i jest to poczucie po tej rozmowie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne.
9: Kancelaria Głowy Państwa o spotkaniu, w którym wziął także udział szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła. Krótko, rozmowa dotyczyła oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polskiej granicy oraz planów i ocen NATO.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
9: Teraz poprawa naszej infrastruktury komunikacyjnej. Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. W 2 lata w ciągu wojewódzkiej 454 powstanie 5-kilometrowe obejście miasta po południowo-zachodniej stronie, ma wyprowadzić przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa.
11: Obwodnica Namysłowa ma taki walor, że jest po pierwsze pozwoli zupełnie inaczej zagospodarować to centrum Namysłowa. To jest niezwykle ważne. No i dla mnie osobiście no to jest doskonałe zwieńczenie budowy drogi między Opolem a Namysłowem. Drogi, która powstała w ciągu ostatnich lat zupełnie od nowa. Jest jeden jeszcze odcinek, który nam został do wyremontowania i od samych Czarnowąs. Zakończymy ją również w pewnym sensie obwodnicą, tylko na drodze 451.
9: A tyle Szymon Ogłaza, marszałek regionu. Koszt budowy obwodnicy Namysłowa to 100 103 miliony złotych, z czego 72 miliony złotych to dofinansowanie transz Unii Europejskiej.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
9: To jest ostatni weekend astronomicznego lata i być może ostatni taki ciepły w tym roku. W Międzyzdrojach nad Bałtykiem sporo turystów, choć raczej mocno wieje, jest ciepło, a to przyciąga tych, którzy ostatnie chwile lata chcą spędzić właśnie na plaży.
12: Fajna pogoda się trafiła, nie za zimno, nie za ciepło. Chcieliśmy trochę skubnąć tego nadmorskiego klimatu, bo tam...
13: Zwłaszcza, że trzeba będzie prawdopodobnie na ciepły dzień tutaj poczekać do przyszłego roku.
12: Tak mi się wydaje. Mamy nadzieję, że nam się uda. Poopalamy się troszeczkę.
14: Klimat, wszystko, bardzo ładnie, podoba nam się.
15: Pogoda przede wszystkim.
14: A, i pogoda?
15: Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień, akurat trafiliśmy bardzo ładnie.
13: Nad morzem państwo byli już?
14: Tak, moczyliśmy nogi też.
13: Zimna woda?
14: Po 20 minutach jest ciepło.
9: Teraz filmowo Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W grudniu będzie jasne, jakie filmy trafią na krótką oscarową listę. W styczniu poznamy kompletną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów 14 marca.
1: Światowe agencje informują.
9: Saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco przekazał co najmniej dwóm europejskim odbiorcom zajmujących się rafinacją ropy, że w najbliższym miesiącu nie otrzymają dostaw surowca. Tak wynika z informacji, na które powołuje się agencja Bloomberg News. Węgierski rząd cofnie 35-letnią koncesję na eksploatację i rozwój większości krajowych sieci autostrad. Umowę zawarto jeszcze w 2022 roku ze spółką, za którą stoją dwaj bliscy przyjaciele Viktora Orbana. 19. Zapraszam Państwa. Tam m.in. nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Dąbrówka Łubniańska. Łubniany przekazana w użytkowanie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
16: Witold Sułek. W najbliższą sobotę w Muzeum Diecezjalnym w Opolu rozpocznie się trzecia edycja festiwalu Jesień z muzyką dawną, organizowana przez Fundację Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia.
17: Wydarzenia towarzyszące to rzeczywiście jest coś, nad czym bardzo nam zawsze na tym zależy, żeby były ciekawe, atrakcyjne i wprowadzały słuchaczy i do miejsc, i do koncertów, bo koncerty i muzyka to jedno, ale jednak architektura, sztuka, właśnie historia miast i tych miejsc, w których koncerty się odbywają, to myślę, że jest niezwykle istotne. Istotny element w ogóle kultury i też takiej kultury festiwalowej, można powiedzieć.
16: Mówiła Monika Targowska. Zgodnie z tymi założeniami festiwal zainauguruje wykład księdza Wojciecha Lippy o roli muzyki w malarstwie nowożytnym, zainspirowany XVII-wiecznym obrazem Lekcja muzyki Johannesa Vermeera, który odbędzie się o godzinie 17, a godzinę później rozpocznie się pierwszy koncert zatytułowany 500 lat muzyki na violę da gamba i klawesyn, a wykonawcami będą Anna i Krzysztof Firlusowie. Zmieniamy temat. Premierowo w sobotę, a następnie w niedzielę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego można będzie zobaczyć spektakl zatytułowany Kids w reżyserii Janusza Orlika.
18: To jest przede wszystkim spektakl o stracie i o tym, w jaki sposób radzimy sobie ze stratą w ogóle. Nie tylko stratą w takim pojęciu osobistym, ale też materialnym.
16: Mówił reżyser. Niedzielny spektakl zainauguruje jednocześnie tegoroczną edycję o polskiej scenie tańca. Ponownie zmieniamy temat. Dwa koncerty odbędą się w ramach 12. Ogólnopolskiego Festiwalu dla Osób z Niepełnosprawnościami Mozart. Pierwszy w sobotę o godzinie 16:30 będą to przesłuchania konkursowe, podczas których zaprezentują się uczestnicy z całej Polski z towarzyszeniem zespołu Mozart, a wieczorem wystąpią wokaliści Akademii Cool Music School oraz gość specjalny Czesław Mozil. Natomiast w niedzielę o 17 odbędzie się koncert laureatów z towarzyszeniem chóru Gospel Family pod dyrekcją Katarzyny Pumy-Piaseckiej, grupy Mozart Band i Joanny Krys, laureatki z poprzedniego roku. Oba festiwalowe koncerty odbędą się w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury w Opolu.
1: Pogoda.
8: Zachmurzenie w naszym regionie umiarkowane okresami, duże temperatury spadają już poniżej 20, 19 mamy w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, ale 20 stopni jeszcze utrzymuje się w Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. W nocy ma być od 9 do 10. Na termometrach zachmurzenie w nocy małe i umiarkowane, ale uwaga, mgły ograniczające widoczność do 200 metrów w naszym regionie mogą się pojawiać. To informacja informacja istotna, no szczególnie dla kierowców. Jutro zachmurzenie umiarkowane od 19 do 21 stopni ma być na termometrach, natomiast jeśli chodzi o niedzielę, to umiarkowane i duże. Przelotny deszcz w niedzielę możliwy i temperatura trochę więcej niż w sobotę, od 20 do 22 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No jeśli chodzi o tę muzykę, to kolejną godzinę rozpoczynamy z formacją T-Love Irish. Już teraz powoli wybrzmiewa nam w tle. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora zasiadł przed mikrofonem Dawid Rajwa, czyli tutaj na razie jeszcze bez zmian. Na zegarach 18:08.

0: Biurama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Biura mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na biura.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Naszym słuchaczom jak zwykle podpowiadamy, co jutro w magazynie Ze zdrowiem cię do twarzy, to między godziną 13 a 15. Zapraszamy na co tym razem?
2: A tym razem zapraszam Państwa na rozmowę o zaburzeniach przetwarzania słuchowego. Są takie sytuacje, kiedy pacjent słyszy i tutaj nie ma żadnych, że tak powiem, technicznych problemów. Słyszy, ale nie rozumie, co słyszy. To bardzo często dotyka dzieci, także osób starszych. Skąd się biorą te zaburzenia przetwarzania słuchowego i jak należy prowadzić terapię takiej osoby? Czy to w ogóle można jakoś wyprowadzić, tak, na prostą? Czy ten pacjent będzie mógł słyszeć i jednocześnie rozumieć to, co się do niego mówi? Nie zawsze takie komunikaty o... Ja coś do niego mówię, do dziecka, a ono nie reaguje, wynikają z jakiegoś złego zachowania, ze złych intencji dzieci. Może jest jakiś problem centralny w mózgu, może coś się dzieje i warto to sprawdzić, w jakich okolicznościach, kiedy to nas powinno zaniepokoić. Na ten temat będę rozmawiać z Beatą Soberą-Baron, to logopedka, neurologopedka. W drugiej części audycji temat, którego jeszcze nie poruszałam w żaden sposób w naszym programie, będę rozmawiać o, uwaga, duchowości w medycynie. Co mówić chorym pacjentom, którzy zaczynają się zastanawiać nad sensem życia, zwłaszcza w ciężkiej chorobie, gdzie jest dużo cierpienia. Dlaczego ja? Jakie to cierpienie ma sens? Takie pytania mogą się pojawić. Są prowadzone badania na ten temat i takimi badaniami zajmuje się m.in. jedna z naszych opolskich pielęgniarek, to dr Ewa Radwańska. I właśnie o tym aspekcie duchowym w medycynie będę rozmawiać. Wiara też czyni cuda. Jeżeli pacjent wierzy, że się uda, to prawdopodobnie się uda.
1: Niesamowite, to bardzo ciekawe tematy, jak zwykle zresztą, ale tutaj, tak jak mówiłaś, tego obszaru jeszcze nie poruszaliśmy i myślę, że wiele osób z chęcią wysłucha, to przypomnijmy kiedy.
2: Mam nadzieję. W każdą sobotę między 13 a 15 jest nadawana nasza audycja, odbywają się te ważne, mam nadzieję, rozmowy. Jeżeli ktoś nie zdąży, to oczywiście odsyłamy na naszą stronę internetową radio.opole.pl. Tam bardzo dużo różnych informacji, tych bieżących, też nasze programy, no i między innymi audycja Ze zdrowiem ci do twarzy.
1: Na którą zapraszała Marzena Śmierciak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór na falach Radia Opole. Jak zwykle o tej porze spotkanie z Aleksandrą Piastą, którą witam w studiu.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: Informacje o tym, co za naszą wschodnią granicą się dzieje. No i już po raz trzeci w ciągu zaledwie tygodnia Rosja zaatakowała rejon w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. W całej Ukrainie nie ustają rosyjskie ataki, których ofiarami pada również ludność cywilna. Ich skutki odczuwamy także w Polsce. Powiedz może o wczorajszym ataku. Rosyjski dron uderzył zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy.
2: Tak jest, Moskwa kontynuuje eskalację, a rosyjskie ataki coraz częściej mają bezpośrednie konsekwencje także dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj w związku ze zbliżaniem się rosyjskiego drona do polskiej granicy poderwano polskie myśliwce. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali również ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza. W Lublinie i Rzeszowie rozległy się syreny alarmowe. Dron spadł nad Ukrainą zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Alarm odwołano po około 50 minutach. Sam rosyjski atak miał miejsce w obwodzie Wolińskim, niedaleko przejścia granicznego w Jagodinie. Według wstępnych informacji celem była stacja paliw. Wiesz co, służby za dużo nie mówią o skutkach, ale z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się, że była eksplozja, był pożar. На щастя, не однотовано трафінь в інфраструктуру граничну, в тим в самопрещі граничне. Рівніж не маємо інформації о офярах того стчалу, але є небезпечні. Ну і віж, як то є, російські дрони і ракети атакували в тим часі також інне українське місто. В Одесі у шкодзони зостав 19-метровий будинок мешкальний, а в виніку атаку ранних зостало 7 особ, в тим двоє дітей. У шкодзони зостали рівніж приватні доми, предшколі, самоходи і гаражі. З колеї в Києві заатаковано між іншими магазини помоці гуманітарної фундації першої дами Олени Зеленської. Ораз таке, ну, повідзьми, символічне удержання атак в магазин з костюмами і реквізитами, належонцями до зесполу квартал 95, ну, то фірма Володимира Зеленського. Ведлух президента ночні атаки споводували знищення в 8 регіонах України. Ушкодзона зостала між іншими інфраструктура енергетична в обводах Сумським і Одеським. То показує, що російські атаки надалі обіймують значну частину України, а діяння військове зараз частіше відбуваються в безпосередньому сусідстві до польської границі.
1: Власне, ситуація стає ще coraz bardziej napięta. Wiem, że jeździsz na Ukrainę w sprawach rodzinnych. Powiedz, czy w obecnej sytuacji takie wyjazdy są w miarę bezpieczne?
2: Powiem tak, zagrożenie zawsze istnieje, a tym bardziej teraz. Jeśli porównam sytuację z Libii,

0: to...
1: Twoje Radio Opole.
2: Zbliża się godzina 19, co w naszym programie po 19 audiokracja i Tomek Wojtyłko. I może informacje tak w ramach zaproszenia przekażę następujące. Niech to będzie tak na zasadzie takiego pomieszania różnych gatunków. Jazz, ale też hip-hop, elektronika, muzyka klubowa. Gdyby te gatunki miały się spotkać, co z tego może wynikać? No to o tym w audiokracji po godzinie 19. Natomiast po godzinie 20 Witek Sułek i tym razem będzie o Laboratorium Sztuki. Kto za tym stoi? Kto stoi za tym projektem? To wszystko wyjaśni się po godzinie 20. Natomiast po 21 będzie o czymś, co człowiekowi no nierzadko towarzyszy. Mówię tutaj o bólu. Bólu fizycznym, który no różne może mieć źródła, niekoniecznie w tym miejscu, gdzie boli, musi być źródło tego bólu i między innymi o tym, a także o jodze terapeutycznej z Dorotą Różycką Witek Sułek będzie rozmawiał po godzinie 21. Warto zostać na falach Radia Opole, do tego gorąco zachęcam. Marcin Głowinkowski jeszcze za konsoletą realizatora pozostaje. Ja życząc miłego weekendu żegnam się i zapraszam na nasze kolejne spotkanie w poniedziałek po godzinie 15:00. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Zaczynamy w wiadomościach wieczornych. Prezydent złoży w Sejmie projekt ustawy obniżającej ceny paliw. Ponad 140 przyszłych lekarzy odebrało w Opolu dyplomy. Większość deklaruje, że pozostanie w regionie.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Jacek Rudnik.
4: Prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy. Paliwo kosztuje normalnie, informuje szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Teraz ruch należy do rządzących. Wystarczy obniżyć marże koncernów, napisał na portalu X szef gabinetu głowy państwa. Tymczasem prezydent Nawrocki ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w trakcie wtorkowej kolacji wydawanej przez amerykańskiego przywódcę. Polski prezydent dziś wylatuje za ocean. Głównym punktem tej wizyty będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
5: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
4: Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. W 2 lata w ciągu wojewódzkiej 454 powstanie 5-kilometrowe obejście miasta po południowo-zachodniej stronie. Ma wyprowadzić przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa. Wszystkie skrzyżowania będą typu rondo, mówi Monice Matuszkiewicz-Biol. Bartłomiej Choraczok, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.
6: A jak wjeżdżamy od Opola do Namysłowa, mamy wjazd i rondo na drodze krajowej 39, połączenie z drogą 454. Tu będzie modyfikacja wlotu na tym rondzie, aby mieszkańcy osiedla pobliskiego mogli mieć komfortowy wjazd. Potem dalej mamy Smarchowice Wielkie, potem mamy przecięcie dwóch dróg powiatowych. Też mamy dwa ronda i ostatnie to czwarte nowe rondo na już wlocie na 451, czyli już mamy północny przebieg, wyjazd z Namysłowa w kierunku Oleśnicy.
4: Koszt budowy obejścia Namysłowa to 103 miliony złotych, z czego 72 miliony pochodzą z transz Unii Europejskiej.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Ponad 140 przyszłych lekarzy odebrało w Opolu dyplomy zakończenia studiów. Większość deklaruje chęć pozostania w regionie. Podczas gali w auli Wydziału Teologicznego przypomniano, że absolwenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim zdobyli pierwsze miejsce w kraju wśród osób zdających lekarski egzamin końcowy.
7: Czekam jeszcze na tą specjalizację, żeby zweryfikować, czy to na pewno dobry wybór, ale póki co taki kierunek. Dużo wysiłku włożyłam w to, żeby być tu, gdzie teraz jestem. Zobaczę, jak będzie sytuacja wyglądała i dostosuję się po prostu do tego.
8: Dopiero chyba na stażu odczujemy to właśnie, to nastawienie też pacjentów do lekarzy, bo też słyszeliśmy, że to różnie jest, ale ja myślę, że prawda obroni się sama.
4: Dodajmy, że w przyszłym roku Wydział Lekarski w Opolu będzie obchodzić 10-lecie istnienia. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa Dąbrówka Łubniańska - Łubniany, przekazana w użytkowanie. Stanowi część większej, ponad 5-kilometrowej trasy. Przy niej bezpieczny 100-metrowy chodnik, zatoczka autobusowa i oczywiście komfortowe wjazdy do poszczególnych posesji.
5: Światowe agencje informują.
4: Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan może wystartować w wyborach prezydenckich po raz trzeci. Jego doradca przekazał właśnie, że byłoby to możliwe, gdyby parlament zdecydował o wcześniejszym przeprowadzeniu elekcji. Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 300 000 000 euro na zakup pocisków i dronów, co jeszcze wczoraj zapowiadała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po rozmowie z prezydentem Ukrainy. O 20 zapraszam. Tłumy w Tatrach mają swoje konsekwencje. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 100 000 wejść.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 19 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść o 10 stopni. No i jeżeli chodzi o sobotę, to będzie słoneczna i ciepła. Możemy spodziewać się nawet 22 stopni. W niedzielę z kolei trochę popada. No od poniedziałku się ochłodzi. W poniedziałek i wtorek temperatura nie przekroczy 15 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Skoro mamy piątek, to zaczniemy razem z Zimą Stulecia i ich elektroniczną propozycją. Wczoraj słuchaliśmy najnowszej płyty duetu w większej objętości, no ale dzisiaj jeszcze do tego wydawnictwa wracamy. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był urodzinowy, jubileuszowy singiel Molesty Evenement, czyli 16 liter. No i utwór pojawił się nieprzypadkowo, dlatego że siłą rzeczy inaczej być nie może. W jego powstawanie zaangażowany był Wienio, no ale też słyszeliśmy w tym utworze, jeżeli chodzi o katy DJ-a Cheddaraka, i ten właśnie tandem pojawił się na nowej płycie Michała Urbaniaka. Płyta Enjoy, zapowiadana od jakiegoś czasu, ma premierę dokładnie dzisiaj, czyli 18 września, i nie miałem niestety przyjemności poznać Michała Urbaniaka, nagrywać z nim rozmowy, natomiast widząc, a przede wszystkim słuchając jego wywiadów, trudno nie odnieść wrażenia, że był niezwykle przyjazną, otwartą osobą, taką, która nie uznawała jakichś sztywnych konwenansów. No i każda rozmowa z nim wydaje się fascynująca. Był kopalnią wspomnień, historią muzyki. A propos historii muzyki, to tak nazywa się kanał na YouTubie, na którym ukazał się jeden z ostatnich, o ile nie ostatni, wywiad z Michałem Urbaniakiem. Fantastycznie poprowadzona, wielowątkowa, długa rozmowa. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Mówię o tym wszystkim nie tylko, żeby przygotowywać taką laurkę dla Michała Urbaniaka, natomiast nie dziwi, że jeżeli chodzi o płytę Enjoy, to jeszcze za życia dał pełne błogosławieństwo, żeby ten album się, żeby ten album powstał. Narodził się z dziesiątek rozmów o muzyce i wspólnego poszukiwania nowych spojrzeń na twórczość Michała Urbaniaka. To jest komunikat od wydawcy. Prace nad płytą zaczęły się w czerwcu 2025 roku. Michał odwiedził wtedy oficynę wydawniczą S7 w Gdyni. Niestety, jak się okazało, to była jego ostatnia wizyta w tym wydawnictwie. Natomiast Michał Urbaniak zdążył zaproponować wybór utworów do zremiksowania, też angażował się w ich powstawanie i miał okazję posłuchać kilku gotowych nagrań, także na pewno duch jego twórczości nad tą płytą się unosi. Natomiast jak zastrzega wydawca, Enjoy nie jest albumem tribute, nie jest takim sztywnym hołdem. Ta płyta miała być wyrazem radości tworzenia i rzeczywiście Michał Urbaniak słynął z tego, że zawsze był otwarty na wszelkie gatunki, bardzo nie lubił podejścia do jazzu jako do muzyki takiej elitarnej, zamkniętej. Nawet stwierdzał, że taki stereotyp jest bzdurny, tak samo jak nie zgadzał się ze stereotypem, że rap jest muzyką amerykańskich gangsterów. Dlatego był jednym z pionierów, i nie tylko jeżeli chodzi o rodzimy rynek muzyczny, łączenia tych estetyk. Natomiast jeżeli chodzi o płytę Enjoy, no to pojawili się na niej tak różnorodni artyści, w tym choćby Envy, DJ Eprom, Crime, Sebskalski, że trudno powiedzieć, jakie jest oblicze tego wydawnictwa. Trzeba sobie go po prostu posłuchać. Wspominałem o Wieniu i DJ-u Cheddarak, więc zaczniemy od utworu Ratuję Wspomnienia, za który odpowiada ten właśnie tandem.

To był Michał Urbaniak, zinterpretowany przez DJ-a Paul Comtela. Słuchamy nowej, niestety już pośmiertnej płyty mistrza, która nazywa się Enjoy. A propos Michała Urbaniaka, to był artystą, który bardzo lubił energię młodszych pokoleń muzyków. Nie był w żadnym wypadku zaborczy, nie okopywał się na swojej pozycji, wręcz przeciwnie. Zawsze doceniał młodych, zdolnych, ambitnych. O czym świadczy to, jak ewoluował jego zespół Urbanator. Zresztą takim triumfalnym występem był koncert na przystanku Woodstock w 2017 roku. Był też projekt edukacyjny Urbanator Days. No i bardzo często Michał Urbaniak umożliwiał innym artystom wykonywanie swoich kompozycji. Tak było choćby z Patrycją Zarychtą, która z mistrzem występowała, no ale na płycie Szczęście, swojej debiutanckiej solowej, oprócz tego, że zaprezentowała kompozycje stworzone między innymi z Markiem Pędziwiatrem, który zresztą też z Michałem Urbaniakiem współpracował, no to Patrycja na płycie Szczęście sięgała po kompozycję Michała Urbaniaka, między innymi po Paris Groove, który na płycie Szczęście miał tytuł Kobieta.

To był Wojtek Mazolewski i jego kwintet z gościnnym udziałem Wienia. Postanowiłem wrócić do mashupu, takiego skonfrontowania utworu Twoje Idole z repertuaru Wienia, z Bone Track, rzecz jasna Rage Against the Machine, no bo zaczęliśmy dzisiaj od Wienia interpretującego twórczość Michała Urbaniaka, więc gdzieś takie skojarzenie się pojawiło na przestrzeni lat. Wienio się bardzo rozwinął jako raper, potrafi bawić się różnymi estetykami. No poza tym można powiedzieć, że jak zahaczyliśmy w pewien sposób o zespół Rage Against the Machine, to była to taka rozgrzewka przed łomotem, pozytywnym łomotem. Całkiem niedawno pojawił się nowy album zespołu Mastodon. Płyta niezwykle ważna dla grupy z Atlanty, dlatego że zespół rozstał się ze swoim wieloletnim gitarzystą, no ale też w początkowej, szczególnie fazie kariery grupy, niezwykle płodnym kompozytorem, też postacią bardzo charyzmatyczną, zadziorną, z Brentem Hintzem. No i tak się niefortunnie złożyło, a członkowie grupy przyznawali, że no robią to bardzo niechętnie, po prostu już pojawiła się pewna dysfunkcja w działalności zespołu. Natomiast czuli w kościach, że jeszcze kiedyś z Brentem się zejdą. Niestety krótko po rozstaniu z zespołem Brent Hintz zginął w wypadku motocyklowym. No i na pewno dużo żalu, takiej żałoby było do przepracowania. Więc jeżeli chodzi o płytę Maru Deep, to niektórzy zauważają, że zespół łączy wszystkie dotychczasowe wątki, które pojawiały się w jego twórczości, natomiast postawił na w głównej mierze to oblicze bardziej pierwotne, by nie powiedzieć rytualne. Jest sporo nawet takich punkowych wycieczek, psychodelicznych, no ale nie brakuje oczywiście, jak to w przypadku twórczości grupy Mastodon, tego progresywnego wyszukania. No a poza tym to jest pierwszy album grupy nagrany z nowym gitarzystą, czyli z Nickiem Johnstonem. Grupa też postanowiła po kilku latach współpracy zaprosić jako pełnoprawnego członka w swoje szeregi Joa Nogueira, przepraszam, jeżeli jakoś nieudolnie wymówiłem to imię i nazwisko, no ale jest to klawiszowiec, który też, jeżeli chodzi o same występy Mastodon, to jest na estradzie, nie gdzieś tam za kulisami. Także możemy mówić, że aktualnie to jest kwintet. Posłuchamy sobie fragmentów Maru Deep. Zaczynamy od Poisonous Weapons.

To był zespół Mastodon i utwór Out Like a Lamp z nowej płyty grupy, czyli z Mare Deep. No i z ciekawości popatrzyłem sobie w międzyczasie na odczucia słuchaczy, recenzentów dotyczące tego albumu i każdy dopatruje się w nim czego innego. Siłą rzeczy, skoro nie ma w składzie tak oryginalnego, charakterystycznego gitarzysty jak Brian Haynes, to niektórzy zauważyli, że na płycie jest mniej takich korzenno-południowych nawiązań. Z drugiej strony część słuchaczy dostrzega, że album chyba jest taki bardziej zwarty, skondensowany, dlatego może kojarzyć się ze wcześniejszymi wydawnictwami Mastodona. Na pewno przyjęcie tej płyty jest raczej pozytywne. No i też wszyscy entuzjaści grupy doceniają, że uporała się z tak ogromną stratą i tragedią jak śmierć wieloletniego członka grupy i jednego z jej założycieli. Wiele osób podkreśla ten terapeutyczny charakter wydawnictwa. Teraz coś na przeciwległym biegunie. Trochę się uspokoimy, choć przyznam, że jeszcze bardzo uważnie nie słuchałem płyty Otuchy Misi Furtak. Na pewno w kolejnych audiokracjach uważniej przyjrzymy się temu albumowi, no ale jako, że zawsze pewną ciekawość budzą tak zwane fity, utwory, gdzie pojawiają się gościnne udziały, to jednym z singli, najnowszym zresztą, który płytę już nie tyle zapowiada, co promuje, jest Przed siebie, a w tym utworze pojawia się Daria ze Śląska.

Daria ze Śląska doskonale radzi sobie jako gość, no ale też kiedy zaprasza kogoś do swoich utworów, też to zdaje egzamin. Jest w tym wszystkim taka, powiedziałbym, dosyć symbiotyczna. Najpierw słuchaliśmy utworu Przed siebie z nowej płyty Misi Furtak, gdzie Daria jest gościem, a później z kolei utworu Len, gdzie Daria zaprosiła Fisza. A propos nowego albumu Misi Furtak, to do tej płyty na pewno będziemy wracać w kolejnych audiokracjach. Natomiast na sam koniec dzisiejszej audycji przypomnienie tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu. A jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów szeroko pojętego jazzu. Nie chcę cały czas Państwa zamęczać tymi samymi wywodami, ale dlatego lekko się zawahałem, no bo wiadomo, że zarówno jeżeli chodzi o czasami taką zachowawczą jazzową publiczność, no ale też artystów, do których łatka jazzowa jest przypinana, to budzi pewne kontrowersje, pojawia się charakterystyczne dla każdego gatunku pytanie, czy to jest jeszcze ten gatunek, czy przestało to być tym gatunkiem. No ale Omasta, upraszczając, jest zespołem aktualnej, młodej jazzowej sceny, takiej, która w dużej mierze opiera swoją twórczość na inspiracjach bitowych, rapowych. W przypadku Omasty oczywiście bardzo ważną postacią jest Jay Dilla. Zresztą koncert z jego twórczością rozpoczął oficjalną działalność zespołu w 2024 roku. Wystąpili wtedy w krakowskim Paul's Boutique. No i od tego czasu zespół występował na europejskich i rodzimych scenach, m.in. na London Jazz Festival, na Off Festivalu, na Gent Jazz Festival. Udało im się nawiązać współpracę z absolutnym gigantem, czyli z Madlibem. Supportowali też m.in. Achillesa Navarro z Irreversible Entanglements. Także dużo ciekawego w ich twórczości się działo. Byli też zespołem, który towarzyszył na estradzie Pei, interpretując jego twórczość, jego bity. No i w tym roku wydali album Jazz Report from the Hood, a mówię o tym wszystkim dlatego, że zespół będzie promował to wydawnictwo w Studio M imienia SBB, gdzie wystąpi 24 września, czyli za niecały tydzień, bo to będzie wyjątkowo czwartek, nie piątek, a jest to koncert dla nas bardzo ważny, bo współorganizujemy go z drugim programem Polskiego Radia w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia, także wydarzenie będzie też transmitowane na antenie dwójki. Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w koncercie bezpośrednio, osobiście w Studiu M odsyłam na maila koncert@radio.opole.pl. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, no ale będzie można nas też słuchać i oglądać. Koncert będzie transmitowany w audycji Więcej Kultury i streamowany na stronie internetowej Radio Opole i na naszym YouTube'owym profilu. Żegnamy się razem z zespołem Omasta, konkretniej z utworem Who They Was, a za audiokrację dziękuję Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Za krótką chwilę z kolei Więcej Kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Spokojnego wieczoru, miłego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 20, czas na wiadomości wieczorne, zaczynamy. Niższe ceny paliw w dwóch projektach ustaw przyjętym właśnie w Sejmie oraz przygotowanym przez prezydenta Nawrockiego. Blisko 130 wolontariuszy poszukuje jeszcze Szlachetna Paczka w naszym regionie. Przypomnimy, jak włączyć się w tę akcję.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Tymczasowe ograniczenie marż firm paliwowych i tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku o sprzedaży detalicznej. To w największym skrócie przewiduje prezydencki projekt ustawy, której celem jest obniżenie cen paliw. Kilka godzin wcześniej Sejm uchwalił ponownie ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, wersję 2.0. W pierwszym kształcie, przypomnijmy, została zawetowana przez głowę państwa.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Tymczasem prezydent Nawrocki wylatuje właśnie do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Liczy, że w trakcie wtorkowej kolacji wydawanej przez prezydenta Trumpa będzie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą. Tymczasem stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju ma być tematem numer jeden przyszłotygodniowej wizyty szefa MUN Władysława Kośniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Takie potencjalne lokalizacje amerykańska delegacja wizytowała kilka dni temu w Polsce. Wnioski polskiemu wicepremierowi przedstawi na miejscu szef Pentagonu Pete Hegseth.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radia Opole.
0: Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w Opolskiem. Bez nich dotarcie do potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy poprowadzą swoje zespoły. Jak włączyć się w tę szczytną akcję, można sprawdzić na stronie Szlachetnej Paczki. Jechał praktycznie na samych felgach, prowadząc auto, miał blisko 2 promile alkoholu. 58-letni kierowca Volkswagena, zatrzymany na stacji paliw Zawadzkiem. Dzięki przytomnej reakcji świadka.
2: Reakcja świadka w tej sprawie miała kluczowe znaczenie. Policjanci otrzymali informację o możliwie nietrzeźwym kierowcy i skierowali się na stację paliw, gdzie zastali opisany pojazd. Za kierownicą siedział 58-letni mężczyzna, od którego wyczuwalny był stan wskazujący na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.
0: Mówi nam rzecznik prasowy policjantów w Strzelcach Opolskich, aspirant Dorota Janać. Za prowadzenie pojazdu po pijanemu 58-latkowi grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Tłumy w Tatrach mają swoje konsekwencje. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść, czyli o ponad 245 tysięcy więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie zeszłego roku. Wolontariusze i pracownicy parku zmagają się z konsekwencjami tak dużego ruchu turystycznego, mówi Polskiemu Radiu Tadeusz Rusek z Towarzystwa Przyjaciół Narodowego.
3: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, tu powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Sprzątamy to później we wrześniu, ile tam się da.
0: W sumie od początku roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr.
1: Światowe agencje informują.
0: Amerykański ambasador przy NATO skrytykował Czechy za zbyt wolny wzrost wydatków na obronność. Podczas szczytu obronnego w Pradze powiedział, że brak większych postępów w realizacji zobowiązań sojuszniczych jest dla Stanów Zjednoczonych, tu cytat, głębokim rozczarowaniem. Francuskie media informują o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku z przyszłotygodniową wizytą papieża we Francji. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udziału w państwowej kolacji. W sporcie za godzinę zapraszam. Ekstraklasa, dużo emocji w meczu Widzewa z Wieczystą, a w wiadomościach Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu. Zapraszam w sobotę na dzień otwarty.
4: Będzie można zobaczyć wszystkie nasze autobusy, jakie są, spalinowe, elektryczne.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 17 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Proszę uważać na silne mgły i zamglenia. Będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu. W sobotę spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Jutro padać nie będzie. Temperatury maksymalne całkiem przyjemne, takie 21-22 stopni. Wiatr zasadniczo słaby z południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukier.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury i będzie jej rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. A w studiu ze mną też dużo gości, a właściwie gościń, bo aż trzy kobiety razem ze mną są. Pani Małgorzata Wystak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Małgorzata Więckowicz-Żyła, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I Joanna Filipczyk, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I teraz tak, dwie panie Małgorzaty reprezentują Pro Liberis Silesia, czyli są to i szkoły, i przedszkola, ale w ogóle cały system edukacyjny oparty na nauczaniu Marii Montessori. Tak, żebyśmy już zamknęli, jak państwo chcecie doczytać. Było zresztą o tym u nas na antenie, a jest też na profilu szkoły Pro Liberis Silesia informacje i możecie o całej tej metodzie też się dowiedzieć i poczytać. Natomiast Joanna Filipczyk, nadal jeszcze Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, dyrektorka tejże właśnie instytucji. A panie są razem dlatego, że stworzyły wspólnie projekt, i jak już się dowiedziałem, zanim włączyliśmy mikrofony, z inicjatywą wyszło Pro Liberis Silesia. No i pani Małgorzata Wydak jako dyrektorka tego wszystkiego. I w tej szkole już macie sporo laboratoriów, ja sobie sprawdziłem. Jest, drodzy państwo, Laboratoria Przyszłości. Na przykład, między innymi, można tym poczytać. I tak uznałem, że jak macie tych laboratoriów tyle, to się rozrastacie i postanowiliście w którymś momencie jeszcze przydałoby się laboratorium sztuki, bo tak się ten projekt nazywa, tak? Mniej więcej w dużym skrócie?
2: Tak można powiedzieć, chociaż mówię, no mamy laboratorium talentów, letnie laboratorium talentów, gdzie dzieci mogą rozwijać pasje, które są poza jakby działalnością szkoły, na przykład akrobacje cyrkowe i inne. No a w tym roku jakby pokusiliśmy się na laboratorium sztuki. To już jest kolejny projekt, to trzeba nazwać, że to laboratorium jest projektem. Pierwszym naszym projektem było projekt Leonardo da Vinci 2 lata temu, rok temu projekt Światło i może troszeczkę o genezie tego, dlatego że jako szkoła widzimy, że uczniowie po 2-miesięcznej przerwie wakacyjnej wracają rozbici troszeczkę, muszą zacumować, muszą odnaleźć się w rzeczywistości innej. No i zauważyliśmy, że fajnie jest i to już od kilku lat prowadzimy, że zaczęliśmy od technik uczenia się, od tego, żeby ich wprowadzić w kulturę uczenia się, pokazać im, jak funkcjonuje mózg, jak oni mogą lepiej funkcjonować w rzeczywistości szkolnej, jak sobie radzić właśnie. No i jakby to już żeśmy spełnili tą misję i żeśmy zobaczyli, że może byłoby fajnie zrobić projekt. Projekt, który jest interdyscyplinarny, który łączy przedmioty, który pokazuje dzieciom trochę inną rzeczywistość niż ona jest poszatkowana w szkolnej jakby no, tej nomenklaturze, że mamy przedmioty, chemia, fizyka i a tutaj można, przecież życie jest całością, a nie taką poszatkowaną właśnie szkolną rzeczywistością. No i w rozmowach właśnie tutaj z panią Małgorzatą Więckowicz-Żyła doszliśmy, że fajnie byłoby zrobić projekt i ten jakby pomysłodawcą projektu Leonardo da Vinci to jest właśnie pani Małgorzata. Ona dla mnie jest takim współczesnym Leonardem da Vinci, naprawdę osobą, która no jakby łączy te wszystkie talenty od sztuki po nauki ścisłe, bo jest też biologiem i to się super wpisało. Ten projekt Leonardo da Vinci był pięknym projektem, dlatego że no, mogliśmy zobaczyć na przykład na chemii, jak Leonardo da Vinci malował w pierwiastkach. Także no, byli wszyscy zachwyceni tym, że chemię można pokazać również w inny sposób, bo minerały na przykład, którymi on malował, no, były pokazane właśnie w formułach chemicznych. Ten projekt został wyróżniony przez MENT. Pani Małgorzata pewnie ze skromności się nie pochwali. Ona też jako inicjatorka tego projektu została wyróżniona. No i w pewnym momencie też MEN poprosił o dokumentację tego projektu, jak teraz czytamy, bo wytyczne są, i to może zabrzmi troszeczkę nieskromnie, wytyczne są, że każda szkoła od tego roku powinna realizować projekty, to czytając te wytyczne zobaczyliśmy, że tam jest jakieś odbicie naszych wzorców, bo są i grupy mieszane, i założenia projektowe, które żeśmy wypracowali, są bardzo podobne. Także cieszymy się, a w tym roku ze względu na to, że też no, mamy bardzo dobrą współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej, z panią Anną Filipczyk, stwierdziliśmy, że galeria jest na uchodźstwie, ma remont, więc może galeria zresztą jest instytucją, która działa też w terenie. Postanowiliśmy już w styczniu w tym roku zaprosić do współpracy, no i się udało.
1: No ja myślę, że ta współpraca będzie oczywiście trwała. tutaj patrzę na panią Joannę Filipczyk i myślę, że tak, niezależnie od różnych zawirowań, jakie mogą się po drodze przydarzyć, ja przyznaję, że chciałbym chodzić do takiej szkoły. Wolałbym zamiast wkuwać tylko i wyłącznie wzory i obliczać i uczyć się tego na pamięć, chciałbym mieć taką, że uczymy się na plastyce, poznajemy jakieś style malarskie i tak dalej, a na chemii dowiadujemy się, a wiecie, jakie były to farby, a wiecie, jakie miały składniki, a to, o czym się uczymy na chemii, to właśnie to, czy tamto. Taki Leonardo, no, niektórzy mówią, że wtedy jeszcze można było ogarnąć świat jakoś. Jedna osoba mogła dać radę, jak mówi młodzież. Ja myślę, że i teraz na takim stopniu podstawowym jest to możliwe. Tylko kwestia, jak to zrobić, bo nie wiem, czy się zgodzicie pani, ale ja myślę, że dzieci mają jednak naturalną ciekawość, tylko trzeba im odpowiednio to pokazać, zaproponować im sposób tak naprawdę uczenia się, zdobywania wiedzy, a wszystko rzeczywiście się łączy, troszeczkę jak u Leonardo. Ja gratuluję pani Małgorzato tej
3: dziękuję.
1: Nagrody.
3: Dziękuję. To oczywiście nie tylko mi, ja byłam inicjatorką. Gdyby nie zespół wszystkich nauczycieli, którzy zdecydowali się na to szaleństwo po raz pierwszy, no to nie byłoby możliwe to zrealizować.
1: No właśnie, to ja mówimy tak o uczniach, a przecież nauczyciele też muszą się zaangażować, ale myślę, że to też może być takie fajne wybicie z rutyny, bo jak sobie pomyślę, 20 lat uczę z tego samego podręcznika, przychodzi kolejny rok, jak podręcznik się specjalnie nie zmienił, no już mam takie sprawdzone, ograne patenty, prawda, które wykorzystuję na lekcjach, to trochę nuda, aż kusi, żeby zrobić coś inaczej, a wcisnąć coś nowego, wysilić też umysł, bo w końcu uczymy się całe życie, jakby nie było.
2: Tak, no to zapracował cały zespół, tak chcę powiedzieć, że odkryliśmy też talenty naszych nauczycieli, inne niż ich przedmiotowe, także tutaj naprawdę, no, wszystkie projekty te trzy pokazały, że nasi nauczyciele są wielostronni i potrafią zapalić w uczniach pasje do rzeczy, których na co dzień nie wykładają. Też uczniowie zobaczyli w innych jakby odsłonach, tak?
1: Mhm. No to za chwilę dowiemy się jeszcze, jak to wygląda w takim razie w przypadku tego nowego projektu Laboratorium Sztuki. Zostańcie z nami, za chwilę do Was wracamy.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu są panie Małgorzata Więckowicz-Żyła, Małgorzata Wyzdak i Joanna Filipczyk. I rozmawiamy o projektach artystycznych robionych wspólnie przez Pro Liberis Silesię. Byłem tutaj napomniany przez panie, że to koniecznie E musi wybrzmieć na końcu. Więc teraz powiedziałem to ładnie i poprawnie, przyznaję się. Natomiast Laboratorium Sztuki robione wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej. No, ktoś może pomyśleć, no to przyszły panie po prostu ze szkoły, jako nauczycielki, prawda, prowadzące do galerii, a chciałbyśmy dzieciom coś ciekawego opowiadać o sztuce, może by pracownicy galerii przyszli, zrobili wykłady, zajęcia, coś pomalujemy, coś powyklejamy i już. Mówię tak celowo żartobliwie, bo to się może tak wydawać. Zakładam, patrząc na poprzednie projekty i na sukces Leonarda, że jednak to nie o to chodzi, żeby przyszli pracownicy z galerii i pomalowali z dziećmi i porysowali.
2: Trochę nie o to. Rzeczywiście te nasze rozmowy trwały no pół roku chyba, tak? Spotkałyśmy się po raz pierwszy, spotkaliśmy się, bo grono było mieszane gdzieś pół roku mniej więcej temu i staraliśmy się zarysować jakiś taki wspólne przedsięwzięcie. Ja nie ukrywam, że no dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawe, że to jest szkoła, która działa w metodzie Montessori i to już jest jakby, myśmy zresztą mieli już do czynienia jakby, bo to jest szkoła, która jest częstym gościem Galerii Sztuki Współczesnej. Jeszcze zanim zaczęliśmy się remontować, to szkoła przychodziła do nas na zajęcia i też mamy już za sobą przynajmniej jedno takie działanie, które no odbiegało od innych działań, bo to było takie jakby totalna próba wcielenia się w pracowników i pracownice galerii, zbudowania wystawy, więc grupa szkolna nie była u nas tak jak inne grupy przez tam godzinę czy półtorej, tylko była u nas przez cały dzień, przeszła przez wszystkich pracowników, kuratorów, księgowe, administrację i była takimi osobami, które przygotowują wystawę, więc jakby sam ten proces doświadczania, który jest istotny, bardzo, bardzo nam się podoba i tutaj próbowaliśmy trochę zbudować coś podobnego. Oczywiście ta materia jest inna, więc to poszło trochę w inną stronę, ale ten punkt wyjścia jest taki trochę podobny.
1: Ten punkt mi się bardzo podoba, bo ja przyznaję, że no, często dzieci oczywiście pyta się, a kim chcesz być, jak będziesz duży? I bardzo często ten wizerunek, to myślenie o jakimś zawodzie, o jakiejś pracy, no, jest takie oparte albo na książeczkach dla dzieci, prawda, Wojtuś Strażak, prawda, no to z sikawką biega i dzielnie gasi im ogień, a tu pani Małgorzata, jak już mamy Małgorzaty w studiu, aż dwie, daje zastrzyki jako dzielna pielęgniarka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mało kiedy rzeczywiście uświadamia się młodym ludziom i dzieciom, jak wygląda taka praca. No, wydaje się, że w galerii, no to siedzą panie, przynoszą im obrazy.
2: Siedzą w ciepłym i kawę,
1: tak,
2: piją
1: one,
2: w galerii.
1: One wystawiają te obrazy na ścianie, powieszą, prawda, i już, nie? Ale się napracowały, prawda? Tak. Jest jednak co robić. Mi się generalnie podoba takie wchodzenie bardziej szeroko z dziećmi, młodzieżą, no właśnie, żeby im pokazywać, że świat jest bardziej złożony i to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale też dzięki temu fascynujące, tak myślę. A jak w tym przypadku? Co robicie w ramach tego laboratorium?
3: Dodać, że ja jestem wielką fanką wcielania się w role, w różne, tutaj było w role artystów i namówiłam panią Joannę, żeby też swoje dzieła musieli przedstawić i uzasadnić, dlaczego mają być na tej wystawie. Wydaje mi się, że

0: A może czasami trzeba poruszyć. I myślę, że to chyba o takie poruszenie chodzi, prawda? Żeby nie kostnieć. Nie
1: ja myślę, że Małgosia powiedziała, że mógłby nie być, bo ja tutaj przypomnę, nie wiem, czy wszyscy to kojarzą, bo Małgorzata występuje dzisiaj z nami jako koordynatorka i pomysłodawczyni tego projektu, ale ona występuje w galerii czasem jako czynna artystka również i na ostatnim salonie wiosennym mogliśmy oglądać jej pracę, którą w duecie z Łukaszem Szczepanowiczem pokazywali. To była bardzo spektakularna praca, bo to był taki wielki żyrandol z herbacianych torebek. Nie wiem, czy Witku pamiętasz ten żyrandol, ale to rzeczywiście było coś,
0: co... Ale ja nie skojarzyłam w ogóle nazwiska, przyznaję.
1: To jest właśnie pół tego duetu artystycznego, który odpowiada za ten obiekt, więc myślę, że to jest też ta kwestia, że Gosi się jest trochę łatwiej wcielić, bo ma takie doświadczenie.
0: Ja wiem, czemu herbaty, bo okazało się, proponowałem przed wejściem do studia kawę i pani Małgorzata powiedziała, że nie pije kawy, tylko herbatę. No to rzeczywiście herbata w tych ilościach, to co później torebki wyrzucać, można zrobić żerandol. No, żartuję.
2: Tu mamy zbyt osobistą może na historię, ale rzeczywiście staram się jakby moje doświadczenie jakby udostępnić dzieciom. Też piszę jakieś scenariusze do filmów animowanych, więc na zajęciach z biologii mają napisać z moją pomocą scenariusz Dobyło sobie życie, kolejne odcinki, wcielają się w krwinki, w bakterie, więc można, no nawet to są takie parateatralne historie.
1: I wcielenie wychodzi poza postacie ludzkie, w krwinki też się można wcielać.
2: Oczywiście.
0: Ale to jest fantastyczne, uwielbiałem całą tę serię.
1: Chciałbyś być krwinką, chciałbyś?
0: Bardzo. Bardzo, albo płytką jakąś taką, która tam wędruje w krwiobiegu.
2: Ja się wtedy też świetnie bawię, więc chyba o to chodzi.
0: Ale w gruncie rzeczy to jest bardzo dobre, że ludzie bardzo często cenią to, zwłaszcza też młodzi, kiedy autorytet nie jest zbudowany tylko na tym, że przeczytałem coś w książce, ale jednocześnie sam coś robię. Bo to jest jednak też pewne wystawienie się i narażenie, prawda? Czy to nie będzie śmieszne, czy to się w ogóle spodoba, prawda? A tutaj pani nie tylko nam mówi, co mamy robić, że to jest potrzebne, ale sama robi. No. Więc jest pani właściwą kobietą na właściwym miejscu.
2: No to cieszę się, że pan tak mówi, ale ja nie mam takiego o sobie zdania może. O. Staram się po prostu tak jak mogę, cieszę się z relacją z uczniami, cieszę się ich rozwojem najbardziej. Powiedzmy, jeżeli uczeń na początku semestru nie robi czegoś, a później na końcu decyduje się i przychodzi, że jednak on to zrobi, no to to jest dla mnie największa satysfakcja.
0: Zwłaszcza, że to są, jak rozumiem, rzeczy, których teoretycznie oni nie muszą, bo to nie jest coś, co jest wpisane na ocenę koniecznie, że jak nie weźmiecie udziału w laboratorium sztuki, to nie dostaniecie promocji do następnej klasy. To...
2: Jeszcze nie. Ale no, ministerstwo wprowadziło od przyszłego roku ten projekt jako obowiązkowy. No i prawdopodobnie z tego będzie ocena, tak?
0: No i dobrze, no niech jest. No. No, ja wiem, że to będzie trudne. Ocenianie sztuki w ogóle jest trudne i tego typu aktywności różnych, bo no zostawmy, bo otworzyłby nam się, no, ale jest trudne, wiem. Wiem, jak to często wygląda, jak później przychodzę na salon, wiele osób tak ma, ludzie mają swoje wybory, często jest tak, że nagroda publiczności to nie jest koniecznie ta, którą przyznało jury.
1: Przeważnie tak jest.
0: Przeważnie tak jest, prawda? No ale też są różne kryteria, mamy bardzo różne narzędzia. Ja myślę, że to przede wszystkim, co dostają dzieciaki i młodzież w tym przypadku, to są ogromne narzędzia, cała bateria, dzięki którym mogą nie tylko w tym szkolnym laboratorium czy laboratorium sztuki sobie generać, ale w ogóle rozumieć świat dużo głębiej, na dużo więcej sposobów. To jest chyba taka główna idea, prawda, całego tego pomysłu.
2: No dokładnie w tym pomyśle, w założeniu jest to, żeby umożliwić dzieciakom zrozumieć z lotu ptaka, skąd się wzięła sztuka współczesna i takie najważniejsze etapy, które spowodowały jej rozwój. I długo marzyłam o tym, żeby zrobić taką wielką lekcję o sztuce, bo w Montessori, metodzie Montessori uczy się takim też storytellingiem, że opowiada się też inne historie, historia powstania życia, historia powstania pisma i to są takie historie, które opowiada nauczyciel, który jest takim trochę wajarzem i ma różne artefakty, które pomagają jakby lepiej zrozumieć co tam się w ogóle wydarzyło, a takiej lekcji jeszcze nie było, a ja chciałam, żeby dzieci

0: miały taką możliwość zrozumienia, bo często jak chodziłam z nimi też między innymi do galerii sztuki współczesnej, to trudno im było ją odebrać, zrozumieć, dlaczego ona tak wygląda. Najczęściej kończyło się to komentarzami, że oni też tak by potrafili. Czyli jakby nie podejmowali tego dialogu, nie stawiali sobie pytań, czyli nie, była tam między nimi szklana szyba.
1: Tak jak większość komentatorów na mediach społecznościowych w przypadku sztuki współczesnej. Też bym to zrobił.
2: Też tak potrafię.
1: No tak, no nie tylko o potrafienie chodzi.
0: No ale to trzeba popatrzeć w to jakby głębiej. No to jest inna funkcja jakby komentowania, tam spełnia inne potrzeby, a co innego, jeżeli ktoś chce jakby pójść do galerii i jakby trudno mu jakby podłączyć się pod znaczenie tego dzieła sztuki. Więc wydaje mi się, że tutaj mi bardziej na tym jakby zależało, żeby dzieci wiedziały, tak, i potrafiły chociaż trochę skorzystać, żeby była jakaś tam faza takiego buntu, że to było dzięki fotografii, która jakby odbarczyła tam malarstwo i inne dziedziny sztuki od potrzeby odzwierciedlania rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Ale ja sama z wykształcenia nie jestem historykiem sztuki i zaprosiłam panią Joannę i nie odmówiła.
3: No i powiem tak, że to był wspaniały duet, naprawdę. Od pierwszego pochówku, tam gdzie ludzie zaczęli myśleć w kategorii takiej, że może przyozdobić, i jakaś taka myśl od takich biologicznych potrzeb została oderwana do tego, żeby można zrobić coś innego. Poprzez właśnie pierwszy dzień to była piękna struktura tego projektu, znaczy on jeszcze trwa właśnie w szkole w Malinie i może o tym też warto powiedzieć, że ta struktura tego projektu prowadzi dzieci od najstarszych dzieł
2: aż do pisuaru.
3: Aż do pisuaru. Aha.
2: Symbolicznie.
3: Który też się znalazł na tej wielkiej
2: lekcji. Tak, myśmy bardzo chciały, bo rzeczywiście Małgosia tutaj zrobiła bardzo duży wysiłek, bo jakby to pokazanie jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, w tym przypadku historii sztuki z takiego lotu ptaka, wymaga pewnego takiego osadzenia, uświadomienia w czasie i temu służy taka wstęga, która ma symbolizować czas, żeby też sobie uświadomić, które odcinki są dłuższe, które krótsze, co po sobie następuje. Małgosia bardzo bohatersko się podjęła skonstruowania takiej wstęgi, ale ta wstęga jest też obsadzona różnymi obiektami, których na przykład możemy dotknąć, zobaczyć, obejrzeć i to towarzyszy tej opowieści właśnie.
3: Stworzyć witraż na przykład, aha, tak?
2: Tak. I na końcu, tam pod koniec naszej wstęgi, bardzo żeśmy sobie zamarzyły, żeby sobie był pisuar, jako ten taki symbol Duchampowski tej zmiany jakby zupełnie, która przewraca jakby pojęcie sztuki do góry nogami, wprowadza gotowe przedmioty, wprowadza konieczność konceptualnego podejścia do sztuki, myślenia i tak dalej. No i okazało się, że zdobycie pisuaru jest dosyć trudne, ale na szczęście znalazło się coś, co nam pisuar przypominało na końcu i to też wzbudzało duże zainteresowanie.
1: Tak, posłuchajcie, ja pozwolę sobie jeszcze was nie wypuścić, bo otworzyło nam się kilka wątków. Ktoś może się teraz zastanawiać, czy jest to zasadne i czy warto zwrócić się do galerii i czy tego typu działania, lekcje, spotkania organizować. Ja uważam, że tak, ale intryguje mnie to przejście od tych pierwszych malunków i także tego pochówku pierwszego. Ktoś się może dziwić aż do pisuaru. Nie no, musimy, chociaż chwilę, dobrze? Zostańcie jeszcze z nami, bo ja myślę, że i słuchacze też się w tej chwili wkręcili i będą chcieli wiedzieć jednak, co tam dalej z tym wszystkim było, więc za chwilę do was wrócimy.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal są panie Małgorzata Więckowicz-Żyła, Małgorzata Wyzdak i Joanna Filipczyk. No i to hasło od pochówku rytualnego do pisuaru tak mi się spodobało, że mam nadzieję, że i słuchacze teraz też nasłuchują uważnie, o co w tym chodzi. Ja tak intuicyjnie oczywiście i mówiąc też o tym, bo to z tej rozmowy jasno wynika, że mówienie o historii sztuki to jest też mówienie o przemianach, obyczajowości, odkryciach techniki, bo to wszystko miało znaczenie. Tak jak dziś sztuka współczesna, to są w dużym stopniu chociażby multimedia, prawda? Czyli nowoczesne technologie. Tak było zawsze. Nie wszystkie, to nie było tak, że pierwsi ludzie mieli od razu sklep plastyczny i tam wszystkie pędzle, farby i tak dalej mogli sobie wybierać. Tworzyli z tego, co mieli. Pewne rzeczy musieli wymyślić. Tworzyli je w tych laboratoriach, skoro już mówimy o laboratorium, prawda? Jest pytanie, skoro mamy pochówek, skąd nagle pomysł, żeby zdobić, prawda? Żeby robić jakieś malunki. Czy one były tylko estetyczne, miały jakieś znaczenie religijne, mistyczne i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest moim zdaniem sens mówienia o sztuce, ale też jak wiem, takich prac warsztatowych, bo to nie tylko były wykłady, ale te dzieciaki też pracowały, robiły, tworzyły różne rzeczy, prawda?
2: Tak, to jest obowiązkowa część, w sumie najważniejsza, żeby dzieci wykonywały też prace manualne, plastyczne, ale my się oparliśmy głównie w tej całej koncepcji na tą wielką lekcję i na cały tydzień, bo to się łączy ze sobą, na potrzebach, czyli że z potrzeby wynikały kolejne jakby rzeczy. Nie mówiliśmy w ogóle o datach jakby konkretnych, tylko jak zmieniały się przez kolejne lata, tysiąclecia, różne potrzeby, czyli od momentu pojawienia się naszej świadomości i o wiedzy o tym, że przemijamy i już nie zobaczymy kogoś nam bliskiego i mamy potrzebę pożegnania go, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest jakiś kres. I ten lęk przed śmiercią, on się przewija prawie do samego końca i jakby tu nie do końca umrzeć. Poprzez różnego rodzaju pomysły, poprzez magiczne zaklinania, poprzez robienie rzeźb, poprzez próby dogadania się z Bogiem lub bogami, jakby tu nie umrzeć do końca.
3: Bo to trochę też i tak, że są pewne takie wielkie tematy sztuki, które są stale obecne tak naprawdę. Człowiek się chyba aż tak bardzo mentalnie nie zmienił od początku.
1: No śmierci boimy się ciągle i chcielibyśmy nie umierać.
3: I tak naprawdę w ogóle są tacy, którzy twierdzą, że sztuka porusza tylko dwa ważne tematy, śmierć i miłość. Eros i Thanatos to są te dwa tematy, które właściwie można odnaleźć w każdej działalności artystycznej. Ale rzeczywiście te potrzeby, które jakby tam się jakoś ujawniają, potrzeba właśnie zachowania wizerunku, czy pozostawienia śladu, czy tak dalej. One też się zmieniają ze względu na zmieniające się czasy, bo sztuka jest odzwierciedleniem swoich czasów. Każdy czas ma swoją sztukę i to się bardzo zmienia. To bardzo wyraźnie właśnie widać było w tym ostatnim odcinku, tak? Czyli od wynalezienia fotografii, kiedy te artyści zaczynają bardzo mocno eksperymentować. I chcieliśmy, to jest strasznie trudne, ja teraz to powiem, bo Małgosia opowiada o tym jakby z punktu widzenia takiego, jest przyzwyczajona do takiego pokazywania, a dla mnie to było coś zupełnie nowego, ale to było też świetne doświadczenie myślowe dla mnie, bo to jest konieczność dokonania takiego obrazu, który będzie bardzo skondensowany, bo myśmy miały na to półtorej godziny, na tę wielką lekcję, to w półtorej godziny od tego pochówku do pisuaru, to naprawdę trzeba jakby tak się zastanowić, co powiedzieć, co wybrać i co zaakcentować, że to jest niesamowicie jakby inspirujące myślowo dla osób, które to prowadzą też, nie tylko dla osób, które tego słuchają.
1: Aż nadaje się na film edukacyjny, może warto byłoby taki zrobić, żeby później móc go puścić w świat, albo będziecie jeździły po Polsce, ale wiem, że to się tak łatwo mówi, a nie jest takie proste do
3: zrobienia.
1: Pisuarem
3: na plecach będziemy.
1: No, ale już się dowiedziałem, między innymi tutaj Małgorzata Wyzdak, dyrektorka szkoły, powiedziała, że mają, już jest prawdziwy pisuar, także doceniam. Ale rzeczywiście, jak ktoś, bo do pisuaru, zauważcie, już się przyzwyczailiśmy, rzadko kto do niego wraca dziś, prawda, z tych współczesnych komentatorów nowoczesnej sztuki, no ale jakaś już kubka gruzu, czy kubka ziemniaków usypana dziwi, prawda? co to ma być. No to no, oczywiście ktoś powie, no nic nowego, można przynieść w takim razie dowolny inny przedmiot. No nie, ważny jest tytuł, ważny jest kontekst, co to symbolizuje, do czego się odnosi. I to jest ten klucz. Ja się bardzo cieszę, że to dostają właśnie dzieci, bo dorosłych jest trudniej przekonać, są bardziej oporni, przyznaję rzeczywiście. A dzieciaki są bardziej chłonne chyba i otwarte jeszcze. No tak przynajmniej tak uważam, bo rozumiem, że efekt tego jest. Nie było tak, że one są zmuszone i siedzą i się nudzą. No i myślą, ojejku, znowu to no. Takie...
2: Znaczy zawsze jest różnie. Ja o dorosłych też tutaj od razu będę bronić. Ja mam taką wizję świata, że trudno, nie lubię jakby tak wszystkich dorosłych wrzucać do innego. Znam bardzo dużo dorosłych, którzy są bardzo chętni, więc tutaj nie klepnę tej tezy. Ale są dzieci też różne, ale wiele z nich rzeczywiście bardzo chętnie uczestniczy i one potrzebują też czasu, dlatego ten projekt trwa 5 dni i w każdy dzień idziemy jakby odrobinę dalej. W pierwszy dzień mieliśmy epokę taką paleolityczną. Były pierwsze jakieś malunki naskalne i zaprosiliśmy też grupę Murki. Michał, mówię po imieniu, bo się znamy, podjął się tego, żeby nasze dzieci też miały możliwość zrobić murale u nas w szkole, czyli jakby kiedyś malowano...
1: Zeszliśmy z drzewa i na drzewo wracamy, czyli zaczęliśmy malować na skałach, malujemy na ścianach. Troszeczkę zatoczyła historia. Nie wiem, czy to dobrze wróży sztuce współczesnej jako takiej. Skoro zatoczyło to koło, czy się jeszcze odbijemy i znajdziemy jakiś nowy kierunek w takim razie dla sztuki. No ale o tym można się przekonać. Przy okazji powiem, bo jest piątek, że o 18, więc całkiem niedawno została otwarta nowa wystawa w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych. I zachęcam, bo artystka naprawdę wyjątkowa, kreską taki jest tytuł, są rysunki, to są teoretycznie portrety ludzi i zwierząt, ale znacznie wykraczające poza to, czym jest portret. Jeżeli mówię portret, wizerunek, to jest to coś zupełnie, zupełnie innego i to też jest wystawa, na której warto się pozastanawiać. Mnie bardzo cieszy, że właśnie te dzieci, które w tym uczestniczą, nie dostają definicji po prostu i skrótowego takiego bryku, jak wyglądała historia sztuki, tylko rzeczywiście wchodzą w ten świat, żeby go zrozumieć, bo rzeczywiście bez zadawania pytań, bez jakiejś głębszej refleksji, no to wszystko to nie ma sensu. No a jak nie wykształcimy kolejnych pokoleń, które będą interesowały się światem, sztuką, życiem, bo przecież w tym wszystkim jest jeszcze muzyka, literatura, to wszystko się też łączy, ale o tym już nie mamy tyle czasu, żeby dziś porozmawiać. Ja powiem tak, bardzo gratuluję tych pomysłów. Mam nadzieję, że będą kolejne i kolejne. Mam nadzieję, że będą też inni, skoro ma to być program ministerialny, będą z tego korzystać i korzystać też z waszych doświadczeń, bo warto. Jestem pełen uznania za wykonaną pracę, za to, co zrobiłyście. Bo to trzeba chcieć, bo nie musiałybyście, prawda? To nie jest. A ja zawsze lubię, jak ktoś robi coś sam z siebie, bo wierzy, bo ma pasję, bo jest przekonany, że coś dobrego zrobi tym dla dzieciaków, dla ludzi, dla świata. Więc gratuluję. I bardzo wam dziękuję, bo zegar jest nieubłagany i musimy kończyć. Przypomnę państwu, że razem ze mną i z wami były Joanna Filipczyk z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i z Galerii Pro Liberis Silesie były panie Małgorzata Więckowicz-Żyła i Małgorzata Wyzdak. Powiedziałem E na końcu. Zauważyłyście, mam nadzieję.
3: Wspaniale,
1: prawda? I życzę wam miłego wieczoru i nocy. I państwu też już życzę miłego wieczoru i spokojnej nocy, bo to wszystko, co dla was dziś przygotowałem. Do usłyszenia.
0: Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala prawda.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo wieczornego, piątkowego programu Radio Opole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości wieczorne zaczynamy. W nich prezydent Stanów Zjednoczonych zadowolony z tempa rozmów z Polską w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza w sobotę na dzień otwarty.
3: Będzie można zobaczyć wszystkie nasze autobusy, jakie są spalinowe, elektryczne.
2: W sporcie Odra Opole przed wyjazdowym meczem z Brookbetem w Niecieczy oraz polscy siatkarze przed starciem z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych, od tego rozpoczynamy, zadowolony z tempa rozmów z Polską w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych. Chwalił przy tym dobre relacje z prezydentem Nawrockim. Pytany o ten wpis prezydencki minister Marcin Przydacz ocenił, że komunikat z Białego Domu należy odczytywać jako zielone światło, jeśli chodzi o stałą bazę amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Zielone światło z poziomu politycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest, więc to, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące ważne, ale wynikające z tej decyzji, czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital. No to są już warunki, które tutaj na poziomie nawet nie ministra obrony narodowej, tylko wiceministrów, dyrektorów, także i Wojska Polskiego muszą zapaść.
2: Amerykański prezydent, ogłaszając, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce istotnie dokonuje się znaczący postęp, to decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
2: 7 firm i instytucji otrzymało dzisiaj Opolską Nagrodę Jakości. 4 osoby wyróżniono w konkursie Znakomity Przywódca w trakcie gali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Kapituła oceniała m.in. sposób zarządzania, organizację procesów oraz relacje z klientami i pracownikami.
5: Opolska Nagroda Jakości to jedno z najważniejszych wyróżnień dla firm i instytucji w naszym regionie. Nagradzane są organizacje, które potrafią udowodnić, że jakość nie jest dla nich po prostu tylko hasłem, lecz takim realnym sposobem działania.
2: Zaznacza prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka, równolegle rozstrzygnięto konkurs Znakomity Przywódca. Wśród wyróżnionych Agnieszka Kosakowska, prezeska zarządu firmy. Z tego mówi Bartosz Ryszka.
5: Pani Agnieszka Kosakowska również udziela się w Forum Biznesu Uniwersytetu Opolskiego i dzięki niej chociażby Uniwersytet Opolski niebawem będzie miał także na Wydziale Ekonomicznym bardzo istotny certyfikat ACCA, który otwiera studentom tego wydziału drzwi do wielu innych instytucji i organizacji i jest on tak zwanym game changerem przy zatrudnianiu.
2: Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza jutro na dzień otwarty. W programie od 12 do 16 m.in. obsługa kabiny kierowcy, zwiedzanie zajezdni. Nie zabraknie także zabytkowego Ikarusa, który przypomni trochę, jak kiedyś wyglądały przejazdy na liniach autobusowych Opola. Zapowiadała na naszej antenie rzecznik MZK w Opolu Ewelina Laksy.
3: Po raz szósty zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak nasza praca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wygląda od kuchni, bo zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani komunikacją miejską, do tego, żeby przyjechać do nas do zajezdni i zobaczyć nie tylko autobusy, ale też zobaczyć, jak wygląda praca naszych pracowników. Będzie można pójść do dyspozytora, będzie można wejść do kabiny kierowcy. Udostępniamy naszą myjnię, to miejsce, w którym sprzątamy autobusy, uzupełniamy płyny i będzie można przez taką myjnię przejechać, zobaczyć autobus od dołu, więc bardzo dużo tych atrakcji się pojawi. Będzie można zobaczyć wszystkie nasze autobusy, jakie są, spalinowe, elektryczne.
2: A dotarcie na wydarzenie od 12 do 16 będzie możliwe także liniami specjalnymi S1, S2 i linią 21.
1: Światowe agencje informują.
2: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 stopnia zarejestrowano w centralnych rejonach Chile, gdzie leży stolica kraju Santiago. Jak przekazuje miejscowe Narodowe Centrum Sejsmologiczne, epicentrum znajdowało się w odległości 5 km na zachód od miejscowości Farelones, na głębokości ponad 95 km. Czeskie myśliwce monitorowały polską przestrzeń powietrzną. Czeskie siły zbrojne przekazały w mediach społecznościowych, że w związku z atakiem dronowym na zachodnią Ukrainę uzbrojone samoloty Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach i monitorowały przestrzeń przy wschodniej granicy Polski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankewski, dobry wieczór. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają w sobotę w Sofii z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, a grupową fazę zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Wcześniej bez straty seta wygrali 4 spotkania. Mimo przegranej ze współgospodarzami turnieju, to Polacy do pucharowej fazy awansowali z pierwszego miejsca w grupie B. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
6: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
0: Początek sobotniego meczu Polska-Łotwa o 15:00. Zwycięzca w 1/4 zagra z lepszym z pary Niemcy-Bułgaria. Piłkarska reprezentacja Portugalii wciąż z Cristiano Ronaldo. 41-letni napastnik otrzymał powołanie od selekcjonera kadry Jorge Jesusa. Portugalczyków czekają w najbliższym czasie 4 mecze Ligi Narodów. W 233 meczach w reprezentacji Cristiano Ronaldo zdobył aż 146 bramek. Hiszpania po raz kolejny rozważa zgłoszenie kandydatury Madrytu do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Burmistrz tego miasta, José Luis Martínez, twierdzi, że MKOL jest zainteresowany ulokowaniem najważniejszej sportowej imprezy w hiszpańskiej stolicy. Władze Madrytu zamierzają podjąć próbę 13 lat po tym, jak przegrały trzeci olimpijski wyścig z rzędu. W meczu otwierającym 9. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2-2. Betklik pierwszej lidze Warta Poznań pokonała Puszczę Niepołomice 3-2. Jutro o ligowe punkty zagra Odra Opole. Wyjazdowym rywalem niebiesko-czerwonych będzie Spadkowicz z Ekstraklasy Brukbet Termalika Nieciecza. Klasę rywala docenia trener Odry Łukasz Tomczyk.
7: Przeciwnik jest mocny. Część tych zawodników została z Ekstraklasy, nawet znaczna. Trochę to odmłodzili, poszukali też innych rozwiązań w kadrze, zmianę ustawienia w momencie, kiedy im nie szło. Wyglądają teraz dobrze, mają dobry moment, nie mają kontuzji, więc na pewno trudny rywal. Balansuje między Ekstraklasą a pierwszą ligą pod kątem klubu, finansów, możliwości na dzień dzisiejszy. Myślę, że musimy naprawdę być tutaj skupieni, zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby wygrać tam mecz.
0: Początek sobotniego meczu Odry w Niecieczy o godzinie 15:30.
1: Pogoda.
2: A zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami silne mgły i zamglenia, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Tak w największym skrócie wygląda zapowiedź odnośnie pogody dla Śląsko-Opolskiego. W ciągu najbliższej nocy proszę spodziewać się temperatur minimalnych od 8 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, jutro bez opadów. Temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. I jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję poświęconą postawom prozdrowotnym i dziś będzie coś, co na pewno będzie oczywiście prozdrowotne, ale nie będzie to wizyta typowo lekarska, czyli dziś moim gościem nie będzie żaden lekarz, ale bardzo często, jeżeli chodzicie do lekarza, myślę, że każdy wcześniej czy później przynajmniej raz w życiu był, jeżeli troszczycie się o własne zdrowie i nawet jeżeli ono wam jakoś szczególnie nie dolega, nic was dużo, bardzo mocnego nie trapi, to i tak najczęściej słyszycie o tym, żeby dobrze się odżywiać i zaznawać ruchu. No i oczywiście, jak to może, a wiemy, że jesteśmy coraz bardziej społeczeństwem, które siedzi głównie przy komputerze, a nawet jak nie siedzi przy komputerze, to pochyla się i niszczy sobie kręgosłup, pochylając się nad dowolnym urządzeniem elektronicznym, najczęściej są to telefony rozbudowane i rzeczywiście trudno tu mówić o ruchu, chociaż są tacy, którzy potrafią chodzić i dłubać w telefonie. Przyznaję, że to jest bardzo ryzykowne, bo wtedy można spowodować wypadek i zrobić sobie krzywdę i innym krzywdę, ale też czasami, kiedy myślimy o tym ruchu, to myślimy, no to co? No to spacer. Spacer jest oczywiście najpewniej tą taką najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, bo możemy zrezygnować z samochodu i jeżeli mamy do pracy, jest w miarę ładna pogoda, powiedzmy pół godziny spacerem, to możemy sobie wyjść odpowiednio wcześniej i chodzić pieszo. Ja akurat chodzę pieszo i to bardzo dużo. I to na pewno sprawia, że kondycja jest całkiem niezła. Ale na pewno nie rozgrzewamy wszystkich mięśni. Nie wszystkie mięśnie pracują. Podobnie jest z rowerem. Wydaje nam się, że jak pojeździmy sobie w weekend na rowerze, no to już zadbaliśmy o naszą kondycję, albo codziennie przejechaliśmy tę trasę półgodzinną rowerem, przejechaliśmy ją w 10 minut. Tak, mięśnie nóg oczywiście na pewno pracują i tak wydolnościowo na pewno dobrze, że jeździmy na rowerze. Ale żadna z takich pojedynczych czynności nie jest kompleksowa, myślę, i nie sprawi, że cały nasz organizm będzie czuł się dobrze i że będziemy rzeczywiście w ten sposób dbali o zdrowie. Jedną z takich form, która bez wątpienia, no, pojawi się to pojęcie holistyczne, za chwilę moja gościni, którą przedstawię, o tym powie, dba o wszelkie sfery, całe ciało, ale też i ducha, bo jak niedawno Państwo pamiętacie, rozmowa z panią dietetyk mówiła, że jest psychodietetyka, w tej chwili bardzo rozwijający się nowy nurt, który mówi nam nie tylko o tym, co jeść, ale w jakim tempie, że to ma nam dawać poczucie spokoju, szczęścia, a nie łykamy w biegu, bo nawet najbardziej zdrowy bowl z warzywami połknięty szybko w biegu, bo do pracy, bo już w stresie, to nie będzie bardzo zdrowy posiłek. Na pewno nie tak, jak mógłby być. No i tą dyscypliną, o której będziemy dziś rozmawiali, która rzeczywiście dba holistycznie o cały nasz organizm, jest joga, a dokładnie joga terapeutyczna, a razem ze mną w studiu jest nauczycielka jogi, też drugiego stopnia, czyli nauczycielka, seniorka jogi, Dorota Różycka. Cześć, Doroto.
1: Dobry wieczór Państwu, cześć Witku.
0: Skoro już powiedziałem, że joga terapeutyczna, bo większość kojarzy po prostu jogę. Najczęściej mamy różne szkoły, sale i ktoś mówi, a idę na jogę. I nie każdy wie, że są różne typy tych zajęć i tych spotkań. Można rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zdrowy, gibki, zadbany, iść po prostu i budować sobie tą ścieżkę klasycznie pojmowanej jogi, czyli też później wchodzić w tę sferę ducha. Ale są też takie zajęcia, które ty prowadzisz, takie spotkania, które są jogą terapeutyczną. Jaka jest różnica? Na czym polega terapeutyczna joga?
1: Powiem tak, że rzeczywiście mamy wiele stylów nauczania jogi i to wynika z tego, że każdy nauczyciel ma jakieś swoje doświadczenie. Też Amerykanie, kiedy się jogą zainteresowali, to bardzo chcieli potem też stworzyć jakieś swoje własne marki, więc tam powymyślali też różne takie odmiany tej jogi, na przykład jak joga w sali, która jest nagrzana do temperatury 30 stopni, czy na przykład joga kundalini, prawda, która też właściwie nie jest taką starożytną właściwie jogą, tylko nowożytną. Ale jakiejkolwiek jogi byśmy nie praktykowali, to każda ma wymiar terapeutyczny. Chodzi tylko o to, w jaki sposób nauczyciel zajmuje się uczniem. I to moje podejście jest związane z nauczaniem Mohanów, którzy byli uczniami wybitnego, wielkiego nauczyciela nauczycieli Krishnamachariego. I Eiji Mohan i jego żona Indra Mohan napisali taką książkę, która na początku mojej kariery nauczycielskiej zwróciła moją uwagę jako coś absolutnie wyjątkowego, pokazującego mi ścieżkę, którą chcę iść. I była to książka Yoga dla ciała, oddechu i umysłu. Podręcznik reintegracji osobistej, czyli jakby takiego przebudowy siebie. W tym ujęciu Mohanów jest bardzo istotne pojęcie takie sanskryckie swastha. Swastha to jest bycie w zgodzie z samym sobą, czyli takie postępowanie, czy życie w taki sposób, żeby być na siebie, w stosunku do siebie uważnym i postępować tak, żeby sobie nie szkodzić. I żeby to zrobić, trzeba najpierw siebie poznać, poznać swoje potrzeby. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie? I to zdrowie w tym pojęciu swastha nie oznacza jedynie braku choroby, jest takim stanem równowagi. A choroba i zdrowie nie są na dwóch biegunach przeciwstawnych sobie, tylko one są na jakimś takim kontinuum po prostu i możemy sobie tam ten suwaczek trochę po troszku przesuwać. Nie? Nie chodzi o to, żeby tak pstryk zrobić i nagle będziemy zdrowi, tylko w wiele obszarów musimy swojego życia najpierw zadbać, żeby ten suwak powoli przesuwać. W tej chwili studiuję, tak mogę powiedzieć, to jest może dumne słowo, mogę powiedzieć też, że odbywam kurs, ale to są właściwie studia, bo trwają cały rok, a potem będzie jeszcze kolejne albo nawet półtora. Studiuję w szkole rodziny Mohanów online i Ganesh Mohan ustalił 10 takich domen, które są wzajemnie połączone, które musimy w tej praktyce terapeutycznej, o które musimy w tej praktyce terapeutycznej zadbać. To jest na przykład praca z pewnymi nawykami, które mamy. Rozpoznać nawyki, schematy, które mamy wdrukowane, czasami głęboko w podświadomości. I nauczyć się to, na to wpływać, zmieniać. To jest bardzo długa, powolna droga, ale nie niemożliwa. To jest praca nad naszą świadomością swojego ciała. To jest praca nad emocjami.
0: Ostatnio bardzo ważna, cenna tak. rzecz. Zresztą w tych rozmowach różnych takich prozdrowotnych bardzo często się ta kwestia pojawia. Tutaj w jodze, jak już Państwo usłyszeliście, bo ta reintegracja, wydaje nam się, że jesteśmy ze sobą zintegrowani, czyli nasze ciało, nasz umysł, emocje, że to wszystko, no przecież jestem ja, prawda, wszystko to ogarniam. No okazuje się, że nie zawsze niestety ogarniamy. Wiemy, że coś powinniśmy, ale nam się nie chce. Mamy właśnie nawyki, z nawykami rzeczywiście trudno jest wygrać, zwłaszcza kiedy nie traktujemy ich jako zło. Czasami usłyszymy u lekarza, możemy mieć też dobre, chodzi o to, żeby tych dobrych się uczyć, ale często jest tak, że idziemy i ktoś nam mówi, no powinien pan właśnie codziennie godzinę spacerować, a powiem, a nie, dzisiaj spada, jest zimno, a nie, bo ja mam ulubiony serial, a nie, bo coś tam. I zazwyczaj właśnie wyszukujemy sobie najróżniejszych powodów, dla których a dzisiaj nie. Natomiast jest tak, że większość tych rzeczy, a właściwie wszystkie, powinny być uprawiane regularnie i to wtedy przynosi jakikolwiek sens. Wtedy,
1: tak, regularność, oczywiście, tak. Dlatego, że praca nad zmianą nawyku jest pracą z układem nerwowym, a tutaj nie może być pośpiechu. To są po prostu działania, które przynoszą owoce po jakimś dopiero czasie. Zatem mówiłam o pracy z emocjami i też pracę nad tym, co mówimy i o czym myślimy. Bo to też pozostawia ślad w naszych przekonaniach. Im sobie częściej coś powtarzamy, tym bardziej w to wierzymy. Jeżeli w coś wierzymy, no to za tym podążamy, prawda?
0: Ja jeżeli pozwolisz, to bym tutaj się na tym też zatrzymał chwilę, bo wiele ostatnio słyszymy o tym, że jesteśmy bombardowani, przeładowani, przebodźcowani nie tylko już informacjami, bo informacji może sobie być dużo, gdyby one były przyjemne i co chwilę ktoś nam mówił, jesteś piękny, wspaniały, prawda, ale dobrze ci się powodzi i same słyszelibyśmy dobre informacje, albo że dostaniemy podwyżkę w pracy. Gdybyśmy takie informacje dostawali, to myślę, że jakoś byłoby nam z tym jeszcze w miarę dobrze. Natomiast tych informacji negatywnych, kogoś zabito, to jakieś podpalenie, a grozi nam wojna, I to wszystko wydaje się, że, no właśnie, trafia do naszego umysłu, nam się wydaje, że na szczęście mnie to nie dotyczy. Dotyczy. I to, jak się później to przekłada na ciało, jesteśmy spięci, jesteśmy, mimo wszystko nosimy te lęki i strachy w sobie, one powodują napięcia mięśniowe. Bardzo wiele schorzeń, o których nie myślimy, że nasłuchaliśmy się takich złych rzeczy i że to jest tylko kwestia jakiegoś lęku. On się przełoży na ciało. To znowu chciałem o tym powiedzieć, żeby pokazać, jak to wszystko jest zintegrowane, że my jesteśmy całym ciałem, a często myślimy, jak coś mnie boli, to tylko to sobie wyleczę. Boli mnie głowa, wziąłem tabletkę. Ale może nie bolałaby mnie tak często głowa, gdybym właśnie spacerował, bardziej dbał o ciało, lepiej się odżywiał, prawda? Albo też dbał o to, co mnie otacza w sferze intelektualnej i duchowej. Dbał o rozrywkę także tą duchową. Myślimy, idę do filharmonii. Wiemy, że jest muzykoterapia, arteterapia. Jest też właśnie jogoterapia, jak Państwo słyszycie. I to raczej powinno współgrać wszystko.
1: Tak, my poznajemy świat przez swoje zmysły i po prostu musimy się nauczyć zarządzać trochę tymi zmysłami. To znaczy czasami to się nazywa w jodze pratyahara. Słyszeć, bo nie chodzi o to, żeby zatkać sobie uszy, widzieć, ale też nie pozwalać, żeby to nas niszczyło. No, zatem te takie panowanie nad zmysłami, nad tym, co oglądamy, co mówimy, czego słuchamy na przykład, to jest ważna też część tej terapii i styl życia, jaki prowadzimy. Na przykład nasze nawyki związane ze snem. To też o tym troszkę mówiłam na warsztatach jogi terapeutycznej, które były poświęcone regeneracji i spaniu, tak żeby się zregenerować. Jeżeli nie wiemy, jaki my mamy tak naprawdę ten swój własny chronotyp, to trudno nam jest żyć w zgodzie sami z sobą. Musimy najpierw poznać ten swój chronotyp, bo od tego zależy też cykl wydzielania hormonów i to właśnie, o której godzinie na przykład najlepiej będzie nam jeść i tak dalej. Więc to wszystko są rzeczy ze sobą powiązane. Styl życia. Styl życia, zaraz potem dieta, odżywianie, no i to właśnie jak wchłaniamy, nie, jak przyswajamy. W jakiej atmosferze my zjadamy posiłki. Wiesz, ja teraz od dawna nie oglądam telewizji, ale kiedyś wiem, że były modne takie reality show kuchenne, że pokazywali zaplecze jakiejś restauracji, gdzie ludzie przeklinają na siebie, wrzeszczą, rzucają garnkami.
0: Hell's Kitchen to się nazywało.
1: No, widzisz, tak, ja nawet nie pamiętam.
0: Ja widziałam kilka razy, ale zapamiętałem.
1: Dużo jest, wiesz, i tak myślę sobie, że w wielu restauracjach tak może rzeczywiście być, że w pośpiechu, szybko, z nerwami, przez ludzi, którzy wzajemnie się nie lubią, takie jedzenie według ajurwedy nie będzie nas karmić, po prostu przygotowane ze złą energią. No ktoś może powiedzieć, że trochę opowiadam jakieś bajki o jakieś czary, no ale też my sami, kiedy jesteśmy zdenerwowani na przykład, nie będziemy, a często nawet nie wiemy, kiedy jesteśmy zdenerwowani. Jesteśmy w stanie permanentnego jakiegoś poddenerwowania, ale to nam towarzyszy cały czas, więc trudno nam jest to rozpoznać, nie? Że jesteśmy pod wpływem stresu, że zalewają nas choroby.

0: też rzadko próbujemy to wyregulować w sposób normalny. Zatrzymamy się tym, przy tym śnie, bo on jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bo i ważny, dlatego że wielu z nas myśli, no śpię, sypiam 6 godzin, no to jest wszystko okej, albo 8 godzin. No nie, bo ten sen musi być jeszcze dobrym snem, ale my no, rzadko mamy kontrolę, prawda? Nie wiemy, jak budzimy się niewyspani, zmęczeni, to wiemy, ale miałem złą noc, miałem koszmary i wtedy wiemy, że był to zły teoretycznie sen i źle nie wyspaliśmy się.
1: Albo się wybudzamy często w nocy, nie? Też są ludzie, którzy po prostu mają ten sen płytki i się bardzo wybudzają.
0: Aha, tylko trudno jest chyba nadzorować. Jak mamy kogoś, kto nas obserwuje, no to nam powie, słuchaj, a mówiłeś przez sen, krzyczałeś, albo się wierciłeś.
1: No wiesz, to jest... Wiesz, te warsztaty, które były poświęcone właśnie regeneracji, odpoczynkowi i snowi, one trwały 3 godziny, więc mi jest bardzo trudno teraz to tak sobie streścić. Ja mogę po prostu zaprosić na takie warsztaty, gdzie trochę o tym popowiadam, bo fizjologicznie sen jest taką dosyć skomplikowaną maszynerią i tam się trzy rzeczy się muszą jakby tak zbalansować w naszym ciele i muszą się w pewnym miejscu przeciąć fale poziomów wydzielania tych substancji, żebyśmy w ogóle zasnęli. A zaburzeń snu jest dużo i tak też jak mówiłam, chronotypów jest takich dużo. My sobie czasami myślimy o tym, że w powszechnym takim mniemaniu są ludzie skowronki, ludzie sowy. A tych typów jest więcej. Jest na przykład niedźwiedź, jest wilk, jest lew, jest delfin. Delfin na przykład prawie nigdy nie zasypia całkiem. Śpi bardzo czujnie. I po prostu ewolucyjnie do tego się przystosowaliśmy, dlatego że żyliśmy na sawannach odkrytych, w gromadach ludzkich i zawsze musiał ktoś czuwać, żeby spać mógł ktoś. No taka banalna prawda.
0: Później doszliśmy do tego, żeby wystawiać strażników, no i wtedy reszta wiedziała, że są strażnicy z włóczniami i oni pilnują, czy nas mamuty nie zaatakują.
1: Nie, ale
0: no to
1: wiesz,
0: można jeszcze w miarę zasnąć.
1: Tak, ale byli też tacy, ktoś opiekowali dziećmi, czy chorymi na przykład, nie? Tak też matka, kiedy opiekuje się małym dzieckiem, też ten sen ma inny przecież. Więc to są takie rzeczy, z których sobie warto zdawać sprawę. Te moje warsztaty mają taką funkcję edukacyjno-praktyczną, że jest wykład i rozmowa na ten temat, wyjaśnienie pewnych procesów i tak dalej. To jest wszystko wiedza, twarda wiedza taka medyczna, oparta na badaniach, na faktach. Dlatego, że też Ganesh Mohan jest lekarzem ajurwedy, jest nauczycielem jogi, ale też jest internistą, jest lekarzem, który ma swoją własną praktykę i on też ma takie podejście stricte medyczne.
0: Ja zauważyłem, przepraszam, że tak wejdę teraz, ale takie dwa jeszcze ważne aspekty odnośnie tego leczenia. Zauważyłem, że bardzo wielu, zwłaszcza młodych lekarzy, z którymi ostatnio się spotykam, zaczyna bardzo otwierać się jako na współpracę też z różnymi innymi formami terapii. Już nie ma takiego ideologicznego odstraszania. Mówi tylko, żeby to jednak wszystko cały czas było też pod opieką lekarską, bo mogą przyjść osoby na takie warsztaty, które mają jakieś poważne schorzenia i tak dalej. O tym wszystkim oczywiście powinny powiedzieć, bo jak komuś się kojarzy, że a nie, no joga nie dla mnie, bo tam trzeba nogę podnieść nad głowę i tego typu rzeczy robić. Za chwilę o tym powiemy, że to nie jest tak, że musimy nauczyć się tych wszystkich skomplikowanych bardzo figur, które często widzimy na zdjęciach albo okładkach książek.
1: Nie, no to właśnie nie tak wygląda. Zupełnie inaczej. Mogę też powiedzieć, wiesz, że miałam kilka razy taką sytuację, że ktoś przyszedł na jogę i to robimy takie różne proste ruchy. Są takie ruchy, wiesz, po których można zdiagnozować, jak funkcjonuje dany staw, czy człowiek ma którąś grupę mięśniową taką istotną dla sprawnego poruszania się, osłabioną, nieaktywną, włączoną, czy w zaniku w ogóle.
0: Czyli takie praktycznie rozpoznanie można sobie zrobić, bo wiemy, jak wysoko jestem w stanie, co jestem w stanie zrobić. Tak. I pytanie teraz, dlaczego? Bo może to być zwyrodnienie stawu, mogą to być już takie schorzenia, które będą wymagały
1: może
0: interwencji lekarskiej.
1: Może to być słabość ciała po prostu też, wiesz, albo takie, no, dużo różnych rzeczy. Teraz przeszliśmy na tę domenę, wiesz, ruchu, bo ruch też jest bardzo ważną domeną, wiesz, tej jogi terapeutycznej.
0: Zanim o ruchu powiemy, to jeszcze tylko tą uwagę odnośnie

0: Jeżeli komuś się wydaje, że się wysypia. Jak Państwo kojarzycie, myślę, że większość się zatknęła, jeżeli nie w filmach historycznych, to w podręcznikach, że jedną z tortur zadawanych często, na przykład w jakichś więzieniach, prawda, czy na przesłuchaniach tajnej policji czy obecni, było to, że świecono lampką w oczy i wybudzano. Czyli nie pozwalano się wysypiać. Komuś się wydawało,
1: można umrzeć od tego.
0: Można od tego umrzeć. Tak, I jeżeli mamy taki sen rwany, nie śpimy regularnie, to naprawdę niszczy nasz organizm. Nie bez przypadek to było jako tortura stosowane, żeby budzić co chwilę więźnia.
1: Tak, no mogę powiedzieć o dwóch funkcjach, które sen daje, czyli mianowicie w tej fazie snu REM, czyli tych szybkich ruchów gałek ocznych, my jakby reintegrujemy swoje właśnie emocje, przeżycia i tak dalej, pewne rzeczy porządkujemy. Nie bez powodu właśnie mówiły nam mamy, że przed egzaminem należy się, wiesz, wyspać, bo czasami rzeczy, które są dosyć tak, wiesz, chaotycznie gdzieś tam przetwarzane, potem ładnie się poukładają, jeżeli się wyśpimy. A w fazie snu głębokiego odbywa się wielkie sprzątanie mózgu. My sobie myślimy, że jak zasypiamy, to w ogóle tam się nic nie dzieje. Dzieje się bardzo, po prostu bardzo dużo, bardzo ważnych procesów dla naszego zdrowia. I jeżeli nie mamy tego snu głębokiego odpowiedniej długości, no to po prostu doprowadzamy do tego, że nasz mózg będzie w stanie zapalnym, nie? Czyli mogą się pojawić problemy i z pamięcią, i z emocjami, ale też no, ze wszystkim, czym układ nerwowy ten, no wiesz, tak, centralny zarządza.
0: Tak, to jest układ nerwowy, tam są wyładowania elektryczne, cały czas przekazywane są informacje i to powinno działać i też, tak jak z komputerem.
1: No, też jeżeli nie będzie, tak, wiesz, że po prostu w czasie tego snu głębokiego tak jakby między neuronami pojawia się więcej przestrzeni, tak jakby ta tkanka sama, same neurony się kurczyły, a więcej się pojawia przestrzeni między nimi i wtedy wiesz, pojawia się właśnie to ten układ limfatyczny, który czyści nas, włącza się i pracuje i sprząta. Sprząta różne odpady, więc warunkiem, na przykład jednym z takich warunków dbania o to, żeby nie zapaść kiedyś na jakieś choroby właśnie demencyjne, jest zdrowy sen.
0: No, czyli myślę, że to tak troszeczkę takie układanie w komputerze, jak sobie nie poukładamy różnych plików i innych, to też w końcu mamy taki bałagan, że niczego nie jesteśmy w stanie znaleźć i odmawia posłuszeństwa i myślę, że to jest taka może nie idealna, ale dosyć dobra analogia. Mózg musi mieć czas, żeby poukładać swoje wszystkie dane i uporządkować.
1: Patrz, jak ciekawie, tutaj taka mała dygresja, że my mówimy o mózgu używając metafory komputera, ale mówimy też o komputerze używając metafory mózgu. Czasami, że to się tak są dobrze.
0: W dobie AI coraz bardziej nam to będzie się pojawiało.
1: Więc mamy tutaj, powiem o tym ruchu. Na przykład jeden z tych warsztatów, które na początku wakacji czy lata przeprowadziłam, też dotyczyły te warsztaty stóp, zdrowych stóp. No właśnie, nie ma, mówić o chodzeniu. Chodzenie, tak, chodzenie jest jedną z najbardziej podstawowych takich czynności, które możemy dla zdrowia robić. My zostaliśmy stworzeni do tego, żeby chodzić dużo, po prostu. Ale jeżeli chodzimy w nieodpowiednim obuwiu i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład nie pracują nasze duże palce, nie odpychamy się właściwie od ziemi, nie zginamy tej stopy, nie przetaczamy, no to chodzenie może doprowadzić do urazów kolana czy biodra i tak dalej. Więc ludzie mówią, że boli ich kolana albo biodro, zazwyczaj rozumieją, że muszą się więcej ruszać, ale nie za bardzo wiedzą, od czego zacząć. Wtedy najlepiej jest pójść do fizjoterapeuty, który dobrze zdiagnozuje. Można też przyjść do mnie, ja trochę podpowiem, ale z reguły też jak jest problem bardziej skomplikowany, który chciałabym, żeby fizjoterapeuta to zobaczył, to wysyłam do fizjoterapeuty i potem możemy już pracować sobie właśnie nad tym rozwiązaniem tego problemu, nie? czyli na przykład, co tu zrobić, żeby nie nawracały haluksy, bo można sobie, nie wiem, zoperować, ale okazuje się, że to nie jest w ogóle rozwiązanie dobre.
0: Bo że, i tak wrócą, jeżeli nie będziemy zwalczali złych nawyków, które mieliśmy.
1: No wiesz, no w ogóle są różne, nie wiem jak się w tej chwili operuje, ale też się operowało tak, te haluksy, wiesz, że się usztywniało palec w tym miejscu. Więc jak to usztywnisz, to no, to potem nie pracuje dobrze kolano i potem musisz za 3 lata operować kolano, albo, no, a potem biodro, nie? To tak idzie po prostu. Więc najlepiej jednak zadbać o te właściwe wzorce ruchowe, wiesz, o to, żeby się nauczyć po prostu dobrze chodzić. To na jodze też można zrobić różnymi ćwiczeniami, takimi bardzo prostymi ze stopami, które potem się powtarza regularnie w domu, no bo od tego, że przyjdziemy raz w tygodniu na jogę, na godzinę, to się nic nie zmieni w naszym życiu. My musimy po prostu przenieść pewne, właśnie ta zmiana nawyków, nie? Musimy to przenieść do swojego codziennego życia. I wiesz, no czasami bywa tak, że ktoś, kto do mnie przyjdzie, bo zrozumiał, że musi się ruszać, ponieważ no coś mu zaczęło ostatnio doskwierać biodro i może jak się porusza, to będzie lepiej. Ale bywało tak, że zobaczyłam tę osobę w ruchu i powiedziałam, nie, nie, nie, tutaj już jest potrzebny lekarz, proszę iść zrobić sobie odpowiednie badania, tutaj obrazowe i tak dalej, bo mi się wydaje, że tu już jest ciężko, my tego nie naprawimy jogą. No i się okazało rzeczywiście, że jest potrzebna wymiana stawu biodrowego. Nie? Więc wiesz, no to jest tak, że trzeba współpracować z lekarzami i też bywa też tak, że fizjoterapeuci mówią, że trzeba przyjść, pójść się poruszać właśnie, że trzeba pójść na jogę, nie?
0: No tak, bo to są najczęściej właśnie zajęcia, które mamy od czasu do czasu i to każdy powtarza i jak rozmawiałem z różnymi lekarzami i też z fizjoterapeutą przecież mieliście Państwo tydzień temu rozmowę, dokładnie tutaj się to wszystko potwierdza, jak to wszystko współdziała. Tam też wiele rozmawialiśmy o tej holistyce i tym podejściu, o psychice, bo my bardzo często musimy też wykonać pracę umysłową, taką duchową, żeby w ogóle zacząć. Uwierzyć w to, że to nam jest potrzebne. Poczuć to, że jest nam dobrze.
1: Tak, to są te myśli i słowa, wiesz? To są te myśli i słowa. Nasze emocje, one są zakorzenione w ciele. A my nie zawsze je słyszymy albo je źle interpretujemy, bo gubimy coś, co się nazywa interocepcją, czyli takie poczucie głębokie swojego ciała. I stajemy się po prostu jakby ślepi na własne emocje i też nie potrafimy dobrych emocji potem w sobie wzbudzać. Więc na jodze też uczymy się, na przykład w tamtym tygodniu, przez cały tydzień wszystkie grupy robiły taką specjalną medytację, krótką, połączoną z pracą z oddechem, nad odczuciami płynącymi z ciała, kiedy jest nam przyjemnie. I podtrzymywaniem swoim rozluźnieniem, zrelaksowaniem, podtrzymywaniem stanu przyjemności i błogości. Bo ten stan sprawia, że nasze ciało się regeneruje, nie? Jeżeli nauczymy się to robić, nauczymy się tego doświadczać, to mamy bardzo fajne narzędzie do tego, żeby w domu po pracy, kiedy przychodzimy przeładowani, po prostu położyć się i sobie zrobić to przez 15 minut, pół godziny.
0: A ja powiem nawet, że tego typu informacje były już w moim dzieciństwie, kiedy jeszcze tak joga nie była rozpropagowana w Polsce mocno, że no myślę, że każdy to słyszał. Jak się denerwujesz, jesteś spięty, policz do 10, pooddychaj spokojnie.
1: Powolnij, tak.
0: Tak. No to po coś to było. To liczenie było po to, żeby raz zastopować myśli, które gonią i jesteśmy spięci, nie potrafimy
1: odwrócić uwagę.
0: No i oddech, żeby się wyrównał, bo kołacze ci serce, jesteś spięty, napięty, nic mądrego nie zrobisz. Spokojnie. Licz, oddychaj, prawda? Dzisiaj to widzimy czasami, jak kobieca jest rodząca. W filmach to często. Oddychaj, pamiętaj o oddechu. Oddech jest ważny. Oddech się też już wiele razy pojawił w różnych moich audycjach. Jako to, co no, pozwoli nam złapać harmonię. Bo oczywiście, tak możemy powiedzieć, chodzi o to, żeby żyć harmonicznie. Całe nasze ciało ma być w jednej harmonii. I jak ktoś myśli, że to brzmi tak z patosem, nie. Jak Państwo spróbujecie, nie ma nic piękniejszego, a na pewno Wam się zdarzy. Czasami się zamyślicie, jedziecie gdzieś, usiądziecie nad brzegiem jeziora, zapatrzycie się, jakiś zachód słońca. Jeżeli wtedy nie myślicie o pracy, rzeczywiście o innych rzeczach, nie klepiecie w komórkę 50 zdjęć tego zachodu słońca,
1: to jesteście w stanie samadhi, czyli w tym stanie, do którego dąży joga, tak? Tak.
0: Dokładnie. Tak. A najczęściej niestety jest tak, bo jeszcze mamy jeden taki wątek na pewno, o którym wspomnimy, a jak go nie rozwiniemy dziś, to rozwiniemy go na pewno jeszcze przy następnej okazji. To jest też ten, myślę, problem, bo my mówimy tutaj cały czas o ludziach, którzy mogą przyjść na jogę terapeutyczną, a kiedy idziemy najczęściej na coś, co jest terapeutyczne, lecznicze, jak nas boli. Ty już poniekąd wspomniałaś, że czasami to jest coś, czego się już jogą naprawić nie da, tak samo jak nie da się naprawić jazdą na rowerze, czasami już, czy nawet też w głowie, bo w głowie, jak wiemy, też często musimy już iść do psychiatry i niestety sięgać po środki lecznicze, żeby się naprostować z różnego rodzaju nałogów i tego typu rzeczy. No ale ten ból jest jednak ważny. Tutaj niestety ja absolutnie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że robię teraz jakieś antylekowe teksty, no ale tabletki, mam wrażenie, są niestety bardzo zwodnicze. Tabletki przeciwbólowe ma się, że a boli, może krzywo spałem, może źle siedziałem, a może ciśnienie jest nie takie, bach tabletka, bach tabletka, bach maść przeciwbólowa. A później nagle okazuje się, że nie działa i wtedy już albo operacja, a joga terapeutyczna może z tym...
1: A które bierzesz? Które to tak robisz? Które są dla ciebie takie, które ci tak pomagają? Tak
0: ja bardzo rzadko biorę. Mhm. Staram się nie brać. Nauczyłem się tego kiedyś, ja wiem, że to teraz zabrzmi magicznie, ale okazuje się, że wiele takich... No, uczucie, że na przykład, a nie wiem, mam ucisk jakiejś głowy czy cokolwiek, bardzo często jest od kręgosłupa, od złej. Ja staram się najczęściej wygodnie położyć, odpocząć. Jeżeli rzeczywiście jest to ciśnieniowe i nie mija, to czasami wtedy biorę, ale też naprawdę musi być tak, że nie pomoże mi oddychanie, relaks, poleżenie, zrobienie kilku ćwiczeń, bo czasami naprawdę są zbite mięśnie, gdzieś kręgi i tak dalej. Okazuje się, że można się poruszać, oddychać i najczęściej spoko, jest dobrze, wcale tak. Nie trzeba od razu się smarować i brać leków.
1: To też jest takie, wiesz, no duże zagadnienie, ból, a zwłaszcza ból przewlekły. 18 października, to będzie niedziela, o godzinie 11 zapraszam Cię na warsztaty jogi terapeutycznej, właśnie poświęcone temu przewlekłemu bólowi. No i tam sobie rozkminimy wszystko, w ogóle czym jest ból, co to jest za zjawisko, jakie są funkcje bólu i co to jest ból przewlekły. No i też w jaki sposób możemy działać takimi, wykorzystując z jogi pewnego rodzaju narzędzia, żeby wspomóc trochę, znaczy no nawet nie trochę, żeby wspomóc po prostu się i nie mówię, żeby nie brać tabletek, wiesz, bo czasami ludzie biorą tabletki przeciwbólowe, ale też takie, które mają działanie równocześnie przeciwzapalne i one im bardzo pomagają, ale dlatego, że mają stany zapalne w ciele, nie? No, wiadomo, że one mają dużo skutków ubocznych, branie takich leków długotrwa, ale są też takie choroby, na które lekarze po prostu przepisują te leki, no bo to jest jedyne też wyjście.
0: Tutaj absolutna zgoda. Oczywiście ja wiem, że są takie sytuacje, kiedy to jest związane z jakąś chorobą, gdzie już naprawdę musimy, ale to wtedy powinniśmy iść do lekarza. Mi bardziej chodziło o to, że ciało nam daje często różnego rodzaju sygnały, które lekceważymy i zagłuszamy. Po prostu, no jedząc to troszeczkę jak przekąski. No.
1: Tak, ale też nie zdajemy sobie sprawy, że no, zwłaszcza z wiekiem, no jak... Nie powiem starzejemy się, ale po prostu, wiesz...
0: Ale starzejemy się,
1: starzejemy
0: tak.
1: Się, no i godnie. To ta ilość, po prostu ten stan, taki przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu zaczyna nam coraz bardziej dokuczać. To znaczy my sobie możemy z tym radzić, jak mamy lat 20, a kiedy mamy lat 50 albo 50 parę, no to właśnie jest duży problem z tym. I wtedy, a nie wiemy, że sobie powodujemy ten stan zapalny, wiesz. Wiele osób przychodzi do mnie z bólami kręgosłupa lędźwiowego. To jest taka duża grupa jogicznych studentów. I wiesz, są bardzo zdziwieni, kiedy dowiadują się, że jedną z przyczyn, wiesz, tego bólu kręgosłupa są zmiany, które są w tym kręgosłupie, ale są na przykład stany zapalne, które są w jelitach. Jelita
0: tak,
1: są...
0: Już jelita widziałam oczami.
1: Tak, jelita są, wiesz, otoczone, no tak jak wszystko w naszym ciele, wiesz, jest w takiej siatce powięziowej, więc jelita mają też taką powięź, która, ona się tak kończy i przyczepia się do właśnie kręgosłupa lędźwiowego, wiesz, i to jest tak jakby taki, taki jak... taki pierożek, który ma zakończony jest takim jednym końcem, taki, wiesz, gruziński pierożek, nie? Taka sakwa jest, no i tam jest stan zapalny, no i wiesz, przy końcu się ten stan zapalny nasila, więc po prostu mogą nas boleć plecy, dlatego że nie dbamy o swoje jelita.
0: Aha, i to znowu odbije do ostatniej rozmowy z fizjoterapeutą. Tam też jelita pojawiły się bardzo szybko i wiele organów, które są przerośnięte, które są w stanie chorobowym, uciskają tak, inne rzeczy i wydaje nam się, że po prostu bolą nas właśnie plecy, kręgosłup albo noga. Okazuje się, że jelita twój drugi mózg. Ostatnio widziałem gdzieś taki tytuł. No i okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Myślę, że jelitom, no, jeżeli tylko się uda, to na pewno jedną z audycji trzeba będzie poświęcić.
1: Bardzo chętnie przyjdę i opowiadam też, co można zrobić na jodze, żeby i czy co można zmienić w swoim stylu życia, czy wiesz. Oczywiście ja nie jestem dietetykiem, ale mogę pomóc zaobserwować, po prostu są pewne narzędzia do tego, żeby zaobserwować siebie i przygotować materiały do tego, żeby potem pójść do dietetyka już z gotowym jakby takim materiałem do analizy, nie? No, wiesz, ludzie bardzo nie lubią zmieniać swoich nawyków.
0: Zwłaszcza jak pili dużo słodzonych, gazowanych,
1: tak,
0: prawda?
1: ale też to uzależnienie też, wiesz, od takich węglowodanów prostych, nie? Od wielu osobom szkodzi mąka. No mówi się tutaj o diecie bezglutenowej, ale to nie tylko w mące, nie tylko gluten jest, są różne inne też białka, które mogą nas uszkadzać, mogą właśnie powodować te stany zapalne, ale my przecież jesteśmy narodem, który kocha pierogi i placki i no na bardzo trudno, to wiesz, to jest pokarm takiego dzieciństwa, pokarm miłości, wiesz, babcia robiła pierogi, no jak tutaj z tych pierogów zrezygnować, wiesz?
0: No,
1: to jest trudne.
0: No jeszcze makarony, bo teraz
1: makarony,
0: i pizza, prawda?
1: I
0: takie dwa, jak popatrzymy na to, co się przyjęło doskonale jako takie powszechne jedzenie poza domem, to najczęściej są to te włoskie, przy czym włoskie ograniczone tylko i wyłącznie do makaronu bolońskiego, ewentualnie carbonary, jakiejś lasagne też z mięsem mielonym, tłustej, niemożebnie no i właśnie pizzę, czyli trudno to mówić o czymkolwiek zdrowym.
1: Tak, to nie jest dieta śródziemnomorska.
0: No nie jest. Dlatego ludzie czasami się dziwią, kiedy mówię, że rzeczywiście jem makaron, który na przykład jest tylko i wyłącznie polany oliwą i to jest polany dopiero po ugotowaniu, żeby ta oliwa była w miarę ciepłe jest.
1: Ale żeby nie była...
0: Ale nie była gorąca, żeby nie stracił właściwości. I do tego kilka pomidorków koktajlowych, prawda, kilka oliwek i coś takiego mi wystarcza. Nie, no co ty, no jak tego się... Ja mówię, nie, to nie ma pływać już w garze całe w oleju z mięchem, nie musi. Tym naprawdę można się najeść pod warunkiem, że będziemy jedli to nie w 5 minut łykając na 3 widelce, tylko będziemy się tym delektować. Po prostu trzeba sobie znaleźć też czas i myślę, że no to jest coś też, jak już mówimy o tym, że trudno zmienić nawyki.
1: Tak.
0: Jak mamy już dzień taki napchany, mniej więcej nasz ten rytm poukładany, wstajemy godzina na jakieś śniadanie, jakąś higienę podstawową, praca, po pracy wracamy jakiś obiad, później ewentualnie serial, bo wiadomo, trzeba się zrelaksować, jakiś film zobaczyć wieczorem, no i właściwie trzeba się umyć i spać. Prawda? No i teraz nagle sobie, aha, zapomniał pan o spacerze, a to najlepiej godzina dziennie. A fajnie
1: no
0: było...
1: Tak, tych rzeczy, które warto by było zrobić, jest no właśnie, gdzie to jest, nie? Jak to zrobić? No to jest metoda jakichś małych kroków. Najpierw jedna zmiana, potem druga. Potem się robi więcej miejsca, jak na przykład okazuje się, że te seriale przestają być potrzebne, nie? Kompulsywnie oglądane seriale jakieś tam na Netflixie.
0: Wiesz, może lepiej pooglądać zachód słońca, o którym wspomniałem, prawda?
1: Tak.
0: I przejść się do parku.
1: Ja jeszcze chciałam zawrócić trochę do tych 10 domen, wiesz, w tej swasta yoga terapii, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o relacjach, które są ważne, czy jak budujemy relacje z ludźmi, czy mamy jakieś relacje. Człowiek jest,
0: wiesz,
1: stworzeniem społecznym.
0: No ale jesteśmy przecież, no tak. A jak ktoś jest, to mówimy, ktoś mi podniósł ciśnienie, prawda? No właśnie, to może coś w tej relacji trzeba zmienić.
1: Może coś, tak.
0: Bo jak wpływać na nasze zdrowie.
1: No i też tutaj zahaczymy o taki wątek duchowy bardziej, bo no niezależnie od tego, czy się zwierzącym, czy nie, to każdy chce czuć jakiś sens. Znaczenie swojego
0: życia.
1: Wiesz,
0: że miałem mówić na początku, bo tak. Mówię, jak mówiłaś o bólu, mówię, no a co z bólem istnienia? Czy joga wyleczy mi też ból istnienia?
1: Tak, wyleczy ci. Mi wyleczyła. Powiem ci, wiesz, wyleczyła mi. Naprawdę jest dobrze.
0: Ja powiem ci, że na szczęście od wielu lat, zresztą właściwie przestałem pić i nie piję już 25 lat, mój ból istnienia zmalał. Pojawia się bardzo rzadko i ja mówię, i go gonię do konta.
1: No i właśnie robisz coś, czego na jodze się uczymy, czyli budujemy w sobie takiego obserwatora zewnętrznego i po prostu obserwujemy sobie, nie? Różne rzeczy i wiemy, że nie jesteśmy tymi rzeczami, które obserwujemy po prostu, nie? Tak. My jesteśmy zupełnie kimś innym, nie? W jodze jest, w filozofii jogi jest takie pojęcie neti neti, to znaczy nie to, nie to. Jak myślimy sobie o tym, kim jesteśmy, to musimy to zrobić przez zaprzeczenie. W zasadzie nie jesteśmy ani swoimi myślami, ani do końca nie jesteśmy, też nie jesteśmy swoimi emocjami, no to kim my jesteśmy, nie? No więc joga pyta o świadomość, jak my tę świadomość budujemy, i też o tym, co to znaczy rozpuścić troszeczkę to poczucie odrębności i poczuć się w jakiejś integracji z czymś większym niż się jest.
0: Dlatego ja powiem ci tak, bo musimy kończyć.
1: Ma też znaczenie duchowe. Tak.
0: Powiedziałaś o kwestii tego, że niezależnie od tego, w co wierzymy i tutaj, bo czasami spotykamy się z tym, że joga to jest taka rzecz troszeczkę w kontrze do chrześcijaństwa. Proponuję sięgnąć do mistrza Eckharta. W jego filozofii i teologii mistrza Eckharta też chodziło o pozbycie się wszelkich pragnień. Że my nie musimy, tak w dużym uproszczeniu, bo nie będziemy tego rozwijać, ale mówię o tym, że dopiero jak jestem czysty, dopiero jak jestem taki pusty, mogę zjednoczyć się dla jednych, którzy wierzą z Bogiem, z jakąś prajednią, z czymkolwiek, ze światem, zbudować harmonię. Bo kiedy mam ten stan piękny, kiedy nie jestem do niczego przywiązany tak bardzo ściśle, nic nie determinuje, nie wmawiam sobie, że coś koniecznie muszę, jestem... to wtedy zaczynamy żyć na luzie, szczęśliwie. Oby tak było, drodzy, już więcej dzisiaj nie opowiemy, ale drodzy Państwo, na pewno jest tak, że jeszcze kiedyś się przy okazji spotkamy, więcej na pewno będzie o bólu, przy czym oczywiście, jeżeli chcecie, bo mówię, że na temat bólu będzie, 19, tak? Października, jak pamiętam.
1: 18 października, jeszcze to z chwileczkę.
0: Możesz sobie spokojnie sprawdzić, ale w razie czego są też media społecznościowe.
1: Tak. 18 października w niedzielę w szkole jogi Ekam przy ulicy Ozimskiej 18/9 odbędą się warsztaty jogi terapeutycznej poświęcone przewlekłemu bólowi. I zapraszam wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, nauczyć o tym, czym jest ból, jak powstaje i co to znaczy ból przewlekły. I jak sobie z nim radzić, wykorzystując narzędzia, które można po prostu
0: stosować później w domu, to jest ważne.
1: Tak.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję i myślę, że o tym bólu jeszcze kiedyś po prostu poświęcimy na to osobną jakby rozmowę, bo on jest zbyt ważny, zbyt dużo tam jest informacji, żeby to tak, więc zaznaczyliśmy go troszeczkę, a reszty możecie się dowiedzieć, a ja liczę na to, że kiedyś się ponownie spotkamy, bo dziś musimy już kończyć. Dorota Różecka, nauczycielka drugiego stopnia, w tym przypadku jogi terapeutycznej, ale po prostu jogi była moją i waszą gościnią. Bardzo ci dziękuję, Dorota.
1: Dziękuję.
0: I Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Piątkowy wieczór Radio Pole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 22. Wiadomości wieczorne. Minister aktywów państwowych apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy, która umożliwi obniżkę cen paliw. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada szybką decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
2: Nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi. Przypominamy sobie sytuację z pierwszym podejściem do tej regulacji ustawowej, skierowanym przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Mimo sejmowej i także prezydenckiej inicjatywy, by obniżyć ceny paliw, sytuacja może być dla konsumentów skomplikowana, przewiduje ekspert energetyczne Piotr Maciążek.
3: Blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie powoduje gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No, wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny, to oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, to oznacza droższe kredyty też, więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba.
0: Zdaniem eksperta wiele zależy od zapowiadanych pakietów osłonowych. Na razie dostawy do Europy na październik odwołał saudyjski koncern Saudi Aramco, znaczący dostawca ropy dla koncernu Orlen.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada szybką decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Polskie władze nie kryją satysfakcji z deklaracji Donalda Trumpa, która pojawiła się na jego profilu True Social. Z zapowiedzi przywódcy Stanów Zjednoczonych wynika, że wskazanie miejsca pod przyszłą bazę zostanie ogłoszone szybko i będzie to możliwe dzięki dobrym relacjom z polskim prezydentem.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Kreską to tytuł wystawy Aleksandry Rogali w Biurze Wycieczek Artystycznych w Opolu. Prace artystki wystawiane już m.in. w Muzeum Karykatury w Warszawie oraz galeriach w Lublinie czy Szczecinie cieszą się ogromnym uznaniem, zwłaszcza z powodu swojej oryginalności i niepowtarzalności, wskazywała dziś w opisie kuratorskim Paulina Celińska.
4: Aleksandra jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób pokazuje, reaguje na świat i jednocześnie to jest jej język.
0: Ekspozycję Aleksandry Rogali można oglądać do 28 października w Biurze Wycieczek Artystycznych. Mieści się w Centrum Przesiadkowym w Opolu przy ulicy 1 Maja 4.
1: Światowe agencje informują.
0: Zagrożenie ze strony Rosji wobec Francji i Europy zwiększa się, powiedział dzisiaj Emmanuel Macron. Francuski przywódca mówił o tym po naradzie z liderami partii politycznych oraz szefami służb wywiadowczych. Awaria kubańskiej sieci energetycznej, co spowodowało ogólnokrajowe przerwy w dostawie prądu na wyspie zamieszkanej przez około 9 milionów ludzi. Przestarzały system energetyczny Kuby jest mocno obciążony z powodu niedoborów paliwa, ale także wyeksploatowanej infrastruktury oraz nałożonej przez Stany Zjednoczone blokady dostaw ropy. O 23:00 zapraszam Państwa. Przyłączenie Polski do grupy państw budujących z Kijowem tak zwaną koalicję antybalistyczną, zapowiedział dzisiaj na Ukrainie szef polskiego rządu, a w Opolu młodzi żydowcy na matach Stegu Areny. Zaprosimy na jubileuszowy, bo 10. memoriał Edwarda Paciejewa.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 22:00.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вечір добрий, перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій українською мовою до вашої уваги. В Україні запроваджують зміни в роботі залізниці та пунктів пропуску через повітряні атаки Росії. Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, а пасажири зможуть здійснювати посадку та висадку. У разі червоного рівня посадку та відправлення поїздів призупинятимуть, щоб пасажири могли перейти в укриття. На вокзалах також мають розширити доступ до укриттів, а інформація про рівень загрози надходитиме автоматично. Зміни відбулися і в роботі пунктів пропуску через державний кордон. Під час повітряної тривоги їхню роботу призупинятимуть у тих областях, де оголошено небезпеку. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, оформлення документів та пропуск транспорту зупинятимуть, якщо повітряні цілі рухаються у напрямку кордону. Це стосується Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Одеської областей. Громадян закликають не створювати скупчень, залишати зони очікування та переходити в укриття. Президент Володимир Зеленський повідомив про нові результати випробувань українських перехоплювачів протиреактивних шахедів. Ворожий дрон вдалося збити новою українською розробкою. За його словами, Україна планує масштабувати цей напрям і створювати власні засоби протидії російським загрозам. На фронті, за словами президента, є також позитивна динаміка на Донеччині. На Куп'янському напрямку готують посили, на Олександрівському знищують позиції російських військ. Також президент анонсував підготовку нових активних і далекобійних операцій. В Україні завершили черговий етап пошуків польських жертв УПА у Пужниках на Тернопільщині. За тиждень пошуковці обстежили близько 2 гектарів території, однак місце поховання знайти не вдалося. У лютому 45-го року під час нападу на село, за свідченням очевидців, загинули понад 80 людей. У 2025 році було ексгумовано та поховано 43 жертви. Тож місце поховання ще близько 40 жертв наразі шукають. Цьогоріч це була вже 2-га спроба знайти місце масового поховання. Втім, наразі пошуки результатів не дали. Роботи ускладнює те, що нині на місці Пужників ліс, а чітких орієнтирів майже не залишилося. Роботи можуть відновити ще у цьому році за сприятливої погоди та за наявності фінансування. І це була остання інформація нашого випуску. Зичу вам змістовного і цікавого вікенду. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода.
0: Noc w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Miejscami pojawią się silne mgły i zamglenia. Będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Proszę wziąć to pod uwagę. Temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego bez opadów. Temperatury maksymalne jutro od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który zaczynał od marzeń i mam nadzieję, że ma też marzenia na przyszłość. Pan Tomasz Sawka z Nysy.
2: Dobry wieczór.
1: Panie Tomaszu, mam kłopot, jak pana przedstawić, bo wiem, że jeździł pan na rowerze, chodził pan po górach, jeździł pan po świecie, założył firmę i w zasadzie zrobił coś z niczego, ale myślę, że był jakiś początek tych wszystkich marzeń. Kim pan chciał być w życiu? Biznesmenem? Kimś, kto pokonuje różne przeszkody? Stawia czoło wyzwaniom?
2: Gdy byłem dzieckiem, raczej się zbytnio nad tym dużo nie zastanawiałem. Na pewno gdzieś tam na pewnym etapie mojego życia pojawiła się taka myśl, że chcę prowadzić własny biznes. Ja nawet pamiętam tą chwilę, kiedyś ze studiów wracałem, jestem z pochodzenia z Nysy, studiowałem we Wrocławiu, tak jak większość Nysan, wyjechałem z Nysy do Wrocławia i gdzieś tym PKS-em dawnym jechałem przytulony do szyby i tam sobie w głowie snułem jakieś plany dotyczące prowadzenia biznesu. To nie było sprecyzowane, że to będzie kawa czy jakikolwiek, po prostu chciałem coś samodzielnie budować, coś rozwijać, mieć biznes, zarabiać pieniądze, tak, bo to też był taki etap, że wszyscy chcieliśmy mieć pracę, było ogromne bezrobocie i w Nysie, i we Wrocławiu też nie było łatwo znaleźć jakiegoś zajęcia takiego, które było satysfakcjonujące. Wręcz nawet wtedy nie myślało się o tym, żeby ono było satysfakcjonujące. Po prostu chciało się pracować, zarabiać pieniądze. Więc tutaj mamy dwa aspekty. Drogi zawodowej, która była kompletnie niesprecyzowana. Jestem po studiach po ochronie środowiska, więc jakby kompletnie nie ma to wspólnego nic ani z biznesem, ani z kawą. No o ile przyroda ma z kawą wspólnego, no to no, o tyle ma, można powiedzieć, że to ma jakieś połączenie. A jeżeli chodzi o to sportowe zacięcie, ono dość późno się u mnie pojawiło, ale na pewno było we mnie zawsze coś takiego, że chciałem zdobywać. Chciałem wchodzić na góry, na szczyty. Już na studiach miałem swoich kolegów takich, z którymi po górach chodziłem. Zdobywaliśmy tam powiedzmy jakiś Mont Blanc, byłem na Aconcagle. Później pojawił się sport i ten sport w sumie jest częścią mojego życia już do tej pory. No, ukończyłem wiele takich fajnych zawodów, które mnie napędzały. Więc jakby zawsze można powiedzieć, że 50% to był sport i te wyzwania takie sportowe, a drugie 50% to były wyzwania związane z biznesem. Nie tylko prowadzenie firmy, tylko firma jako wyzwanie, jako rywalizacja, jako zdobywanie rynku, jako konkurencja. Więc jakby pan mnie zapytał pewnie jako dziecko, kim ja chcę być, to bym odpowiedział, że chcę być strażakiem, tak? Ale to tak nie poszło.
1: To nie tylko pan chciał być.
2: Tak, tak. Ale był taki moment gdzieś podczas, powiedzmy, mojej młodości, że myślałem i o byciu strażakiem, i o wojskowym, jak każde dziecko.
1: Ale myślę, że pan byłby bardzo dzielnym strażakiem, patrząc na pana konstrukcję, postawę życiową.
2: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć. Później już się nigdy nad tym nie zastanawiałem. I szczerze mówiąc, nie, jakby z perspektywy już czasu nie chciałbym. Ja jestem zadowolony z tego, co robię. Ja codziennie rano wstaję do pracy. Cieszę się z tego, co robię, cieszę się z biznesu, jaki prowadzę, cieszę się z branży, w której jestem. Lubię ludzi, z którymi pracuję. Niektórzy pracownicy są ze mną już, właśnie dzisiaj zapytałem tej koleżanki, jak długo jest nasz najstarszy pracownik, więc jakby z Maciejem, który jest dyrektorem handlowym, pracujemy 7 lat. Ale ogólnie tak nie chciałbym jakoś specjalnie wyróżniać, bo wszyscy w tej chwili są ważni w zespole, ale lubię to, co robię.
1: No to za chwilę o tym też porozmawiamy, natomiast zapytam pana o tradycje rodzinne. Czy miał pan jakiś wzór, jeżeli chodzi o swoich rodziców, dziadków?
2: No to jest ciekawe też pytanie. Też się kilka razy nad tym zastanawiałem i rozmawiałem też z ludźmi, powiedzmy, z Nysy. Nie, ja pochodzę z rodziny, można powiedzieć, robotniczej, tak to nazwijmy. Tak, moja mama jest fryzjerką, mój ojciec był dźwigowym. Ja miałem to nieszczęście, że mój ojciec zginął, jak miałem 10 lat, więc to też było taki jakiś tam wpływ na pewno na moje życie miało i też nie brakowało nam niczego w domu, ale to nie było tak, że na wszystko moglibyśmy sobie tam pozwolić i każde buty, czy tam każdą rzecz, którą chcieliśmy mieć, to mieliśmy. Myślę, że to nie jest jakoś też super specyficzna sytuacja, że jakby dużo ludzi, którzy pochodzi z Nysy, miało podobną historię taką, że nie mogli sobie na wszystko pozwolić. Jest w nich taka motywacja, żeby coś zrobić, żeby zarobić pieniądze, żeby coś zbudować, żeby wyjechać z Nysy, żeby, nie wiem, skończyć fajne studia. Tak to wtedy wyglądało. I główny cel też wtedy był taki, żeby chyba no, nie przeszkadzać. W sensie, że rodzice mogli jakoś tam wspomnieć, pomóc. Ten wyjazd do Wrocławia, tak, wie pan, te słoiki słynne, to są takie zasługi, ale nie wyniosłem z domu tego takiego rozmawiania o biznesie. Ja myślę, że teraz te kolejne pokolenia wychowują się przy tej rozmowie o giełdzie, o inwestycjach, o startupach, o tym, jak zarządzać pieniędzmi, jakich błędów nie popełniać. Tak, ja wszystkie błędy, które miałem popełnić, to później popełniłem na własnej skórze, a było ich dużo.
1: Od razu muszę zapytać, czy nie myślał pan o napisaniu książki, w której właśnie opisałby pan te błędy, trendy, które miałyby charakter uniwersalny. Bo prawda jest taka, że prowadząc biznes, pewne jakieś prawidłowości są takie dla każdego.
2: Wie pan co, nie myślałem o... Znaczy, były myśli, że fajnie by było jako takie wyzwanie napisać książkę, ale nie czuję się kompetentny do pisania książki. Wydaje mi się, że to by pochłonęło mnóstwo energii i czasu, a tą energię wolę w jakiś inny sposób przekładać na to, co robię. Wydaje mi się, że też jest bardzo dużo w tej chwili tego typu materiałów i na YouTubie, i w podcastach, i już książek może coraz mniej, ale takich bardziej w formie krótkiej podcastów, materiałów, i ludzie robią jakieś ogromne zasięgi na YouTubie, w tego typu portalach, które się tym stricte zajmują. I wydaje mi się, że jak już coś robię, to chcę to zrobić dobrze. Ja jestem bardzo wymagający od siebie, jeżeli chodzi o robienie biznesu, jestem wymagający od ludzi, z którymi współpracuję, co często budzi jakieś tam konflikty może, ale generalnie jakbym miał coś robić, to bym chciał się temu poświęcić, powiedzmy, na takim mocnym skupieniu w 100%, a na to nie pozwoliłby mi na pewno czas w tej chwili.
1: Ja tak trochę po staroświecku powiedziałem o tej książce, na pewno są inne nośniki, sposoby komunikacji, ale może kiedyś na emeryturze pan o tym pomyśli, pójdzie pan na przykład na wcześniejszą emeryturę w wieku lat 80 i wtedy będzie taki moment.
2: Nie, wie pan co, na emeryturę to ja już mam plan taki, że jakbym nie chciał prowadzić biznesu, już że nie chciałbym się rozwijać, to ja chętnie gdzieś na jakichś Wyspach Kanaryjskich bym sobie wynajął malutki lokalik, wziął piec do kawy i wypalałbym tylko tam dla tych lokalnych ludzi i dla turystów, którzy by tą kawę docenili. To był taki pomysł mój na, powiedzmy, na emeryturę. I ja też nie czuję się jakoś swobodnie, jeżeli chodzi o kamerę, czy nawet takie wywiady jak z panem. To nie jest mój żywioł. To jest zawsze jakieś przełamywanie własnych barier. I samo to, że tutaj jesteśmy i się spotykamy, to też jest jakiegoś rodzaju krok mój do przodu, a jest to, ja to traktuję jako taki element tego biznesu głównego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są takie czasy, że marka osobista, prezesa, osoby, która prowadzi biznes, jest bardzo istotna w jakichś tam późniejszych etapach tego biznesu. Przykładem jest nasz taki największy biznesmen Rafał Brzoska. No on prowadzi firmę, ale oprócz tego jest twarzą tego biznesu i wydaje mi się, że niestety będę musiał w przyszłości, jeżeli będzie się firma rozwijała, a tak chciałbym i taki jest plan, być tą twarzą i umieć się wypowiedzieć i pokazać przed kamerą również, mimo tego, że nie do końca mi to osobiście odpowiada.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało protekcjonalnie, ale radzi pan sobie bardzo dobrze, tym bardziej, że to chyba debiut w Radiu Opole.
2: No zdecydowanie debiut chyba w ogóle w radiu, o ile dobrze kojarzę. Dobrze pan mnie nie zaskoczył, że chwilę porozmawialiśmy sobie tutaj na spokojnie, więc się oswoiłem.
1: Groźnie wyglądam?
2: Nie, ale to właśnie śmiałem się i jeszcze raz potwierdzam, że głos ma pan zdecydowanie radiowy, więc bez względu na to, czy przez telefon, czy osobiście, tak samo pan brzmi.
1: Trochę zachrypnięty, ale to okoliczności przyrody i tak dalej, ale muszę pana zapytać o sport. Jaką rolę w pana życiu, w tym, jak pan dzisiaj reaguje, jaką ma pan postawę życiową, miały te wyzwania i sport?
2: Wie pan co, no ja już w tej chwili mam świadomość tego, jaką rolę ten sport odgrywał. Ja na pewnym etapie życia nie do końca zdawałem sobie sprawę. Gdzieś kiedyś na jakimś Facebooku albo gdzieś napisałem taki wpis, jak zdawałem relacje z którychś zawodów, w których uczestniczyłem, z zawodów ultra, że dla mnie rower to jest taka forma medytacji, czyli takiego wyciszenia się. Ja nie potrafię się wyciszyć, wie pan, nie wiem, leżąc na plaży albo patrząc w góry, leżąc na łące. W mojej głowie szare komórki ciągle pracują, ciągle szukają nowych rozwiązań, nowych inwestycji, nowych pomysłów na produkt, na poprawienie firmy. A gdy jestem w trakcie zawodów albo gdy jestem podczas treningu, moje myśli są kompletnie skupione na tym treningu, na cyfrach, które widzę na swoim komputerku takim przy rowerze, czy na tym celu, który chcę osiągnąć podczas tego treningu, czy na progresie. I to mi daje takie oczyszczenie, czyli taką odskocznię od tego, co jest w biznesie. To jest jedna rzecz, czyli pewnego rodzaju równowagę ten sport daje. A druga sprawa jest, tu też przed chwilą rozmawialiśmy o tym, poza anteną, że jestem osobą dość mocno rywalizującą, czyli lubiącą rywalizację. Zarówno w biznesie jest to w jakiegoś rodzaju motor napędowy. Ja lubię rywalizować z tymi największymi korporacjami w Polsce i ścigać ich, mimo tego, że mają 100-150 lat przewagi nad nami. I podobnie w sporcie. Ja lubię rywalizację. Dla mnie sam sport w sobie jest okej, jako takie wyciszenie, jako coś fajnego po pracy.
1: No i coś zdrowego.
2: Tak, ale wie pan co, to już w moim przypadku też jest tak, że na granicy zdrowego. Bo jeżeli ja uczestniczyłem w zawodach ultra i biegowych, i rowerowych, to mówimy o dystansach przejechanych w przeciągu, na przykład takie zawody, które wygrałem w Polsce, to jest 1400 km wschód to się nazywało. i to było 80, nie chcę skłamać, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale 83 godziny. No to pierwsze dwie noce pan nie śpi. Więc to ma średnio coś wspólnego ze zdrowiem. Zdrowy jest styl życia, tak? No, żeby przygotować się do tego typu zawodów, no to jednak to życie musi być podporządkowane pod sport, pod treningi, pod dobre odżywianie, ograniczoną ilość alkoholu i to powoduje, żeby to się znowuż bilansuje. To niezdrowe, same zawody, które są, zawody ultra są niezdrowe. Z tym takim życiem codziennym jednak wybieram to rozwiązanie. I też były zawody jeszcze biegowe, więc tych ultra było dużo.
1: A skąd pomysł właśnie na takie skrajne dyscypliny sportu?
2: To wynika z tej mojej chęci może i napędu związanego z rywalizacją. To nie było tak, że obudziłem się dzisiaj i stwierdziłem, dobra, jutro pojadę zawody ultra. Tak, moja przygoda ze sportem to jest kilkanaście lat.
1: Ale przecież równie dobrze mógłby pan realizować swoje te potrzeby walki, rywalizacji, grając w szachy. Też wyzwanie.
2: Ale myślę, że tak dobry nie byłbym w szachy. Więc też kiedyś nad tym się zastanawiałem. Jeżeli pan rywalizuje i pan przegrywa, to nie ma tej motywacji do dalszych treningów, do bycia lepszym. Ciężko się zmotywować. Ale jeśli zaczyna pan coś robić i zaczyna panu to wychodzić i pan widzi, że to daje efekty w postaci... No ja zaczynałem od tego, że chciałem ukończyć. Tak? Czyli to pierwsze to było... Ja zaczynałem od biegania, przebiegłem 2 kilometry. Taki pierwsze 2 kilometry... To już był dla mnie sukces. Przy tamtej wadze wtedy trochę się roztyłem, ale już uznałem, że dobra, to więcej. Tak? Na początku motywacja w wydłużaniu tych dystansów. Później motywacją była, a to przebiegnij półmaraton, przebiegnij maraton. A to jak już przebiegłeś maraton, to przebiegnij maraton górski. A jak przebiegłeś maraton górski, to przebiegnij ultra górskie. To jest taki wtedy święty graal mój, który chciałem osiągnąć, to był bieg dookoła Mont Blanc. To naprawdę nieliczni mają okazję tam wystartować w tych zawodach. To się nazywa UTMB. Ultra Trial du Mont Blanc. I żeby tam wystartować, to trzeba mieć odpowiednio zebrane punkty. Te punkty dają inne zawody ultra. Więc żeby móc tam wystartować, ja sobie gdzieś tam w głowie wymyśliłem w pewnym etapie, że ja chcę tu UTMB zrobić, zobaczyłem na YouTube jakiś filmik, wie pan, i koniec, zaklikło, ja te zawody chcę wystartować. I wielokrotnie zapisywałem się, niestety mnie nie wybrali, ale ostatecznie w 2019 roku po wielu ultrach innych takich, które dają punkty, udało mi się te zawody wystartować, udało mi się je skończyć i w tym momencie ja poczułem się jakby spełniony biegowo. Ale w międzyczasie już był triatlon, już były zawody rowerowe i zawody rowerowe później przekształciły się też zawody ultra rowerowe. No to tutaj z tymi zawodami też mnóstwo takich ciekawych historii do opowiedzenia. Wydaje mi się, że brakłoby nam tutaj tej audycji, bo każde zawody to jest odrębna historia, 1000 kilometrów, 1400 kilometrów, 1800 kilometrów przez jakiś kraj i jakieś tam przygody, które podczas tego się wydarzyły.
1: Do końca tej audycji mamy jeszcze prawie pół godziny, więc mam propozycję, żeby pan opowiedział te przeżycia, które panu towarzyszyły, te emocje, które powstawały wraz z pokonywaniem każdego kilometra, bo przypomniałem sobie opowiadanie mojego znajomego, który mówił, że właśnie uczestnicząc w biegu wokół Mont Blanc, miał taki kryzys, że musiał się na chwilę położyć. Jako miejsce schronienia znalazł zadaszony śmietnik. To było bardzo ważne, bo padał deszcz ze śniegiem.
2: No tak, tak, potwierdzam. To jest rzeczywiście, tak to wygląda na ultra. To podczas każdych zawodów ultra, takich powyżej 100 kilometrów, u takiego sportowca amatora, nie mówimy o zawodowców, takie 2, 3, 4 kryzysy, które trzeba pokonać, to jest taki standard. I są one związane z różnymi sytuacjami, czasami termicznymi, czyli że mamy bardzo niską temperaturę, czy czasami deszcz popada i nas zmoczy i od razu temperatura nam spada i musimy się gdzieś schować, czasami żywieniowymi czy energetycznymi. To jest bardzo nieprzewidywalne, tego nie da się generalnie wytrenować. I jeżeli ja wspominam o swoje UTMB dookoła Mont Blanca, to na szczęście nie miałem takiego miejsca, że spałem, że mogłem się położyć spać, bo w zasadzie mój czas w UTMB nie pozwalał mi na to. W sensie tam jest tak, że na każdym punkcie tego wyścigu dookoła Mont Blanc mam jakiś czas, w którym musimy się zameldować. Jeżeli go przekroczymy, to niestety odpadamy. Dlatego jeżeli chodzi o UTMB, to z tego co pamiętam, to około 45% tylko ludzi ukończy ten wyścig, jest w stanie ukończyć. Czyli mimo tego, że startują tam ludzie, którzy zebrali te punkty, które kwalifikują ich na te zawody, czyli to nie są ludzie, którzy są z przypadku, to są ludzie, którzy już ukończyli kilka zawodów ultra, to mimo to tylko 45% do 50% kończy te zawody. I no i to są właśnie te czasy odcinają, więc ja nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby się położyć w śmietniku przykładowo czy gdziekolwiek, no bo niestety nie dobiegłbym do tego kolejnego punktu. Widocznie ten pana znajomy był po prostu szybszy.
1: Miał jeszcze pewien limit do wykorzystania, no i ten śmietnik był taki zbawienny.
2: Tak, no zdecydowanie. Tutaj moją motywacją, żeby nie położyć się w tym śmietniku, było to, żeby ten limit mnie nie dogonił. Ja UTMB chyba skończyłem, nie pamiętam, 43 bądź 44 godziny ciągłego marszobiegu, tak, biegu, bo to nie jest tak, że cały czas tam się biegnie. To jest, powiedzmy, marszobieg, na początku dużo więcej biegu, dużo podejść, dużo przewyższeń, to jest cały czas coś się dzieje. No ale jeżeli to chodzi o te przygody związane z ultra, to ich było, dla mnie było znacznie więcej, bo jakby bieganie trochę otworzyło te moje przygody, dużo więcej przygód związanych

mamy 1400 kilometrów. Wszystko po górach. Więc tutaj mamy de facto jakieś 140 godzin jazdy na rowerze, więc muszą te noclegi się pojawić. Więc w Maroko popełniłem dużo błędów takich, nie przemyślałem do końca tego, co tam chcę i jak to chcę zrobić. Mimo tego, że dużo trenowałem, to tam miałem 2 czy 3 noclegi takie po prostu na ziemi. W takim zwykłym worku, powiedzmy foliowym i w śpiworze. Wtedy nie miałem świadomości, że w Maroko występują skorpiony, tak więc ja się kładłem na ziemi, dopiero ostatniej nocy przed metą te skorpiony tam w cieplejszym klimacie, dopiero jak wypychałem rower z latarką, to zobaczyłem, że one są tam na ziemi. Pewnie jakbym zobaczył pierwszego dnia, to bym się tak ochoczo nie kładł na tą ziemię, bo pierwszą noc zazwyczaj jak się ściga na ultra, to ci, co tam chcą jakiś wynik zrobić, to raczej się po prostu nie śpi co do zasady. Czyli jedziemy, pierwszą noc co do zasady jedziemy, nie śpimy. Druga noc już jest taką bardzo trudną dla organizmu i to jest walka. Mi się raz w życiu udało, że tę drugą noc jeszcze przejechałem bez spania, to na tych zawodach w Polsce, i trzecia noc wymaga spania, więc to jakby mózg wyłącza się i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Wchodzi zmęczenie, więc raczej nawet by te skorpiony tutaj nie pomogły. No w Maroko była taka ciekawa historia, była burza. Tej pierwszej albo drugiej nocy mieliśmy burzę na zawodach, więc to ta burza nas mocno zlała i tam kto, powiedzmy, mniej miał ambicji, to został gdzieś na nocleg, żeby wyschnąć, a kto bardziej, tak jak ja, ambitny, żeby tam walczyć o te miejsca, no to jechał w tej burzy. No i ja byłem oczywiście z tych, którzy pojechali dalej i miałem okazję przeżyć błyskawiczną powódź, tak to się nazywa. No to nie takiej skali, jak teraz mieliśmy, niestety tragicznej skali w Nepalu, ale te wody, które zbierają się z różnych małych takich cieków wodnych, zbierają się w jednym głównym. I trasa nasza była poprowadzona dołem takiej suchej doliny, w której zazwyczaj nie ma wody. I my jako Europejczycy, w sensie ja sobie nie zdawałem z tego, że po tej burzy tam może być woda. Sytuacja była taka, że jechałem tą suchą rzeką i normalnie naprzeciwko w nocy, bo to była noc, widziałem taką falę metrową, która w moją stronę sunie. Więc ja oczywiście z tego wąwozu udało mi się wyjść na rowerze, ta woda przepłynęła, no tej wody powiedzmy było po pas, ale Czech, który w międzyczasie też się ze mną ścigał gdzieś na tych zawodach, tam leżał w tej, od razu powiem, nie skończy się tragicznie ta historia, tak? Ale generalnie leżał w śpiworze i ta woda go tam zmyła, czyli zabrała mu rower, zabrała mu ten śpiwór, on został bez niczego na tych zawodach i oczywiście ja jak zobaczyłem, co się dzieje, to dałem informację do organizatora, tam część ludzi została odcięta na tych zawodach, nie mogła przez tą rzekę przejść, ta woda przepłynęła dosłownie po godzinie, półtorej godzinie już tej wody nie było, czyli znowu mieliśmy suchą i tego, pamiętam, Czecha odprowadzałem do jakiegoś takiego punktu, żeby ktoś go tam odebrał z organizatoru, więc ja mu świeciłem, jechałem na rowerze, świeciłem mu latarką, a on przede mną już biegł bez roweru, bez niczego. No dla niego tyle jakby smutne, bo to jest wyjątkowe wydarzenie. Ludzie się szykują bardzo długo do takich zawodów i niestety skończył. Następnego dnia widziałem na Instagramie, że organizator wrzucał, że ten rower jego znaleźli gdzieś, bo każdy zawodnik ma GPS-a, taki lokalizator i mamy taki specjalny przycisk, jakby się coś działo, to możemy zasygnalizować, że żeby jakaś sytuacja, powiedzmy, niebezpieczna jest, bądź taka sytuacja niebezpieczna, powiedzmy, od strony, że ktoś nas zaatakował, albo niebezpieczna medycznie, czyli że wtedy przylatuje helikopter, jest odpowiednie ubezpieczenie i tak dalej. No i oni go, ten rower tam znaleźli, więc to jest taka część tej historii z Maroko, tej pierwszej, drugiej nocy, tak, a potem każdego dnia gdzieś szukanie noclegu, czy znalezienie miejsca, gdzie można wodę uzupełnić. Tutaj też w tym Maroku była ta historia taka, że za mało wody nabrałem i wjechałem w góry i potem cały dzień praktycznie o jednym czy dwóch bidonach starałem się dojechać do kolejnego punktu. Ukończyłem te zawody, tak? To jest istotne. Całkiem dobrą pozycją, mimo tego, że planowałem wstępnie te zawody bez spania jechać. Czyli jakby czułem się tak mocny, bo to było akurat w tym Maroko, było świeżo po tym, jak wygrałem zawody w Polsce. Stwierdziłem, że jestem taki mocny, że ja tam chcę być w pierwszej dziesiątce. No okazało się to w ogóle abstrakcyjne, tak? Bo tam przyjeżdża cały świat i tam pierwsza dwudziestka to byłoby bardzo coś dobrego. No i nastawiłem się na bardzo lekki zestaw, bo elementem zawodów tych ultra to jest pakowanie się, czyli że musimy być bardzo lekko spakowani, jak najmniej sprzętu i ograniczamy ten sprzęt, czyli ciuchów jak najmniej, tego sprzętu do biwakowania jak najmniej i tak dalej. Więc ja tam ograniczyłem praktycznie do minimum, włącznie z tym, że nie wziąłem namiotu i maty do spania. Tak, czyli miałem tylko worek taki foliowy, do którego wchodziłem z tym śpiworem i w tym worku foliowym z tym śpiworem tam spałem 2 czy 3 noce, po 2-3 godziny w tych różnych dziwnych miejscach, gdzieś tam na skałach, na ścieżce de facto, tak, bo to jedzie pan i nagle... Dobra, to tu. Kładę się, bo muszę się położyć, bo już dalej nie jestem w stanie jechać. I to był taki, uważam, błąd taktyczny, bo uważam, że jeżeli bym tam lepiej rozpanował, albo wziąłbym namiot i spał lepiej, to potem podczas dnia mógłbym być szybszy, albo gdzieś tam te noclegi po drodze

0: organizował. Już na Silk Roadzie w Kirgistanie tego błędu nie popełniłem i też trochę bardziej zdroworozsądkowo podszedłem. Już jako bardziej dojrzały zawodnik mniej też chciałem się ścigać, bo już miałem świadomość, gdzie jest moje miejsce w peletonie. I po Kirgistanie 2 lata miałem takiej przerwy od treningów i ścigania się. Zrobiłem jakieś krótkie zawody w Polsce, krótkie w sensie 400 kilometrów, nie? Więc z mojego punktu widzenia krótkie. Przecierpiałem bardzo mocno ze względu na to, że nie byłem dobrze przygotowany. W sumie mało jeździłem, mało, stosunkowo mało jak na tego typu zawody, więc trochę przecierpiałem te zawody, mocno mnie zmęczyły. No ale odstawienie trochę treningów spowodowało większe skupienie się na biznesie, na tym, co się działo w firmie, na rozwoju firmy, na tej rywalizacji biznesowej z konkurencją czy z tymi korporacjami dużymi, z którymi konkurujemy. Ale cały czas we mnie ten duch sportowca jest. Ja cały czas chcę wrócić do tego sportu, gdzieś tam ten treningi znawiam. Ciężko jest znaleźć, wie pan, w tej chwili, jak się odhaczyło ten święty graal, powiedzmy, ultra biegowy UTMB. Nie ma nic więcej niż UTMB. Można po prostu tylko dłużej, bardziej jakoś hardkorowo robić, ale jako takie prestiżowe zawody nie ma. Jeżeli chodzi o gravelowe, też już w zasadzie dużo osiągnąłem z tych takich topowych zawodów. No mi się marzy wrócenie do ultra i zrobienie Great Divide. To jest najdłuższy szlak gravelowo, powiedzmy nieutwardzona droga, to jest z Kanady do Meksyku. To są takie zawody, które jeszcze są gdzieś tam na mojej liście, do których może chciałbym kiedyś się przygotować i ukończyć. To są rowerowe i być może chciałbym wrócić kiedyś do zawodów triatlonowych, bo też mam tam swoje jakieś doświadczenia triatlonowe. Jest coś takiego jak Norseman, to się nazywa, i to są takie ekstremalne zawody triatlonowe na dystansie Ironmana i one są w Norwegii i tam też bardzo ciężko się dostać. Tutaj wydaje mi się, że to już będzie bardzo ciężko, dlatego że mam problem z barkiem, w sensie pływania. I tutaj musiałbym wrócić mocno do pływania, a pływanie to była moja słaba dyscyplina. W triatlonie jest tak, że zawsze jest jakaś słaba dyscyplina, a pływanie było moją słabą dyscypliną, więc 2 lata temu ten Kirgistan był i od tamtej pory jakieś te krótkie, w cudzysłowie, zawody, trochę treningów takiego jeżdżenia dla przyjemności, ale nie było mocnych treningów, bardziej skupienie się na biznesie.
1: Gdy pan mówił o tych trudnych chwilach pana kolegi z Czech, to sobie pomyślałem, że w innych dyscyplinach sportu od razu by się pojawiło takie pojęcie jak gra fair play. Czy istnieje coś takiego właśnie jak solidarność ludzi, którzy sami z własnej woli stawiają sobie maksymalne wyzwania, które nieraz ocierają się o zagrożenie życia. I wtedy właśnie pojawia się taka ludzka, sportowa, prawdziwa solidarność.
0: W środowisku gravelowym ultra zdecydowanie tak. Zresztą regulamin tych zawodów jest dość specyficzny. Co do zasady nie możemy sobie pomagać. Czyli jeżeli ja bym wziął podczas takiego dnia, gdzie źle zaplanowałem sobie wodę, źle zaplanowałem pobranie tej wody, miejsce i wylądowałem w górach w środku dnia w upale bez tej wody i mijali mnie inni zawodnicy, to jakbym wziął tą wodę, to co do zasady powinien zrezygnować z dalszego uczestnictwa w rywalizacji. Ja mogę te zawody ukończyć. Czyli to jest tak zwany self-support. I tutaj nie możemy. Ale jeżeli jest ktoś w zagrożeniu życia, jakby tu nie ma dyskusji, to jest tak naturalne, że jakby ciężko w ogóle o tym rozmawiać, że jeżeli komuś coś się dzieje, że nawet nie wiem, czy to jest zapisane w regulaminie, ale chyba nawet jest zapisane w regulaminie, że powinniśmy pomóc, ale tego nam nie trzeba pisać w regulaminie. To każdy wie, że jest to naturalne. Była noc, była burza, był deszcz, wszyscy byli zestresowani i widzi pan jakieś światełko, gdzieś tam ktoś wyszedł powiedzmy z tego wąwozu, gdzie ta woda płynęła, to w sposób naturalny uruchamiają się jakieś tam mechanizmy, które chcą temu drugiemu zawodnikowi pomóc, a nie jechać za wszelką cenę, żeby ten czas zyskać. Zresztą podczas zawodów ultra ważne są te minuty, powiedzmy, często i to się tak wydaje, że zawody mają 80, 100 czy 120 godzin, że tam jest czas na wszystko, to tak nie jest, ale z drugiej strony nie to decyduje, że my poświęcimy pół godziny czy godzinę, żeby komuś pomóc o zwycięstwie. Zwyciężają po prostu najmocniejsi, ci, co są najlepiej przygotowani. Przykład teraz na Silk Roadzie. Sofian Shelley to jest taki ultras światowej renomy, już klasy i on bardzo dużo zawodów wygrywa i może w 20-30 kilometrze on jechał na dosłownie obok mnie, wpadł w dziurę w asfalcie, wywrócił się, cały się obtargał. Wie pan, tak, takie obtarcia kolarskie. Cały peleton pojechał dalej. On stracił wtedy może z 1,5–2 godziny. Na pierwszej górze, pierwszej nocy już nas dogonił. Na drugiej już był na czele, a później wygrał te zawody. Więc jeżeli ktoś jest mocny, to on może i pomóc, i może mieć problemy i tak wygra te zawody. Więc tutaj to bycie fair play nie przeszkadza temu, żeby jeszcze później wygrywać zawody.
1: Podobno dobrym sprzyjają gwiazdy, dlatego są dobrze.
0: Ja to bardziej bym uznał jako karmę. Uważam, że ta karma w jakiś sposób funkcjonuje i w biznesie, i w sporcie, i w ogóle w życiu. I czasami nie trzeba oddać, czasami ten wszechświat w jakiś sposób odda, tak dookoła kuli ziemskiej przeleci ta energia i tam w odwrotny sposób tą osobę w jakiś sposób dotknie. Wydaje mi się, że w biznesie ta kultura biznesu jest istotna. Tutaj też rozmawialiśmy o tym, na przykład kontraktowaniu zielonego ziarna, o samym kupowaniu, tak, że dużo jest na zaufaniu, że pewne decyzje podejmujemy w sposób taki, że ufamy, że ktoś dotrzyma pewnej jakiejś umowy i ciężko jest w ogóle funkcjonować. Myślę, że każdy chciałby tak. No, rywalizacja jest oczywiście zawsze. Tutaj biznesowa część jest zupełnie inna niż sport. Tu mi ciężko w ogóle porównywać tą sportową rywalizację do tej rywalizacji biznesowej.
1: Determinacja potrzebna i tu, i tu.
0: Tak, znaczy jeżeli mówimy o wewnętrznym takim podejściu, skupieniu się na sobie, żeby robić, przejść do przodu firmę, no to to jest jakiś tam konstrukt, powiedzmy, ludzki. Ja to widzę tak, że wchodzimy na jeden szczyt, jesteśmy na szczycie, czy sportowo, czy biznesowo, no już widzimy tam w oddali jakiś kolejny, czyli teraz idziemy w dół albo po płaskim i znowu musimy iść do góry. Wchodzimy na kolejny i tam jest kolejny. W życiu prawdziwym jest gdzieś koniec, tak? Everest jest najwyżej, jest koniec, już wyżej się nie da wejść. Można szybciej może albo coś tam jakoś inaczej, nie wiem, bez tlenu, z tlenem, ale w biznesie wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak koniec, że już sukces. Nie ma takiego miejsca, w którym możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Ja nie uważam, że na jakimkolwiek poziomie ja czy firma Café del Monde osiągnęła sukces. Że to jest jakiś etap i tych etapów jest mnóstwo przed nami, tylko my jakby w odniesieniu do swoich ambicji, tego gdzie jesteśmy, określamy na jakim etapie jesteśmy.
1: Niepostrzeżenie, na deser zostawiliśmy sobie sferę biznesową. Założył pan w Nysie firmę, jeździł pan po świecie. Zajmuje się pan produkcją kawy, wypalaniem, sprowadzaniem. No i teraz pytanie, jak pan wpadł na ten pomysł?
0: Jak to bardzo często bywa, jest to dużo przypadku, trochę szczęścia i bardzo dużo takiej żmudnej, wieloletniej pracy, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym jestem. A jeżeli chodzi o biznes, no to ja generalnie bardzo długo już prowadzę biznes i to, co na początku audycji powiedziałem, wszystkim, co oznacza biznes i z wszystkimi błędami, które można było i menedżerskimi, i zarządzania i tak dalej popełnić, to je popełniłem w swoim życiu biznesowo. To były wzloty i upadki i też gdzieś tam po drodze mam biznesowe upadki. Po pewnym etapie biznesowym szukałem jakiegoś nowego pomysłu i to był kompletny przypadek. To w ogóle nie było tak, że ja założyłem firmę w Nysie, bo ja założyłem firmę we Wrocławiu. Po studiach zostałem we Wrocławiu i tam prowadziłem biznes i zajmowałem się wcześniej jakby ogólnie mówiąc branżą biurową, segmentem biurowym, ale to nie była to kawa. I w pewnym momencie gdzieś jakoś przypadkiem znajomy mnie poprosił o to, że on potrzebuje ekspres, taki ekspres, który ja miałem gdzieś na stanie, taki wie pan, nieużywany, a on stwierdził, że ja go mam, to czy bym go jakoś nie mu wypożyczył, bo on pracował w firmie, gdzie tej kawy nie miał, a ja mówię, no to w sumie mogę i wtedy dostrzegłem taką szansę, że skoro ktoś nie ma kawy, ktoś nie ma ekspresu, jest gotów wydzierżawić ten ekspres od nas, czy kupić, czy kupować kawę, to jest to jakaś przestrzeń biznesowa. Ja zacząłem tę przestrzeń biznesową testować. Ale sposób taki, że skupiłem się nie na tym, co już było, czyli nie na sklepach internetowych, nie na sprzedaży kawy. Wtedy jeszcze nie było tak bardzo popularne produkcja kawy, bo to było jakoś 2015-16 rok, jak ja to bardzo mocno zacząłem robić. To było tak, że więcej były marki te takie korporacyjne, duże, dostępne w biurach niż lokalne palarnie. Obecnie mamy 400 palarni w Polsce. No my jesteśmy jedną, powiedzmy, z tych większych polskich. Może nie największą, ale jakby jedną z większych, mnóstwo takich mniejszych, a wtedy to była garstka. To była naprawdę garstka firm, chciała wypalać, czy mogła wypalać. No i zaczynając od tego jednego ekspresu do kawy, który był wydzierżawiony, zacząłem ściągać ekspresy, remontować, wszystkiego musiałem się nauczyć na YouTubie, tak? Bo ja nie miałem doświadczenia takiego, że pracowałem dla kogoś i ktoś mi pokazał, jak wyremontować ekspres. Więc ja siedziałem po nocach, rozbierałem w kuchni te ekspresy po to, żeby rano je zawieźć do klientów. To pamiętam jak dziś. I ten ekspres za ekspresem, coraz to kolejne modele, jakieś kolejne etapy w tego biznesu się pojawiały, kolejne wyzwania. No obecnie mamy około 1400-1500 ekspresów w obsłudze na terenie całej Polski. To jest 6000 akcji serwisowych, napraw, zdarzeń, czyszczeń rocznie. I od początku zawsze mówiłem, my jesteśmy małą firmą obsługującą wielkie korporacje i duże firmy. I tak byłem ustawiony jakby mentalnie i klient wymarzony to były te firmy korporacyjne. Dużo kawy się pije w tych firmach, ekspresy są potrzebne i przy codziennej pracy te decyzje zapadają przy kawie.
1: Kawa jednak rośnie w krajach dość odległych od Polski. Albo Ameryka Południowa, albo Azja. Czy był taki moment, w którym pan podjął decyzję, muszę tam na miejsce pojechać, zobaczyć jak wygląda plantacja, żeby po prostu znać się na tym?
0: Zdecydowanie tak, choć sama kawa, produkcja kawy nie była od samego początku obecna jako część biznesu. Czy marka Café del Mondo była od samego początku jako marka własna stworzona. My dużo zlecaliśmy na zewnątrz produkcji, więc ta część związana z produkcją, z zielonym ziarnem trochę mnie nie dotyczyła. Ja zawsze gdzieś z tyłu głowy od 2016-2017 roku miałem, że chciałbym tą produkcję prowadzić samodzielnie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do tego projektu, nazwijmy, bo to można nazwać dużym projektem, że będziemy mieli własną palarnię, to zacząłem od tego, że przeszedłem wiele kursów takich, to się nazywa SCA, czyli Specialty Coffee Association, i ten cykl tych certyfikacji, tych szkoleń jest wieloaspektowy, bo to jest i baristyka, i sensoryka, i związany z roastingiem, czyli z wypalaniem, i każdy z tych kursów czy szkoleń ma 3 etapy, więc to jest wielomiesięczne, jak nie lata, różnego rodzaju nauki. A na końcu, czy jak już to wszystko się dowiedziałem, jak już był projekt też związany z zakupem pieca i odpaleniem produkcji własnej, no to pojawiła się ta myśl, ale to wynikało całkowicie w sposób naturalny, taki jakby kolejny krok, że chcę zobaczyć, jak ten proces naturalny, czy łoszcz, czy fermentacji, który znam z książki, wygląda i pachnie, bo też pachnie inaczej na miejscu na tej plantacji. Jak ten rolnik tam z tym ziarnem się obchodzi, jak on żyje, jak to ziarno leży, czy jest przerzucane podczas suszenia. To jakby przyszło naturalnie i w ogóle to jest też ciekawe, bo pierwsza moja wizyta na plantacji łączy się też z moją wyprawą rowerową. I to nie była zawodowa wizyta, bo później to już były stricte zawodowe wizyty, takie biznesowe wyjazdy konkretnie do plantacji kawy, czy do producenta, na kontraktowanie. Ale pierwsza taka, gdzie ja widziałem ziarno kawy, takie rozdłubane z krzaka, to była podczas mojej wyprawy rowerowej do Wietnamu i poprzez Laos, i to był płaskowyż Bolaven chyba, tak o ile dobrze pamiętam. I tam z moim kolegą na rowerach byliśmy podczas takiej wyprawy backpackingowej i to ziarno tam zobaczyłem. Poczułem też zapach, to jest też ciekawe, jak pachnie kwitnąca kawa, bo miałem wtedy akurat kwitła też kawa, bo była niedojrzała na krzakach, ziarno rozgniecione, być może jakieś odmiany różne, oraz kwitła też w tym czasie ta kawa. I ten zapach piękny, bym porównał może do bzu trochę, tych kwitnących kwiatów też otwiera umysł, tak? Że jak dużo tej sensoryki w tej kawie jest, jak dużo tych związków lotnych ma wpływ później na smak naszej kawy w filiżance, czego sobie zazwyczaj nie zdajemy. Jak też ciężka praca jest tych rolników. Jest to bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o plantację kawy, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest uprawiana w sposób jeszcze niezmechanizowany, tak jak w Brazylii. Tak? W Brazylii mamy plantacje kawy, które mają po 150, 200, 300 hektarów, super zautomatyzowane w kształcie okręgu. Versus to mamy plantacje, które są rodzinnymi plantacjami, bardzo małymi, obrabianymi ręcznie, w których to plantacjach cały czas mamy coś do zrobienia. I mało tego, to jest w bardzo ciężkim terenie, w górzystym terenie. Zbiory to jest na końcu, oni kończą zbiory, które muszą wykonać w odpowiednim okienku czasowym, czyli nie za szybko, bo owoc jest jeszcze niedojrzały, nie jest czerwony, a później na przykład zaczyna nam się pogoda psuć i oni muszą to bardzo szybko zebrać. I muszą w bardzo małym okienku czasowym zebrać ziarno, skończą tylko ziarno, to potem muszą je suszyć. Wysuszą ziarno, przeprowadzą cały proces, to nagle muszą wrócić na pole i zadbać o zacienienie, czyli to zacienienie też zarasta, bo to jest obszar taki tej wegetacji roślinnej bardzo dynamiczny, więc oni muszą poprzycinać te wszystkie rośliny, żeby im te rośliny nie za bardzo nie przykryły kawy. Skończą z jednej strony plantacji, to wracają na drugą stronę plantacji, jeżeli mają tam powiedzmy kilka hektarów. Dodatkowo oprócz tego muszą jeszcze prowadzić odpowiednie usunięcie tych chwastów wszystkich, które rosną, więc to jest chyba z ich punktu widzenia ciągłe praca i bardzo ciężka praca. W Laosie widziałem bardzo dużo w różnym wieku ludzi, którzy pracują. Ten biznes kawowy jest bardzo szeroki. W zasadzie tam zaczynamy od plantacji. My widzimy filiżance kawę, a ta droga tego ziarna i tej ilości pracy jest bardzo długa. Plantacja to jest początek, po drodze jeszcze wiele rzeczy się dzieje. Mnie tak trochę irytuje czasami takie wypowiedzi na temat marży, na temat kawy, bo ktoś widzi jakąś cenę ziarna, zapominając jak dużo ludzi pracuje na tą filiżankę na końcu.
1: Panie Tomaszu, mam takie wrażenie, że mimo iż pan cały świat objechał i z pasji, i z powodów zawodowych, to jest pan bardzo, bardzo przywiązany do tego miejsca, z którego się wywodzi, do Nysy.
0: Zdecydowanie tak. Ja jestem patriotą lokalnym i to patriotą lokalnym i w sensie radości z tego, że jestem Polakiem i żyję w Polsce, i idąc głębiej tego, że jestem Nysaninem i wszelkie jakieś inicjatywy, które się pojawiają, staram się wspierać, na ile jesteśmy w stanie, czy barterowo, w jakikolwiek sposób tutaj to robię. A to dlatego, że czuję się właśnie Nysaninem i tak rzeczywiście jest. Ten powrót do Nysy też nie był przypadkowy. Ja się dobrze czuję w Nysie.
1: No i żeby nie było wątpliwości, jeden ze swoich produktów nazwał pan Nysa.
0: Tak, Nysa jest, mamy blend Nysa, który jest w bardzo doborowym towarzystwie, bo mamy Nysę jako nasz ten nyski blend, a oprócz tego mamy Rio, mamy Boston, Amsterdam, więc same takie miasta duże i Nysa. I być może w planach będą jeszcze jakieś inne miasta, ale Nysa z miast polskich była pierwszym miastem.
1: Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego, jak pan jeszcze będzie realizował swoje nowe pomysły, a może jeszcze pan gdzieś pojedzie po to, żeby przejechać albo przebiec jeszcze więcej.
0: No zdecydowanie, jeżeli pan będzie zainteresowany i będzie miał pan ochotę posłuchać o jakichś nowych projektach naszych bądź moich projektach sportowych, jeżeli zmusza się do ponownych treningów, to z przyjemnością.
1: A ma pan pomysł na kolejne wyczyny, te sportowe?
0: Tak, ja już wspomniałem. Na tą chwilę nie, dlatego że chcę po prostu wrócić do treningów i dopiero później, znając swój poziom, na daną chwilę mogę zapisywać się na kolejne zawody, ale te z tych takich marzeń sportowych to jest cały czas ten Great Divide, który może nie jakoś super, tak żeby się ścigać, ale żeby go ukończyć, bo to jest jednak najdłuższe zawody na świecie, 3600 kilometrów. Skoro już powiedziałem na antenie, no to już nie ma odwołania. Wie pan, tak mówią, że jak chce się coś zrobić i mieć motywację, to trzeba to oficjalnie powiedzieć, więc powiedziałem oficjalnie, więc teraz już nie ma odwrotu. Trzeba będzie zrobić Great Divide.
1: To wrócimy do tej rozmowy, jak już pan będzie u progu wyjazdu. Tomasz Sawka, patriota z Nysy, założyciel firmy Café del Mondo, był naszym gościem. Bardzo państwu dziękuję. A może ktoś z was zna takiego lokalnego przedsiębiorcę, który nie tylko zajmuje się biznesem, ale też ma niesamowitą pasję, to zapraszam i pozostawiam adres swojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Słuchają Państwo Polskiego Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 23. Czas na wiadomości wieczorne, zaczynamy. A w nich niższe ceny paliw w dwóch projektach ustaw przyjętym w Sejmie oraz przygotowanym przez prezydenta Nawrockiego. Przyłączenie do Polski do koalicji antybalistycznej zapowiedział w Kijowie szef polskiego rządu. W Opolu młodzi judocy na matach z tego areny zaprosimy na memoriał Edwarda Waciejewa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przyłączenie Polski do grupy państw budujących z Kijowem tak zwaną koalicję antybalistyczną zapowiedział na Ukrainie premier Tusk przy okazji organizowanego w obwodzie Iwano-Frankiwskim szczytu inicjatywy karpackiej. Na miejscu był Paweł Buszko.
2: Podczas dzisiejszego spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce, żeby w inicjatywie była Polska. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa wchodzi do projektu. Polska również jest częścią tej inicjatywy. Wiecie, jak ważne jest dla Ukrainy, Polski i Europy, aby mieć coraz bardziej skuteczny system obrony przeciwrakietowej. Ukraina ma obecnie także dość ograniczone możliwości obrony przed szybkimi rosyjskimi dronami odrzutowymi, czyli tymi bezzałogowcami, które uderzają w pobliżu polskiej granicy. Jednak wypracowuje nowe systemy przechwytujące. Podczas spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski przekazał, że obecnie trwają próby nowych rozwiązań na polu boju.
0: Ograniczenie marż firm paliwowych, tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku o sprzedaży detalicznej, to w skrócie przewiduje prezydencki projekt ustawy, której celem jest obniżenie cen paliw. Kilka godzin wcześniej Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, wersję 2.0. W pierwszym kształcie, przypomnijmy, została zawetowana przez prezydenta.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. W 2 lata w ciągu wojewódzkiej 454 powstanie 5-kilometrowe obejście miasta, co zdecydowanie odciąży ruch w centrum, zaznacza starosta Namysłowski Krzysztof Szyndlerewicz.
3: Czekamy jeszcze na obwodnicę drogi krajowej, ale jestem przekonany, że to jest kolejny etap. Na pewno się zrobi później. Ktoś, kto mieszka w Namysłowie, wie, że te problemy komunikacyjne w godzinach szczytu występują. Ta obwodnica pozwoli ten Namysłów ominąć i rozładuje ten ruch.
0: Budowa obejścia miasta za 103 miliony złotych ma 70% unijne dofinansowanie.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Mózg, siedziba szczęścia. Najnowsza książka Justyny Żejmo przyciągnęła do sali spotkań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu tłum czytelników.
4: Dla mnie było to ważne spotkanie, bo myślę, że ja potrzebuję teraz zbudować sobie takie poczucie szczęścia bardziej niż zwykle, więc dla mnie to było bardzo, bardzo inspirujące.
0: Mówiła pani Iza po odebraniu autografu. Sama autorka zadowolona z frekwencji poruszanych przez czytelników aspektów.
5: Było mnóstwo pytań, bardzo ciekawych. Te pytania są często bardzo osobiste, dotyczą różnych historii, więc praktycznie każde pytanie mnie zaskakuje. Książka kolejna będzie, bo trochę materiałów zbieram. Dzisiaj mi przyszedł nawet pomysł na kolejną.
0: A z uczestnikami spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu rozmawiał Witold Sułek. 10. Memoriał Edwarda Faciejewa w sobotę i niedzielę w Stegu Arenie w Opolu. Wydarzenie zgromadzi młodych judoków z wielu klubów, którzy będą rywalizować w różnych kategoriach wiekowych do 9, 11, 13, 15 i 18 lat. Warto przyjść pokibicować, zachęcała na naszej antenie znakomita judoczka, prezeska klubu judo AZS-u w Opolu, Anna Chodakowska.
6: Jest to memoriał Edwarda Faciejewa, 10. tradycyjnie w opolskiej Stegu Arenie, a nazwa ta ma na celu upamiętnić osobę założyciela klubu judo AZS Opole, wieloletniego szkoleniowca, wychowawcę dzieci i młodzieży, pana Edwarda Faciejewa. Nasz klub w październiku w tym roku ma jubileusz 50-lecia swojej działalności.
0: A pierwsze walki w Stegu Arenie, sobota, godzina 10.
1: Światowe agencje informują.
0: Trwają 3-dniowe wybory do Rosyjskiej Dumy Państwowej. Według rzecznika prasowego Komisji Europejskiej ich przebieg to dowód na, tu cytat, erozję demokracji w Rosji. Kreml mówi, pozbawił wyborców możliwości prawdziwego wyboru. Sami Rosjanie jednak bardziej niż głosowaniem niepokoją się tym, co nadejdzie po nim, donoszą międzynarodowe media. W Tbilisi zaprezentowano projekt Trump Tower, pierwszego wieżowca marki Trump na Kaukazie. Inwestycja jest częścią kompleksu o wartości około 2 miliardów dolarów, który ma zmienić panoramę gruzińskiej stolicy. Wieża ma mieć 280 metrów wysokości i 65 pięter.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami silne mgły i zamglenia, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Tak będzie wyglądać pogoda na Śląsku Opolskim najbliższej nocy. Temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Jutro bez opadów. Temperatury całkiem przyjemne. Do 21, nawet 22 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z południowego zachodu. W Opolu mamy w tej chwili 15 stopni Celsjusza. Dziękuję, spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś, drodzy Państwo, przyjrzymy się artystycznemu projektowi Anny Dobrzyckiej, który jest osadzony w bardzo miękkich brzmieniach popowego R&B. Ponadto sprawdzimy zapowiedź intrygującego albumu Muse Johna Legenda. Szczegóły już za moment, koniecznie zostańcie Państwo z Radiem Opole.

włosko-norweska piosenkarka Alessandra Melle znana jest z reprezentowania Norwegii w Eurowizji w roku 2023, a teraz wraca do nas z nowym singlem Head Over Water. To jest bardzo optymistyczny, popowy utwór z głębszym, osobistym przesłaniem, który opowiada przede wszystkim o walce o pozytywne nastawienie w zderzeniu z garniturami czy krawatami u władzy. Ta piosenka powstała jako niezależna produkcja, Alessandra napisała ją samodzielnie, a w pracach nad tym utworem wsparli ją zawodowi muzycy. Określa ona ten utwór jako pieśń o wolności, o samoakceptacji, odwadze bycia sobą, ale też uwolnieniu się od oczekiwań. I wierzę, że miłość, jedność, nadzieja są silniejsze niż strach czy podziały. Niewątpliwie Head Over Water otwiera nowy etap kariery tej artystki, która zaczyna działać jako w pełni niezależna producentka.

Mania to artystyczny projekt Anny Dobrzyckiej, która wraca z singlem Kawałek. To jest utwór, który zapowiada jej debiutancki album zatytułowany Miłość w czasach dobrobytu, którego premiera odbędzie się wiosną przyszłego roku. Wspomniany Kawałek to jest, drodzy Państwo, piąty singiel z płyty, stworzony we współpracy z producentem Amkiem Krebsem, a brzmi jak nostalgiczne nawiązanie do popowego R&B z lat 90. i wczesnych 2000. Piosenka opowiada przede wszystkim o relacjach po przejściach i wpisuje się w konceptualną opowieść o trudnych związkach, o powtarzających się schematach i relacji z samym sobą, widzianej przez pryzmat wewnętrznego dziecka. Anna Dobrzycka, która jest kompozytorką i autorką tekstów, buduje tutaj muzykę na styku emocjonalnego alt-popu i elektronicznej produkcji o takim narracyjnym charakterze. Warto też zwrócić uwagę na teledyski z tej płyty, bo są one kolejnymi odcinkami tej samej historii, a piosenka Kawałek kontynuuje właśnie wątki obecne już we wcześniejszych singlach.

Indie popowy zespół Almost Monday opublikował właśnie swój drugi album Thank God It's Almost Monday. Ten materiał muzycy promują singlem French Kids w wersji live. A nowa płyta pokazuje wyraźny rozwój względem debiutu, czyli płyty Dive z roku 2024, bo tutaj zamiast beztroskiego ducha młodości dominują raczej refleksja, dystans i tematy dorastania. Muzycznie Almost Monday rozwija swoje połączenia alternatywnego popu, indie rocka, łącząc jasne, rytmiczne melodie z bardziej osobistymi tekstami inspirowanymi życiem w trasie, a także prywatnymi wyzwaniami. Album tak naprawdę wywołał zainteresowanie na długo przed premierą. Wszystko dzięki singlowi No More Regrets, który jak dotąd jest najszybciej zdobywającym popularność utworem tego zespołu. Publikując French Kids w wersji live, ta grupa odwdzięczyła się przede wszystkim publiczności, która towarzyszyła jej podczas europejskiej części światowej trasy. Zresztą Almost Monday słynie z pełnych energii i bardzo słonecznej atmosfery koncertów. Pojawili się m.in. na takich festiwalach jak Lollapalooza, Battle Rock, Life is Beautiful czy iHeartRadio Alter Ego. Wyprzedali również własne trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie, a w tym roku otrzymali nominację do nagrody iHeart Music Awards w kategorii Best New Alternative Artist. Posłuchajmy singla French Kids promującego wspomniany album.

John Legend zapowiedział właśnie swój nowy album pod tytułem Muse, który ma się ukazać pod koniec października. Za całą produkcję odpowiada Pharrell Williams i to jest pierwsza tak duża współpraca obu panów, mimo że znają się i przyjaźnią od ponad 20 lat. Według zapowiedzi Muse ma być dla Legenda wyjściem poza schemat fortepianowych ballad, z którymi jest chyba najbardziej kojarzony. Album ma połączyć różne elementy czarnej muzyki, od gospelu, od klasycznego soulu, po afrobeat i hip-hop z inspiracjami od Nina Simone czy Marvina Gaye'a. Pharrell określił ten kierunek jako coś w stylu czarnego Jamesa Bonda, bo ta muzyka ma być kinowa, elegancka i bogata aranżacyjnie, z rozbudowanymi partiami instrumentów dętych i smyczków, ale osadzona w nowoczesnym rytmie. Zapowiedzią płyty jest single Daylight. To jest pierwszy oficjalny zwiastun kierunku, w którym poszli Legend i Pharrell, choć w

Nie mogli wcześniej usłyszeć utwór Pray for Ya, czyli kawałek wykorzystany podczas pokazu męskiej kolekcji Louis Vuitton na sezon jesień-zima. Daylight już teraz na naszej antenie.

Niezwykle wyrazistą postacią na soulowej scenie jest Danielle Ponder, czyli amerykańska wokalistka, autorka tekstów, która zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki wyjątkowemu połączeniu soulu, R&B, muzyki gospel, a także współczesnego popu. Jej twórczość wyróżnia się nie tylko imponującym wokalem, ale też autentycznym przekazem czerpiącym z osobistych doświadczeń i wieloletniego zaangażowania społecznego, bowiem przed rozpoczęciem swojej kariery muzycznej ta artystka przez lata pracowała jako obrończyni publiczna, reprezentując osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dziś Ponder wraca z singlem God of You, który zapowiada jej drugi album Everything Has Changed. Premiera tej płyty odbędzie się 9 października, a nowy utwór łączy przede wszystkim bluesowe korzenie z nowoczesną, intensywną formą, a opowiada o tym, jak słowa i oceny innych potrafią na długo kształtować nasze postrzeganie siebie. Jej nowy album ma być przede wszystkim o przemianie, o przewartościowaniu doświadczeń i wychodzeniu poza narracje, które wcześniej definiowały życie. Na płycie znajdzie się w sumie 19 utworów, w tym wcześniej wydane Power i Sun and Moon, co otwiera kolejny etap jej kariery po debiucie singla Some of Us Are Brave z roku 2022. Przed nami jej najnowszy utwór God of You.

na koniec naszego spotkania mam dla Państwa prawdziwy letniaczek z nurtu latino, czyli utwór od Jana Marczewskiego, który opublikował właśnie nowy singiel Besos. Besos, czyli po polsku buziaki. To jest utwór, który mówi o magii pierwszego zauroczenia podczas wakacyjnej, plenerowej imprezy. W kompozycji gościnnie pojawia się także Hugo Tarez, który po raz pierwszy prezentuje się w hiszpańskojęzycznej zwrotce, a dodam, że to jest polski aktor filmowy i teatralny, a także piosenkarz właśnie pochodzenia hiszpańskiego. Jego udział nadaje tej piosence południowego temperamentu i na pewno podkreśla wakacyjny charakter tego nagrania. Twórcy podkreślają, że Besos ma działać jako właśnie taki zastrzyk letniej energii, by przedłużyć ten wakacyjny nastrój, niezależnie od pogody, jaką mamy za oknem. No to pobujajmy się w tym rytmie reggaetonu z romantyczną, lekką atmosferą.

pozostawiam Państwa w tym letnim, tanecznym klimacie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Marcel Cułek. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję poświęconą postawom prozdrowotnym i dziś będzie coś, co na pewno będzie oczywiście prozdrowotne, ale nie będzie to wizyta typowo lekarska, czyli dziś moim gościem nie będzie żaden lekarz, ale bardzo często, jeżeli chodzicie do lekarza, myślę, że każdy wcześniej czy później przynajmniej raz w życiu był, jeżeli troszczycie się o własne zdrowie i nawet jeżeli ono wam jakoś szczególnie nie dolega, nic was dużo, bardzo mocnego nie trapi, to i tak najczęściej słyszycie o tym, żeby dobrze się odżywiać i zaznawać ruchu. No i oczywiście, jak to może, a wiemy, że jesteśmy coraz bardziej społeczeństwem, które siedzi głównie przy komputerze, a nawet jak nie siedzi przy komputerze, to pochyla się i niszczy sobie kręgosłup, pochylając się nad dowolnym urządzeniem elektronicznym, najczęściej są to telefony rozbudowane i rzeczywiście trudno tu mówić o ruchu, chociaż są tacy, którzy potrafią chodzić i dłubać w telefonie. Przyznaję, że to jest bardzo ryzykowne, bo wtedy można spowodować wypadek i zrobić sobie krzywdę i innym krzywdę, ale też czasami, kiedy myślimy o tym ruchu, to myślimy, no to co? No to spacer. Spacer jest oczywiście najpewniej tą taką najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, bo możemy zrezygnować z samochodu i jeżeli mamy do pracy, jest w miarę ładna pogoda, powiedzmy pół godziny spacerem, to możemy sobie wyjść odpowiednio wcześniej i chodzić pieszo. Ja akurat chodzę pieszo i to bardzo dużo. I to na pewno sprawia, że kondycja jest całkiem niezła. Ale na pewno nie rozgrzewamy wszystkich mięśni. Nie wszystkie mięśnie pracują. Podobnie jest z rowerem. Wydaje nam się, że jak pojeździmy sobie w weekend na rowerze, no to już zadbaliśmy o naszą kondycję, albo codziennie przejechaliśmy tę trasę półgodzinną rowerem, przejechaliśmy ją 10 minut. Tak, mięśnie nóg oczywiście na pewno pracują i tak wydolnościowo na pewno dobrze, że jeździmy na rowerze. Ale żadna z takich pojedynczych czynności nie jest kompleksowa, myślę, i nie sprawi, że cały nasz organizm będzie czuł się dobrze i że będziemy rzeczywiście w ten sposób dbali o zdrowie. Jedną z takich form, która bez wątpienia, no, pojawi się to pojęcie holistyczne, za chwilę moja gościni, którą przedstawię, o tym powie, dba o wszelkie sfery, całe ciało, ale też i ducha, bo jak niedawno Państwo pamiętacie, rozmowa z panią dietetyk mówiła, że jest psychodietetyka, w tej chwili bardzo rozwijający się nowy nurt, który mówi nam nie tylko o tym, co jeść, ale w jakim tempie, że to ma nam dawać poczucie spokoju, szczęścia, a nie łykamy w biegu, bo nawet najbardziej zdrowy bowl z warzywami połknięty szybko w biegu, bo do pracy, bo już w stresie, to nie będzie bardzo zdrowy posiłek. Na pewno nie tak, jak mógłby być. No i tą dyscypliną, o której będziemy dziś rozmawiali, która rzeczywiście dba holistycznie o cały nasz organizm, jest joga, a dokładnie joga terapeutyczna, a razem ze mną w studiu jest nauczycielka jogi, też drugiego stopnia, czyli nauczycielka seniorka jogi, Dorota Różycka. Cześć, Doroto.
1: Dobry wieczór Państwu, cześć Witku.
0: Skoro już powiedziałem, że joga terapeutyczna, bo większość kojarzy po prostu jogę. Najczęściej mamy różne szkoły, sale i ktoś mówi, a idę na jogę. I nie każdy wie, że są różne typy tych zajęć i tych spotkań. Można rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zdrowy, gibki, zadbany, iść po prostu i budować sobie tą ścieżkę klasycznie pojmowanej jogi, czyli też później wchodzić w tę sferę ducha, ale są też takie zajęcia, które ty prowadzisz, takie spotkania, które są jogą terapeutyczną. Jaka jest różnica? Na czym polega terapeutyczna joga?
1: Powiem tak, że rzeczywiście mamy wiele stylów nauczania jogi i to wynika z tego, że każdy nauczyciel ma jakieś swoje doświadczenie. Też Amerykanie, kiedy się jogą zainteresowali, to bardzo chcieli potem też stworzyć jakieś swoje własne marki, więc tam powymyślali też różne takie odmiany tej jogi, na przykład jak joga w sali, która jest nagrzana do temperatury 30 stopni, czy na przykład joga kundalini, prawda, która też właściwie nie jest taką starożytną właściwie jogą, tylko nowożytną, ale jakiejkolwiek jogi byśmy nie praktykowali, to każda ma wymiar terapeutyczny. Chodzi tylko o to, w jaki sposób nauczyciel zajmuje się uczniem. I to moje podejście jest związane z nauczaniem Mohanów, którzy byli uczniami wybitnego, wielkiego nauczyciela nauczycieli Krishnamacharyego. I A.G. Mohan i jego żona Indra Mohan napisali taką książkę, która na początku mojej kariery nauczycielskiej zwróciła moją uwagę jako coś absolutnie wyjątkowego, pokazującego mi ścieżkę, którą chcę iść. I była to książka Yoga dla ciała, oddechu i umysłu. Podręcznik reintegracji osobistej, czyli jakby takiego przebudowy siebie. W tym ujęciu Mohanów jest bardzo istotne pojęcie takie sanskryckie swastha. Swastha to jest bycie w zgodzie z samym sobą, czyli takie postępowanie czy życie w taki sposób, żeby być na siebie, w stosunku do siebie uważnym i postępować tak, żeby sobie nie szkodzić. I żeby to zrobić, trzeba najpierw siebie poznać, poznać swoje potrzeby. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie? I to zdrowie w tym pojęciu swastha nie oznacza jedynie braku choroby, jest takim stanem równowagi. A choroba i zdrowie nie są na dwóch biegunach przeciwstawnych sobie, tylko one są na jakimś takim kontinuum po prostu i możemy sobie tam ten suwaczek trochę po troszku przesuwać. Nie, nie chodzi o to, żeby tak pstryk zrobić i nagle będziemy zdrowi, tylko w wiele obszarów musimy swojego życia najpierw zadbać, żeby ten suwak powoli przesuwać. W tej chwili studiuję, tak mogę powiedzieć, to jest może dumne słowo, mogę powiedzieć też, że odbywam kurs, ale to są właściwie studia, bo trwają cały rok, a potem będzie jeszcze kolejne albo nawet półtora. Studiuję w szkole rodziny Mohanów online i Ganesh Mohan ustalił 10 takich domen, które są wzajemnie połączone, które musimy w tej praktyce terapeutycznej, o które musimy w tej praktyce terapeutycznej zadbać. To jest na przykład praca z pewnymi nawykami, które mamy. Rozpoznać nawyki, schematy, które mamy wdrukowane, czasami głęboko w podświadomości. I nauczyć się to, na to wpływać, zmieniać. To jest bardzo długa, powolna droga, ale nie niemożliwa. To jest praca nad naszą świadomością swojego ciała. To jest praca nad emocjami.
0: Ostatnio bardzo ważna, cenna tak. rzecz, zresztą w tych rozmowach różnych takich prozdrowotnych bardzo często się ta kwestia pojawia. Tutaj w jodze, jak już Państwo usłyszeliście, bo ta reintegracja, wydaje nam się, że jesteśmy ze sobą zintegrowani, czyli nasze ciało, nasz umysł, emocje, że to wszystko, no przecież jestem ja, prawda, wszystko to ogarniam, no okazuje się, że nie zawsze niestety ogarniamy. Wiemy, że coś powinniśmy, ale nam się nie chce. Mamy właśnie nawyki i z nawykami rzeczywiście trudno jest wygrać, zwłaszcza kiedy nie traktujemy ich jako zło. Czasami usłyszymy u lekarza, możemy mieć też dobre, chodzi o to, żeby tych dobrych się uczyć, ale często jest tak, że idziemy i ktoś nam mówi, no powinien pan właśnie codziennie godzinę spacerować, a powiem, a nie, dzisiaj spada, jest zimno, a nie, bo ja mam ulubiony serial, a nie, bo coś tam. I zazwyczaj właśnie wyszukujemy sobie najróżniejszych powodów, dla których a dzisiaj nie. Natomiast jest tak, że większość tych rzeczy, a właściwie wszystkie, powinny być uprawiane regularnie i to wtedy przynosi jakikolwiek sens. Wtedy,
1: tak, regularność, oczywiście, tak. Dlatego, że praca nad zmianą nawyku jest pracą z układem nerwowym, a tutaj nie może być pośpiechu. To są po prostu działania, które przynoszą owoce po jakimś dopiero czasie. Zatem mówiłam o pracy z emocjami i też pracę nad tym, co mówimy i o czym myślimy. Bo to też pozostawia ślad w naszych przekonaniach. Im sobie częściej coś powtarzamy, tym bardziej w to wierzymy. Jeżeli w coś wierzymy, no to za tym podążamy, prawda?
0: Jeżeli pozwolisz, to bym tutaj się na tym też zatrzymał chwilę, bo wiele ostatnio słyszymy o tym, że jesteśmy bombardowani, przeładowani, przebodźcowani nie tylko już informacjami, bo informacji może sobie być dużo, gdyby one były przyjemne i co chwilę ktoś nam mówił, jesteś piękny, wspaniały, prawda, ale dobrze ci się powodzi i same słyszelibyśmy dobre informacje, albo że dostaniemy podwyżkę w pracy. Gdybyśmy takie informacje dostawali, to myślę, że jakoś byłoby nam z tym jeszcze w miarę dobrze. Natomiast tych informacji negatywnych, kogoś zabito, tu jakieś podpalenie, a grozi nam wojna, I to wszystko wydaje się, że no właśnie, trafia do naszego umysłu, nam się wydaje, że na szczęście mnie to nie dotyczy. Dotyczy. I to, jak się później to przekłada na ciało, jesteśmy spięci, jesteśmy, mimo wszystko nosimy te lęki i strachy w sobie, one powodują napięcia mięśniowe. Bardzo wiele schorzeń, o których nie myślimy, że nasłuchaliśmy się takich złych rzeczy i że to jest tylko kwestia jakiegoś lęku. On się przełoży na ciało. To znowu chciałem o tym powiedzieć, żeby pokazać, jak to wszystko jest zintegrowane, że my jesteśmy całym ciałem, a często myślimy, jak coś mnie boli, to tylko to sobie wyleczę. Boli mnie głowa, biorę tabletkę. Ale może nie bolałaby mnie tak często głowa, gdybym właśnie spacerował, bardziej dbał o ciało, lepiej się odżywiał, prawda? Albo też dbał o to, co mnie otacza w sferze intelektualnej i duchowej. Dbał o rozrywkę także tą duchową. Myślimy, idę do filharmonii. Wiemy, że jest muzykoterapia, arteterapia. Jest też właśnie jogoterapia, jak Państwo słyszycie. I to raczej powinno współgrać wszystko.
1: Tak, my poznajemy świat przez swoje zmysły i po prostu musimy się nauczyć zarządzać trochę tymi zmysłami. To znaczy czasami to się nazywa w jodze pratyahara. Słyszeć, bo nie chodzi o to, żeby zatkać sobie uszy, widzieć, ale też nie pozwalać, żeby to nas niszczyło. No, zatem te takie panowanie nad zmysłami, nad tym, co oglądamy, co mówimy, czego słuchamy na przykład, to jest ważna też część tej terapii i styl życia, jaki prowadzimy. Na przykład nasze nawyki związane ze snem. To też o tym troszkę mówiłam na warsztatach jogi terapeutycznej, które były poświęcone regeneracji i spaniu, tak żeby się zregenerować. Jeżeli nie wiemy, jaki my mamy tak naprawdę ten swój własny chronotyp, to trudno nam jest żyć w zgodzie sami z sobą. Musimy najpierw poznać ten swój chronotyp, bo od tego zależy też cykl wydzielania hormonów i to właśnie, o której godzinie na przykład najlepiej będzie nam jeść i tak dalej. Więc to wszystko są rzeczy ze sobą powiązane. Styl życia. Styl życia, zaraz potem dieta, odżywianie, no i to właśnie jak wchłaniamy, nie jak przyswajamy. W jakiej atmosferze my zjadamy posiłki. Wiesz, jaka ja teraz od dawna nie oglądam telewizji, ale kiedyś wiem, że były modne takie reality show kuchenne, że pokazywali zaplecze jakiejś restauracji, gdzie ludzie przeklinają na siebie, wrzeszczą, rzucają garnkami.
0: Hell's Kitchen to się nazywa.
1: No, widzisz, tak, ja nawet pamiętam.
0: Ja widziałam kilka razy, ale zapamiętałem, bo tak.
1: Dużo jest, wiesz, i tak myślę sobie, że w wielu restauracjach tak może rzeczywiście być, że w pośpiechu, szybko, z nerwami, przez ludzi, którzy wzajemnie się nie lubią, takie jedzenie nie, według ajurwedy nie będzie nas karmić, po prostu przygotowane ze złą energią. No ktoś może powiedzieć, że trochę opowiadam jakieś bajki o jakieś czary, no ale też my sami, kiedy jesteśmy zdenerwowani na przykład, nie będziemy, a często nawet nie wiemy, kiedy jesteśmy zdenerwowani. Jesteśmy w stanie permanentnego jakiegoś poddenerwowania, ale to nam towarzyszy cały czas, więc trudno nam jest to rozpoznać, nie? Że jesteśmy pod wpływem stresu, że te, że zalewają nas hormony stresu, a wtedy układ trawienny jest wyłączony.
0: Ja mogę tutaj dodać od siebie na własnym przykładzie, że zdarza mi się, na przykład, że jem coś, co teoretycznie mi smakuje, co bardzo lubię, ale jestem przemęczony po wielu godzinach pracy, jestem podrażniony, wydaje mi się, że okej. I biorę na przykład jakiś taki deserek, prawda, i myślę, o, zrobię sobie dobrze i on nie działa. I wtedy ja wiem najczęściej, że jest już źle i powinienem po prostu odpocząć, zrelaksować się, przespać, że nie zajem tego. My często zajadamy albo zapijamy niestety alkoholem, sięgamy po używki. Jak mamy problemy ze snem, to też rzadko próbujemy to wyregulować w sposób normalny. Zatrzymamy się przy tym śnie, bo on jest moim zdaniem bardzo ciekawy bo i ważny, dlatego że wielu z nas myśli, no śpię, sypiam 6 godzin, no to jest wszystko okej, albo 8 godzin. No nie, bo ten sen musi być jeszcze dobrym snem, ale my no, rzadko mamy kontrolę, prawda? Nie wiemy, jak budzimy się niewyspani, zmęczeni, to wiemy, ale miałam złą noc, miałam koszmary. I wtedy wiemy, że był to zły teoretycznie sen i źle nie wyspaliśmy się.
1: Albo się wybudzamy często w nocy, nie? Też są ludzie, którzy po prostu mają ten sen płytki i się bardzo wybudzają.
0: Tylko trudno jest chyba nadzorować. Jak mamy kogoś, kto nas obserwuje, jest, no to nam powie, słuchaj, mówiłeś przez sen, krzyczałeś, albo się wierciłeś.
1: No wiesz, to jest... Wiesz, te warsztaty, które były poświęcone właśnie regeneracji, odpoczynkowi i snowi, one trwały 3 godziny, więc mi jest bardzo trudno teraz to tak sobie streścić. Ja mogę po prostu zaprosić na takie warsztaty, gdzie trochę o tym popowiadam, bo fizjologicznie sen jest taką dosyć skomplikowaną maszynerią i tam się trzy rzeczy się muszą jakby tak zbalansować w naszym ciele i muszą się w pewnym miejscu przeciąć fale poziomów wydzielania tych substancji, żebyśmy w ogóle zasnęli. Zaburzeń snu jest dużo i tak też jak mówiłam, chronotypów jest takich dużo. My sobie czasami myślimy o tym, że w powszechnym takim mniemaniu są ludzie skowronki, ludzie sowy. A tak, tych typów jest więcej. Jest na przykład niedźwiedź, jest wilk, jest lew, jest delfin. Delfin na przykład prawie nigdy nie zasypia całkiem. Śpi bardzo czujnie. I to wynika po prostu ewolucyjnie do tego się przystosowaliśmy, dlatego że żyliśmy na sawannach odkrytych, w gromadach ludzkich i zawsze musiał ktoś czuwać, żeby spać mógł ktoś. Taka banalna prawda.
0: Później doszliśmy do tego, żeby wystawiać strażników, no i wtedy reszta wiedziała, że są strażnicy z włóczniami i oni pilnują, czy nas mamuty nie zaatakują.
1: Nie, ale
0: no to
1: wiesz,
0: można jeszcze w miarę zasnąć, ja wiem.
1: Tak, ale byli też tacy, ktoś opiekowali dziećmi, czy chorymi na przykład, nie? Tak też matka, kiedy opiekuje się małym dzieckiem, też ten sen ma inny przecież. Więc to są takie rzeczy, z których sobie warto zdawać sprawę. Te moje warsztaty mają taką funkcję edukacyjno-praktyczną, że jest wykład i rozmowa na ten temat, wyjaśnienie pewnych procesów i tak dalej. To jest wszystko wiedza, twarda wiedza taka medyczna, oparta na badaniach, na faktach. Dlatego, że też Ganesh Mohan jest lekarzem ajurwedy, jest nauczycielem jogi, ale też jest internistą, jest lekarzem, który ma swoją własną praktykę i on też ma takie podejście stricte medyczne.
0: Ja zauważyłem, przepraszam, że tak wejdę teraz, ale takie dwa jeszcze ważne aspekty odnośnie tego leczenia. Zauważyłem, że bardzo wielu, zwłaszcza młodych lekarzy, z którymi ostatnio się spotykam, zaczyna bardzo otwierać się jako na współpracę też z różnymi innymi formami terapii. Już nie ma takiego ideologicznego odstraszania. Mówi tylko, żeby to jednak wszystko cały czas było też pod opieką lekarską, bo mogą przyjść osoby na takie warsztaty, które mają jakieś poważne schorzenia i tak dalej. O tym wszystkim oczywiście powinny powiedzieć, bo jak komuś się kojarzy, że a nie, no joga nie dla mnie, bo tam trzeba nogę podnieść nad głowę i tego typu rzeczy robić, za chwilę o tym powiemy, że to nie jest tak, że musimy nauczyć się tych wszystkich skomplikowanych bardzo figur, które często widzimy na zdjęciach albo okładkach książek.
1: Nie, no to właśnie nie tak wygląda, zupełnie inaczej. Mogę też powiedzieć, wiesz, że miałam kilka razy taką sytuację, że ktoś przyszedł na jogę i to robimy takie różne proste ruchy. Są takie ruchy, wiesz, po których można zdiagnozować, jak funkcjonuje dany staw, czy człowiek ma którąś grupę mięśniową taką istotną dla sprawnego poruszania się, osłabioną, nieaktywną, włączoną, czy w zaniku w ogóle.
0: Czyli takie praktyczne rozpoznanie można sobie zrobić, bo wiemy, jak wysoko jestem w stanie, co jestem w stanie zrobić i pytanie teraz dlaczego, bo może to być zwyrodnienie stawu, mogą to być już takie schorzenia, które będą wymagały
1: interwencji
0: lekarskiej.
1: Może to być słabość ciała po prostu też, wiesz, albo takie, no, dużo różnych rzeczy. Teraz przeszliśmy na tę domenę, wiesz, ruchu, bo ruch też jest bardzo ważną domeną, ja wiesz, tej jogi terapeutycznej.
0: Zanim o ruchu powiemy, to jeszcze tylko tą uwagę odnośnie snu, jeżeli komuś się wydaje, że się wysypia. Jak Państwo kojarzycie, myślę, że większość się zatknęła, jeżeli nie w filmach historycznych, to w podręcznikach, że jedną z tortur zadawanych często, na przykład w jakichś więzieniach, prawda, czy na przesłuchaniach tajnej policji czy ubecji, było to, że świecono lampką w oczy i wybudzano. Czyli nie pozwalano się wysypiać. Komuś się wydawało...
1: Można umrzeć od tego.
0: Można od tego umrzeć. Tak, I jeżeli mamy taki sen rwany, nie śpimy regularnie, to naprawdę niszczy nasz organizm. Nie bez przypadek to było jako tortura stosowane, żeby budzić co chwilę więźnia.
1: Tak, no mogę powiedzieć o dwóch funkcjach, które sen daje, czyli mianowicie w tej fazie snu REM czyli tych szybkich ruchów gałek ocznych. My jakby reintegrujemy swoje właśnie emocje, przeżycia i tak dalej, pewne rzeczy porządkujemy. Nie bez powodu właśnie mówiły nam mamy, że przed egzaminem należy się, wiesz, wyspać, bo czasami rzeczy, które są dosyć tak, wiesz, chaotycznie gdzieś tam przetwarzane, potem ładnie się poukładają, jeżeli się wyśpimy. A w fazie snu głębokiego odbywa się wielkie sprzątanie mózgu. My sobie myślimy, że jak zasypiamy, to w ogóle tam się nic nie dzieje. Dzieje się bardzo, po prostu bardzo dużo, bardzo ważnych procesów dla naszego zdrowia. I jeżeli nie mamy tego snu głębokiego odpowiedniej długości, no to po prostu doprowadzamy do tego, że nasz mózg będzie w stanie zapalnym, nie? Czyli mogą się pojawić problemy i z pamięcią, i z emocjami, ale też no, ze wszystkim, czym układ nerwowy ten, no wiesz, tak, centralny zarządza.
0: Tak, to jest układ nerwowy, tam są wyładowania.

0: warunkiem, na przykład jednym z takich warunków dbania o to, żeby nie zapaść na kiedyś na jakieś choroby właśnie demencyjne, jest zdrowy sen.
1: Aha, czyli myślę, że to tak troszeczkę takie układanie w komputerze, jak sobie nie poukładamy różnych plików i innych, to też w końcu mamy taki bałagan, że niczego nie jesteśmy w stanie znaleźć i odmawia posłuszeństwa i myślę, że to jest taka może nie idealna, ale dosyć dobra analogia. Mózg musi mieć czas, żeby poukładać swoje wszystkie dane i uporządkować.
0: Patrz, jak ciekawie, tutaj taka mała dygresja, że my mówimy o mózgu używając metafory komputera, ale mówimy też o komputerze używając metafory mózgu. Też czasami, że to się tak są dobrze.
1: W dobie AI coraz bardziej nam to pytanie się pojawiało.
0: Więc mamy tutaj, powiem o tym ruchu. Na przykład jeden z tych warsztatów, które na początku wakacji czy lata przeprowadziłam, też dotyczyły te warsztaty stóp, zdrowych stóp. No właśnie, nie ma, mówiłeś o chodzeniu. Chodzenie, tak, chodzenie jest jedną z najbardziej podstawowych takich czynności, które możemy dla zdrowia robić. My zostaliśmy stworzeni do tego, żeby chodzić dużo, po prostu. Ale jeżeli chodzimy w nieodpowiednim obuwiu i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład nie pracują nasze duże palce, nie odpychamy się właściwie od ziemi, nie zginamy tej stopy, nie przetaczamy, no to to chodzenie może doprowadzić do urazów kolana czy biodra i tak dalej. Więc ludzie mówią, że boli ich kolana albo biodro, zazwyczaj rozumieją, że muszą się więcej ruszać, ale nie za bardzo wiedzą, od czego zacząć. Wtedy najlepiej jest pójść do fizjoterapeuty, który dobrze zdiagnozuje. Można też przyjść do mnie, ja trochę podpowiem, ale z reguły też jak jest problem bardziej skomplikowany, który chciałabym, żeby fizjoterapeuta to zobaczył, to wysyłam do fizjoterapeuty i potem możemy już pracować sobie właśnie nad tym rozwiązaniem tego problemu, nie? Czyli na przykład, co tu zrobić, żeby nie nawracały haluksy, bo można sobie, nie wiem, zoperować, ale okazuje się, że to nie jest w ogóle rozwiązanie dobre.
1: Bo że, i tak wrócą, jeżeli nie będziemy zwalczali złych nawyków, które mieliśmy.
0: No wiesz, no w ogóle są różne, nie wiem jak się w tej chwili operuje, ale też się operowało tak, te haluksy, wiesz, że się usztywniało od palec w tym miejscu. Więc jak to usztywnisz, to no, to potem nie pracuje dobrze kolano i potem musisz za 3 lata operować kolano, albo no, a potem biodro, nie? To tak idzie po prostu. Więc najlepiej jednak zadbać o te właściwe wzorce ruchowe, o to, żeby się nauczyć po prostu dobrze chodzić. To na jodze też można zrobić różnymi ćwiczeniami, takimi bardzo prostymi ze stopami, które potem się powtarza regularnie w domu, no bo od tego, że przyjdziemy raz w tygodniu na jogę, na godzinę, to się nic nie zmieni w naszym życiu. My musimy po prostu przenieść pewne, właśnie ta zmiana nawyków, nie? Musimy to przenieść do swojego codziennego życia. I wiesz, no czasami bywa tak, że ktoś, kto do mnie przyjdzie, bo zrozumiał, że musi się ruszać, ponieważ no coś mu zaczęło ostatnio doskwierać biodro i może jak się porusza, to będzie lepiej. Ale bywało tak, że zobaczyłam tę osobę w ruchu i powiedziałam, nie, tutaj już jest potrzebny lekarz, proszę iść zrobić sobie odpowiednie badania tutaj obrazowe i tak dalej, bo mi się wydaje, że tu już jest ciężko, my tego nie naprawimy jogą. No i się okazało rzeczywiście, że jest potrzebna wymiana stawu biodrowego, nie? Więc wiesz, no to jest tak, że trzeba współpracować z lekarzami i też bywa też tak, że fizjoterapeuci mówią, że trzeba pójść się poruszać właśnie, że trzeba pójść na jogę, nie?
1: No tak, bo to są najczęściej właśnie zajęcia, które mamy od czasu do czasu i to każdy powtarza i jak rozmawiałem z różnymi lekarzami i też z fizjoterapeutą przecież mieliście Państwo tydzień temu rozmowę, dokładnie tutaj się to wszystko potwierdza, jak to wszystko współdziała. Tam też wiele rozmawialiśmy o tej holistyce i tym podejściu, o psychice, bo my bardzo często musimy też wykonać pracę umysłową, taką duchową, żeby w ogóle zacząć. Uwierzyć w to, że to nam jest potrzebne. Poczuć to, że to jest nam dobrze.
0: Tak, to są te myśli i słowa, wiesz? To są te myśli i słowa. Nasze emocje, one są zakorzenione w ciele. A my nie zawsze je słyszymy albo je źle interpretujemy, bo gubimy coś, co się nazywa interocepcją, czyli takie poczucie głębokie swojego ciała. I stajemy się po prostu też

0: sobie ślepi na własne emocje i też nie potrafimy dobrych emocji potem w sobie wzbudzać. Więc na jodze też uczymy się, na przykład w tamtym tygodniu, przez cały tydzień wszystkie grupy robiły taką specjalną medytację, krótką, połączoną z pracą z oddechem, nad odczuciami płynącymi z ciała, kiedy jest nam przyjemnie. I podtrzymywaniem swoim rozluźnieniem, zrelaksowaniem, podtrzymywaniem stanu przyjemności i błogości. Bo ten stan sprawia, że nasze ciało się regeneruje, nie? Jeżeli nauczymy się to robić, nauczymy się tego doświadczać, to mamy bardzo fajne narzędzie do tego, żeby w domu po pracy, kiedy przychodzimy przeładowani, po prostu położyć się i sobie zrobić to przez 15 minut, pół godziny.
1: A ja powiem nawet, że tego typu informacje były już w moim dzieciństwie, kiedy jeszcze tak joga nie była rozpropagowana w Polsce mocno, że no myślę, że każdy to słyszał. Jak się denerwujesz, jesteś spięty, policz do 10, pooddychaj spokojnie.
0: Powolnij, tak.
1: No to po coś to było. To liczenie było po to, żeby raz zastopować myśli, które gonią i jesteśmy spięci, nie potrafimy
0: odwrócić nad nimi. Uwagę.
1: No i oddech, żeby się wyrównał, bo kołacze ci serce, jesteś spięty, napięty, nic mądrego nie zrobisz. Spokojnie. Licz, oddychaj, prawda? Dzisiaj to widzimy czasami, jak kobieca jest rodząca. W filmach to często. Oddychaj, pamiętaj o oddechu. Oddech jest ważny. Oddech się też już wiele razy pojawił w różnych moich audycjach. Jako to, co no, pozwoli nam złapać harmonię. Bo oczywiście, tak możemy powiedzieć, chodzi o to, żeby żyć harmonicznie. Całe nasze ciało ma być w jednej harmonii. I jak ktoś myśli, że to brzmi tak z patosem, nie. Jak Państwo spróbujecie, nie ma nic piękniejszego, a na pewno Wam się zdarzy. Czasami się zamyślicie, jedziecie gdzieś, usiądziecie nad brzegiem jeziora, zapatrzycie się, jakiś zachód słońca. Jeżeli wtedy nie myślicie o pracy, rzeczywiście o innych rzeczach, nie klepiecie w komórkę 50 zdjęć tego zachodu słońca,
0: to jesteście w stanie samadhi, czyli w tym stanie, do którego dąży joga, tak?
1: Tak. Dokładnie. Tak. A najczęściej niestety jest tak, bo jeszcze mamy jeden taki wątek na pewno, o którym wspomnimy, a jak go nie rozwiniemy dziś, to rozwiniemy go na pewno jeszcze przy następnej okazji. To jest też ten, myślę, problem, bo my mówimy tutaj cały czas o ludziach, którzy mogą przyjść na jogę terapeutyczną, a kiedy idziemy najczęściej na coś, co jest terapeutyczne, lecznicze, jak nas boli. Ty już poniekąd wspomniałaś, że czasami to jest coś, czego się już jogą naprawić nie da, tak samo jak nie da się naprawić jazdą na rowerze, czasami już, czy nawet też w głowie, bo w głowie, jak wiemy, też często musimy już iść do psychiatry i niestety sięgać po środki lecznicze, żeby się naprostować z różnego rodzaju nałogów i tego typu rzeczy. No ale ten ból jest jednak ważny. Tutaj niestety ja absolutnie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że robię teraz jakieś antylekowe teksty, no ale tabletki, mam wrażenie, są niestety bardzo zwodnicze. Tabletki przeciwbólowe ma się, że boli, może krzywo spałem, może źle siedziałem, a może ciśnienie jest nie takie, bach tabletka, bach maść przeciwbólowa. A później nagle okazuje się, że nie działa i wtedy już albo operacja, a joga terapeutyczna może z tym...
0: A które bierzesz? Które to tak robisz? Które są dla ciebie takie, które ci tak pomagają?
1: Ja bardzo rzadko biorę. Staram się nie brać. Nauczyłem się tego kiedyś, ja wiem, że to teraz zabrzmi magicznie, ale okazuje się, że wiele takich, uczucie, że na przykład, mam ucisk jakiejś głowy czy cokolwiek, bardzo często jest od kręgosłupa, od złej. Ja staram się najczęściej wygodnie położyć, odpocząć. Jeżeli rzeczywiście jest to ciśnieniowe i nie mija, to czasami wtedy biorę, ale też naprawdę musi być tak, że nie pomoże mi oddychanie, relaks, poleżenie, zrobienie kilku ćwiczeń, bo czasami naprawdę są zbite mięśnie, gdzieś kręgi i tak dalej. Okazuje się, że można się poruszać, oddychać i najczęściej spoko, jest dobrze. Wcale nie trzeba od razu się smarować i brać leków.
0: To też jest takie, wiesz, duże zagadnienie, ból, a zwłaszcza ból przewlekły. 18 października, to będzie niedziela, o godzinie 11 zapraszam Cię na warsztaty jogi terapeutycznej, właśnie poświęcone temu przewlekłemu bólowi. No i tam sobie rozkminimy wszystko, w ogóle czym jest ból, co to jest za zjawisko, jakie są funkcje bólu i co to jest ból przewlekły. No i też w jaki sposób możemy działać takimi, wykorzystując z jogi pewnego rodzaju narzędzia, żeby wspomóc trochę, znaczy no nawet nie trochę, żeby wspomóc po prostu się. Nie, mu, mówię, żeby nie brać tabletek, wiesz, bo czasami ludzie biorą tabletki przeciwbólowe, ale też takie, które mają działanie równocześnie przeciwzapalne i one im bardzo pomagają, ale dlatego, że mają stany zapalne w ciele, nie? No, wiadomo, że one mają dużo skutków ubocznych, branie takich leków długotrwa, ale są też takie choroby, na które lekarze po prostu przepisują te leki, no bo to jest jedyne też wyjście.
1: Tutaj absolutna zgoda. Oczywiście ja wiem, że są takie sytuacje, kiedy to jest związane z jakąś chorobą, gdzie już naprawdę musimy, ale to wtedy powinniśmy iść do lekarza. Mi bardziej chodziło o to, że ciało nam daje często różnego rodzaju sygnały, które lekceważymy i zagłuszamy. Po prostu, no jedząc to troszeczkę jak przekąski, no.
0: Tak, ale też nie zdajemy sobie sprawy, że zwłaszcza z wiekiem, nie powiem starzejemy się, ale po prostu wiesz.
1: Ale starzejemy się.
0: Starzejemy
1: godnie,
0: się, no
1: mam
0: i godnie. To ta ilość, po prostu ten stan, taki przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu zaczyna nam coraz bardziej dokuczać. To znaczy my sobie możemy z tym radzić, jak mamy lat 20, a kiedy mamy lat 50 albo 50 parę, no to właśnie jest duży problem z tym. I wtedy nie wiemy, że sobie powodujemy ten stan zapalny, wiesz. Wiele osób przychodzi do mnie z bólami kręgosłupa lędźwiowego. To jest taka duża grupa jogicznych studentów. I wiesz, są bardzo zdziwieni, kiedy dowiadują się, że jedną z przyczyn, wiesz, tego bólu kręgosłupa są zmiany, które są w tym kręgosłupie, ale są na przykład stany zapalne, które są w jelitach.
1: Jelita widziałam oczami.
0: Tak, jelita są, wiesz, otoczone, no tak jak wszystko w naszym ciele, wiesz, jest w takiej siatce powięziowej, więc jelita mają też taką powięź, która ona się tak kończy i przyczepia się do właśnie kręgosłupa lędźwiowego, wiesz, i to jest tak jakby taki pierożek, który ma zakończony jest takim jednym końcem, taki, wiesz, gruziński pierożek, nie? Taka sakwa jest, no i tam jest stan zapalny, no i wiesz, przy końcu się ten stan zapalny nasila, więc po prostu mogą nas boleć plecy, dlatego że nie dbamy o swoje jelita.
1: Aha, i to znowu odbije do ostatniej rozmowy z fizjoterapeutą. Tam też jelita pojawiły się bardzo szybko i wiele organów, które są przerośnięte, które są w stanie chorobowym, uciskają inne rzeczy i wydaje nam się, że po prostu bolą nas właśnie plecy, kręgosłup albo noga. Okazuje się, że jelita, twój drugi mózg. Ostatnio widziałem gdzieś taki tytuł. No i okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Myślę, że jelitom, jeżeli tylko się uda, to na pewno jedną z audycji trzeba będzie poświęcić.
0: Bardzo chętnie przyjdę i poopowiadam też, co można zrobić na jodze, czy co można zmienić w swoim stylu życia, czy wiesz. Oczywiście ja nie jestem dietetykiem, ale mogę pomóc zaobserwować, po prostu są pewne narzędzia do tego, żeby zaobserwować siebie i przygotować materiały do tego, żeby potem pójść do dietetyka już z gotowym jakby takim materiałem do analizy, nie? No, wiesz, ludzie bardzo nie lubią zmieniać swoich nawyków.
1: Zwłaszcza jak pili dużo słodzonych, gazowanych,
0: tak,
1: prawda?
0: ale też to uzależnienie też, wiesz, od takich węglowodanów prostych, nie? Od wielu osobom szkodzi mąka, no mówi się tutaj o diecie bezglutenowej, ale to nie tylko w mące, nie tylko gluten jest, są różne inne też białka, które mogą nas uszkadzać, mogą właśnie powodować te stany zapalne, ale my przecież jesteśmy narodem, który kocha pierogi i placki i bardzo trudno, to wiesz, to jest pokarm takiego dzieciństwa, pokarm miłości, wiesz, babcia robiła pierogi, no jak tutaj z tych pierogów zrezygnować, wiesz?
1: No,
0: to jest trudne.
1: No jeszcze makarony, bo teraz
0: makarony,
1: i pizza, prawda?
0: I
1: takie
0: pizza,
1: jak popatrzymy na to, co się przyjęło doskonale jako takie powszechne jedzenie poza domem, to najczęściej są to te włoskie, przy czym włoskie ograniczone tylko i wyłącznie do makaronu bolońskiego, ewentualnie carbonary, jakiejś lasagne, też z mięsem mielonym, tłustej, niemożebnie i no i właśnie pizzę, czyli trudno tu mówić o czymkolwiek zdrowym.
0: Tak, to nie jest dieta śródziemnomorska.
1: No nie jest. Dlatego ludzie czasami się dziwią, kiedy mówię, że rzeczywiście jem makaron, który na przykład jest tylko i wyłącznie polany oliwą i to jest polany dopiero po ugotowaniu, żeby ta oliwa była w miarę ciepłe jest.
0: Ale nie była
1: gorąca, żeby nie stracił właściwości. I do tego kilka pomidorków koktajlowych, prawda, kilka oliwek i coś takiego mi wystarcza. Nie, no co ty, no jak tego się... Ja mówię, nie, właśnie to nie ma pływać już w garze całe w oleju z mięchem, nie musi. Tym naprawdę można się najeść pod warunkiem, że będziemy jedli to nie w 5 minut łykając na 3 widelce, tylko będziemy się tym delektować. Po prostu trzeba sobie znaleźć też czas i myślę, że no to jest coś też, jak już mówimy o tym, że trudno zmienić nawyki.
0: Tak.
1: Jak mamy już dzień taki napchany, mniej więcej nasz ten rytm poukładany, wstajemy godzina na jakieś śniadanie, jakąś higienę podstawową, praca, po pracy wracamy jakiś obiad, później ewentualnie serial, bo wiadomo, trzeba się zrelaksować, jakiś film zobaczyć wieczorem, no i właściwie trzeba się umyć i spać. Prawda? No i teraz nagle sobie, zapomniał pan o spacerze, a to najlepiej godzina dziennie. A fajnie było...
0: No tak, tych rzeczy, które warto by było zrobić, jest, no właśnie, gdzie to jest, nie? Jak to zrobić? No to jest metoda jakichś małych kroków. Najpierw jedna zmiana, potem druga. Potem się robi więcej miejsca, jak na przykład okazuje się, że te seriale przestają być potrzebne, nie? Kompulsywnie oglądane seriale jakieś tam na Netflixie.
1: Wiesz, może lepiej pooglądać zachód słońca, o którym wspomniałem, prawda? I przejść się do parku.
0: Ja jeszcze chciałam zawrócić trochę do tych 10 domen, wiesz, w tej swasta yoga terapii, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o relacjach, które są ważne. Czy jak budujemy relacje z ludźmi, czy mamy jakieś relacje. Człowiek jest stworzeniem społecznym.
1: No ale jesteśmy przecież, no tak. A jak ktoś jest, ktoś mi podniósł ciśnienie, prawda? No właśnie, to może coś w tej relacji trzeba zmienić.
0: Może coś, tak.
1: Bo jak wpływać na nasze zdrowie.
0: No i też tutaj zahaczymy o taki wątek duchowy bardziej, bo niezależnie od tego, czy się zwierzącym, czy nie, to każdy chce czuć jakiś sens. Znaczenie swojego życia.
1: Wiesz, że miałem mówić na początku, bo jak mówiłeś o bólu, mówię, no a co z bólem istnienia? Czy joga wyleczy mi też ból istnienia?
0: Tak, to jest wyleczy ci. Mi wyleczyła. Powiem ci, wiesz, wyleczyła mi. Naprawdę jest dobrze.
1: Ja powiem ci, że na szczęście od wielu lat, odkąd właściwie przestałem pić i nie piję już 25 lat, mój ból istnienia zmalał. Pojawia się bardzo rzadko i ja mówię, i go gonię do konta.
0: No i właśnie robisz coś, czego na jodze się uczymy, czyli budujemy w sobie takiego obserwatora zewnętrznego i po prostu obserwujemy sobie, nie? Różne rzeczy i wiemy, że nie jesteśmy tymi rzeczami, które obserwujemy po prostu, nie? Tak. My jesteśmy zupełnie kimś innym, nie? W jodze jest, w filozofii jogi jest takie pojęcie neti-neti, to znaczy nie to, nie to. Jak myślimy sobie o tym, kim jesteśmy, to musimy to zrobić przez zaprzeczenie. W zasadzie nie jesteśmy ani swoimi myślami, ani do końca nie jesteśmy, też nie jesteśmy swoimi emocjami, no to kim my jesteśmy, nie? Więc joga pyta o świadomość, jak my tę świadomość budujemy, i też o tym, co to znaczy rozpuścić troszeczkę to poczucie odrębności i poczuć się w jakiejś integracji z czymś większym niż się jest.
1: Dlatego ja powiem ci tak, bo musimy kończyć.
0: To znaczenie duchowe. Tak.
1: Powiedziałaś o kwestii tego, że niezależnie od tego, w co wierzymy i tutaj, bo czasami spotykamy się z tym, że joga to jest taka rzecz troszeczkę w kontrze do chrześcijaństwa. Proponuję sięgnąć do mistrza Eckharta. W jego filozofii i teologii mistrza Eckharta też chodziło o pozbycie się wszelkich pragnień. Że my nie musimy, tak w dużym uproszczeniu, bo nie będziemy tego rozwijać, ale mówię o tym, że dopiero jak jestem czysty, dopiero jak jestem taki pusty, mogę zjednoczyć się dla jednych, którzy wierzą, z Bogiem, z jakąś prajenią, z czymkolwiek, ze światem, zbudować harmonię. Bo kiedy mam ten stan piękny, kiedy nie jestem do niczego przywiązany tak bardzo ściśle, nic nie determinuje, nie wmawiam sobie, że coś koniecznie muszę, jestem... to wtedy zaczynamy żyć na luzie, szczęśliwie. Oby tak było, drodzy, już więcej dzisiaj nie opowiemy, ale drodzy Państwo, na pewno jest tak, że jeszcze kiedyś się przy okazji spotkamy, więcej na pewno będzie o bólu, przy czym oczywiście, jeżeli chcecie, bo mówię, że na temat bólu będzie, 19, tak? Tak, października, jak pamiętam.
0: 18 października, jeszcze to jest chwileczkę.
1: Możesz sobie spokojnie sprawdzić, ale w razie czego są też media społecznościowe.
0: 18 października w niedzielę w szkole jogi Ekam przy ulicy Ozimskiej 18/9 odbędą się warsztaty jogi terapeutycznej poświęcone przewlekłemu bólowi. I zapraszam wszystkich, którzy chcą się czegokolwiek, czegoś dowiedzieć, nauczyć o tym, czym jest ból, jak powstaje i co to znaczy ból przewlekły. Mhm. I jak sobie z nim radzić, wykorzystując narzędzia, których można się które można po prostu
1: stosować w domu, to jest ważne. Tak. Mhm. Dobrze, bardzo Ci dziękuję i myślę, że o tym bólu jeszcze kiedyś po prostu poświęcimy na to osobną jakby rozmowę, bo on jest zbyt ważny, zbyt dużo tam jest informacji, żeby to tak, więc zaznaczyliśmy go troszeczkę, a reszty możecie się dowiedzieć, a ja liczę na to, że kiedyś się ponownie spotkamy, bo dziś musimy już kończyć. Dorota Różecka, nauczycielka drugiego stopnia, w tym przypadku jogi terapeutycznej, ale po prostu jogi była moją i Waszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję, Dorota.
0: Dziękuję.
1: I Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który zaczynał od marzeń i mam nadzieję, że ma też marzenia na przyszłość. Pan Tomasz Sawka z Nysy.
2: Dobry wieczór.
1: Panie Tomaszu, mam kłopot, jak pana przedstawić, bo wiem, że jeździł pan na rowerze, chodził pan po górach, jeździł pan po świecie, założył firmę i w zasadzie zrobił coś z niczego, ale myślę, że był jakiś początek tych wszystkich marzeń. Kim pan chciał być w życiu? Biznesmenem? Kimś, kto pokonuje różne przeszkody? Stawia czoło wyzwaniom?
2: Gdy byłem dzieckiem, raczej się zbytnio nad tym dużo nie zastanawiałem. Na pewno gdzieś tam na pewnym etapie mojego życia pojawiła się taka myśl, że chcę prowadzić własny biznes. Ja nawet pamiętam tą chwilę, kiedyś ze studiów wracałem, jestem z pochodzenia z Nysy, studiowałem we Wrocławiu, tak jak większość Nysan, wyjechałem z Nysy do Wrocławia i gdzieś tym PKS-em dawnym jechałem przytulony do szyby i tam sobie w głowie snułem jakieś plany dotyczące prowadzenia biznesu. To nie było sprecyzowane, że to będzie kawa czy jakikolwiek, po prostu chciałem coś samodzielnie budować, coś rozwijać, mieć biznes, zarabiać pieniądze, tak, bo to też był taki etap, że wszyscy chcieliśmy mieć pracę, było ogromne bezrobocie i w Nysie, i we Wrocławiu też nie było łatwo znaleźć jakiegoś zajęcia takiego, które było satysfakcjonujące. Wręcz nawet wtedy nie myślało się o tym, żeby ono było satysfakcjonujące. Po prostu chciało się pracować, zarabiać pieniądze. Więc tutaj mamy dwa aspekty. Drogi zawodowej, która była kompletnie niesprecyzowana. Jestem po studiach po ochronie środowiska, więc jakby kompletnie nie ma to wspólnego nic ani z biznesem, ani z kawą. No o ile przyroda ma z kawą wspólnego, no tam no, tyle ma, można powiedzieć, że to ma jakieś połączenie. A jeżeli chodzi o to sportowe zacięcie, ono dość późno się u mnie pojawiło, ale na pewno było we mnie zawsze coś takiego, że chciałem zdobywać. Chciałem wchodzić na góry, na szczyty. Już na studiach miałem swoich kolegów takich, z którymi po górach chodziłem. Zdobywaliśmy tam powiedzmy jakiś Mont Blanc, byłem na Aconcagle. Później pojawił się sport i ten sport w sumie jest częścią mojego życia już do tej pory. No ukończyłem wiele takich fajnych zawodów, które mnie napędzały. Więc jakby zawsze można powiedzieć, że 50% to był sport i te wyzwania takie sportowe, a drugie 50% to były wyzwania związane z biznesem. Nie tylko prowadzenie firmy, tylko firma jako wyzwanie, jako rywalizacja, jako zdobywanie rynku, jako konkurencja. Więc jakby pan mnie zapytał pewnie jako dziecko, kim ja chcę być, to bym odpowiedział, że chcę być strażakiem, tak? Ale to tak nie poszło.
1: To nie tylko pan chciał być.
2: Tak, ale był taki moment gdzieś podczas powiedzmy mojej młodości, że myślałem i o byciu strażakiem i o wojskowym, jak każde dziecko.
1: Ale myślę, że pan byłby bardzo dzielnym strażakiem, patrząc na pana konstrukcję, postawę życiową.
2: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć. Później już się nigdy nad tym nie zastanawiałem. I szczerze mówiąc, nie, jakby z perspektywy już czasu nie chciałbym. Ja jestem zadowolony z tego, co robię. Ja codziennie rano wstaję do pracy, cieszę się z tego, co robię, cieszę się z biznesu, jaki prowadzę, cieszę się z branży, w której jestem. Lubię ludzi, z którymi pracuję. Niektórzy pracownicy są ze mną już, właśnie dzisiaj zapytałem tej koleżanki, jak długo jest nasz najstarszy pracownik, więc jakby z Maciejem, który jest dyrektorem handlowym, pracujemy 7 lat. Ale ogólnie tak nie chciałbym jakoś specjalnie wyróżniać, bo wszyscy w tej chwili są ważni w zespole, ale lubię to, co robię.
1: No to za chwilę o tym też porozmawiamy, natomiast zapytam pana o tradycje rodzinne. Czy miał pan jakiś wzór, jeżeli chodzi o swoich rodziców, dziadków?
2: No to jest ciekawe też pytanie. Też się kilka razy nad tym zastanawiałem i rozmawiałem też z ludźmi, powiedzmy, z Nysy. Nie, ja pochodzę z rodziny, można powiedzieć, robotniczej, tak to nazwijmy. Tak, moja mama jest fryzjerką, mój ojciec był dźwigowym. Ja miałem to nieszczęście, że mój ojciec zginął, jak miałem 10 lat, więc to też było taki jakiś tam wpływ na pewno na moje życie miało i też nie brakowało nam niczego w domu, ale to nie było tak, że na wszystko moglibyśmy sobie tam pozwolić i każde buty, czy tam każdą rzecz, którą chcieliśmy mieć, to mieliśmy. Myślę, że to nie jest jakoś też super specyficzna sytuacja, że jakby dużo ludzi, którzy pochodzi z Nysy, miało podobną historię taką, że nie mogli sobie na wszystko pozwolić. Jest w nich taka motywacja, żeby coś zrobić, żeby zarobić pieniądze, żeby coś zbudować, żeby wyjechać z Nysy, żeby, nie wiem, skończyć fajne studia. Tak to wtedy wyglądało. I główny cel też wtedy był taki, żeby chyba no, nie przeszkadzać. W sensie, że rodzice mogli jakoś tam pomóc. Ten wyjazd do Wrocławia, tak, wie pan, te słoiki słynne, to są takie zasługi, ale nie wyniosłem z domu tego takiego rozmawiania o biznesie. Ja myślę, że teraz te kolejne pokolenia wychowują się przy tej rozmowie o giełdzie, o inwestycjach, o startupach, o tym, jak zarządzać pieniędzmi, jakich błędów nie popełniać. Tak, ja wszystkie błędy, które miałem popełnić, to później popełniłem na własnej skórze, a było ich dużo.
1: Od razu muszę zapytać, czy nie myślał pan o napisaniu książki, w której właśnie opisałby pan te błędy, które miałyby charakter uniwersalny, bo prawda jest taka, że prowadząc biznes, pewne jakieś prawidłowości są takie dla każdego.
2: Wie pan co, nie myślałem o... Znaczy, były myśli, że fajnie by było jako takie wyzwanie napisać książkę, ale nie czuję się kompetentny do pisania książki. Wydaje mi się, że to by pochłonęło mnóstwo energii i czasu, a tą energię wolę w jakiś inny sposób przekładać na to, co robię. Wydaje mi się, że też jest bardzo dużo w tej chwili tego typu materiałów i na YouTubie, i podcastach, i już książek może coraz mniej, ale takich bardziej w formie krótkiej podcastów, materiałów, i ludzie robią jakieś ogromne zasięgi na YouTubie, w tego typu portalach, które się tym stricte zajmują. I wydaje mi się, że jak już coś robię, to chcę to zrobić dobrze. Ja jestem bardzo wymagający od siebie, jeżeli chodzi o robienie biznesu, jestem wymagający od ludzi, z którymi współpracuję, co często budzi jakieś tam konflikty może, ale generalnie jakbym miał coś robić, to bym chciał się temu poświęcić, powiedzmy, na takim mocnym skupieniu w 100%, a na to nie pozwoliłby mi na pewno czas w tej chwili.
1: Ja tak trochę po staroświecku powiedziałem o tej książce, na pewno są inne nośniki, sposoby komunikacji, ale może kiedyś na emeryturze pan o tym pomyśli, pójdzie pan na przykład na wcześniejszą emeryturę w wieku lat 80 i wtedy będzie taki moment.
2: Nie, wie pan co, na emeryturę to ja już mam plan taki, że jakbym nie chciał prowadzić biznesu, już że nie chciałbym się rozwijać, to ja chętnie gdzieś na jakichś Wyspach Kanaryjskich bym sobie wynajął malutki lokalik, wziął piec do kawy i wypalałbym tylko tam dla tych lokalnych ludzi i dla turystów, którzy by tą kawę docenili. To był taki pomysł mój na, powiedzmy, na emeryturę. I ja też nie czuję się jakoś swobodnie, jeżeli chodzi o kamerę, czy nawet takie wywiady jak z panem. To nie jest mój żywioł. To jest zawsze jakieś przełamywanie własnych barier. I samo to, że tutaj jesteśmy i się spotykamy, to też jest jakiegoś rodzaju krok mój do przodu, a jest to, ja to traktuję jako taki element tego biznesu głównego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są takie czasy, że marka osobista prezesa, osoby, która prowadzi biznes, jest bardzo istotna w jakichś tam późniejszych etapach tego biznesu. Przykładem jest nasz taki największy biznesmen Rafał Brzoska. No on prowadzi firmę, ale oprócz tego jest twarzą tego biznesu i wydaje mi się, że no niestety będę musiał w przyszłości, jeżeli będzie się firma rozwijała, a tak chciałbym i taki jest plan, być tą twarzą i umieć się wypowiedzieć i pokazać przed kamerą również. Mimo tego, że nie do końca mi to osobiście odpowiada.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało protekcjonalnie, ale radzi pan sobie bardzo dobrze. Tym bardziej, że to chyba debiut w Radiu Opole.
2: No zdecydowanie debiut chyba w ogóle w radiu, o ile dobrze kojarzę. Dobrze, pan mnie nie zaskoczył, że chwilę porozmawialiśmy sobie tutaj na spokojnie, więc się oswoiłem.
1: Groźnie wyglądam?
2: Nie, ale to właśnie śmiałem się i jeszcze raz potwierdzam, że głos ma pan zdecydowanie radiowy, więc bez względu na to, czy przez telefon, czy osobiście, tak samo pan brzmi.
1: Trochę zachrypnięty, ale to okoliczności przyrody i tak dalej. Ale muszę pana zapytać o sport. Jaką rolę w pana życiu, w tym, jak pan dzisiaj reaguje, jaką ma pan postawę życiową, miały te wyzwania i sport?
2: Wie pan co, no ja już w tej chwili mam świadomość tego, jaką rolę ten sport odgrywał. Ja na pewnym etapie życia nie do końca zdawałem sobie sprawę. Gdzieś kiedyś na jakimś Facebooku albo gdzieś napisałem taki wpis, jak zdawałem relacje z którychś zawodów, w których uczestniczyłem, z zawodów ultra, że dla mnie rower to jest taka forma medytacji, czyli takiego wyciszenia się. Ja nie potrafię się wyciszyć, wie pan, nie wiem, leżąc na plaży albo patrząc w góry, leżąc na łące. W mojej głowie szare komórki ciągle pracują, ciągle szukają nowych rozwiązań, nowych inwestycji, nowych pomysłów na produkt, na poprawienie firmy. A gdy jestem w trakcie zawodów albo gdy jestem podczas treningu, moje myśli są kompletnie skupione na tym treningu, na cyfrach, które widzę na swoim komputerku takim przy rowerze, czy na tym celu, który chcę osiągnąć podczas tego treningu, czy na progresie. I to mi daje takie oczyszczenie, czyli taką odskocznię od tego, co jest w biznesie. To jest jedna rzecz, czyli pewnego rodzaju równowagę ten sport daje. A druga sprawa jest, tu też przed chwilą rozmawialiśmy o tym, poza anteną, że jestem osobą dość mocno rywalizującą, czyli lubiącą rywalizację. Zarówno w biznesie jest to w jakiegoś rodzaju motor napędowy. Ja lubię rywalizować z tymi największymi korporacjami w Polsce i ścigać ich, mimo tego, że mają 100-150 lat przewagi nad nami. I podobnie w sporcie. Ja lubię rywalizację. Dla mnie sam sport w sobie jest okej, jako takie wyciszenie, jako coś fajnego po pracy.
1: No i coś zdrowego.
2: Tak, ale wie pan co, to już w moim przypadku też jest tak, że na granicy zdrowego. Bo jeżeli ja uczestniczyłem w zawodach ultra i biegowych, i rowerowych, to mówimy o dystansach przejechanych w przeciągu, na przykład takie zawody, które wygrałem w Polsce, to jest 1400 km wschód to się nazywało, i to było 80, nie chcę skłamać, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale 83 godziny. No to pierwsze dwie noce pan nie śpi. Więc to ma średnio coś wspólnego ze zdrowiem. Zdrowy jest styl życia, tak? No, żeby przygotować się do tego typu zawodów, no to jednak te życie musi być podporządkowane pod sport, pod treningi, pod dobre odżywianie, ograniczoną ilość alkoholu i to powoduje, żeby to się znowuż bilansuje. To niezdrowe, same zawody, które są, zawody ultra są niezdrowe, z tym takim życiem codziennym jednak wybieram to rozwiązanie. I też były zawody jeszcze biegowe, więc tych ultra było dużo.
1: A skąd pomysł właśnie na takie skrajne dyscypliny sportu?
2: To wynika z tej mojej chęci może i napędu związanego z rywalizacją. To nie było tak, że obudziłem się dzisiaj i stwierdziłem, dobra, jutro pojadę zawody ultra. Tak, moja przygoda ze sportem to jest kilkanaście lat.
1: Ale przecież równie dobrze mógłby pan realizować swoje te potrzeby walki, rywalizacji, grając w szachy. Też wyzwanie.
2: Ale myślę, że tak dobry nie byłbym w szachy. Więc też kiedyś nad tym się zastanawiałem. Jeżeli pan rywalizuje i pan przegrywa, to nie ma tej motywacji do dalszych treningów, do bycia lepszym. Ciężko się zmotywować. Ale jeśli zaczyna pan coś robić i zaczyna panu to wychodzić i pan widzi, że to daje efekty w postaci... No ja zaczynałem od tego, że chciałem ukończyć. Tak? Czyli tak pierwsze to było... Ja zaczynałem od biegania, przebiegłem 2 kilometry. Takie pierwsze 2 kilometry... To już był dla mnie sukces. Przy tamtej wadze wtedy trochę się roztyłem, ale już uznałem, że dobra, to więcej. Tak? Na początku motywacja w wydłużaniu tych dystansów. Później motywacją była, a to przebiegnij półmaraton, przebiegnij maraton. A to jak już przebiegłeś maraton, to przebiegnij maraton górski. A jak przebiegłeś maraton górski, to przebiegnij ultra górskie. To jest taki wtedy święty graal mój, który chciałem osiągnąć, to był bieg dookoła Mont Blanc. To naprawdę nieliczni mają okazję tam wystartować w tych zawodach. To się nazywa UTMB. Ultra Trial du Mont Blanc. I żeby tam wystartować, to trzeba mieć odpowiednio zebrane punkty. Te punkty dają inne zawody ultra. Więc żeby móc tam wystartować, ja sobie gdzieś tam w głowie wymyśliłem w pewnym etapie, że ja chcę tu UTMB zrobić, zobaczyłem na YouTube jakiś filmik, wie pan, i koniec, zaklikło, ja te zawody chcę wystartować. I wielokrotnie zapisywałem się, niestety mnie nie wybrali, ale ostatecznie w 2019 roku po wielu ultrach innych takich, które dają punkty, udało mi się te zawody wystartować, udało mi się je skończyć i w tym momencie ja poczułem się jakby spełniony biegowo. Ale w międzyczasie już był triatlon, już były zawody rowerowe i zawody rowerowe później przekształciły się też w zawody ultra rowerowe. No to tutaj z tymi zawodami też mnóstwo takich ciekawych historii do opowiedzenia. Wydaje mi się, że brakłoby nam tutaj tej audycji, bo każde zawody to jest odrębna historia, 1000 kilometrów, 1400 kilometrów, 1800 kilometrów przez jakiś kraj i jakieś tam przygody, które podczas tego się wydarzyły.
1: Do końca tej audycji mamy jeszcze prawie pół godziny, więc mam propozycję, żeby pan opowiedział te przeżycia, które panu towarzyszyły, te emocje, które powstawały wraz z pokonywaniem każdego kilometra. Bo przypomniałem sobie opowiadanie mojego znajomego, który mówił, że właśnie uczestnicząc w biegu wokół Mont Blanc, miał taki kryzys, że musiał się na chwilę położyć. Jako miejsce schronienia znalazł zadaszony śmietnik. To było bardzo ważne, bo padał deszcz ze śniegiem.
2: No tak, tak, potwierdzam. To jest rzeczywiście, tak to wygląda na ultra. To podczas każdych zawodów ultra, takich powyżej 100 kilometrów, u takiego sportowca amatora, nie mówimy o zawodowców, takie 2, 3, 4 kryzysy, które trzeba pokonać, to jest taki standard. I są one związane z różnymi sytuacjami, czasami termicznymi, czyli że mamy bardzo niską temperaturę, czy czasami deszcz popada i nas zmoczy i od razu temperatura nam spada i musimy się gdzieś schować, czasami żywieniowymi czy energetycznymi. To jest bardzo nieprzewidywalne, tego nie da się generalnie wytrenować. I jeżeli ja wspominam o swoje UTMB do Mont Blanca, to na szczęście nie miałem takiego miejsca, że spałem, że mogłem się położyć spać, bo w zasadzie mój czas w UTMB nie pozwalał mi na to. W sensie tam jest tak, że na każdym punkcie tego wyścigu do Mont Blanc mam jakiś czas, w którym musimy się zameldować. Jeżeli go przekroczymy, to niestety odpadamy. Dlatego jeżeli chodzi o UTMB, to z tego co pamiętam, to około 45% tylko ludzi ukończy ten wyścig, jest w stanie ukończyć. Czyli mimo tego, że startują tam ludzie, którzy zebrali te punkty, które kwalifikują ich na te zawody, czyli to nie są ludzie, którzy są z przypadku, to są ludzie, którzy już ukończyli kilka zawodów ultra, to mimo to tylko 45% do 50% kończy te zawody. I, no i to są właśnie te czasy odcinają, więc ja nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby się położyć w śmietniku na przykładowo, czy gdziekolwiek, no bo niestety nie dobiegłbym do tego kolejnego punktu. Widocznie ten pana znajomy był po prostu szybszy.
1: Miał jeszcze pewien limit do wykorzystania, no i ten śmietnik był taki zbawienny.
2: Tak, no zdecydowanie. Tutaj moją motywacją, żeby nie położyć się w tym śmietniku, było to, żeby ten limit mnie nie dogonił. Ja UTMB chyba skończyłem w, nie pamiętam, 43 bądź 44 godziny ciągłego marszobiegu, tak, biegu, bo to nie jest tak, że cały czas tam się biegnie. To jest, powiedzmy, marszobieg, na początku dużo więcej biegu, dużo podejść, dużo przewyższeń, to jest cały czas coś się dzieje. No ale jeżeli to chodzi o te przygody związane z ultra, to ich było, dla mnie było znacznie więcej, bo jakby bieganie trochę otworzyło te moje przygody. Dużo więcej przygód związanych ze spaniem w takich dziwnych miejscach przyniosło mi kolarstwo gravelowe i wyścigi ultra rowerowe. Bo też tych wyścigów mam kilka ze sobą, dwa takie bardzo znane na świecie, to nie jest tylko w Polsce, nie wiem, jest kilku Polaków, którzy ukończyło również te zawody, ale jest nas garstka, tak bym powiedział, dumnie. Bo jest coś takiego jak Silk Road Mountain Race i to jest najbardziej taki prestiżowy wyścig ultra na świecie. Jeden, powiedzmy, z top na świecie pięciu. I to jest wyścig w Kirgistanie. I ten sam organizator robi też imprezę w Maroko. Maroko Mountain Race, chyba tak to się nazywa. I tam mamy 1400 kilometrów. Wszystko po górach. Więc tutaj mamy de facto jakieś 140 godzin jazdy na rowerze, więc muszą te noclegi się pojawić. Więc w Maroko popełniłem dużo błędów takich, nie przemyślałem do końca tego, co tam chcę i jak to chcę zrobić. Mimo tego, że dużo trenowałem, to tam miałem dwa czy trzy noclegi takie po prostu na ziemi. W takim zwykłym worku, powiedzmy, foliowym i w śpiworze. Wtedy nie miałem świadomości, że w Maroko występują skorpiony, tak więc ja się kładłem na ziemi, dopiero ostatniej nocy przed metą te skorpiony tam w cieplejszym klimacie, dopiero jak wypychałem rower z latarką, to zobaczyłem, że one są tam na ziemi. Pewnie jakbym zobaczył pierwszego dnia, to bym się tak ochoczo nie kładł na tą ziemię, bo pierwszą noc zazwyczaj jak się ściga na ultra, to ci, co tam chcą jakiś wynik zrobić, to raczej się po prostu nie śpi co do zasady. Czyli jedziemy, pierwszą noc co do zasady jedziemy, nie śpimy. Druga noc już jest taką bardzo trudną dla organizmu i to jest walka. Mi się raz w życiu udało, że tę drugą noc jeszcze przejechałem bez spania, to na tych zawodach w Polsce, i trzecia noc wymaga spania, więc to jakby mózg wyłącza się i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, wchodzi zmęczenie, więc raczej nawet by te skorpiony tutaj nie pomogły. No w Maroko była taka ciekawa historia, była burza, tej pierwszej albo drugiej nocy mieliśmy burzę na zawodach, więc to ta burza nas mocno zlała i tam kto, powiedzmy, mniej miał ambicji, to został gdzieś na nocleg, żeby wyschnąć, a kto bardziej, tak jak ja, ambitny, żeby tam walczyć o te miejsca, no to jechał w tej burzy. No i ja byłem oczywiście z tych, którzy pojechali dalej i miałem okazję przeżyć błyskawiczną powódź, tak to się nazywa. No to nie takiej skali, jak teraz mieliśmy, niestety tragicznej skali w Nepalu, ale te wody, które zbierają się z różnych małych takich cieków wodnych, zbierają się w jednym głównym. I trasa nasza była poprowadzona dołem takiej suchej doliny, w której zazwyczaj nie ma wody. I my jako Europejczycy, w sensie ja sobie nie zdawałem z tego, że po tej burzy tam może być woda. Sytuacja była taka, że jechałem tą suchą rzeką i normalnie naprzeciwko z nocy, bo to była noc, widziałem taką falę metrową, która w moją stronę sunie. Więc ja oczywiście z tego wąwozu udało mi się wyjść na rowerze, ta woda przepłynęła, no tej wody, powiedzmy, było po pas, ale Czech, który w międzyczasie też się ze mną ścigał gdzieś na tych zawodach, tam leżał w tej, od razu powiem, zdradzę, nie skończy się tragicznie ta historia, tak? Ale generalnie leżał w śpiworze i ta woda go tam zmyła, czyli zabrała mu rower, zabrała mu ten śpiwór, on został bez niczego na tych zawodach i oczywiście ja, jak zobaczyłem, co się dzieje, to dałem informację do organizatora, tam część ludzi została odcięta na tych zawodach, nie mogła przez tą rzekę przejść, ta woda przepłynęła dosłownie po godzinie, półtorej godzinie już tej wody nie było, czyli znowu mieliśmy suchą i tego, pamiętam, Czecha odprowadzałem do jakiegoś takiego punktu, żeby ktoś go tam odebrał z organizatoru, więc ja mu świeciłem, jechałem na rowerze, świeciłem mu latarką, a on przede mną już biegł bez roweru, bez niczego. No dla niego tyle jakby smutne, bo to jest wyjątkowe wydarzenie. Ludzie się szykują bardzo długo do takich zawodów i niestety skończył. Następnego dnia widziałem na Instagramie, że organizator wrzucał, że ten rower jego znaleźli gdzieś, bo każdy zawodnik ma GPS-a, taki lokalizator i mamy taki specjalny przycisk, jakby się coś działo, to możemy zasygnalizować, że żeby jakaś sytuacja, powiedzmy, niebezpieczna jest, bądź taka sytuacja niebezpieczna, powiedzmy, od strony, że ktoś nas zaatakował, albo niebezpieczna medycznie, czyli że wtedy przylatuje helikopter, jest odpowiednie ubezpieczenie i tak dalej. No i oni jego, ten rower tam znaleźli, więc to jest taka część tej historii z Maroko, tej pierwszej, drugiej nocy, tak, a potem każdego dnia gdzieś szukanie noclegu, czy znalezienie miejsca, gdzie można wodę uzupełnić. Tutaj też w tym Maroku była ta historia taka, że za mało wody nabrałem i wjechałem w góry i potem cały dzień praktycznie o jednym czy dwóch bidonach starałem się dojechać do kolejnego punktu. ukończyłem te zawody, tak? To jest istotne, całkiem dobrą pozycją, mimo tego, że planowałem wstępnie te zawody bez spania jechać. Czyli jakby czułem się tak mocny, bo to było akurat w tym Maroko, było świeżo po tym, jak wygrałem zawody w Polsce. Stwierdziłem, że jestem taki mocny, że ja tam chcę być w pierwszej dziesiątce. No okazało się to w ogóle abstrakcyjne, tak, bo tam przyjeżdża cały świat i tam pierwsza dwudziestka to byłoby bardzo coś dobrego. No i nastawiłem się na bardzo lekki zestaw, bo elementem zawodów tych ultra to jest pakowanie się, czyli że musimy być bardzo lekko spakowani, jak najmniej sprzętu i ograniczamy ten sprzęt, czyli ciuchów jak najmniej, tego sprzętu do biwakowania jak najmniej i tak dalej. Więc ja tam ograniczyłem praktycznie do minimum, włącznie z tym, że nie wziąłem namiotu i maty do spania. Tak, czyli miałem tylko worek taki foliowy, do którego wchodziłem z tym śpiworem i w tym worku foliowym z tym śpiworem tam spałem 2 czy 3 noce, po 2-3 godziny w tych różnych dziwnych miejscach gdzieś tam na skałach, na ścieżce de facto, tak, bo to jedzie pan i nagle... Dobra, to tu. Kładę się, bo muszę się położyć, bo już dalej nie jestem w stanie jechać. I to był taki, uważam, błąd taktyczny, bo uważam, że jeżeli bym tam lepiej rozpanował, albo wziąłbym namiot i spał lepiej, to potem podczas dnia mógłbym być szybszy, albo gdzieś tam te noclegi po drodze organizował. Już na Silk Roadzie w Kirgistanie tego błędu nie popełniłem i też trochę bardziej zdroworozsądkowo podszedłem. Już jako bardziej dojrzały zawodnik, mniej też chciałem się ścigać, bo już miałem świadomość, gdzie jest moje miejsce w peletonie. I po Kirgistanie 2 lata miałem takiej przerwy od treningów i ścigania się. Zrobiłem jakieś krótkie zawody w Polsce, krótkie w sensie 400 kilometrów, nie? Więc z mojego punktu widzenia krótkie. Przecierpiałem bardzo mocno, ze względu na to, że nie byłem dobrze przygotowany, w sumie mało jeździłem, stosunkowo mało jak na tego typu zawody, więc trochę przecierpiałem te zawody, mocno mnie zmęczyły. No ale odstawienie trochę treningów spowodowało większe skupienie się na biznesie, na tym, co się działo w firmie, na rozwoju firmy, na tej rywalizacji biznesowej z konkurencją czy z tymi korporacjami dużymi, z którymi konkurujemy. Ale cały czas we mnie ten duch sportowca jest. Ja cały czas chcę wrócić do tego sportu, gdzieś tam ten treningi znawiam. Ciężko jest znaleźć, wie pan, w tej chwili, jak się odhaczyło ten święty graal, powiedzmy, ultra biegowy UTMB. Nie ma nic więcej niż UTMB. Można po prostu tylko dłużej, bardziej jakoś hardkorowo robić, ale jako takie prestiżowe zawody.

0: Ironmana i one są w Norwegii. I tam też bardzo ciężko się dostać. Tutaj wydaje mi się, że to już będzie bardzo ciężko, dlatego że mam problem z barkiem, w sensie pływania. I tutaj musiałbym wrócić mocno do pływania, a pływanie to była moja słaba dyscyplina. W triatlonie jest tak, że zawsze jest jakaś słaba dyscyplina, a pływanie było moją słabą dyscypliną, więc 2 lata temu ten Kirgistan był i od tamtej pory jakieś te krótkie, w cudzysłowie, zawody, trochę treningów takiego jeżdżenia dla przyjemności, ale nie było mocnych treningów, bardziej skupienie się na biznesie.
1: Gdy pan mówił o tych trudnych chwilach pana kolegi z Czech, to sobie pomyślałem, że w innych dyscyplinach sportu od razu by się pojawiło takie pojęcie jak gra fair play. Czy istnieje coś takiego właśnie jak solidarność ludzi, którzy sami z własnej woli stawiają sobie maksymalne wyzwania, które nieraz ocierają się o zagrożenie życia? I wtedy właśnie pojawia się taka ludzka, sportowa, prawdziwa solidarność.
0: W środowisku gravelowym ultra zdecydowanie tak. Zresztą regulamin tych zawodów jest dość specyficzny. Co do zasady nie możemy sobie pomagać. Czyli jeżeli ja bym wziął podczas takiego dnia, gdzie źle zaplanowałem sobie wodę, źle zaplanowałem pobranie tej wody, miejsce i wylądowałem w górach w środku dnia w upale bez tej wody i mijali mnie inni zawodnicy, to jakbym wziął tą wodę, to co do zasady powinien zrezygnować z dalszego uczestnictwa w rywalizacji. Ja mogę te zawody ukończyć. Czyli to jest tak zwany self-support. I tutaj nie możemy. Ale jeżeli jest ktoś w zagrożeniu życia, jakby tu nie ma dyskusji, to jest tak naturalne, że jakby ciężko w ogóle o tym rozmawiać, że jeżeli komuś coś się dzieje, że nawet nie wiem, czy to jest zapisane w regulaminie, ale chyba nawet jest zapisane w regulaminie, że powinniśmy pomóc, ale tego nam nie trzeba pisać w regulaminie. To każdy wie, że jest to naturalne. Była noc, była burza, był deszcz, wszyscy byli zestresowani i widzi pan jakieś światełko, gdzieś tam ktoś wyszedł powiedzmy z tego wąwozu, gdzie ta woda płynęła, to w sposób naturalny uruchamiają się jakieś tam mechanizmy, które chcą temu drugiemu zawodnikowi pomóc, a nie jechać za wszelką cenę, żeby ten czas zyskać. Zresztą podczas zawodów ultra ważne są te minuty, powiedzmy, często i to się tak wydaje, że zawody mają 80, 100 czy 120 godzin, że tam jest czas na wszystko, to tak nie jest, ale z drugiej strony nie to decyduje, że my poświęcimy pół godziny czy godzinę, żeby komuś pomóc o zwycięstwie. Zwyciężają po prostu najmocniejsi, ci, co są najlepiej przygotowani. Przykład teraz na Silk Roadzie. Sofian Shelley to jest taki ultras światowej renomy już klasy i on bardzo dużo zawodów wygrywa i może w 20-30 kilometrze on jechał na dosłownie obok mnie, wpadł w dziurę w asfalcie, wywrócił się, cały się obtargał, wie pan, tak, te takie obtarcia kolarskie, cały peleton pojechał dalej, on stracił wtedy może z 1,5–2 godziny. Na pierwszej górze, pierwszej nocy już nas dogonił, na drugiej już był na czele, a później wygrał te zawody. Więc jeżeli ktoś jest mocny, to on może i pomóc, i może mieć problemy i tak wygra te zawody. Więc tutaj to bycie fair play nie przeszkadza temu, żeby jeszcze później wygrywać zawody.
1: Podobno dobrym sprzyjają gwiazdy, dlatego są dobrze.
0: Ja to bardziej bym uznał jako karmę. Uważam, że ta karma w jakiś sposób funkcjonuje i w biznesie, i w sporcie, i w ogóle w życiu. I czasami nie trzeba oddać, czasami ten wszechświat w jakiś sposób odda. Tak dookoła kuli ziemskiej przeleci ta energia i tam w odwrotny sposób tą osobę w jakiś sposób dotknie. Wydaje mi się, że w biznesie ta kultura biznesu jest istotna. Tutaj też rozmawialiśmy o tym, na przykład kontraktowanie zielonego ziarna, o samym kupowaniu, tak, że dużo jest na zaufaniu, że pewne decyzje podejmujemy w sposób taki, że ufamy, że ktoś dotrzyma pewnej jakiejś umowy i ciężko jest w ogóle funkcjonować. Myślę, że każdy chciałby tak. No, rywalizacja jest oczywiście zawsze. Tutaj biznesowa część jest zupełnie inna niż sport. Tu mi ciężko w ogóle porównywać tą sportową rywalizację do tej rywalizacji biznesowej.
1: Determinacja potrzebna i tu, i tu.
0: Tak, znaczy jeżeli mówimy o wewnętrznym takim podejściu, skupieniu się na sobie, żeby robić, przejść do przodu firmę, no to jest jakiś tam konstrukt, powiedzmy, ludzki. Ja to widzę tak, że wchodzimy na jeden szczyt, jesteśmy na szczycie, czy sportowo, czy biznesowo, no już widzimy tam w oddali jakiś kolejny, czyli teraz idziemy w dół albo po płaskim i znowu musimy iść do góry. Wchodzimy na kolejny i tam jest kolejny. W życiu prawdziwym jest gdzieś koniec, tak, Everest jest najwyżej, jest koniec, już wyżej się nie da wejść. Można szybciej może albo coś tam jakoś inaczej, nie wiem, bez tlenu, z tlenem, ale w biznesie wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak koniec, że już sukces. Nie ma takiego miejsca, w którym możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Ja nie uważam, że na jakimkolwiek poziomie ja czy firma Café del Monde osiągnęła sukces. Że to jest jakiś etap i tych etapów jest mnóstwo przed nami, tylko my jakby w odniesieniu do swoich ambicji, tego gdzie jesteśmy, określamy na jakim etapie jesteśmy.
1: Niepostrzeżenie, na deser zostawiliśmy sobie sferę biznesową.

0: Założył pan w Nysie firmę, jeździł pan po świecie, zajmuje się pan produkcją kawy, wypalaniem, sprowadzaniem. No i teraz pytanie, jak pan wpadł na ten pomysł?
1: Jak to bardzo często bywa, jest to dużo przypadku, trochę szczęścia i bardzo dużo takiej żmudnej, wieloletniej pracy, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym jestem. A jeżeli chodzi o biznes, no to ja generalnie bardzo długo już prowadzę biznes i to, co na początku audycji powiedziałem, wszystkim, co oznacza biznes i z wszystkimi błędami, które można było i menedżerskimi, i zarządzania i tak dalej popełnić, to je popełniłem w swoim życiu biznesowo. To były wzloty i upadki i też gdzieś tam po drodze mam biznesowe upadki. Po pewnym etapie biznesowym szukałem jakiegoś nowego pomysłu i to był kompletny przypadek. To w ogóle nie było tak, że ja założyłem firmę w Nysie, bo ja założyłem firmę we Wrocławiu. Po studiach zostałem we Wrocławiu i tam prowadziłem biznes. I zajmowałem się wcześniej jakby ogólnie mówiąc branżą biurową, segmentem biurowym, ale to nie była to kawa. I w pewnym momencie gdzieś jakoś przypadkiem znajomy mnie poprosił o to, że on potrzebuje ekspres, taki ekspres, który ja miałem gdzieś na stanie, taki, wie pan, nieużywany, a on stwierdził, że ja go mam, to czy bym go jakoś nie mu wypożyczył, bo on pracował w firmie, gdzie tej kawy nie miał, a ja mówię, no to w sumie mogę i wtedy dostrzegłem taką szansę, że skoro ktoś nie ma kawy, ktoś nie ma ekspresu, jest gotów wydzierżawić ten ekspres od nas, czy kupić, czy kupować kawę, to jest to jakaś przestrzeń biznesowa. Ja zacząłem tę przestrzeń biznesową testować. Ale w sposób taki, że skupiłem się nie na tym, co już było, czyli nie na sklepach internetowych, nie na sprzedaży kawy. Wtedy jeszcze nie było tak bardzo popularne produkcja kawy, bo to było jakoś 2015-16 rok, jak ja to bardzo mocno zacząłem robić. To było tak, że więcej były marki te takie korporacyjne, duże, dostępne w biurach niż lokalne palarnie. Obecnie mamy 400 palarni w Polsce. No my jesteśmy jedną, powiedzmy, z tych większych polskich, może nie największą, ale jakby jedną z większych, mnóstwo takich mniejszych, a wtedy to była garstka. To była naprawdę garstka firm, chciała wypalać, czy mogła wypalać. No i zaczynając od tego jednego ekspresu do kawy, który był wydzierżawiony, zacząłem ściągać ekspresy, remontować, wszystkiego musiałem się nauczyć na YouTubie, tak, bo ja nie miałem doświadczenia takiego, że pracowałem dla kogoś i ktoś mi pokazał, jak wyremontować ekspres, więc ja siedziałem po nocach, rozbierałem w kuchni te ekspresy po to, żeby rano je zawieźć do klientów. To pamiętam jak dziś. I ten ekspres za ekspresem, coraz to kolejne modele, jakieś kolejne etapy w tego biznesu się pojawiały, kolejne wyzwania. No obecnie mamy około 1400-1500 ekspresów w obsłudze na terenie całej Polski. To jest 6000 akcji serwisowych, napraw, zdarzeń, czyszczeń rocznie. I od początku zawsze mówiłem, my jesteśmy małą firmą obsługującą wielkie korporacje i duże firmy. I tak byłem ustawiony jakby mentalnie i klient wymarzony to były te firmy korporacyjne. Dużo kawy się pije w tych firmach, ekspresy są potrzebne i przy codziennej pracy te decyzje zapadają przy kawie.
0: Kawa jednak rośnie w krajach dość odległych od Polski. Albo Ameryka Południowa, albo Azja. Czy był taki moment, w którym pan podjął decyzję, muszę tam na miejsce pojechać, zobaczyć jak wygląda plantacja, żeby po prostu znać się na tym?
1: Zdecydowanie tak, choć sama kawa, produkcja kawy nie była od samego początku obecna jako część biznesu. Czy marka Café del Mondo była od samego początku jako marka własna stworzona. My dużo zlecaliśmy na zewnątrz produkcji, więc ta część związana z produkcją, z zielonym ziarnem trochę mnie nie dotyczyła. Ja zawsze gdzieś z tyłu głowy od 2016-17 roku miałem, że chciałbym tą produkcję prowadzić samodzielnie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do tego projektu, nazwijmy, bo to można nazwać dużym projektem, że będziemy mieli własną palarnię, to zacząłem od tego, że przeszedłem wiele kursów takich, to się nazywa SCA, czyli Specialty Coffee Association i ten cykl tych certyfikacji, tych szkoleń jest wieloaspektowy, bo to jest i baristyka, i sensoryka, i związany z roastingiem, czyli z wypalaniem i każdy z tych kursów czy szkoleń ma 3 etapy, więc to jest wielomiesięczne, jak nie lata, różnego rodzaju nauki. A na końcu, czy jak już to wszystko się dowiedziałem, jak już był projekt też związany z zakupem pieca i odpaleniem produkcji własnej, no to pojawiła się tam myśl tej, ale to wynikało całkowicie w sposób naturalny, taki jakby kolejny krok, że chcę zobaczyć jak ten proces naturalny, czy łoszcz, czy fermentacji, który znam z książki, wygląda i pachnie, bo też pachnie inaczej na miejscu na tej plantacji. Jak ten rolnik tam z tym ziarnem się obchodzi, jak on żyje, jak to ziarno leży, czy jest przerzucane podczas suszenia, to jakby przyszło naturalnie i w ogóle to jest też ciekawe, bo pierwsza moja wizyta na plantacji łączy się też z moją wyprawą rowerową. I to nie była zawodowa wizyta, bo później to już były stricte zawodowe wizyty, takie biznesowe wyjazdy do konkretnie do plantacji kawy, czy do producenta, na kontraktowanie. Ale pierwsza taka, gdzie ja widziałem ziarno kawy, takie rozdłubane z krzaka, to była podczas mojej wyprawy rowerowej do Wietnamu i poprzez Laos i to był płaskowyż Bolaven chyba, tak o ile dobrze pamiętam. I tam z moim kolegą na rowerach byliśmy podczas takiej wyprawy backpackingowej i to ziarno tam zobaczyłem. Poczułem też zapach, to jest też ciekawe, jak pachnie kwitnąca kawa, bo miałem wtedy akurat kwitła też kawa, bo była niedojrzała na krzakach, ziarno rozgniecione, być może jakieś odmiany różne oraz kwitła też w tym czasie ta kawa i ten zapach piękny, bym porównał może do bzu trochę, tych kwitnących kwiatów też otwiera umysł, tak, że jak dużo tej sensoryki w tej kawie jest, jak dużo tych związków lotnych ma wpływ później na smak naszej kawy w filiżance, czego sobie zazwyczaj nie zdajemy. Jak też ciężka praca jest tych rolników. Jest to bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o plantację kawy, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest uprawiana w sposób jeszcze niezmechanizowany, tak jak w Brazylii, tak? Bo w Brazylii mamy plantacje kawy, które mają po 150, 200, 300 hektarów, super zautomatyzowane w kształcie okręgu, versus to mamy plantacje, które są rodzinnymi plantacjami, bardzo małymi, obrabianymi ręcznie, w których to plantacjach cały czas mamy coś do zrobienia. I mało tego, to jest w bardzo ciężkim terenie, w górzystym terenie. Zbiory to jest na końcu, oni kończą zbiory, które muszą wykonać w odpowiednim okienku czasowym, czyli nie za szybko, bo owoc jest jeszcze niedojrzały, nie jest czerwony, a później na przykład zaczyna nam się pogoda psuć i oni muszą to bardzo szybko zebrać i muszą w bardzo małym okienku czasowym zebrać ziarno, skończą tylko ziarno, to potem muszą je suszyć, wysuszą ziarno, przeprowadzą cały proces, to nagle muszą wrócić na pole i zadbać o zacienienie, czyli to zacienienie też zarasta, bo to jest obszar taki, tej wegetacji roślinnej bardzo dynamiczny, więc oni muszą poprzycinać te wszystkie rośliny, żeby im te rośliny nie za bardzo nie przykryły kawy. Skończą z jednej strony plantacji, to wracają na drugą stronę plantacji, jeżeli mają tam powiedzmy kilka hektarów. Dodatkowo oprócz tego muszą jeszcze prowadzić odpowiednie usunięcie tych chwastów wszystkich, które rosną, więc to jest chyba z ich punktu widzenia ciągła praca i bardzo ciężka praca. W Laosie widziałem bardzo dużo w różnym wieku ludzi, którzy pracują. Ten biznes kawowy jest bardzo szeroki. W zasadzie tam zaczynamy od plantacji. My widzimy filiżance kawę, a ta droga tego ziarna i tej ilości pracy jest bardzo długa. Plantacja to jest początek, po drodze jeszcze wiele rzeczy się dzieje. Mnie tak trochę irytuje czasami takie wypowiedzi na temat marży, na temat kawy, bo ktoś widzi jakąś cenę ziarna, zapominając jak dużo ludzi pracuje na tą filiżankę na końcu.
0: Panie Tomaszu, mam takie wrażenie, że mimo iż pan cały świat objechał i z pasji, i z powodów zawodowych, to jest pan bardzo, bardzo przywiązany do tego miejsca, z którego się wywodzi, do Nysy.
1: Zdecydowanie tak. Ja jestem patriotą lokalnym i to patriotą lokalnym i w sensie radości z tego, że jestem Polakiem i żyję w Polsce i idąc głębiej tego, że jestem Nysaninem. I wszelkie jakieś inicjatywy, które się pojawiają, staram się wspierać, na ile jesteśmy w stanie, czy barterowo, w jakikolwiek sposób tutaj to robię. A to dlatego, że czuję się właśnie Nysaninem i tak rzeczywiście jest. Ten powrót do Nysy też nie był przypadkowy. Ja się dobrze czuję w Nysie.
0: No i żeby nie było wątpliwości, jeden ze swoich produktów nazwał pan Nysa.
1: Tak, tak, Nysa, mamy blend Nysa, który jest w bardzo doborowym towarzystwie, bo mamy Nysę jako nasz ten nyski blend, a oprócz tego mamy Rio, mamy Boston, Amsterdam, więc same takie miasta duże i Nysa. I być może w planach będą jeszcze jakieś inne miasta, ale Nysa z miast polskich była pierwszym miastem.
0: Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego, jak pan jeszcze będzie realizował swoje nowe pomysły, a może jeszcze pan gdzieś pojedzie po to, żeby przejechać albo przebiec jeszcze więcej.
1: No zdecydowanie, jeżeli pan będzie zainteresowany i będzie miał pan ochotę posłuchać o jakichś nowych projektach naszych bądź moich projektach sportowych, jeżeli zmusza się do ponownych treningów, to z przyjemnością.
0: A ma pan pomysł na kolejne wyczyny, te sportowe?
1: Tak, ja już wspomniałem. Na tą chwilę nie, dlatego że chcę po prostu wrócić do treningów i dopiero później, znając swój poziom, na daną chwilę mogę zapisywać się na kolejne zawody, ale z tych takich marzeń sportowych to jest cały czas ten Great Divide, który może nie jakoś super, tak żeby się ścigać, ale żeby go ukończyć, bo to jest jednak najdłuższe zawody na świecie, 3600 kilometrów. Skoro już powiedziałem na antenie, no to już nie ma odwołania. Wie pan, tak mówią, że jak chce się coś zrobić i mieć motywację, to trzeba to oficjalnie powiedzieć, więc powiedziałem oficjalnie, więc teraz już nie ma odwrotu. Trzeba będzie zrobić Great Divide.
0: To wrócimy do tej rozmowy, jak już pan będzie u progu wyjazdu. Tomasz Sawka, patriota, z Nysy, założyciel firmy Café del Mondo, był naszym gościem. Bardzo Państwu dziękuję. A może ktoś z Was zna takiego lokalnego przedsiębiorcę, który nie tylko zajmuje się biznesem, ale też ma niesamowitą pasję, to zapraszam i pozostawiam adres swojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.
2: Przy rodzinnym stole. I was broke, I ain't have nothing. Turn my nothing into something. Look now, everybody love it. How the f*** I do that?

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Skoro mamy piątek, to zaczniemy razem z Zimą Stulecia i ich elektroniczną propozycją. Wczoraj słuchaliśmy najnowszej płyty duetu w większej objętości, no ale dzisiaj jeszcze do tego wydawnictwa wracamy. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był urodzinowy, jubileuszowy singiel Molesty Evenement, czyli 16 liter. No i utwór pojawił się nieprzypadkowo, dlatego że siłą rzeczy inaczej być nie może. W jego powstawanie zaangażowany był Wienio, no ale też słyszeliśmy w tym utworze, jeżeli chodzi o katy DJ-a Cheddaraka, i ten właśnie tandem pojawił się na nowej płycie Michała Urbaniaka. Płyta Enjoy, zapowiadana od jakiegoś czasu, ma premierę dokładnie dzisiaj, czyli 18 września, i nie miałem niestety przyjemności poznać Michała Urbaniaka, nagrywać z nim rozmowy, natomiast widząc, a przede wszystkim słuchając jego wywiadów, trudno nie odnieść wrażenia, że był niezwykle przyjazną, otwartą osobą, taką, która nie uznawała jakichś sztywnych konwenansów. No i każda rozmowa z nim wydaje się fascynująca. Był kopalnią wspomnień, historią muzyki. A propos historii muzyki, to tak nazywa się kanał na YouTubie, na którym ukazał się jeden z ostatnich, o ile nie ostatni, wywiad z Michałem Urbaniakiem. Fantastycznie poprowadzona, wielowątkowa, długa rozmowa. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Mówię o tym wszystkim nie tylko, żeby przygotowywać taką laurkę dla Michała Urbaniaka, natomiast nie dziwi, że jeżeli chodzi o płytę Enjoy, to jeszcze za życia dał pełne błogosławieństwo, żeby ten album się, żeby ten album powstał. Narodził się z dziesiątek rozmów o muzyce i wspólnego poszukiwania nowych spojrzeń na twórczość Michała Urbaniaka. To jest komunikat od wydawcy. Prace nad płytą zaczęły się w czerwcu 2025 roku. Michał odwiedził wtedy oficynę wydawniczą S7 w Gdyni. Niestety, jak się okazało, to była jego ostatnia wizyta w tym wydawnictwie. Natomiast Michał Urbaniak zdążył zaproponować wybór utworów do zremiksowania, też angażował się w ich powstawanie i miał okazję posłuchać kilku gotowych nagrań, także na pewno duch jego twórczości nad tą płytą się unosi. Natomiast jak zastrzega wydawca, Enjoy nie jest albumem tribute, nie jest takim sztywnym hołdem. Ta płyta miała być wyrazem radości tworzenia i rzeczywiście Michał Urbaniak słynął z tego, że zawsze był otwarty na wszelkie gatunki, bardzo nie lubił podejścia do jazzu jako do muzyki takiej elitarnej, zamkniętej. Nawet stwierdzał, że taki stereotyp jest bzdurny, tak samo jak nie zgadzał się ze stereotypem, że rap jest muzyką amerykańskich gangsterów. Dlatego był jednym z pionierów, i nie tylko jeżeli chodzi o rodzimy rynek muzyczny, łączenia tych estetyk. Natomiast jeżeli chodzi o płytę Enjoy, no to pojawili się na niej tak różnorodni artyści, w tym choćby Envy, DJ Eprom, Crime, Sepskalski, że trudno powiedzieć, jakie jest oblicze tego wydawnictwa. Trzeba sobie go po prostu posłuchać. Wspominałem o Wieniu i DJ-u Cheddarak, więc zaczniemy od utworu Ratuję Wspomnienia, za który odpowiada ten właśnie tandem.